0: Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wrocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
1: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
0: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
2: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
3: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka? Gdzie się spotykaliście?
4: Później.
2: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
4: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
3: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
2: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające. Miłe bynajmniej, bardzo miłe.
3: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiemy, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
4: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
3: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
5: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
3: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
6: Nie, raczej nie.
3: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
5: To z czasem.
6: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
3: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
5: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
3: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
5: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
3: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
5: Za to, że jest.
6: Że wytrzymała ze mną tyle lat.
3: A za co pani kocha analogicznie męża?
5: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi.

0: Na dobre i na złe i niech tak trwa.
1: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
0: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11. rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No, plany są dosyć potężne.
1: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
0: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi. No i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże.
1: A jakby...
0: Sekcja turystyczna to chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
1: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PANS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularność sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziełem, związane także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im

0: automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treści, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał opowiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy. 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwa Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów.

0: To dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go!

0: po polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mi świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

takie realne. Chwile szybko tak mijały, tylko my zamknięci w czterech ścianach, a tak wolni, ważne, ty byłaś obok, a ja czułem się spokojny. Pamiętasz jeszcze te dni, całe miesiące? Pamiętasz, chcę zapomnieć, ja nie mogę, wiem, że błądzę. Stąd te kiedyś opowiastki, ja, ty i srebrna taca. Kiedyś to nie przerażało, już do tego nie chcę wracać. Aura zepsucia w powietrzu, tracisz te 50%. Chcę zapomnieć o tobie, zatrzeć pamięć, i te noce, by odeszły w niepamięć. Chwile

0: bo nie wie, skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: był koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Włocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Włocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
0: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim

0: Dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego co najlepsze.
1: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkanie? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No tym bardziej, że w starszym wieku no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
1: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

wzajemnie szczęśliwie. Księżyc, gwiazdy na niebie.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wrocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Wrocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja, czy nauczyciel jest, może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia. Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda, nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi, obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
0: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje,

informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytora.

0: tej warstwy dydaktycznej jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony, zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
1: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, w których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
2: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi, chylę przed nimi głowę, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy, no i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
3: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
4: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
3: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsiny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w podtoruńskim Krzysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również na

0: Znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wrocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
1: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
0: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
2: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
3: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
4: Później.
2: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
4: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
3: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
2: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające, miłe bynajmniej, bardzo miłe.
3: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiem, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
4: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
3: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
5: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. I tak żeśmy się poznali.
3: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
6: Nie, raczej nie.
3: To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
5: To z czasem.
6: Czasu upłynęło dosyć dużo.
3: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
5: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
3: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
5: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
3: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
5: Za to, że jest.
6: Że jest. Że wytrzymała ze mną tyle lat.
3: A za co pani kocha analogicznie męża?
5: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczej i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
0: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

0: Wanny, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
1: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Brytanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No plany są dosyć potężne.
0: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
1: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi. No i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te kierunki, te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
0: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PANS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularnej sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą tą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
0: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba, książki to jest moje hobby, ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać i dyskusja nie będzie ładna, nas jest 35 tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty.

0: cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego. A przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treści, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę, poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami państwowymi Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego. A odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju, czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da.
0: Można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak, bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym, jednorazowym
0: zapewne w znieczuleniu,
1: z igłą.
0: Tak?

0: Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
1: Jak do
0: fartuchu jałowym,
1: operacji
0: tak jak do
1: przygotowany?
0: operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu,
1: Tak, oczywiście.
0: zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
1: Pobiera pan materiał.
0: pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy dwa lub trzy drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
1: Z
0: mamy
1: kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
1: Tak,
0: unaczynionym
1: naczyniona.
0: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie
1: Podstawić
0: ich z
1: wcześniej.
0: odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne. Zwłaszcza w
1: A
0: przypadku
1: co
0: je.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś?
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale tu w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam.

0: ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie
1: Nie
0: ma,
1: ma.
0: to tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taki podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane
1: Uszkadzone.
0: i one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka. Mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo
1: Więc
0: jednak
1: takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy,
0: Wie pani,
1: co by
0: jeżeli
1: mogło
0: chodzi o ten właśnie
1: zaniepokoić?
0: krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: Ale
0: w badaniu
1: niewidoczne.
0: moczu, ale to jest niewidoczne, bo
1: No
0: mocz nie
1: właśnie,
0: zmienia
1: to jest ta
0: zabarwienia.
1: różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest
1: Więc
0: czerwony.
1: pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury, na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew
1: No
0: gdzieś tam się
1: właśnie.
0: pojawia, albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi, typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest to kłębuszkowe, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? I jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: Tutaj no, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną,
1: Właśnie.
0: gdzie nasz własny organizm w pewien
1: Nas
0: sposób
1: niszczy. Sam siebie
0: atakuje nasz
1: atakuje.
0: własny organizm. Tak.
1: No właśnie.
0: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład schematy mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem.

0: prądem, tak? W tych zapaleniach
1: zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek?
0: Zaczyna się, często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi. Mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją, albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak istotne jest...
1: A pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do...
0: No to tutaj, że tak powiem, jest cały... Otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: organizm
0: nie jest w stanie usunąć toksyn ze swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz
1: wystarczy.
0: Na dwa lata, jako takie po prostu badanie przesiewowe, To myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: Osoby obarczone jakimiś chorobami przewlekłymi?
0: Jeżeli mamy jakieś dodatkowe choroby przewlekłe, myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy. Że na
1: A
0: przykład...
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie... Tak, chociaż tutaj
1: nie
0: jest to aż tak niepokojące jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby, albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.

0: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
1: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
0: A to
1: często
0: jest
1: bez
0: kluczowe.
1: niej w ogóle nie
0: Od
1: wiemy, z
0: tego
1: czym tak
0: zawsze
1: naprawdę
0: powinniśmy
1: pacjent
0: zaczynać.
1: się mierzy,
0: No
1: tak?
0: właśnie.
1: Nie wiemy, z czym pacjent się mierzy i
0: I nie
1: jeżeli
0: leczymy na chybił trafień,
1: ile,
0: tylko
1: tak.
0: wiemy, co leczymy.
1: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
0: No
1: wiemy, co
0: właśnie.
1: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza
0: Tak.
1: nerki. Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od kilku, tak na od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych. Czyli
0: To jest
1: są
0: nowość też, tak.
1: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane.
0: Jak sama nazwa wskazuje też?
1: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami, ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
0: Więc zaindukować proces remisji.
1: tak, remisję, czyli wyciszenie,
0: Wyciszenie,
1: jakby
0: wycofywanie
1: wprowadzić,
0: się jakby choroby,
1: tak.
0: tak?
1: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
0: Ale to jest
1: mocny,
0: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
1: znaczy no to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
0: O,
1: To
0: to
1: jest
0: możemy
1: ogólna, tak, jak
0: powiedzieć,
1: najbardziej.
0: tak.
1: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam
0: Dobrze.
1: różne nazwy handlowe. To
0: O których
1: to
0: nie
1: jest,
0: mówimy.
1: nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
0: No,
1: lek.
0: tak.
1: Później z czasem te patenty
0: Wygasają.
1: wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
0: Zamienniki tak zwane.
1: Zamienniki. W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
0: Na
1: o
0: tym
1: to,
0: samym
1: że
0: to polega.
1: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest
0: Jest
1: ona w
0: bardziej
1: zasięgu
0: dostępne.
1: po prostu szpitala, na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
0: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie, no
1: Niestety,
0: ale to
1: tak,
0: tylko
1: znaczy
0: taka uwaga. No
1: niestety taka jest
0: niestety.
1: konstatacja, że

0: W sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe, jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala, i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: Tak,
0: żeby jakby
1: słusznie.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć, uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie
1: O, to
0: pacjent
1: rzeczywiście
0: musi zacząć
1: sukces.
0: dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: bo nie wie, skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Wrocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
2: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków

0: życia. Wszystkiego, co najlepsze.
1: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
0: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku. Tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
3: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkania? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
0: No, ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No, tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
3: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z państwa najbliższych znajomych?
0: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
1: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Włocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Włocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja. Czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia? Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
0: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach, organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
0: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
5: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z

0: uczniami wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony, zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
1: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
2: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi, chylę przed nimi głowę, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy, no i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
3: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
2: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie Kujawsko-Pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
3: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w podtoruńskim Przysieku.

0: Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
1: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
0: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
2: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
3: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka? Gdzie się spotykaliście?
4: Później.
2: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
4: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
3: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
2: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające, miłe bynajmniej, bardzo miłe.
3: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiemy, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
4: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
3: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
5: No to oczywiście, jak to były lata 60. po tańcówki, takie domowe, domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
3: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
6: Nie, raczej nie.
3: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
5: To z czasem.
6: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
3: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
5: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
3: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
5: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
3: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
5: Za to, że jest.
6: Że jest. Że wytrzymała ze mną tyle lat.
3: A za co pani kocha analogicznie męża?
5: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
0: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2020.

0: 2026, 2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
1: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek, no plany są dosyć potężne.
0: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
1: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to się bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
0: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PAS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularnej sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą tą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
0: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba, książki to jest moje hobby, ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać i dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się. co autor chciał powiedzieć.

0: czytelnikowi różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał opowiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy. 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwa Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

0: pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego, a odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do tak naprawdę nieodwracalnych szkód, których

0: tak naprawdę odwrócić się często,
1: No już nie
0: nie
1: udaje, już
0: da,
1: nie
0: tak?
1: można, tak.
0: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym,
1: Zapewne
0: jednorazowym
1: w
0: z
1: znieczuleniu, tak?
0: igłą, jak
1: Ogół.
0: najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
1: Jak do
0: fartuchu
1: operacji
0: jałowym, tak jak
1: przygotowany?
0: do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu,
1: Tak, oczywiście.
0: zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
1: Pobiera ten materiał.
0: pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy dwa lub trzy drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
1: Z
0: mamy
1: kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
1: Tak,
0: unaczynionym
1: naczyniona.
0: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie ich
1: Podstawić
0: z
1: wcześniej.
0: odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A
0: przypadku
1: co
0: je.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś.
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta

0: Pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: Tak, w dziesiątkach. Bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie ma.
1: Nie ma.
0: To tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taką podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu, i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane. I one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo jednak...
1: Więc takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład,
0: tak.
1: Czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani, jeżeli chodzi o ten właśnie krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: ale
0: w badaniu moczu, ale to jest niewidoczne,
1: no
0: bo
1: właśnie,
0: mocz nie zmienia zabarwienia.
1: To jest ta różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest czerwony.
1: Więc pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury, na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś tam się pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu. Albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki, i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: Tutaj no to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien sposób
1: atakuje
0: nasz własny organizm. Tak.
1: No
0: są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład

0: mikroskopowe zapalenie, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem, tak? W tych zapaleniach
1: Zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek, czy
0: zaczyna
1: są?
0: się, często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płuca, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi, mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak
1: A
0: istotne jest.
1: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do?
0: No, to tutaj, że tak powiem, jest
1: No
0: cały,
1: właśnie.
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: Organizm się czyszczy.
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
1: Właśnie.
0: swojego organizmu, nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej
1: No właśnie.
0: strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na 2 lata,
1: Wystarczy.
0: jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: A osoby
0: powinniśmy być czuli,
1: obarczone jakimiś
0: jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby przewlekłe,
1: częściej?
0: myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład.
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie Tak, chociaż tutaj nie był, nie
1: Nie
0: jest
1: jest
0: to
1: to
0: aż
1: takie
0: tak, nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości.

0: Ci bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie
1: Od
0: wiemy, z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak? Nie
1: właśnie.
0: wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I
0: jeżeli
1: nie leczymy na chybił trafień,
0: i
1: tylko
0: tak.
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie wiemy,
1: No
0: co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. W momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza
1: Tak.
0: nerki. Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od kilku, tak na od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość
0: to,
1: też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej.
1: Mhm.
0: Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń z przeciwciałami ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc zaindukować proces remisji.
0: tak, czyli tak, remisję, czyli
1: Wyciszenie,
0: wyciszenie, jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić.
1: się
0: Tak,
1: jakby
0: tak,
1: choroby,
0: tak.
1: tak?
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: Ale to jest
0: mocny.
1: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: To
1: to
0: jest
1: możemy
0: ogólna, tak, jak
1: powiedzieć,
0: najbardziej.
1: tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam
1: Dobrze.
0: różne nazwy handlowe. To
1: O których nie
0: jest.
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne, udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek.
1: tak.
0: Później z czasem te patenty
1: Wygasają.
0: wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja. W przypadku
1: Zamienniki tak zwane.
0: zamienniki, w przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
1: Na
0: o
1: tym
0: to,
1: samym
0: że
1: to polega.
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest
1: Jest
0: ona w
1: bardziej
0: zasięgu
1: dostępny.
0: po prostu szpitala, na przykład do zakupu.

0: chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie, no
0: Niestety.
1: ale to
0: Tak,
1: tylko
0: znaczy
1: taka
0: niestety,
1: uwaga.
0: niestety
1: No
0: taka jest
1: niestety.
0: konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: Tak,
0: żeby jakby
1: już.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie
1: O,
0: pacjent
1: to rzeczywiście
0: musi zacząć
1: sukces.
0: dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski.

0: Kukucki. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: W Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią Skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom. Jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: był koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstępna

Koncert jest wolny, a zespół Sempre z Włocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności.

0: Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego co najlepsze.
1: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze we Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkanie? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No, ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No, tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
1: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

wzajemnie szczęśliwie. Księżyc, gwiazdy na niebie.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Włocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Włocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja, czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia. Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
0: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach, organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby

0: przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
1: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
2: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony, zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
3: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
4: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głowę, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
1: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
5: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna, z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social media.

0: krajów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
1: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsiny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
2: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
1: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
3: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
4: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
5: Później.
3: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
5: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
4: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
3: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające,
5: tak,
3: miłe bynajmniej, no, bardzo miłe.
4: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiemy, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
5: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
3: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
4: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
6: No to oczywiście, jak to były lata 60. po tańcówki, takie domowe, domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
4: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
7: Nie, raczej nie.
4: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
6: To z czasem.
7: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
4: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
6: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
4: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
6: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i I

0: No nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
1: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
0: Za to, że jest.
2: Że wytrzymała ze mną tyle lat.
1: A za co pani kocha analogicznie męża?
0: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
3: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań kół zainteresowań i nauki.
4: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No plany są dosyć potężne.
3: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
4: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu. Tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to się bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
3: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PANS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
6: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularność sekcji literackiej.
5: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności.

0: wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
2: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi. Różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki. I jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
2: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite, to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja,

0: No i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego. A odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej

0: choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do tak naprawdę no, nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę
1: Już
0: odwrócić
1: nie
0: się często
1: udaje,
0: nie da,
1: już nie
0: tak?
1: można, tak.
0: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym,
1: Zapewne
0: jednorazowym
1: w
0: z
1: znieczuleniu, tak?
0: igłą, jak najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
1: Jak do
0: fartuchu
1: operacji
0: jałowym. Tak, jak
1: przygotowany?
0: do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu,
1: Tak, oczywiście.
0: zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
1: Pobiera pan materiał.
0: pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
1: Z
0: mamy
1: kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2, 3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
1: Tak,
0: unaczynionym
1: naczyniona.
0: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie
1: Podstawić
0: ich z
1: wcześniej.
0: odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A
0: przypadku
1: co
0: jej.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: właśnie na przykład

0: Chodzi mi o ten proces nagły.
1: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
0: Zatrucie
1: wynikające
0: jakieś.
1: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma...
0: Przekroczenie
1: Tak.
0: liczone w dziesiątkach?
1: Tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie ma.
0: Nie ma.
1: To tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taką podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane. I one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka. Mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo jednak...
0: Więc takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład,
1: tak.
0: Czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
1: Wie pani, jeżeli chodzi o ten właśnie krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu.
0: Ale niewidoczne.
1: W badaniu moczu, ale to jest niewidoczne,
0: no
1: bo
0: właśnie,
1: mocz nie zmienia
0: to
1: zabarwienia.
0: To jest ta różnica.
1: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest czerwony.
0: Więc pacjent tego nie widzi.
1: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś
0: no
1: tam
0: właśnie
1: się pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzę pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
0: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest to kłębuszkowe, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować?

0: że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
1: To tutaj no, to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien sposób atakuje,
0: sam siebie atakuje
1: nasz własny organizm. Tak.
0: No
1: są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem, tak? W tych zapaleniach
0: zaczyna
1: naczyń.
0: Zaczyna się od nerek?
1: Często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi. Mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak istotne jest...
0: A pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do...
1: No to tutaj, że tak powiem, jest
0: no
1: cały...
0: Właśnie,
1: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
0: organizm
1: nie jest w stanie usunąć toksyn ze swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
0: Panie doktorze, a jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
1: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz
0: wystarczy
1: na dwa lata, jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
0: osoby obarczone jakimiś

0: Jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby przewlekłe,
1: częściej?
0: myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład.
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie tak, chociaż tutaj
1: Nie jest to takie
0: nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę. Bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie wiemy,
1: Od
0: z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak? Nie
1: właśnie.
0: wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I
0: jeżeli
1: nie leczymy na chybił trafień, tylko
0: tak,
1: wiemy, co leczymy.
0: bo często jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
1: No
0: wiemy, co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza nerki.
1: Tak.
0: Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane.
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: więc zaindukować proces remisji.
0: Tak, czyli tak, remisję, czyli wyciszenie, jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić.
1: się
0: Tak,
1: jakby
0: tak,
1: choroby,
0: tak.
1: tak.
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: ale to jest
0: mocny.
1: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: to
1: to
0: jest
1: możemy
0: ogólna, tak, jak
1: powiedzieć,
0: najbardziej.
1: tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam różne nazwy handlowe.
1: O których
0: to
1: nie
0: jest,
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to

0: że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek,
1: tak.
0: później z czasem te patenty
1: Wygasają.
0: wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki tak zwane.
0: Zamienniki. W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
1: Na
0: o
1: tym
0: to,
1: samym
0: że
1: to polega.
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest
1: Jest
0: ona w
1: bardziej
0: zasięgu
1: dostępny.
0: po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie, no
0: Niestety,
1: ale to
0: tak,
1: tylko
0: nie, znaczy
1: taka uwaga.
0: niestety
1: No
0: taka jest
1: niestety.
0: konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: Tak,
0: żeby jakby
1: muszę.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć, uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie
1: O, to
0: pacjent
1: rzeczywiście
0: musi zacząć
1: sukces.
0: dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki.

0: W Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: był koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Wrocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami. Mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie. I to jest naprawdę piękne.
0: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości,

0: dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego, co najlepsze.
1: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkania? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No, ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No, tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
1: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

wzajemnie szczęśliwie. Księżyc, gwiazdy na niebie.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Włocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Włocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja, czy nauczyciel jest, może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia. Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
0: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach, organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy,

0: ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać w firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
1: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
2: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony. Zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
3: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
4: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi, chylę przed nimi głowę, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
1: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
5: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia

0: informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
1: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Włocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
0: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
1: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły za sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
2: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
3: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka? Gdzie się spotykaliście?
4: Później.
2: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
4: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
3: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
2: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające, miłe bynajmniej, bardzo miłe.
3: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiem, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
4: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
3: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
5: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
3: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
6: Nie, raczej nie.
3: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
5: To z czasem.
6: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
3: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
5: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
3: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
5: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo Tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są.

0: jak to się mówi, dobre no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
1: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
0: Za to, że jest.
2: Że wytrzymała ze mną tyle lat.
1: A za co pani kocha analogicznie męża?
0: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
3: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
4: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No plany są dosyć potężne.
3: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
4: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu. Tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to się bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
3: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PAS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów, sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
6: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularność sekcji literackiej.
5: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat, no i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym.

0: Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
2: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać i dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
2: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy. 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite, to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także

0: Dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności.

0: nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego, a odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do tak naprawdę no, nieodwracalnych szkód, które bardzo ciężko, których tak naprawdę
1: Już
0: odwróci
1: nie
0: się często
1: udaje,
0: nie da,
1: już nie
0: tak?
1: można, tak.
0: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym,
1: Zapewne
0: jednorazowym
1: w
0: z
1: znieczuleniu, tak?
0: igłą. Jak najbardziej, znaczy pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
1: Jak do
0: fartuchu jałowym,
1: operacji
0: tak jak
1: przygotowany?
0: do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkłucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu,
1: Tak, oczywiście.
0: zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
1: Pobiera ten materiał.
0: pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy dwa lub trzy drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
1: Z
0: mamy
1: kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
1: Tak,
0: unaczynionym
1: naczyniona.
0: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie ich
1: Odstawić
0: z
1: wcześniej.
0: odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR. TFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest

0: wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne. Zwłaszcza w
1: A
0: przypadku.
1: co może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś.
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: Tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam. Ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie ma.
1: Nie ma.
0: To tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taką podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane. I one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo jednak.
1: Więc takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład,
0: tak.
1: Czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani, jeżeli chodzi o ten właśnie krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: ale
0: w badaniu moczu, ale to jest niewidoczne,
1: no
0: bo
1: właśnie,
0: mocz nie zmienia zabarwienia.
1: To jest ta różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest czerwony.
1: Więc pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury, na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś
1: no
0: tam
1: właśnie.
0: Się pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu. Albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne, po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą i to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie

0: W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest to kłębuszkowe, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje? Oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: To tutaj no, to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien
1: Nas
0: sposób
1: niszczy. Sam
0: atakuje
1: siebie
0: nasz
1: atakuje.
0: własny organizm. Tak.
1: No właśnie.
0: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem, tak? W tych zapaleniach
1: Zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek,
0: zaczyna
1: czy
0: się,
1: są...
0: często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi, mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny, jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości. Wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak
1: A
0: istotne jest.
1: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do...
0: No to tutaj, że tak powiem, jest
1: No
0: cały,
1: właśnie.
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: organizm się czyszczy.
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
1: Właśnie.
0: swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej
1: No
0: strony
1: właśnie.
0: nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?

0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na 2 lata,
1: Wystarczy.
0: jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: A osoby
0: powinniśmy być czuli,
1: obarczone jakimiś
0: jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby przewlekłe,
1: częściej?
0: myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład.
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie tak, chociaż tutaj nie był, nie, nie
1: Nie
0: jest
1: jest
0: to
1: to
0: aż
1: takie
0: tak, nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie. Jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie
1: Od
0: wiemy, z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak? Nie
1: właśnie.
0: wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I
0: jeżeli
1: nie leczymy na chybił trafień,
0: il,
1: tylko
0: tak.
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
1: No
0: wiemy, co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza
1: Tak.
0: nerki. Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość
0: to,
1: też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc
0: czyli
1: zaindukować proces remisji.
0: tak, czyli tak, remisję, czyli
1: Wyciszenie,
0: wyciszenie, jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić.
1: się
0: Tak,
1: jakby
0: tak,
1: choroby,
0: tak.
1: tak?
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: Ale to jest
0: mocny.
1: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: To
1: to
0: jest
1: możemy
0: ogólna, tak, jak
1: powiedzieć,
0: najbardziej.
1: tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam
1: Dobrze.
0: różne nazwy handlowe. To
1: O których nie
0: jest.
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś.

0: tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne, udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek.
1: tak.
0: Później z czasem te patenty
1: Wygasają.
0: wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja. W przypadku
1: Zamienniki tak zwane.
0: zamienniki, w przypadku leków biologicznych mówimy o leku

0: i sprawić, że jest ona w zasięgu po prostu szpitala, na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie,
0: niestety.
1: No ale to
0: tak,
1: tylko taka
0: znaczy niestety,
1: uwaga.
0: Niestety
1: No,
0: taka
1: niestety
0: jest konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte. Jest ono możliwe, jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: tak,
0: żeby jakby
1: już.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie pacjent
1: to rzeczywiście
0: musi
1: sukces.
0: zacząć dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy

0: od 14 do 30 września. Wrocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: W Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję,

0: Dzieje na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Włocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie. I to jest naprawdę piękne.
1: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
0: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego, co najlepsze.
1: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy. Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
2: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Włocławku, tak.
1: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
3: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
1: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkania? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
2: No ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No tym bardziej, że w starszym wieku no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
1: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
3: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
1: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
2: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
1: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

przyjemnie, szczęśliwie.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wrocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Wrocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja, czy nauczyciel jest, może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia. Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja

0: Ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
1: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
2: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
1: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
3: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony. Zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
4: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
5: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi, chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
1: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji kujawsko-pomorska gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych.

0: Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
1: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święto odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
0: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wrocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
2: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
0: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
3: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
4: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
5: Później.
3: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
5: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
4: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie Państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
3: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie Pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające,
5: tak,
3: miłe bynajmniej, bardzo miłe.
4: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiemy, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
5: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
3: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
4: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się Państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
6: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska. No ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
4: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
7: Nie, raczej nie.
4: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
6: A to z czasem.
7: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
4: Chciałbym zapytać o

0: O Państwa najszczęśliwsze wspomnienia, wspólne najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi Państwu na myśl w pierwszym momencie?
1: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
0: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po Państwa uśmiechach?
1: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
0: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
1: Za to, że jest.
2: Że wytrzymała ze mną tyle lat.
0: A za co pani kocha analogicznie męża?
1: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
3: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
4: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No plany są dosyć potężne.
3: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
4: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu. Tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to w tej chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
3: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PANS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
0: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularność sekcji literackiej.
5: Tak.

0: Wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
2: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
2: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy z ZUS-em. i sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie państwo wszystko.
1: Studentów powitali również

0: Przedstawiciele władz samorządowych byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
1: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy. 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite. To, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
0: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat, jak ten zabieg przebiega, co pozwala zdiagnozować.

0: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego, a odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da.
1: Już nie
0: tak?
1: Można, tak.
0: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym, jednorazowym
1: zapewne w znieczuleniu,
0: z igłą.
1: Tak?
0: Jak najbardziej, znaczy pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności i jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w fartuchu jałowym. Tak jak do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu.
1: Tak, oczywiście.
0: Zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my mamy
1: z kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: Współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze unaczynionym narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie ich z odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to, co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko.

0: szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki parametr z krwi.
1: Jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne. I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w przypadku...
1: A co może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład...
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: zatrucie
0: wynikające
1: jakieś.
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma...
1: Przekroczenie
0: tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: Tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie ma.
1: Nie ma.
0: To tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taką podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo
1: uszkadzane.
0: I one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka. Mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo jednak...
1: Więc takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład,
0: tak.
1: Czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani, jeżeli chodzi o ten właśnie krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: ale
0: w badaniu moczu, ale to jest niewidoczne,
1: no
0: bo
1: właśnie,
0: mocz nie zmienia zabarwienia.
1: To jest ta różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest czerwony.
1: Więc pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury, na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś tam się pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu. Albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki.

0: i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest to kłębuszkowe, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: To tutaj no, to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną,
1: Właściwie.
0: gdzie nasz własny organizm w pewien
1: Nas
0: sposób
1: niszczy. Sam siebie
0: atakuje nasz
1: atakuje.
0: własny organizm,
1: No
0: tak.
1: właśnie.
0: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem, tak? W tych zapaleniach
1: Zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek, czy są.
0: często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płuca, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi, mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak
1: A
0: istotne jest.
1: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do.
0: No, to tutaj, że tak powiem, jest
1: No
0: cały,
1: właśnie.
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: Organizm się czyszczy.
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
1: Właśnie.
0: swojego organizmu, nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej
1: No właśnie.
0: strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, To pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija.

0: pojawia się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że

0: to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: osoby
0: powinniśmy być czuli,
1: obarczone jakimiś chorobami
0: jeżeli mamy jakieś dodatkowe choroby
1: częściej.
0: Przewlekłe, myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład...
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie tak, chociaż tutaj nie był, nie
1: Nie
0: jest
1: jest
0: to
1: to
0: aż
1: takie
0: tak,
1: niepokojące.
0: nie jest to aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez
1: kluczowe.
0: niej w ogóle nie wiemy,
1: Od tego
0: z czym
1: zawsze
0: tak naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zacząć.
0: się mierzy,
1: No
0: tak? Nie
1: właśnie.
0: wiemy, z czym pacjent się mierzy i jeżeli...
1: I nie leczymy na chybi utrafień, tylko
0: Tak.
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie wiemy,
1: No
0: co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza nerki.
1: Tak.
0: Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane...
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc zaindukować proces remisji.
0: Tak, czyli tak, remisję, czyli wyciszenie, jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić.
1: Się
0: Tak,
1: jakby
0: tak,
1: choroby,
0: tak.
1: Tak.
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: Ale to jest
0: mocny...
1: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: to jest
1: możemy
0: ogólna, tak, jak najbardziej.
1: Tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam różne nazwy handlowe.
1: O których
0: to
1: nie
0: jest,
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne, udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że

0: Wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek,
1: tak.
0: później z czasem te patenty
1: Wygasają.
0: wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja. W przypadku
1: Zamienniki tak zwane.
0: zamienniki, w przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie
1: To
0: chodzi
1: na
0: o
1: tym
0: to,
1: samym
0: że
1: to polega.
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest
1: Jest
0: ona w
1: bardziej
0: zasięgu
1: dostępny.
0: po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie, no
0: Niestety,
1: ale to
0: tak,
1: tylko
0: nie, znaczy
1: taka
0: niestety,
1: uwaga.
0: niestety
1: No
0: taka jest
1: niestety.
0: konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe, jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: Tak,
0: żeby jakby
1: już.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie
1: O, to
0: pacjent
1: rzeczywiście
0: musi zacząć
1: sukces.
0: dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wosławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom. Jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny.

0: a zespół Sempre z Włocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie. I to jest naprawdę piękne.
1: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
0: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego, co najlepsze.
1: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy. Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
2: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Włocławku, tak.
1: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
3: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
1: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkanie? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
2: No, ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No, tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
1: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
3: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
1: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
2: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
1: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości, najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Włocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Włocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja. Czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia? Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. Jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia.

0: Zawodowe, są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
1: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono pięciu pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
2: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach, organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
1: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
3: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony. Zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godziną, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
4: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, w których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku, czy na następny rok, nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
5: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
1: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
5: Mamy październik,

0: zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna, z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
1: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsiny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
2: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
1: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
3: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
4: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka? Gdzie się spotykaliście?
5: Później.
3: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
5: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
4: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie Państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
3: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie Pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Ruszające, miłe bynajmniej, bardzo miłe.
4: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiemy, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
5: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
3: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
4: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się Państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
6: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
4: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
7: Nie, raczej nie.
4: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
6: To z czasem.
7: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
4: Chciałbym zapytać o Państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi Państwu na myśl?

0: w pierwszym momencie?
1: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
0: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po Państwa uśmiechach?
1: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
0: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
1: Za to, że jest.
2: Że wytrzymała ze mną tyle lat.
0: A za co pani kocha analogicznie męża?
1: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
3: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
4: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No plany są dosyć potężne.
3: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
4: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu. Tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
3: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PANS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
0: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularność sekcji literackiej.
5: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego,

0: co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą tą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
2: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Ja książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
2: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru, pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3: To jest po prostu

0: To niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie, czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie,

0: wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega, co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego, a odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju, czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do tak naprawdę no, nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę
0: Już
1: odwrócić
0: nie
1: się często
0: udaje,
1: nie
0: już
1: da,
0: nie
1: tak?
0: można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym,
0: Zapewne
1: jednorazowym
0: w
1: z
0: znieczuleniu, tak?
1: igłą. Jak najbardziej, znaczy pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
0: Jak do
1: fartuchu
0: operacji
1: jałowym. Tak jak
0: przygotowany?
1: do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu.
0: Tak, oczywiście.
1: Zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
0: pobiera pan materiał.
1: pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
0: Z
1: mamy
0: kim
1: umowę,
0: współpracujemy, tak.
1: współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
0: Tak,
1: unaczynionym
0: naczyniona.
1: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie ich z odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie ryzyko
0: ryzyko.
1: powikłań tego zabiegu.
0: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki, jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani?

0: poddani temu zabiegowi.
1: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki parametr.
0: A jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
1: Tak. Wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
0: Wydolne.
1: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne. Zwłaszcza w przypadku...
0: A co może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
1: Właśnie na przykład...
0: Chodzi mi o ten proces nagły.
1: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego wynikające z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma...
0: Przekroczenie liczone w dziesiątkach?
1: Tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam... Ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie ma. To tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taki podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane. I one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo jednak...
0: Więc takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, tak. Czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
1: Wie pani, jeżeli chodzi o ten właśnie krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu.
0: Ale niewidoczne.
1: W badaniu moczu, ale to jest niewidoczne,
0: no
1: bo
0: właśnie,
1: mocz nie zmienia zabarwienia.
0: To jest ta różnica.
1: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest czerwony.
0: Więc pacjent tego nie widzi.
1: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś tam się pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany...

rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące,

0: Dlaczego tak się dzieje?
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? I jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak?
0: Aha.
1: Moczu.
0: To tutaj no, to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien
1: Nas
0: sposób
1: niszczy. Sam
0: atakuje
1: siebie
0: nasz
1: atakuje.
0: własny organizm. Tak.
1: No właśnie.
0: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem, tak? W tych zapaleniach
1: Zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek,
0: zaczyna
1: czy
0: się, często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi, mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny, jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak
1: A
0: istotne jest.
1: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do.
0: No to tutaj, że tak powiem, jest
1: No
0: cały,
1: właśnie.
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: Organizm się czyszczy.
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
1: Właśnie.
0: swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej
1: No
0: strony
1: właśnie.
0: nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na dwa
1: Wystarczy.
0: lata, jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające.

0: bardziej
1: Osoby
0: powinniśmy być, czyli
1: obarczone jakimiś
0: jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby przewlekłe,
1: częściej?
0: myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: generalnie tak, chociaż tutaj nie
1: Nie
0: jest
1: jest
0: to
1: to
0: aż
1: takie
0: tak, nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby, albo jeżeli no, pojawią się jakieś nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie. Jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie
1: Od
0: wiemy, z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak?
1: właśnie.
0: Nie wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I nie
0: jeżeli
1: leczymy na chybił trafień,
0: ile
1: tylko
0: tak.
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
1: No
0: wiemy, co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza
1: Tak.
0: nerki. Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych. Czyli
1: To jest
0: są
1: nowość też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami, ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc
0: czyli
1: zaindukować proces remisji.
0: tak, remisję, czyli wyciszenie,
1: Wyciszenie,
0: jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić.
1: się
0: Tak,
1: jakby
0: tak,
1: choroby,
0: tak.
1: tak?
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: Ale to jest
0: mocny,
1: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: znaczy no to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: To
1: to
0: jest
1: możemy
0: ogólna, tak, jak
1: powiedzieć,
0: najbardziej.
1: tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam
1: Dobrze.
0: różne nazwy handlowe. To
1: O których nie
0: jest,
1: mówimy.
0: nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku.

0: który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek,
1: tak, tak.
0: później z czasem te patenty wygasają
1: Wygasają.
0: i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki tak zwane.
0: Zamienniki. W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
1: na
0: o to,
1: tym
0: że
1: samo to polega.
0: Pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest
1: jest
0: ona
1: bardziej
0: w zasięgu
1: dostępny.
0: Po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie, no
0: Niestety.
1: ale to
0: Tak,
1: tylko
0: znaczy
1: taka
0: niestety,
1: uwaga.
0: niestety
1: No,
0: taka jest
1: niestety.
0: konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: Tak,
0: żeby jakby
1: już.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak,
0: Ale
1: tak.
0: generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie
1: O,
0: pacjent
1: to rzeczywiście
0: musi zacząć
1: sukces.
0: dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 20.

0: 28, ale ja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 4920 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej, i tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: bo nie wie, skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

był koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i

0: zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Włocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Włocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
0: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Włocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkanie? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No tym bardziej, że w starszym wieku no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
0: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Włocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Włocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja, czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia. Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę.

0: Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
1: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
2: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
3: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
2: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
4: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony. Zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tą pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godziną, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
5: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, w których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
6: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały

0: Czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
1: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
2: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie Kujawsko-Pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
1: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Włocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
3: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
1: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
4: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
5: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka? Gdzie się spotykaliście?
6: Później.
4: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
6: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
5: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie Państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
4: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie Pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej wzruszające, miłe bynajmniej, bardzo miłe.
5: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiemy, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
6: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
4: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
5: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się Państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
7: No to...

0: Oczywiście, jak to były lata 70, lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska. Mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. I tak żeśmy się poznali.
1: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
2: Nie, raczej nie.
1: To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
0: A to z czasem.
2: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
1: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
0: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
1: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po Państwa uśmiechach?
0: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
1: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
0: Za to, że jest.
2: Że wytrzymała ze mną tyle lat.
1: A za co pani kocha analogicznie męża?
0: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
3: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
4: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No plany są dosyć potężne.
3: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
4: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu. Tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to się bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
3: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PAS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas. że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów, sami sobie są czasami wykładowcami.

0: sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
1: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularność sekcji literackiej.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
2: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
3: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć. Jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
2: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
3: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru, pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia.

0: zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em i sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego. A odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju, czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da. Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym, jednorazowym.
0: Zapewne w znieczuleniu, tak?
1: Igłą, jak najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w fartuchu jałowym. Tak jak do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu.
0: Tak, oczywiście.
1: Zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my mamy
0: z kim
1: umowę.
0: Współpracujemy, tak.
1: Współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki. I do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną. W zależności oczywiście od stanu chorego jesteśmy w kontakcie. Jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze unaczynionym narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie.

0: Starczy.
1: z odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie ryzyko powikłań tego zabiegu.
0: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania?

0: bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A
0: przypadku
1: co
0: jej.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś.
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach.
0: tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie
1: Nie
0: ma,
1: ma.
0: to tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taki podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu, i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane
1: Uszkadzane.
0: i one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo
1: Więc
0: jednak naj.
1: takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład,
0: Tak.
1: czy coś jeszcze?
0: Na.
1: Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani,
1: Co by
0: jeżeli
1: mogło
0: chodzi o ten właśnie
1: zaniepokoić?
0: krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: Ale
0: w badaniu
1: niewidoczne.
0: moczu, ale to jest niewidoczne,
1: No
0: bo mocz nie
1: właśnie,
0: zmienia
1: to jest ta
0: zabarwienia.
1: różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest
1: Więc
0: czerwony.
1: pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach, no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury, na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew
1: No
0: gdzieś tam się
1: właśnie.
0: pojawia, albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi, typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu. albo w drodze.

0: drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak?
0: Aha.
1: Moczu.
0: To tutaj no, to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien sposób atakuje nasz własny organizm. Tak.
1: No,
0: są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem. Tak? W tych zapaleniach
1: zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek?
0: Często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płuca, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi. Mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak istotne jest...
1: A pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do...
0: No to tutaj, że tak powiem, jest
1: no
0: cały...
1: Właśnie,
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: organizm
0: nie jest w stanie usunąć toksyn
1: właśnie
0: ze swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płuc.

0: płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na 2 lata,
1: Wystarczy.
0: jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: A osoby
0: powinniśmy być czuli,
1: obarczone jakimiś
0: jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby przewlekłe,
1: częściej?
0: myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład.
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie tak, chociaż tutaj
1: Nie jest to takie
0: nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie. Jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie
1: Od
0: wiemy, z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak? Nie
1: właśnie.
0: wiemy, z czym pacjent się mierzy
1: I nie leczymy na chybił trafień, tylko
0: tak.
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
1: No
0: wiemy, co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza
1: Tak.
0: nerki. Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych. Czyli
1: To jest
0: są
1: nowość
0: to,
1: też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane.
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami, ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc zaindukować proces remisji.
0: tak, czyli tak, remisję, czyli
1: Wyciszenie,
0: wyciszenie, jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić.
1: się
0: Tak,
1: jakby
0: tak,
1: choroby,
0: tak.
1: tak.
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków steroidowych cyklofosfamid, czyli jest

0: to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: Ale to jest
0: mocny.
1: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: To
1: to
0: jest
1: możemy
0: ogólna, tak, jak
1: powiedzieć,
0: najbardziej.
1: tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam
1: Dobrze.
0: różne nazwy handlowe. To, to,
1: O których
0: to
1: nie
0: jest.
1: mówimy.
0: Nie, nie, nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek.
1: tak.
0: Później z czasem te patenty
1: Wygasają.
0: wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja. W przypadku
1: Zamienniki tak zwane.
0: zamienniki, w przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie
1: Na
0: chodzi o
1: tym
0: to,
1: samym
0: że
1: to polega.
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest
1: Jest
0: ona w
1: bardziej
0: zasięgu
1: dostępny.
0: po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że
0: Aha.
1: przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie, no
0: Niestety,
1: ale to
0: tak,
1: tylko
0: nie, znaczy
1: taka uwaga.
0: niestety
1: No
0: taka jest
1: niestety.
0: konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy. Ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe, jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: Tak,
0: żeby jakby
1: już.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie
1: O, to
0: pacjent
1: rzeczywiście
0: musi zacząć
1: sukces.
0: dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 504.

0: 32 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: bo nie wie, skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: Kid, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Wrocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
0: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkanie? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No tym bardziej, że w starszym wieku no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
0: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości, najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wrocławskie obchody odbyły się tym razem w zespole szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Wrocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja, czy nauczyciel jest, może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia. Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. Jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją.

0: jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę. I to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
1: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
2: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
3: Z zespołem szkół ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
2: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
4: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony. Zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godziną, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
5: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, w których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku, czy na następny rok, nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
6: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens

0: często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
1: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
0: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna, z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
1: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Włocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
2: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
1: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły za sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
3: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
4: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
5: Później.
3: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
5: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
4: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie Państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
3: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie Pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Tak. Ruszające,
5: oczywiście.
3: Miłe bynajmniej, no, bardzo miłe.
4: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiem, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, na rodziny dzieci, na rodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
5: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
3: Jak to ktoś kiedyś powiedział,

0: Pewnie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
1: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się Państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
2: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska. Mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
1: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
3: Nie, raczej nie.
1: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
2: To z czasem.
3: Czasu upłynęło dosyć dużo.
1: Chciałbym zapytać o Państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi Państwu na myśl w pierwszym momencie?
2: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
1: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po Państwa uśmiechach?
2: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
1: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
2: Za to, że jest.
3: Że jest. Że wytrzymała ze mną tyle lat.
1: A za co pani kocha analogicznie męża?
2: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczej i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
4: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
5: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Brytanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No plany są dosyć potężne.
4: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
5: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi. No i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te kierunki, te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to w tej chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
4: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PANS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
6: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć.

0: za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów, sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
1: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularnej sekcji literackiej.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziełem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
2: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
3: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć. Jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę, poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
2: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
3: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej, zwiedzić świat.

0: Zgromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy z ZUS-em i sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy. 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: wewnętrznych i nefrologii szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat, jak ten zabieg przebiega, co pozwala zdiagnozować.
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego, a odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju, czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da.
0: Nie można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak, bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym, jednorazowym.
0: Zapewne w znieczuleniu, tak?
1: Igłą, jak najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta. Ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
0: fartuchu
1: jałowym.
0: Jak do operacji przygotowany.
1: Tak, jak do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu,
0: tak,
1: zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my mamy
0: z kim
1: umowę.
0: Współpracujemy, tak.
1: Współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki. I do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną. W zależności oczywiście od stanu chorego jesteśmy w kontakcie. Jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze unaczynionym narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta w przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie ich
0: Podstawić.
1: z odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu

0: takie
1: ryzyka.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A
0: przypadku
1: co
0: jej.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś?
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale tu w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam. Ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie
1: Nie
0: ma,
1: ma.
0: to tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taki podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane
1: Uszkadzane.
0: i one wtedy wyglądają nieprawidłowo i o takiej obecności czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka. Mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo
1: Więc
0: jednak naj.
1: takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, czy
0: Tak.
1: coś jeszcze,
0: Na.
1: czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje. Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani,
1: Co by
0: jeżeli
1: mogło
0: chodzi o ten właśnie
1: zaniepokoić?
0: krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: Ale
0: w badaniu
1: niewidoczne.
0: moczu, ale to jest niewidoczne, bo
1: No
0: mocz nie
1: właśnie,
0: zmienia
1: to jest ta
0: zabarwienia.
1: różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest
1: Więc
0: czerwony.
1: pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach, no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury, na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często

0: To może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew
1: No
0: gdzieś tam się
1: właśnie.
0: pojawia, albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi, typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy. Czym jest to czym jest kłębuszkowa choroba nerek? I jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje? Oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: Tutaj no to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią
1: No
0: autoimmunologiczną,
1: właśnie.
0: gdzie nasz własny organizm w pewien
1: Nas
0: sposób
1: niszczy. Sam siebie
0: atakuje nasz
1: atakuje.
0: własny organizm. Tak.
1: No właśnie.
0: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem. Tak? W tych zapaleniach
1: Zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek, czy są?
0: często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi. Mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości. Wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak
1: A
0: istotne jest.
1: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do?
0: No, to tutaj, że tak powiem, jest
1: No
0: cały,
1: właśnie.
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: Organizm się czyszczy.
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
1: Właśnie.
0: swojego organizmu, nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe.

0: naczyniowe. One, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej
1: No
0: strony
1: właśnie.
0: nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na dwa
1: wystarczy.
0: lata, jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: A osoby
0: powinniśmy być, czyli
1: obarczone jakimiś
0: jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby
1: częściej?
0: przewlekłe, myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład...
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie tak, chociaż tutaj
1: Nie jest to takie
0: nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę. Bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie wiemy,
1: Od
0: z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak? Nie
1: właśnie.
0: wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I nie leczymy na chybi utrafień, tylko
0: tak,
1: wiemy, co leczymy.
0: bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie wiemy,
1: No
0: co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza nerki.
1: Tak.
0: Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane...
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń z przeciwciałami ANCA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w

0: leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc zaindukować proces remisji.
0: Tak, czyli tak, remisję, czyli wyciszenie,
1: jakby
0: wprowadzić.
1: Się tak, jakby choroby, tak.
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: Ale
0: mocny...
1: Ale to jest grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O, to możemy ogólna, powiedzieć.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam różne nazwy handlowe.
1: O których
0: to
1: nie
0: jest,
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na lek.
1: Tak, tak.
0: Później z czasem te patenty wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki.
0: W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi o to, że pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest ona w zasięgu po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie,
0: niestety.
1: No ale to
0: tak,
1: tylko taka
0: znaczy niestety,
1: uwaga.
0: Niestety no, taka niestety. Jest konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: tak,
0: żeby jakby kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie pacjent
1: to rzeczywiście
0: musi
1: sukces.
0: Zacząć dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich zrezygnować.
1: No to fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom. Jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego

0: po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
1: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: był koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Wrocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
2: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego, co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkanie? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No, ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No, tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
0: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski

pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości, najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

wzajemnie szczęśliwie. Księżyc, gwiazdy.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Włocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Włocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja. Czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia? Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że

0: takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
1: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda, nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie. I jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak. Poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
1: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
1: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
5: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony, zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tą pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godziną, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
6: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, w których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń, ale

0: nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
1: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi, chylę przed nimi głowę, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
2: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
1: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie Kujawsko-Pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
2: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wrocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
3: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
2: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
4: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
5: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
6: Później.
4: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
6: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
5: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie Państwo ze sobą wiążą, jakie to jest?

0: No wiem, najszczęśliwszy, no na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak, ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej wzruszające i
1: Oczywiście.
0: miłe bynajmniej, no, bardzo miłe.
1: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiem, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
2: Szybko przytrawić to, co było złe, i zawsze niech dobro w nas będzie.
0: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. I nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
1: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się Państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
2: No to oczywiście, jak to były lata 70, lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
1: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
3: Nie, raczej nie.
1: To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
2: A to z czasem.
3: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
1: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
2: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
1: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po Państwa uśmiechach?
2: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
1: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
2: Za to, że jest.
3: Że wytrzymała ze mną tyle lat.
1: A za co pani kocha analogicznie męża?
2: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe, i niech tak trwa.
4: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
5: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek, no plany są dosyć potężne.
4: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
5: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy.

0: jogi i fitnessu, tai chi, bo i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te kierunki, te sekcje są wybierane najczęściej, no i oczywiście podróże.
1: A jakby.
0: Sekcja turystyczna, to tu do chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
1: Słuchaczy, powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PAS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularnej sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziełem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki. I jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka. Basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym dwa razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi.

0: od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo,

0: Świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em i sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego. A odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da. Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym, jednorazowym.
0: Zapewne w znieczuleniu, tak?
1: Pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności i jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w fartuchu jałowym. Tak jak do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu.
0: Tak, oczywiście.
1: Zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG pobieramy materiał, tak? Że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my mamy
0: z kim
1: umowę.
0: Współpracujemy. Tak.
1: Współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki. I do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną. W zależności oczywiście od stanu chorego jesteśmy w kontakcie. Jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze unaczynionym narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie.

0: Gotowanie pacjenta w przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie ich
1: Podstawić.
0: z odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A co
0: przypadku je.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś?
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale tu w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam. Ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie
1: Nie
0: ma,
1: ma.
0: to tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taki podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi. I powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne. Czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane
1: Uszkadzamy.
0: i one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo
1: Więc
0: jednak
1: takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani,
1: Co by
0: jeżeli
1: mogło
0: chodzi o ten właśnie
1: zaniepokoić?
0: krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: Ale
0: w badaniu
1: niewidoczne.
0: moczu, ale to jest niewidoczne,
1: No
0: bo mocz nie
1: właśnie,
0: zmienia
1: to jest ta
0: zabarwienia.
1: różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest
1: Więc
0: czerwony.
1: pacjent tego nie widzi.
0: Nie

0: widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury, na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew
1: No
0: gdzieś tam się
1: właśnie.
0: pojawia, albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi, typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest to kłębuszkowe, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? I jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: To tutaj no to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną,
1: Właśnie.
0: gdzie nasz własny organizm w pewien
1: Nas
0: sposób
1: niszczy. Sam siebie
0: atakuje nasz
1: atakuje.
0: własny organizm. Tak.
1: No właśnie.
0: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem, tak? W tych zapaleniach
1: Zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek, czy są?
0: często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi. Mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takim wstępie. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak
1: A
0: istotne jest.
1: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do?
0: No, to tutaj, że tak powiem, jest
1: No
0: cały,
1: właśnie, nie?
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: Organizm się czyszczy.
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
1: Właśnie.
0: swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco.

0: w ogóle na cały organizm. Z drugiej
1: No właśnie.
0: strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na dwa
1: Wystarczy.
0: lata, jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: A osoby
0: powinniśmy być czuli,
1: obarczone jakimiś
0: jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby
1: częściej?
0: przewlekłe, myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład.
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie tak, chociaż tutaj
1: Nie jest to takie
0: nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie. Jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie wiemy,
1: Od
0: z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak? Nie
1: właśnie.
0: wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I
0: jeżeli.
1: nie leczymy na chybi utrafień,
0: I,
1: tylko
0: tak.
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
1: No
0: wiemy, co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza nerki.
1: Tak.
0: Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość
0: to,
1: też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń z przeciwciałami ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć.

0: wyciszyć ten proces autozapalny,
1: więc zaindukować proces remisji.
0: Tak, czyli tak, remisję, czyli wyciszenie,
1: jakby
0: wprowadzić.
1: Się tak, jakby choroby, tak, tak.
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: ale
0: mocny...
1: Ale to jest grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O, to
0: jest
1: możemy
0: ogólna,
1: powiedzieć.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam różne nazwy handlowe.
1: O których
0: to
1: nie
0: jest,
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na lek.
1: Tak, tak.
0: Później z czasem te patenty wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki.
0: W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
1: nawet
0: o to, że
1: to
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest ona w zasięgu po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie,
0: niestety.
1: No ale to
0: tak,
1: tylko taka
0: znaczy niestety,
1: uwaga.
0: Niestety taka niestety jest konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: tak,
0: żeby jakby kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie pacjent musi zacząć dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich zrezygnować.
1: No to fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: aspekcie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom. Jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Włocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami. Mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie. I to jest naprawdę piękne.
2: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego, co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkania? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
0: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

0: wzajemnie szczęśliwie.
1: Księżyc, gwiazdy na niebie.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wrocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Wrocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja, czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia. Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie

0: niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak. Poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
1: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
2: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
3: Z zespołem szkół ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
2: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
4: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony. Zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
5: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
6: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi, chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też

0: niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
1: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
0: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święto odzyskania niepodległości, także my w województwie Kujawsko-Pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
1: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Włocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
2: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
1: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
3: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
4: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
5: Później.
3: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
5: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
4: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie Państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
3: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie Pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Tak. Ruszające,
5: oczywiście.
3: Miłe bynajmniej, bardzo miłe.
4: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiemy, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków.

0: ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
1: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
0: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się Państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
1: No to oczywiście, jak to były lata 70, lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. I tak żeśmy się poznali.
0: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
3: Nie, raczej nie.
1: No.
0: To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
1: A to z czasem.
3: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
0: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
1: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
0: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po Państwa uśmiechach?
1: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
0: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
1: Za to, że jest.
3: Że wytrzymała ze mną tyle lat.
0: A za co pani kocha analogicznie męża?
1: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny opiekuńczej i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
4: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
5: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No plany są dosyć potężne.
4: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
5: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu. Tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
4: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również

0: fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów, sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
1: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularnej sekcji literackiej.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą tą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
2: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
3: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba, książki to jest moje hobby, ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać i dyskusja nie będzie ładna, nas jest 35 tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę, poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
2: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
3: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym

0: temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em i sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego. A odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju, czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da.
0: Można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak, bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym, jednorazowym.
0: Zapewne w znieczuleniu, tak?
1: Igłą, jak najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta. Ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
0: fartuchu
1: jałowym.
0: Jak do operacji przygotowany.
1: Tak, jak do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu,
0: tak,
1: zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my mamy
0: z kim
1: umowę,
0: współpracujemy, tak.
1: Współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukucia, bo jednak nerka jest dobrze
0: tak,
1: unaczynionym
0: naczyniona.
1: Narządem.

0: Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie
1: Podstawić.
0: ich z odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji, wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne. Zwłaszcza w
1: A
0: przypadku
1: co
0: je.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś?
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale tu w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam. Ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie
1: Nie
0: ma,
1: ma.
0: to tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taki podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne. Czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane
1: Uszkadzane.
0: i one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo
1: Więc
0: jednak naj.
1: takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, czy
0: Tak.
1: coś jeszcze,
0: Na.
1: czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje. Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani,
1: Co by
0: jeżeli
1: mogło
0: chodzi o ten właśnie
1: zaniepokoić?
0: krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: Ale
0: w badaniu
1: niewidoczne.
0: moczu, ale to jest niewidoczne,
1: No
0: bo mocz nie zmienia
1: właśnie, to jest ta
0: zabarwienia.
1: różnica.

0: Winnice.
1: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest
0: Więc
1: czerwony.
0: pacjent tego nie widzi.
1: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury, na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś
0: No
1: tam się
0: właśnie.
1: pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi, typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
0: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy. Czym jest to kłębuszkowe, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? I jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
1: To tutaj no to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien sposób
0: nas niszczy. Sam
1: atakuje
0: siebie
1: nasz
0: atakuje.
1: własny organizm. Tak.
0: No właśnie.
1: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem, tak? W tych zapaleniach
0: Zaczyna
1: naczyń
0: się od nerek?
1: Zaczyna się, często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi. Mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się w

0: funkcji nerek, dlatego tak
1: A
0: istotne jest.
1: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do.
0: No to tutaj, że tak powiem, jest
1: No
0: cały,
1: właśnie.
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: Organizm się czyszczy.
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
1: Właśnie.
0: swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej
1: No właśnie.
0: strony, nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na 2
1: Wystarczy.
0: lata, jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: A osoby
0: powinniśmy być czuli,
1: obarczone jakimiś chorobami
0: jeżeli mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby
1: częściej?
0: przewlekłe, myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że
1: A
0: na przykład.
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie tak, chociaż tutaj
1: Nie jest to takie
0: nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie. Jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez
1: kluczowe.
0: niej w ogóle nie
1: Od
0: wiemy,
1: tego
0: z czym tak
1: zawsze powinniśmy
0: naprawdę pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak?
1: właśnie.
0: Nie wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I nie
0: jeżeli
1: leczymy na chybił trafień,
0: i
1: tylko wiemy,
0: tak.
1: co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
1: No
0: wiemy, co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza
1: Tak.
0: nerki. Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość
0: to,
1: też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to
1: Jak sama
0: projektowane
1: nazwa wskazuje też?
0: tak przeciwciała najczęściej.
1: Mhm.
0: Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i
1: Mhm.
0: wywołują

0: swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: więc zaindukować proces remisji.
0: Tak, czyli tak, remisję, czyli wyciszenie,
1: jakby wprowadzić. Wycofywanie się jakby choroby, tak.
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: ale
0: mocny...
1: Ale to jest grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: To możemy powiedzieć.
0: Tak, jak najbardziej. Tak. To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam różne nazwy handlowe.
1: O których nie mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na lek.
1: Tak.
0: Później z czasem te patenty wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: W przypadku
0: leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi o to, że pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest ona w zasięgu po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu.
0: Niestety taka jest konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy. Ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment, żeby jakby kolejne podmioty włączać w jakiś tam program, nie? Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie pacjent musi zacząć dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich zrezygnować.
1: No to fantastycznie.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego. A odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo

0: bo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do tak naprawdę no, nieodwracalnych szkód, które bardzo ciężko, których tak naprawdę
1: Już
0: odwrócić
1: nie
0: się często
1: udaje,
0: nie da,
1: już nie
0: tak?
1: można, tak.
0: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym,
1: Zapewne w
0: jednorazowym z
1: znieczuleniu, tak?
0: igłą, jak najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
1: Jak do
0: fartuchu
1: operacji
0: jałowym, tak jak
1: przygotowany?
0: do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu,
1: Tak, oczywiście.
0: zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
1: Pobiera pan materiał.
0: pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
1: Z
0: mamy
1: kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
1: Tak,
0: unaczynionym
1: naczyniona.
0: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie
1: Odstawić
0: ich z
1: wcześniej.
0: odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji, wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A co
0: przypadku je.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś?
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale tu w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują.

0: atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma...
1: Przekroczenie liczone w dziesiątkach?
0: Tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie ma, to tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taką podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu, i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane. I one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo jednak...
1: Więc takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, tak. Czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani, jeżeli chodzi o ten właśnie krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: ale
0: w badaniu moczu, ale to jest niewidoczne,
1: no
0: bo
1: właśnie,
0: mocz nie zmienia zabarwienia.
1: To jest ta różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest czerwony.
1: Więc pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś tam się pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki, i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: To jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien sposób
1: niszczy.
0: Atakuje nasz własny organizm, tak.

0: No widzisz.
1: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem, tak? W tych zapaleniach
0: Zaczyna
1: naczyń
0: się od nerek, czy są?
1: Często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi. Mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości. Wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak
0: A
1: istotne jest.
0: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do?
1: No, to tutaj, że tak powiem, jest
0: No
1: cały,
0: właśnie, nie?
1: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
0: Organizm się czyszczy.
1: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
0: Właśnie.
1: swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej
0: No właśnie.
1: strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
0: Panie doktorze, a jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
1: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na 2 lata,
0: Wystarczy.
1: jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
0: A osoby
1: powinniśmy być czuli,
0: obarczone jakimiś
1: jeżeli
0: chorobami
1: mamy jakieś
0: przewlekłymi
1: dodatkowe choroby przewlekłe,
0: częściej?
1: myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
0: A
1: przykład
0: jeżeli więcej na przykład, to również? bo to może działać w dwie strony chyba.
1: Generalnie tak, chociaż tutaj nie był, nie
0: Nie
1: jest
0: jest
1: to
0: to
1: aż
0: takie
1: tak, nie jest
0: niepokojące.
1: to aż tak niepokojące.

0: jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby, albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez
1: kluczowe.
0: niej w ogóle nie
1: Od
0: wiemy, z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak?
1: właśnie.
0: Nie wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I
0: jeżeli
1: nie leczymy na chybił trafień,
0: i
1: tylko
0: tak.
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
1: No
0: wiemy, co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza
1: Tak.
0: nerki. Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od kilku, tak na od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych. Czyli
1: To jest
0: są
1: nowość też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane.
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami, ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc zaindukować proces remisji.
0: tak, remisję, czyli wyciszenie,
1: Wyciszenie,
0: jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić,
1: się jakby choroby,
0: tak.
1: tak?
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: Ale to jest
0: mocny,
1: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: znaczy no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: To
1: to
0: jest
1: możemy
0: ogólna, tak, jak
1: powiedzieć,
0: najbardziej.
1: tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam
1: Dobrze.
0: różne nazwy handlowe. To
1: O których nie
0: jest,
1: mówimy.
0: nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek.
1: tak.
0: Później z czasem te patenty
1: Wygasają.
0: wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja. W przypadku
1: Zamienniki tak zwane.
0: zamienniki, w przypadku leków biologicznych, mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi o
1: Nawet
0: to,
1: sam
0: że
1: to polega.
0: pojawienie się leków

0: ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: tak,
0: żeby jakby
1: już.
0: Kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie pacjent
1: to rzeczywiście
0: musi
1: sukces.
0: Zacząć dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich zrezygnować.
1: No to fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Most imienia marszałka Rydza-Śmigłego we Wrocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu.
1: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów, wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem. Jeszcze raz przypominam te godziny, to jest piątek od 17 do poniedziałku do 6 rano.
0: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostów w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych.
1: Jeśli chodzi o kolejne zamknięcia, będą planowane, natomiast to jest drugie. W ogóle jest zaplanowanych takich zamknięć 6. Będziemy o nich informować z wyprzedzeniem, a są one po prostu robione po to, aby to betonowanie płyty pomostu było wykonywane rzetelnie.
0: Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
2: Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów i przedstawianiem propozycji zmian w polityce senioralnej. Jego przedstawiciele działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów i ich większego udziału w życiu publicznym. Takie spotkanie odbyło się również we Wrocławku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, seniorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Rozmawiano o potrzebach osób starszych i możliwościach wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
3: My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali, na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie, o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? Nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, więc to też uważam, że no kiedyś, lata wcześniej, też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czy czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie.
2: Seniorzy podkreślają, że takie spotkania są potrzebne, bo pozwalają mówić o problemach ich środowiska. Jak zaznaczają, polityka senioralna we Wrocławku nie wygląda najgorzej, ale wciąż jest przestrzeń do zgłaszania potrzeb i proponowania nowych rozwiązań.
4: Jeżeli chodzi o politykę senioralną we Wrocławku, to wcale nie jest źle. Dużo się dzieje, bardzo dużo i chlubą Wrocławka jest właśnie to Centrum Wsparcia Społecznego. Natomiast no przede wszystkim to opieka zdrowotna. Jednak no żeby te kolejki do lekarzy się

0: skróciły. No, ale to już nie tylko nasz samorząd, ale to rząd również na pewno na to zwróci uwagę.
1: Myślę, że będziemy mieli się tu coś pochwalić, bo program jest bardzo bogaty. Oprócz właśnie tej pięknej sali, w której możemy korzystać dzięki uprzejmości Centrum Kultury Browar B, Klub Stara Remiza, to jeszcze będziemy zwiedzali fajans. Na pewno będą goście zachwyceni, bo jak byłam w Bydgoszczy, to właśnie się o ten festiwal fajansu dopytywali. Powiedziałam, na pewno zwiedzicie. Będziemy też w Centrum Wsparcia Społecznego i w Kawiarni Obywatelskiej. Jak wiecie, wszystko jest rzut beretem, więc nie będą musieli się daleko przemieszczać i wszędzie obejrzą, bo tak jak powiedziałam, to są punkty, gdzie my się spotykamy, seniorzy wocławscy, i będziemy mogli się tymi miejscami pochwalić. Mówiłam, jak byłam na takim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii Wocławka na lata aż 2030, i jak czytałam te założenia, które tam są dotyczące seniorów, to zabrakło mi takich miejsc na poszczególnych dzielnicach dla seniorów. Nie ma takich klubów jak inne miasta, ale w rozmowie już i na temat, i w czasie różnych spotkań, gdzie uczestniczyła pani prezydent Monika Jabłońska, ona mówiła, że to zostało wpisane i że w planach są właśnie takie kluby czy klubiki, gdzie będzie właśnie senior nie musiał dojeżdżać do centrum, bo w sumie teraz mamy wszystko w centrum Wocławka, że pomyślą o tym, żeby na poszczególnych dzielnicach, żeby ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, też mogli skorzystać.
2: Ważnym tematem była także współpraca przy realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Seniorzy zwracają uwagę, że choć wiele inicjatyw jest wartościowych, chcieliby mieć większy wpływ na ich kształt i możliwość zgłaszania własnych uwag już na etapie ich planowania.
3: Ja zawsze mówię, że my seniorzy chcielibyśmy, żeby projekty, które są dla nas realizowane, były wcześniej z nami konsultowane. Bo często jest tak, że pisze się projekty, one są cudowne oczywiście i od strony formalnej i tematycznej, ale nie zawsze interesują seniorów. To jest jedna rzecz. Ale mogę też powiedzieć, że pełnomocnikiem wojewody jestem od sierpnia i założyłam sobie trzy takie priorytety. Pierwszy, aktywny senior, bo aktywny senior to dłużej zdrowy, senior to jest najlepsza recepta bezpłatna. Drugi punkt to senior bezpieczny. I trzeci, senior jak najdłużej w domu. I zawsze jest problem z pytaniem tym trzecim, ale na czym ma to polegać? Dla mnie najważniejsze, żeby seniorzy jak najdłużej mogli mieszkać u siebie w domu. Oczywiście, jeżeli mają problemy ze zdrowiem albo mają z innych przyczyn, należy ich wesprzeć, to oczywiście państwo musi to robić.
2: W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy z organizacjami senioralnymi oraz uwzględnianiu głosów osób starszych przy podejmowaniu decyzji publicznych.
4: Tak się składa, że tematyka rad seniorów jest mi bardzo bliska. Jestem współautorką nowelizacji przyjętej przez Sejm w poprzedniej kadencji ustawy o samorządzie, która pozwala samorządom na finansowanie rad seniorów. To jest niezwykle istotne. Rady seniorów są takimi ciałami, takimi gremiami, które pełnią opiniodawczą rolę dla samorządu, niezwykle istotne. Mam nadzieję, że samorząd wocławski korzysta jak najbardziej z tej możliwości. No i również założyłam w Sejmie zespół parlamentarny do spraw seniorów i tak się składa, że ostatnio mieliśmy posiedzenie dotyczące właśnie funkcjonowania rad seniorów. Byli przedstawiciele samorządów z naszego regionu, była także przedstawicielka samorządu Wocławka. Liczę na dobre spotkanie, jestem przekonana, że tak będzie i cieszę się przede wszystkim z tego, że nasi seniorzy są aktywni, że chce im się działać, pomimo tego, że już są na emeryturze, że chcą być aktywni również dla innych, bo to, co robią seniorzy w Radach Seniorów, w tym Wocławskiej Radzie Seniorów, jest niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
5: Wiemy doskonale, że wszystkie wyzwania współczesności, jakim jest zmiana struktury demograficznej, coraz więcej osób w wieku senioralnym, więcej osób wymagających opieki i wsparcia, ale też także zagospodarowania tego czasu, żeby być osobami aktywnymi. Dlatego też dla nas samorządowców to jest ważne spotkanie, bo goście oprócz tych obrad dzisiaj w sali remizy

0: naszej przy ulicy Żabiej. Będą mieli możliwość zobaczenia Centrum Fajansu Interaktywnego czy Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli tych miejsc, które są przykładem takiej rewitalizacji działań artystycznych, kulturalnych i też promujących Włocławek, ale również też promujących takie budowanie relacji, współpracę międzypokoleniową, tak na przykład jaką jest Kawiarnia Obywatelska. Cieszymy się, że Włocławek jest gospodarzem tego przedsięwzięcia.
1: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia postulatów środowiska senioralnego. Uczestnicy podkreślają, że dialog między seniorami a przedstawicielami władz jest istotny dla tworzenia rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby osób starszych.

0: Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W przedszkolu publicznym nr 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami i koleżankami.
1: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas. To są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć, ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj skrzydła. I tego właśnie życzymy sobie, żeby tych dzieci było jak najwięcej, żeby to nasze miasto również się rozwijało, piękniało, a dzięki tym wspaniałym maluchom, a później przyszłym absolwentom szkół, to nasze miasto, nasz Włocławek piękniało.

0: Dzieci świetnie przygotowały się do swojego występu. Były odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności, pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
1: Dzisiaj święto waszych cioci. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie, co jest w nich najfajniejszego?
2: Bawienie się. I uszenie.
1: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was?
2: No,

0: śpiewają.
1: Powiedzcie mi, za co lubicie chodzić do przedszkola? Co to jest najfajniejszego? Poznajecie może nowych kolegów? Czegoś fajnego uczycie?
0: Lubimy występować. Lubimy mieć nowe cioci, nowych kolegów.
1: Właśnie, dzisiaj też występowałyście przed swoimi kolegami i przed swoimi cieciami. Jak długo się przygotowywałyście i co w ogóle wykonywałyście?
0: Wierszyki nauczyłyśmy i musieliśmy się przebierać do tańca.
1: Wierszyki, właśnie. Powiedzcie, jak brzmiały te wierszyki?
0: O cioci Karolinie.
1: Opowiedz.
0: Nasza ciocia Karolina uczy nas wszystkiego, jak być dobrym kolegą dla dziecka każdego. Cierpliwość ma świętą, dlatego ją uwielbiamy i dziś te piękne serce dziś ci damy.
2: Mam osiosi i wąsy.
1: Okej, opowiedz o cioci Iwonce.
2: Nasza siosia Iwonka szapkę poprawi, busik zapnie i już każdy wygląda ładnie. Za to, że ona szczęście dba, dobre serce dla nas ma. Dziś siosiu dziękuję.

0: bardzo mocne uściski.
1: Ciocia Ewie.
2: Okej, to powiedz pierwszego ciocia Ewie.
3: Choć jesteśmy starsakami, urośliśmy wiele, ale o cioci Ewie pamiętają mali przyjaciele. Ciocia nas tuliła, gdy byliśmy maluchami, ocierała łezki i bawiła się klockami. Dzisiaj cioci z wielką mocą dziękujemy i mocne uściski ślemy.
4: Pani Madzia z Anią od samego rana przygotowują nam pyszne dania. Tam zamieszają, tam doprawiają, a dzieci wszystko chętnie zjadają. Za pracę dziękujemy, uśmiechamy.

0: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia.
1: Życzę sobie i wszystkim nauczycielom przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, ale również satysfakcji z pracy. Do naszego zawodu trafiają osoby, które naprawdę mają wielkie serce, oddanie i wielkie umiejętności, bo praca z dzieckiem, tym najmłodszym, jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca, ale daje niesamowicie dużo satysfakcji i dużo radości. Dzięki temu, że mamy możliwość kreowania i wychowywania, edukowania tych najmłodszych, jesteśmy na tym pierwszym etapie edukacji i widzimy ten największy rozwój tego dziecka.
2: Podziękowanie. Dużo.

0: Włocławska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwa dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w urzędzie gminy Braniewo. W przypadku komisji działającej w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434.
1: Możemy podsumować pracę prokuratury okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym. Łącznie prokuratura okręgowa we Włocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw, 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z okręgu włocławskiego oraz jedna z okręgu elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
0: Zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego, za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do kolejnej kradzieży z wykorzystaniem podstępu doszło we Włocławku. Tym razem ofiarą padła 70

0: 55-letnia kobieta. Mężczyzna podający się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej przekonał ją, że musi wejść do mieszkania, aby zakręcić wodę. Gdy seniorka straciła czujność, ukradł biżuterię z komody i uciekł.
1: We wtorek zostaliśmy powiadomieni o kradzieży biżuterii w jednym z mieszkań bloku osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Mężczyzna, który tego dokonał, uprzednio zaczepił 75-letnią kobietę, poinformował, iż jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, że z jej mieszkania przecieka woda i musi wejść do środka. Kobieta wpuściła mężczyznę do wnętrza swojego mieszkania, udała się do kuchni i wykonywała generalnie wszystkie polecenia tego rzekomego pracownika spółdzielni. Po jakimś czasie pan oświadczył, że musi wyjść, przyjdzie następnego dnia i po chwili kobieta zorientowała się, że w pokoju, w którym trzymała biżuterię, tej biżuterii wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych nie ma. Apelujemy w związku z tym o to, aby nie wpuszczać do domu osób, których nie znamy. Dobrze mieć numer telefonu do spółdzielni, zatelefonować, zapytać, czy spółdzielnia wysłała do nas pracownika. Często też spółdzielnia wywiesza ogłoszenia o ewentualnych przeglądach. Także zwracajmy na to uwagę, nie wpuszczajmy osób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto powiedzieć takiej osobie: za chwilę poproszę sąsiada, czy poproszę członka rodziny, żeby przyszedł, i wtedy w obecności tych osób wpuszczać taką osobę, którą generalnie nie znamy. Za kradzież tego typu grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: O zdarzeniu, do którego doszło 13 października, poinformowali włocławscy policjanci. Sprawca zaczepił kobietę pod blokiem i pod pretekstem wykonania czynności związanych z wodą dostał się do jej mieszkania. Wystarczyła chwila nieuwagi, by seniorka straciła kosztowności. To nie pierwszy sygnał o kradzieży w podobnych okolicznościach. Do naszej redakcji wcześniej zgłosiła się mieszkanka włocławskiego Zazamcza, która również miała zostać okradziona przez osobę wykorzystującą podobny sposób działania. Takie sytuacje powinny być ostrzeżeniem, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników spółdzielni, administracji, wodociągów oraz innych instytucji. Wykorzystują zaufanie mieszkańców, a następnie odwracają ich uwagę, by ukraść pieniądze lub wartościowe przedmioty.
2: Wchodziłam do domu na czwarte piętro. Ja wchodzę, jestem starsza pani, wchodzę wolno i na tych idzie młoda pani, sympatycznie wyglądająca, taka ciemna, czarne włosy. I mówi: proszę pani, ja też idę wysoko, mogę pani wziąć ten bagaż. No dobrze, no to pani mi wzięła i mi postawiła, jak tutaj pod drzwiami. I wie pani, schodzi na dół, a ja powoli. Ja jeszcze nie zdążyłam drzwi zamknąć, tych zakupów sobie wstawić. I ona leci z powrotem, mówi: proszę pani zalewa cały pion. Ja muszę tutaj sprawdzić łazienkę i to, bo nie wiemy, gdzie te przecieki są. No to mówię: pani wejdzie. Ona weszła, zaczęła sprawdzać najpierw łazienkę, ubikację, no wszędzie sucho. Mówi: to może w kuchni tam są przecieki. Mówi: pani puści wodę, żeby ta woda leciała, pani za ten korek włoży, żeby tam się napełniło. Mówi: potem pani puści, a my zejdziemy, bo się natychmiast druga pani zjawiła. A ta druga to mnie obrobiła chyba, no bo ta to ciągle siedziała ze mną w kuchni. No i wie pani co, mówi: proszę pani, to pani za pół minuty puści tą wodę, a my idziemy zobaczyć, czy tam leci. No to dobrze. Ale mnie coś to zaczęło śmierdzieć.
0: Kobieta nabrała podejrzeń i zapytała sąsiadkę, czy rzeczywiście doszło do zalania. Ta zaprzeczyła. Poszkodowana wróciła więc do mieszkania, ale było już za późno. Z szuflady zniknęło 2000 zł. Jak relacjonuje poszkodowana, w kradzież miały być zamieszane dwie kobiety.
2: Jedna taka niższa i taka bardziej taka może nie gruba, ale taka no pulchna taka, a druga szczupła, wysoka.
0: A proszę powiedzieć, w jakim wieku mogły być te panie?
2: Między 30 a 40 lat.
0: Seniorka opowiedziała o całej sytuacji swojej kuzynce, która również mieszka na osiedlu Zazamcze. Kobieta przyznała, że w jej bloku pojawiły się również dwie nieznajome osoby. Ich zachowanie i zadawane pytania wzbudziły podejrzenia, że mogą szukać samotnie mieszkających seniorów. Policjanci przypominają, by nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych bez sprawdzenia,

0: kim są i w jakim celu przyszli. Apelujemy do seniorów i ich bliskich o czujność. Warto rozmawiać z osobami starszymi o metodach działań oszustów i przypominać im, że nie muszą wpuszczać do domu nikogo obcego.
1: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki.
2: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy. I 5 pań z klubu seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74. I co dla nich mamy?
3: Co dla nich mamy? To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię, Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuli się wyjątkowe, poczuli siebie niesamowicie chciane, młode i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuli się wyjątkowe.
4: Z tego co wiem, panie będą nie tylko elegancko ubrane, też będzie zrobiony cały ten anturaż, czyli makijaż, fryzjer, ale na wybieg nie wyjdą także same.
2: Nie wyjdą same, będą z naszymi wspaniałymi mężami i nie tylko, i synami. Po prostu część z tych pań, że tak powiem, wymaga jakiegoś podparcia, żeby się czuły pewnie. Więc nasi panowie będą wyprowadzały nas.
3: Będziemy wspierać, pomagać w każdym kroku, żeby czuli się spokojnie, bezpiecznie i po prostu poczuli się bardzo, bardzo ładnie i wyjątkowo.
1: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samo zainteresowanie ze strony innych.
2: Jest to bardzo ważne dla kobiet, szczególnie zauważyłyśmy to właśnie u tych kobiet starszych. One często są same, już zostawione tutaj rodziny, ich dzieci pozakładały rodziny w innym mieście, często to są nawet inne państwa. One z taką wielką ufnością do nas podchodzą, potrzebują jakby naszego ciepła, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, jesteśmy szczęśliwe i chcemy po prostu dać im taką przestrzeń tylko dla nich. One jako kobiety, kochane, chciane, jakby przywrócić im taką dawną młodość. Na co dzień oczywiście one są bardzo obolałe, często borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale nie tylko, takimi dnia codziennego. I to jest właśnie tylko dedykowane dla nich. W tym dniu one będą królowymi i żeby poczuły, że ten czas się dla nich nie kończy jeszcze, absolutnie. Że tak naprawdę, żeby wiedziały, że jest w nich kobiecość, jest w nich dużo miłości, dużo serca, akceptacji innych ludzi, bez względu na to, jak wyglądają, jak się czują. Po prostu chcemy, żeby poczuły się szczęśliwe, jak za dawnych lat.
4: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. O jedną właściwie akcję, natomiast rzecz zobaczymy za chwilkę. Akcja też charytatywna, powiedzmy dwa słowa na ten ciężki temat.
2: Tak, to jest dla nas bardzo ciężki temat. Jedna z naszych dziewczyn, nasza włocławianka, po prostu ma przerzuty. I Amazonka, młoda dziewczyna, 40-letnia, niespełna zresztą, ma troje dzieci, w tym małego chłopczyka. No, sytuacja jest dosyć trudna. Tym bardziej jest nam trudno, bo pomagałyśmy i ona między innymi zawsze i do tej pory pomaga.
3: I będzie na tej uroczystości pomagać.
2: Po prostu chcemy, żeby jest taka, będzie organizowana. Już mamy w internecie taką, organizujemy dla zbiórkę na jej leczenie, bo wiem, sama wiem po sobie, bo przechodziłam tą chorobę, nadal się jeszcze leczę, wiem, że to po prostu jest bardzo kosztowne wszystko. Więc chciałybyśmy wspomóc Asię i taka prośba. Jak będzie ktoś chciał, mógł.
3: Także bardzo prosimy.
2: Jest zorganizowana zbiórka,
3: jak
2: pomagamy.
3: Jak nas więcej, to wiadomo, lepiej, nie chodzi o tam więcej, ale chociaż jakąś małą cegielkę włożyć w tą pomoc.
2: Dla kobiety z Fundacji Włocławianek, kobiety dla kobiet, teraz potrzebujemy tej pomocy bardzo dla Asi i mimo tego, że ona strasznie się tym denerwuje i w ogóle jest jedną z kobiet, więc to jest nasza jakby taka prośba do

0: Państwa serdeczna, że po prostu no, pomagajmy.
1: Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób.
0: To wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Robimy to dzięki pomocy chętnych osób. Salony z rewitalizacji, z części rewitalizacji zgłosiły się właśnie do ubioru tych pań, do zrobienia im makijażu, do uczesania. Właśnie mamy Pałac Bursztynowy, za to serdecznie również dziękujemy. Ogromne wsparcie Was. Telewizji, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Nas bardzo wspiera zawsze.
0: Tak, naszego fotografa też takiego, który też zawsze jest i tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czym was będzie więcej, tym naszym paniom będzie na pewno bardziej przyjemnie. No i się ucieszymy, że my jako Fundacja Włocławianki możemy coś zrobić po prostu od siebie, bo energia dziewczyn jest ogromna. Naprawdę coraz więcej dziewczyn do nas się przyłącza i coraz więcej dziewczyn chce nam pomagać, uczestniczyć w tym, żeby być częścią kobiet z Włocławka.
1: Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15:00.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Most imienia marszałka Rydza-Śmigłego we Włocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu.
1: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowicie

0: całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem. Jeszcze raz przypominam, te godziny to jest piątek od 17 do poniedziałku do 6 rano.
1: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostu w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych.
0: Jeśli chodzi o kolejne zamknięcia, będą planowane, natomiast to jest drugie. W ogóle jest zaplanowanych takich zamknięć 6. Będziemy o nich informować z wyprzedzeniem, a są one po prostu robione po to, aby to betonowanie płyty po mostu było wykonywane rzetelnie.
1: Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
2: Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów i przedstawianiem propozycji zmian w polityce senioralnej. Jego przedstawiciele działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów i ich większego udziału w życiu publicznym. Takie spotkanie odbyło się również we Wrocławku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, seniorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Rozmawiano o potrzebach osób starszych i możliwościach wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
3: My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali, na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie, o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? Nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, więc to też uważam, że no kiedyś, lata wcześniej, też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim, aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czy czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie.
2: Seniorzy podkreślają, że takie spotkania są potrzebne, bo pozwalają mówić o problemach ich środowiska. Jak zaznaczają, polityka senioralna we Wrocławku nie wygląda najgorzej, ale wciąż jest przestrzeń do zgłaszania potrzeb i proponowania nowych rozwiązań.
4: Jeżeli chodzi o politykę senioralną we Wrocławku, to wcale nie jest źle. Dużo się dzieje, bardzo dużo, i chlubą Wrocławka jest właśnie to Centrum Wsparcia Społecznego. Natomiast no przede wszystkim to opieka zdrowotna. Jednak no żeby te kolejki do lekarzy się skróciły. No, ale to już nie tylko nasz samorząd, ale to rząd również na pewno na to zwróci uwagę.
5: Myślę, że będziemy mieli się tu coś pochwalić, bo program jest bardzo bogaty. Oprócz właśnie tej pięknej sali, w której możemy korzystać dzięki uprzejmości Centrum Kultury Browar B, Klub Stara Remiza, to jeszcze będziemy zwiedzali fajans. Na pewno będą goście zachwyceni, bo jak byłam w Bydgoszczy, to właśnie się o ten festiwal fajansu dopytywali, powiedziałam, na pewno zwiedzicie, będziemy też w Centrum Wsparcia Społecznego i w Kawiarni Obywatelskiej. Jak wiecie, wszystko jest

0: pod beretem, więc nie będą musieli się daleko przemieszczać i wszędzie obejrzą, bo tak jak powiedziałam, to są punkty, gdzie my się spotykamy, seniorzy wocławscy, i będziemy mogli się tymi miejscami pochwalić. Mówiłam, jak byłam na takim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii Wocławka na lata aż 2030, i jak czytałam te założenia, które tam są dotyczące seniorów, to zabrakło mi takich miejsc na poszczególnych dzielnicach dla seniorów. Nie ma takich klubów jak inne miasta, ale w rozmowie już i na temat, i w czasie różnych spotkań, gdzie uczestniczyła pani prezydent Monika Jabłońska, ona mówiła, że to zostało wpisane i że w planach są właśnie takie kluby czy klubiki, gdzie będzie właśnie senior nie musiał dojeżdżać do centrum, bo w sumie teraz mamy wszystko w centrum Wocławka, że pomyślą o tym, żeby na poszczególnych dzielnicach, żeby ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, też mogli skorzystać.
1: Ważnym tematem była także współpraca przy realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Seniorzy zwracają uwagę, że choć wiele inicjatyw jest wartościowych, chcieliby mieć większy wpływ na ich kształt i możliwość zgłaszania własnych uwag już na etapie ich planowania.
2: Ja zawsze mówię, że my seniorzy chcielibyśmy, żeby projekty, które są dla nas realizowane, były wcześniej z nami konsultowane. Bo często jest tak, że pisze się projekty, one są cudowne oczywiście i od strony formalnej i tematycznej, ale nie zawsze interesują seniorów. To jest jedna rzecz. Ale mogę też powiedzieć, że pełnomocnikiem wojewody jestem od sierpnia i założyłam sobie 3 takie priorytety. Pierwszy, aktywny senior, bo aktywny senior to dłużej zdrowy, senior to jest najlepsza recepta bezpłatna. Drugi punkt to senior bezpieczny. I trzeci, senior jak najdłużej w domu. I zawsze jest problem z pytaniem tym trzecim, ale na czym ma to polegać? Dla mnie najważniejsze, żeby seniorzy jak najdłużej mogli mieszkać u siebie w domu. Oczywiście, jeżeli mają problemy ze zdrowiem albo mają z innych przyczyn, należy ich wesprzeć, to oczywiście państwo musi to robić.
1: W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy z organizacjami senioralnymi oraz uwzględnianiu głosów osób starszych przy podejmowaniu decyzji publicznych.
3: Tak się składa, że tematyka rad seniorów jest mi bardzo bliska. Jestem współautorką nowelizacji przyjętej przez Sejm w poprzedniej kadencji ustawy o samorządzie, która pozwala samorządom na finansowanie rad seniorów. To jest niezwykle istotne. Rady seniorów są takimi ciałami, takimi gremiami, które pełnią opiniodawczą rolę dla samorządu, niezwykle istotne. Mam nadzieję, że samorząd wocławski korzysta jak najbardziej z tej możliwości. No i również założyłam w Sejmie zespół parlamentarny do spraw seniorów i tak się składa, że ostatnio mieliśmy posiedzenie dotyczące właśnie funkcjonowania rad seniorów. Byli przedstawiciele samorządów z naszego regionu, była także przedstawicielka samorządu Wocławka. Liczę na dobre spotkanie, jestem przekonana, że tak będzie i cieszę się przede wszystkim z tego, że nasi seniorzy są aktywni, że chce im się działać, pomimo tego, że już są na emeryturze, że chcą być aktywni również dla innych, bo to, co robią seniorzy w Radach Seniorów, w tym Wocławskiej Radzie Seniorów, jest niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
4: Wiemy doskonale, że wszystkie wyzwania współczesności, jakim jest zmiana struktury demograficznej, coraz więcej osób w wieku senioralnym, więcej osób wymagających opieki i wsparcia, ale też także zagospodarowania tego czasu, żeby być osobami aktywnymi. Dlatego też dla nas samorządowców to jest ważne spotkanie, bo goście oprócz tych obrad dzisiaj w sali remizy naszej przy ulicy Żabiej będą mieli możliwość zobaczenia Centrum Fajansu Interaktywnego czy Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli tych miejsc, które są przykładem takiej rewitalizacji działań artystycznych, kulturalnych i też promujących Wocławek, ale również też promujących takie budowanie relacji, współpracę międzypokoleniową, tak na przykład jaką jest Kawiarnia Obywatelska. Cieszymy się, że Wocławek jest gospodarzem tego przedsięwzięcia.
1: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia postulatów delegatów środowiska senioralnego, uczestnicy podkreślają, że dialog między

0: Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W przedszkolu publicznym nr 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami i koleżankami.
1: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas. To są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć, ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj skrzydła. I tego właśnie życzymy sobie, żeby tych dzieci było jak najwięcej, żeby to nasze miasto również się rozwijało, piękniało, a dzięki tym wspaniałym maluchom, a później przyszłym absolwentom szkół, to nasze miasto, nasz Włocławek piękniało.

0: dzieci świetnie przygotowały się do swojego występu. Były odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności, pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
1: Dzisiaj święto waszych cioci. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie, co jest w nich najfajniejszego?
2: Bawienie się. I uszenie.
1: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was?
2: No.

0: Powiedzcie mi, za co lubicie chodzić do przedszkola? Co to jest najfajniejszego? Poznajecie może nowych kolegów? Czegoś się fajnego uczycie?
1: Lubimy występować. Lubimy mieć zobaczyć nowych kolegów.
0: Właśnie, dzisiaj też występowałyście przed swoimi kolegami i przed swoimi dzieciami. Jak długo się przygotowywałyście i co w ogóle wykonywałyście?
1: Wierszyki nauczyłyśmy i musieliśmy się przebierać do tańca.
0: Wierszyki, właśnie. Powiedzcie, jak brzmiały te wierszyki?
1: O cioci Karolinie.
0: Opowiedz.
1: Nasza ciocia Karolina uczy nas wszystkiego, jak być dobrym kolegą dla dziecka każdego. Cierpliwość ma świętą, dlatego ją uwielbiamy i dziś te piękne serce dziś ci damy.
2: Mam osiosi i wąs.
0: Okej, opowiedz o cioci Iwonce.
2: Nasza siosia Iwonka szapkę poprawi, busik zapnie i już każdy wygląda ładnie. Za to, że o nasze miasto dba, dobre serce dla nas ma. Dziś siosiu dziękujemy, bardzo mocne uściski.
3: O cioci Ewie.
0: Okej, to opowiedz pierwszy o cioci Ewie.
4: Choć jesteśmy starsakami, urośliśmy wiele, ale o cioci Ewie pamiętają mali przyjaciele. Ciocia nas tuliła, gdy byliśmy maluchami, ocierała łezki i bawiła się klockami. Dzisiaj cioci z wielką mocą dziękujemy i mocne uściski ślemy.
5: Pani Madzia z Anią, choć sam

tego rana przygotowują nam pyszne dania. Tam zamieszają, tam doprawiają, a dzieci wszystko chętnie zjadają. Zobaczmy, bracie, dziękujemy.

0: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia.
1: Życzę sobie i wszystkim nauczycielom przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, ale również satysfakcji z pracy. Do naszego zawodu trafiają osoby, które naprawdę mają wielkie serce, oddanie i wielkie umiejętności, bo praca z dzieckiem, tym najmłodszym, jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca, ale daje niesamowicie dużo satysfakcji i dużo radości. Dzięki temu, że mamy możliwość kreowania i wychowywania, edukowania tych najmłodszych, jesteśmy na tym pierwszym etapie edukacji i widzimy ten największy rozwój tego dziecka.

0: Włocławska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwa dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w urzędzie gminy Braniewo. W przypadku komisji działającej w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434.
1: Możemy podsumować pracę prokuratury okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym. Łącznie prokuratura okręgowa we Włocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw. 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z okręgu włocławskiego oraz jedna z okręgu elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
0: Zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego, za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do kolejnej kradzieży z wykorzystaniem podstępu doszło we Włocławku. Tym razem ofiarą padła 75-letnia kobieta. Mężczyzna podający się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej przekonał ją, że musi wejść do mieszkania, aby zakręcić wodę. Gdy seniorka straciła czujność, ukradł biżuterię z komody i uciekł.
3: We wtorek zostaliśmy powiadomieni o kradzieży biżuterii w jednym z mieszkań bloku osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Mężczyzna, który tego dokonał, uprzednio zaczepił 75-letnią kobietę, poinformował, iż jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, że z jej mieszkania przecieka woda i musi wejść do środka. Kobieta wpuściła mężczyznę do wnętrza swojego mieszkania.

mieszkania, udała się do kuchni i wykonywała generalnie wszystkie polecenia tego rzekomego pracownika spółdzielni. Po jakimś czasie pan oświadczył, że musi wyjść, przyjdzie następnego dnia i po chwili kobieta zorientowała się, że w pokoju, w którym trzymała biżuterię, tej biżuterii wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych nie ma. Apeluje

0: i zatelefonować, zapytać, czy spółdzielnia wysłała do nas pracownika. Często też spółdzielnia wywiesza ogłoszenia o ewentualnych przeglądach. Także zwracajmy na to uwagę, nie wpuszczajmy osób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto powiedzieć takiej osobie: za chwilę poproszę sąsiada, czy poproszę członka rodziny, żeby przyszedł, i wtedy w obecności tych osób wpuszczać taką osobę, którą generalnie nie znamy. Za kradzież tego typu grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: O zdarzeniu, do którego doszło 13 października, poinformowali włocławscy policjanci. Sprawca zaczepił kobietę pod blokiem i pod pretekstem wykonania czynności związanych z wodą dostał się do jej mieszkania. Wystarczyła chwila nieuwagi, by seniorka straciła kosztowności. To nie pierwszy sygnał o kradzieży w podobnych okolicznościach. Do naszej redakcji wcześniej zgłosiła się mieszkanka włocławskiego Zazamcza, która również miała zostać okradziona przez osobę wykorzystującą podobny sposób działania. Takie sytuacje powinny być ostrzeżeniem, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników spółdzielni, administracji, wodociągów oraz innych instytucji. Wykorzystują zaufanie mieszkańców, a następnie odwracają ich uwagę, by ukraść pieniądze lub wartościowe przedmioty.
2: Wchodziłam do domu na 4 piętro. Ja wchodzę, jestem starsza pani, wchodzę wolno i na tych idzie młoda pani, sympatycznie wyglądająca, taka ciemna, czarne włosy. I mówi: proszę pani, ja też idę wysoko, mogę pani wziąć ten bagaż. No dobrze, no to pani mi wzięła i mi postawiła, jak tutaj pod drzwiami. I wie pani, schodzi na dół, a ja powoli. Ja jeszcze nie zdążyłam drzwi zamknąć, tych zakupów sobie wstawić. I ona leci z powrotem, mówi: proszę pani, pani zalewa cały pion. Ja muszę tutaj sprawdzić łazienkę i to, bo nie wiemy, gdzie te przecieki są. No to mówię: pani wejdzie. Ona weszła, zaczęła sprawdzać najpierw łazienkę, ubikację, no wszędzie sucho. Mówi: to może w kuchni tam są przecieki. Mówi: pani puści wodę, żeby ta woda leciała, pani ten korek włoży, żeby tam się napełniło. Mówi: potem pani puści, tam my zejdziemy, bo się natychmiast druga pani zjawiła. A ta druga to mnie obrobiła chyba, no bo ta to ciągle siedziała ze mną w kuchni. No i wie pani co, mówi: proszę pani, to pani za pół minuty puści tą wodę, a my idziemy zobaczyć, czy tam leci. No to dobrze. Ale mnie coś to zaczęło śmierdzieć.
1: Kobieta nabrała podejrzeń i zapytała sąsiadkę, czy rzeczywiście doszło do zalania. Ta zaprzeczyła. Poszkodowana wróciła więc do mieszkania, ale było już za późno. Z szuflady zniknęło 2000 zł. Jak relacjonuje poszkodowana, w kradzież miały być zamieszane dwie kobiety.
2: Jedna taka niższa i taka, bardziej taka może nie gruba, ale taka no pulchna taka, a druga szczupła, wysoka.
1: A proszę powiedzieć, w jakim wieku mogły być te panie?
2: Między 30 a 40 lat.
1: Seniorka opowiedziała o całej sytuacji swojej kuzynce, która również mieszka na osiedlu Zazamcze. Kobieta przyznała, że w jej bloku pojawiły się również dwie nieznajome osoby. Ich zachowanie i zadawane pytania wzbudziły podejrzenia, że mogą szukać samotnie mieszkających seniorów. Policjanci przypominają, by nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych bez sprawdzenia, kim są i w jakim celu przyszli. Apelujemy do seniorów i ich bliskich o czujność. Warto rozmawiać z osobami starszymi o metodach działań oszustów i przypominać im, że nie muszą wpuszczać do domu nikogo obcego.
3: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki.
4: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy, i 5 pań z klubu seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74. I co dla nich mamy?
5: Co dla nich mamy? To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię, Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuły siebie niesamowite, chciane, młode i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych.

0: żeby poczuli się wyjątkowe.
1: Z tego co wiem, panie będą nie tylko elegancko ubrane, też będzie zrobiony cały ten anturaż, czyli makijaż, fryzjer, ale na wybieg nie wyjdą także same.
0: Nie, nie wyjdą same, będą z naszymi wspaniałymi mężami i nie tylko, i synami. Po prostu część z tych pań, że tak powiem, wymaga jakiegoś podparcia, żeby się czuły pewnie. Więc nasi panowie będą wyprowadzały nasz.
2: Będziemy wspierać, pomagać w każdym kroku, żeby czuli się spokojnie, bezpiecznie i po prostu poczuli się bardzo, bardzo ładnie i wyjątkowo.
3: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samozainteresowanie ze strony innych.
0: Jest to bardzo ważne dla kobiet, szczególnie zauważyłyśmy to właśnie u tych kobiet starszych. One często są same, już zostawione tutaj rodziny, ich dzieci pozakładały rodziny w innym mieście, często to są nawet inne państwa. One z taką wielką ufnością do nas podchodzą, potrzebują jakby naszego ciepła, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, jesteśmy szczęśliwe i chcemy po prostu dać im taką przestrzeń tylko dla nich. One jako kobiety, kochane, chciane, jakby przywrócić im taką dawną młodość. Na co dzień oczywiście one są bardzo obolałe, często borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale nie tylko, takimi dnia codziennego. I to jest właśnie tylko dedykowane dla nich. W tym dniu one będą królowymi i żeby poczuły, że ten czas się dla nich nie kończy jeszcze, absolutnie. Że tak naprawdę, żeby wiedziały, że jest w nich kobiecość, jest w nich dużo miłości, dużo serca, akceptacji innych ludzi, bez względu na to, jak wyglądają, jak się czują. Po prostu chcemy, żeby poczuły się szczęśliwe, jak za dawnych lat.
1: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. O jedną właściwie akcję, natomiast rzecz zobaczymy za chwilkę. Akcja też charytatywna, powiedzmy dwa słowa na ten ciężki temat.
0: Tak, to jest dla nas bardzo ciężki temat. Jedna z naszych dziewczyn, nasza wocławianka, po prostu ma przerzuty. I Amazonka, młoda dziewczyna, 40-letnia, niespełna zresztą, ma troje dzieci, w tym małego chłopczyka. No to sytuacja jest dosyć trudna, tym bardziej jest nam trudno, bo pomagałyśmy i ona między innymi zawsze i do tej pory pomaga.
2: I będzie na tych uroczystościach pomagać.
0: Po prostu chcemy, żeby jest taka, będzie organizowana. Już mamy w internecie taką, organizujemy dla zbiórkę na jej leczenie, bo wiem, sama wiem po sobie, bo przechodziłam tą chorobę, nadal się jeszcze leczę, wiem, że to po prostu jest bardzo kosztowne wszystko. Więc chciałybyśmy wspomóc Asię i taka prośba. Jak będzie ktoś chciał, mógł.
2: Także bardzo prosimy.
0: Jest zorganizowana zbiórka,
2: jak
0: pomagamy.
2: Jak więcej, to wiadomo, lepiej, nie chodzi o tam więcej, ale chociaż jakąś małą cegielkę włożyć w tą pomoc.
0: Dla kobiety z Fundacji Włocławiane, kobiety, dla kobiet, teraz potrzebujemy tej pomocy bardzo dla Asi i mimo tego, że ona strasznie się tym denerwuje i w ogóle. Jest jedną z kobiet, więc to jest nasza jakby taka prośba do państwa serdeczna, że po prostu no, pomagajmy.
3: Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób.
0: To wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Robimy to dzięki pomocy chętnych osób. Salony z rewitalizacji, z części rewitalizacji zgłosiły się właśnie do ubioru tych pań, do zrobienia im makijażu, do uczesania. Właśnie mamy Pałac Bursztynowy, za to serdecznie również dziękujemy. Ogromne wsparcie was w telewizji, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Wspiera zawsze.
0: Tak, naszego fotografa też takiego, który też zawsze jest. I tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czym was będzie więcej, tym naszym paniom będzie na pewno bardziej przyjemnie. No i się ucieszymy, że my jako Fundacja Włocławianki możemy coś zrobić po prostu od siebie, bo energia dziewczyn jest ogromna. Naprawdę coraz więcej dziewczyn do nas się przyłącza i coraz więcej dziewczyn chce nam pomagać, uczestniczyć w tym, żeby być częścią kobiet z Włocławka.
3: Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15:00.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi jest pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku oraz pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Dzień dobry paniom.
1: Dzień
0: Dzień
1: dobry.
0: dobry. Moje panie, chciałabym porozmawiać dzisiaj z paniami tutaj na temat panie projektu, który powstał u was w galerii, projektu Posztukuj z GSW. Opowiedzcie panie o tym projekcie, skąd pomysł na ten projekt i skąd ta nazwa?
1: Posztukuj GSW to właściwie jest projekt Moniki, edukatorki, i ona jakby wpadła na tą nazwę. Posztukuj GSW ma odczarować trochę warsztaty artystyczne. Nazwa ta jakby ma przekonać laików do sztuki. Dlatego jest w taki po prostu luźny sposób przekaz. Projekt skierowany jest do seniorów. Partnerami naszymi w tym projekcie jest Medyczny Uniwersytet
2: Trzeciego wieku.
1: Panie przychodzą na te warsztaty, żeby odpocząć, spotkać się, pośmiać, a jednocześnie stworzyć coś,
2: z czym wcześniej nie miały do
1: tak,
2: czynienia,
1: z czym
2: coś całkiem
1: wcześniej nie
2: nowego.
1: Miały, tak,
2: tak, tak, tak.
1: Realizują, zrealizowały już różne prace malarskie, z tkaniny, z kompozycji, z rękodzieła. Kierowaliśmy je w kierunku abstrakcji, żeby jakby przełamać tą barierę, te obawy do sztuki wyższej, żeby zobaczyły, że obcowanie ze sztuką nie jest trudne i tworzenie może sprawiać przyjemność. Po prostu.
2: Tak, tak, tak.
0: A opowiedzcie panie o samym procesie, zanim już tutaj

0: doszliśmy do momentu, kiedy ten projekt ruszył. Jak to wyglądało?
1: Znaczy ja mogę powiedzieć, że zachęciła w sumie mnie do tego pani dyrektor, dlatego że powiedziała, że jest coś takiego jak Interwencje 2026, taki stały projekt Narodowego Centrum Kultury, który co roku jest organizowany i do którego trzeba zgłosić projekt takich zajęć. Konkurencja była dosyć duża, ponieważ było to ponad 1300 instytucji, które chciały dostać dofinansowanie i zrealizować swoje pomysły. Nam się udało, ponieważ jesteśmy w takim gronie chyba 130 mniej więcej organizacji, które no, mogą realizować swoje pomysły w tym momencie. Także jest to dla nas ogromne wyróżnienie i sukces. Bardzo się cieszymy, dla mnie zwłaszcza dlatego, że to taka pierwsza przygoda moja akurat z interwencjami. No i ten projekt został napisany, razem wspólnie go dopracowałyśmy, pani dyrektor go wysłała, no a potem już cała jakby lawina się potoczyła, czyli partnerzy, którzy z nami współpracują, czyli właśnie tak jak pani dyrektor wspomniała, Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku, w ogóle też panie seniorki, które przychodzą do nas po prostu, ponieważ zobaczyły nas u państwa w telewizji, czy słuchały audycji, więc jakby dowiedziały się dodatkowo o czymś takim jak Posztukuj z GSW. Tak naprawdę ewaluacja tego wszystkiego, czyli ulotki, jakieś informacje, poczta pantoflowa. No w sumie to się tak potoczyło.
0: A proszę powiedzieć, dlaczego akurat ten projekt został skierowany do osób takich starszych, seniorów? Skąd ta myśl przewodnia, żeby właśnie aktywizować seniorów?
1: Czy z tym aktywizowaniem to jest nawet... Tak bym powiedziała na pograniczu, ponieważ seniorzy i tak się aktywizują. To jest taka grupa wiekowa, która wbrew pozorom bardzo chętnie bierze udział w różnych akcjach, nie tylko plastycznych, ale w ogóle w życiu takim towarzyskim w Włocławka. Tak jak w wielu innych instytucjach u nas w mieście chodzą na potańcówki, chodzą na spotkania w bibliotece z aktorami, z pisarzami. Wszędzie jest ich pełno i to jest taka wdzięczna grupa, z którą się świetnie pracuje, więc docelowo chodziło o to, żeby zapewnić seniorom miejsce przyjazne, żeby ich bliżej poznać, ponieważ jakby no, też mniej było zawsze w galerii tych seniorów, aniżeli dzieci, młodzieży, ale jakby no, jest to też taka grupa narażona na odrzucenie, na samotność, więc jakby jak najwięcej chcieliśmy spróbować jakby spędzać z nimi tego czasu i zobaczyć, jakie są też potrzeby tej grupy wiekowej.
0: A proszę opowiedzieć o samych zajęciach, jakie techniki były na tych zajęciach wykonywane, poruszane, jakie tematyki. A propos na przykład gości też, którzy prowadzili zajęcia.
1: No to bardzo ciekawa jest też sprawa, ponieważ mieliśmy okazję zaproponować seniorom tworzenie mozaiki takiej z lustrem pięknej, eleganckiej, którą poprowadziła nasza zaprzyjaźniona tutaj z galerią artystka Kasia Żukowska. To było ciekawe doświadczenie podzielone na dwa spotkania. Z tego, co możemy stwierdzić, to chyba były panie bardzo zadowolone, tak, bardzo się cieszyły. To też było ciekawe, bo mozaika to jest dosyć taka wciągająca i wcale niełatwa.
2: Trudna technika i kosztowna technika, dzięki temu projektowi i dofinansowaniu mogliśmy zrealizować tego
1: Pozwolić
2: typu warsztaty.
1: Sobie, tak. W ogóle, tak jak powiedziała pani dyrektor, to jest bardzo ważne, bo często się o tym nie myśli, ale zajęcia plastyczne w jakimkolwiek wymiarze to jednak są pieniążki. I jak się przychodzi na jakieś warsztaty, za które się płaci, no to człowiek gdzieś tam ma poczucie, że no ileś tam wydaje i jakiś materiał dzięki temu mu przysługuje. Tutaj mamy wielki przywilej zaproponować i proponować nadal naszym gościom zajęcia całkowicie nieodpłatne. Wszystkie materiały są zapewniane przez galerię. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury możemy sobie pozwolić i przez całe ostatnie pół roku mogliśmy sobie pozwolić na zakup materiałów, których pewnie normalnie no, byśmy nie kupili. Także to było super i dzięki temu też możemy zwiększyć atrakcyjność tych zajęć.
0: No. Czyli jeszcze pani opowiedzcie, bo byłam też na niektórych zajęciach, skrzydełkowania, ciekawe, piękne wzory
1: powstawały. Tak, dzisiaj jest skrzydełkowanie akurat, także tak. Nawet dzisiaj się panie spotykają na skrzydełkowaniu, także kolejne zajęcia.
0: Wiem, że jeszcze przed nami kolejne zajęcia, tutaj między innymi, które poprowadzi pani Aleksandra.
2: Tak, następne zajęcia to będzie tkanina artystyczna filcowana, więc z paniami będziemy realizować abstrakcyjne obrazy

0: wełny techniką filcowania.
1: A trochę proszę nam opowiedzieć o tej technice, jak ona wygląda. Czy jest naprawdę taką trudną do opanowania techniką?
0: To nie jest trudna technika, aczkolwiek wymaga takiego myślenia koncepcyjnego, ponieważ nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki obraz nam wyjdzie, ponieważ wełna filcuje się z takich kłaczków wełny, można powiedzieć, i obrazy wychodzą naprawdę piękne, piękne malarskie.
1: A jeszcze proszę opowiedzieć, bo były też zajęcia z panią, pani Moniko.
2: Tak, były zajęcia. Też akurat ja miałam przyjemność prowadzić zajęcia z takich technik, jak na przykład technika marmurkowania papieru ryżowego suminagashi. To też taka nowość, którą wprowadziłyśmy z panią dyrektor i to się przyjęło bardzo fajnie. Powstały ciekawe, abstrakcyjne wzory, które no, wręcz zachwycały uczestniczki. To było nasze pierwsze spotkanie, w ogóle takie na otwarcie całego cyklu Posztukuj z GSW. Więc to już sprawiło, że panie tak jakby chwyciły tego bakcyla i były chętne na kolejne i kolejne spotkania, więc jakby to mówię, to taka jedna z takich technik, techniki malarskie, rysunkowe, robienie kolażu, co tam jeszcze wspólnie robiłyśmy, ojejku, no trochę tego było, ogólnie promowanie technik recyklingowych, czyli upcycling, gdzie panie wykorzystywały materiały tak pozornie już bezużyteczne i tworzyły z tego piękne formy, można powiedzieć coś pomiędzy
0: Reliefem, a rzeźbą, płaską
2: reliefem, tak,
0: rzeźbą.
2: taką tak, coś takiego totalnie abstrakcyjnego, przepiękne rzeczy, także to w ogóle te techniki, które wydawały się takie najmniej atrakcyjne, powodowały, że panie jakby totalnie kumulowały cały swój potencjał i tworzyły najfajniejsze rzeczy.
0: Tak, uruchomiały najbardziej
2: Tak.
0: wyobraźnię.
2: Tak, bo troszeczkę farba, troszeczkę jednak jakieś takie typowe media malarskie czasami je wystraszają, bo no jednak to jest trochę takie na zasadzie, no jak ja tego nigdy nie robiłam, to jak użyć tej farby, żeby to wyglądało dobrze. A tutaj przy papierze, przy takich niezobowiązujących materiałach puszcza totalnie stres, nie ma go i panie no, wykazywały się największą wyobraźnią i tak naprawdę pokazywały no, talent, który gdzieś w każdej z nich tkwi, bo do tworzenia takich form, które mają być czymś relaksującym, czymś, co nas troszeczkę uspokaja, nie wymaga to talentu na miarę artystów znanych nam z kanonu sztuki. Po prostu każdy coś potrafi w mniejszym bądź większym stopniu i te panie nam to właśnie udowadniają, że w każdym tkwi ten potencjał.
1: A które zajęcia właśnie cieszyły się największym takim, powiedzmy, zainteresowaniem i ekscytacją uczestników?
2: Ja myślę, że tutaj nie było takiego, i to mówię całkowicie szczerze, nie było takich zajęć, które byłyby mniej bądź bardziej atrakcyjne, bo co jest ciekawe i co też właśnie nawet tutaj sobie rozmawiamy, później komentując, jak każde kolejne spotkania wyglądały. Uczestnicy tych zajęć podchodzą do każdego spotkania poważnie. To nie jest tak, że wybrzydzają, że mówią, że o nie, to mi się nie podoba. Nie, wszystko, co proponujemy, jest przyjmowane naprawdę z entuzjazmem. I to mogę powiedzieć szczerze, nie ma w tym nawet odrobiny jakiegoś takiego skłamania, jakiegoś, nie wiem, mówienia, że coś jest troszeczkę inaczej, odwracania prawdy. Nie. Wszystkie zajęcia bardzo się podobały, taki mamy też feedback od uczestników i czego byśmy nie zaproponowały, bardzo poważnie do tego podchodzą. Tak jak takie, traktują to jak wyzwanie i chcą z tego wybrnąć. Tak jakby i z jak najlepszym skutkiem. Nie ma tak, że ktoś się poddaje i nie robi.
1: Super. A proszę nam powiedzieć, jak frekwencja na tych zajęciach, jak to wyglądało na początku, jak to wygląda już teraz, tak naprawdę ku końcowi projektu, już zbliżamy się, ale jak to wygląda teraz?
0: Od początku mieliśmy bardzo dużą frekwencję. Przewidziane było 15 miejsc, bo tyle w stanie, że tak powiem, taką grupę jesteśmy w stanie jakby
2: Zaopiekować.
0: zaopiekować się
2: No tak.
0: taką grupą. Ale też były zajęcia, że było znacznie, znacznie więcej osób, 17
2: Do 20.
0: do 20 osób. Też miałyśmy taki feedback, że dlaczego są te zajęcia w godzinach przedpołudniowych. ale to też było z tego powodu, że to

0: Też był też taki czas, można powiedzieć, już letni, kiedy rozpoczynałyśmy te zajęcia. Wiadomo, seniorzy wolą też jakby
1: Od rana
0: od
1: bardziej tą
0: rana
1: aktywność taką.
0: tą aktywność prowadzić. I na pewno będziemy realizować tego typu warsztaty dla dorosłych wszystkich, dla wszystkich
1: I to
0: dorosłych.
1: już zapewne w godzinach popołudniowych, dlatego że jest taka grupka osób, które już wkraczają w ten wiek powoli senioralny, jeszcze nie, ale pracują nadal, bądź dorabiają. I dla nich takie poranne godziny to troszeczkę, no niestety, czują się wykluczeni.
0: No tak,
1: No i w
0: jednak.
1: tym momencie, tak, w tym momencie, jeżeli uda nam się właśnie po nowym roku troszeczkę zorganizować ten czas inaczej, to zapewne to już będzie w godzinach popołudniowych, żeby zarówno seniorzy, którzy nas teraz odwiedzają, jak i seniorzy bądź osoby dorosłe, pracujące, które chciałyby skorzystać z tej oferty, którą zaproponujemy po nowym roku, no to wtedy już po południu i mamy nadzieję, że to umożliwi również przybycie takim osobom do
0: A
1: nas.
0: proszę powiedzieć, więcej było pań czy panów, jak tutaj, jeżeli chodzi o.
1: Panie, panie, dopiero teraz mamy pana, także dołączył do nas niedawno nowy uczestnik i też dzielnie stawia czoła tym wszystkim dziwnym akcjom, jak właśnie koronka i tak dalej. Wszystko mu pięknie wychodzi, także mamy jednego pana, ale no tak jak zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie plastyczne spotkania, to panie.
0: Proszę nam powiedzieć, przed nami jeszcze kilka ostatnich spotkań, ale wiem, że będzie też również takie finalne zakończenie Pani projektu.
2: Tak, 20 listopada będzie wernisaż wystawy warsztatowej, na których zaprezentujemy prace uczestniczek. Będzie to taka trochę nietypowa wystawa do autorstwa Moniki Przybylskiej, realizatorki, ponieważ prace będą skomponowane we wspólne obrazy. Pokażemy najciekawsze prace z najciekawszych technik. Wszystkich technik nie damy rady pokazać, ale na pewno będzie bardzo interesująca wystawa.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, jeszcze przed nami te ostatnie spotkania, czy nadal można do Państwa zgłosić się, jeżeli ktoś jest chętny,
1: Oczywiście,
0: żeby
1: pewnie, że
0: spróbować?
1: tak, bo to też może sprawić, że dana osoba zachęci się do tego, żeby przychodzić do nas częściej i to już mówię, na te kolejne spotkania, które będą się odbywały, tak jak wspominałyśmy już po nowym roku, to zawsze jest jakiś taki moment, gdzie możemy się bliżej poznać, możemy czymś zainteresować i jakby to może zawiązać jakąś taką znajomość już długotrwałą, także pewnie zapraszamy i nikogo nie wyprosimy, także zapraszamy nadal.
0: Moje panie, piękna inicjatywa, naprawdę myślę, że z fantastycznym tutaj pomysłem się panie wstrzeliłyście. Galeria rzeczywiście zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie idziemy coś oglądać, prawda, podziwiać pracę czyjeś, a tu moment, że jednak można samemu gdzieś tam coś
1: No
0: stworzyć.
1: jeżeli jeszcze mogę na chwileczkę
0: Tak?
1: właśnie, bo teraz powiedziała Pani o czymś bardzo ważnym, bo w sumie tego typu warsztaty, gdzie mamy do czynienia z amatorami, którzy nigdy wcześniej nie mieli możliwości wystawić swoich prac dla szerszej publiczności, to tutaj właśnie nasi uczestnicy też dostaną piękną okazję, żeby wyjść do ludzi z tym, co zrobili i to jest też taka no, podniosła i dosyć niecodzienna sytuacja. Także warsztaty warsztatami, przyjście na porozmawianie, tak jak mówiła pani dyrektor, przy kawie, pośmiać się, zrelaksować się, to jest bardzo ważne, bo ten dobrostan się liczy, ale dla wielu osób to było wielkie zaskoczenie, że to, co to później będzie wernisaż, to jest takie, no mówię, to nawet dla osób, które zajmują się sztuką, to wernisaż prac to jest coś bardzo ważnego i do tego się też dąży, po to się pracuje, a tym bardziej dla osób, które się tego nie spodziewały. To też taki piękny ukłon ze strony galerii i umożliwienie przez panią dyrektor jakiejkolwiek przestrzeni, bo to też jest trudne, ponieważ to nie jest łatwe udostępnić przestrzeń, ponieważ jest ten harmonogram na cały rok.
0: Tak.
1: Więc super, że udało się pani dyrektor to zaproponować i że powalczyła o to, żeby można było tak zrobić ten wernisaż, więc to tym bardziej, mówię, to jest
0: ukłony, tak,
1: taki ukłon i dla pani dyrektor i
0: tak.
1: ukłon też dla naszych warsztatowiczów, dla naszych warsztatowiczek wcześniejszych. Podziękowanie, jakby takie uhonorowanie tego, że przez pół roku dzielnie nam towarzyszą i w sumie zawsze możemy liczyć. na nie.
0: A proszę powiedzieć jeszcze, czy na warsztatach, wiadomo, tutaj taki element twórczy, plastyczny, ale czy też te panie

0: integrowały się, powstały jakieś nowe znajomości, przyjaźni, jak to?
1: O, tak, myślę, że tak. No też my się zaprzyjaźniłyśmy, można powiedzieć, z paniami.
2: Jesteśmy z nimi tak
1: Panie się
2: naprawdę na ty.
1: zaprzyjaźniły z galerią, widujemy je teraz na wernisażach, bo przychodzą na
2: Przychodzą,
1: spotkania
2: tak.
1: autorskie, z artystami też przychodzą. Także mamy, powiedzmy, nowe koleżanki.
2: Nawet widując na mieście, to jest na zasadzie cześć, cześć i po prostu tak jakby, tak, nowe koleżanki, tak. Także widząc na mieście nie ma odwracania głowy czy udawania, że tylko po prostu, że się nie znamy, tylko normalnie bardzo, bardzo, bardzo taka piękna relacja. To też jest dla nas bardzo ważne, bo to jest sama przyjemność.
0: Moje panie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moi państwo, przypomnę, że dziś moimi gośćmi była pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, oraz pani Monika Przybylska, kurator kulturalny. Dziękujemy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w jej imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Poszczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową www.mpwik.wloclawek.pl.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724-671-020.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Most imienia marszałka Rydza Śmigłego we Wrocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu.
1: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów, wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem. Jeszcze raz przypominam te godziny, to jest piątek od 17 do poniedziałku do 6 rano.
0: Zmiany obejmą również autobusy.

0: Busy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostu w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych.
1: Jeśli chodzi o kolejne zamknięcia, będą planowane, natomiast to jest drugie. W ogóle jest zaplanowanych takich zamknięć 6. Będziemy o nich informować z wyprzedzeniem. A są one po prostu robione po to, aby to betonowanie płyty po mostu było wykonywane rzetelnie.
0: Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
2: Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów i przedstawianiem propozycji zmian w polityce senioralnej. Jego przedstawiciele działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów i ich większego udziału w życiu publicznym. Takie spotkanie odbyło się również we Wrocławku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, seniorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Rozmawiano o potrzebach osób starszych i możliwościach wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
3: My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali. Na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? Nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, więc to też uważam, że no kiedyś, lata wcześniej, też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim, aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czy czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie.
2: Seniorzy podkreślają, że takie spotkania są potrzebne, bo pozwalają mówić o problemach ich środowiska. Jak zaznaczają, polityka senioralna we Wrocławku nie wygląda najgorzej, ale wciąż jest przestrzeń do zgłaszania potrzeb i proponowania nowych rozwiązań.
4: Jeżeli chodzi o politykę senioralną we Wrocławku, to wcale nie jest źle. Dużo się dzieje, bardzo dużo i chlubą Wrocławka jest właśnie to Centrum Wsparcia Społecznego. Natomiast no przede wszystkim to opieka zdrowotna. Jednak no żeby te kolejki do lekarzy się skróciły. No, ale to już nie tylko nasz samorząd, ale to rząd również na pewno na to zwróci uwagę.
5: Myślę, że będziemy mieli się tu coś pochwalić, bo program jest bardzo bogaty. Oprócz właśnie tej pięknej sali, w której możemy korzystać dzięki uprzejmości Centrum Kultury Browar B, Klub Stara Remiza, to jeszcze będziemy zwiedzali fajans. Na pewno będą goście zachwyceni, bo jak byłam w Bydgoszczy, to właśnie się o ten festiwal fajansu dopytywali, powiedziałam, na pewno zwiedzicie, będziemy też w Centrum Wsparcia Społecznego i w Kawiarni Obywatelskiej. Jak wiecie, wszystko jest rzut beretem, więc nie będą musieli się daleko przemieszczać i wszędzie obejrzą, bo tak jak powiedziałam, to są punkty, gdzie my się spotykamy, seniorzy wrocławscy, i będziemy mogli się tymi miejscami pochwalić. Mówiłam, jak byłam na takim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii Wrocławka na lata aż 2030, i jak czytałam te założenia, które tam są dotyczące seniorów, to zabrakło mi takich miejsc na poszczególnych dzielnicach dla seniorów. Nie ma takich klubów jak inne miasta, ale w rozmowie już już i na temat i w czasie różnych spotkań, gdzie uczestniczyła pani prezydent Monika Jabłońska, ona mówiła, że

0: to zostało wpisane i że w planach są właśnie takie kluby czy klubiki, gdzie będzie właśnie senior nie musiał dojeżdżać do centrum, bo w sumie teraz mamy wszystko w centrum Wrocławka, że pomyślą o tym, żeby na poszczególnych dzielnicach, żeby ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, też mogli skorzystać.
1: Ważnym tematem była także współpraca przy realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Seniorzy zwracają uwagę, że choć wiele inicjatyw jest wartościowych, chcieliby mieć większy wpływ na ich kształt i możliwość zgłaszania własnych uwag już na etapie ich planowania.
2: Ja zawsze mówię, że my seniorzy chcielibyśmy, żeby projekty, które są dla nas realizowane, były wcześniej z nami konsultowane. Bo często jest tak, że pisze się projekty, one są cudowne oczywiście i od strony formalnej i tematycznej, ale nie zawsze interesują seniorów. To jest jedna rzecz. Ale mogę też powiedzieć, że pełnomocnikiem wojewody jestem od sierpnia i założyłam sobie 3 takie priorytety. Pierwszy, aktywny senior, bo aktywny senior to dłużej zdrowy, senior to jest najlepsza recepta bezpłatna. Drugi punkt to senior bezpieczny. I trzeci, senior jak najdłużej w domu. I zawsze jest problem z pytaniem tym trzecim, ale na czym ma to polegać? Dla mnie najważniejsze, żeby seniorzy jak najdłużej mogli mieszkać u siebie w domu. Oczywiście, jeżeli mają problemy ze zdrowiem albo mają z innych przyczyn, należy ich wesprzeć, to oczywiście państwo musi to robić.
1: W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Rozmowy dotyczyły między innymi współpracy z organizacjami senioralnymi oraz uwzględnianiu głosów osób starszych przy podejmowaniu decyzji publicznych.
3: Tak się składa, że tematyka rad seniorów jest mi bardzo bliska. Jestem współautorką nowelizacji przyjętej przez Sejm w poprzedniej kadencji ustawy o samorządzie, która pozwala samorządom na finansowanie rad seniorów. To jest niezwykle istotne. Rady seniorów są takimi ciałami, takimi gremiami, które pełnią opiniodawczą rolę dla samorządu, niezwykle istotne. Mam nadzieję, że samorząd wrocławski korzysta jak najbardziej z tej możliwości. No i również założyłam w Sejmie zespół parlamentarny do spraw seniorów i tak się składa, że ostatnio mieliśmy posiedzenie dotyczące właśnie funkcjonowania rad seniorów. Byli przedstawiciele samorządów z naszego regionu, była także przedstawicielka samorządu Wrocławka. Liczę na dobre spotkanie, jestem przekonana, że tak będzie i cieszę się przede wszystkim z tego, że nasi seniorzy są aktywni, że chce im się działać, pomimo tego, że już są na emeryturze, że chcą być aktywni również dla innych, bo to, co robią seniorzy w Radach Seniorów, w tym Wrocławskiej Radzie Seniorów, jest niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
4: Wiemy doskonale, że wszystkie wyzwania współczesności, jakim jest zmiana struktury demograficznej, coraz więcej osób w wieku senioralnym, więcej osób wymagających opieki i wsparcia, ale też także zagospodarowania tego czasu, żeby być osobami aktywnymi. Dlatego też dla nas samorządowców to jest ważne spotkanie, bo goście oprócz tych obrad dzisiaj w sali remizy naszej przy ulicy Żabiej będą mieli możliwość zobaczenia Centrum Fajansu Interaktywnego czy Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli tych miejsc, które są przykładem takiej rewitalizacji działań artystycznych, kulturalnych i też promujących Wrocławek, ale również też promujących takie budowanie relacji, współpracę międzypokoleniową, tak na przykład jaką jest Kawiarnia Obywatelska. Cieszymy się, że Wrocławek jest gospodarzem tego przedsięwzięcia.
1: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia postulatów środowiska senioralnego. Uczestnicy podkreślają, że dialog między seniorami a przedstawicielami władz jest istotny dla tworzenia rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby osób starszych.

Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W przedszkolu

0: Liczny numer 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami i koleżankami.
1: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas, są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć, ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj skrzydła. I tego właśnie życzymy sobie, żeby tych dzieci było jak najwięcej, żeby to nasze miasto również się rozwijało, piękniało, a dzięki tym wspaniałym maluchom, a później przyszłym absolwentom szkół, to nasze miasto, nasz Włocławek piękniało.

0: Dzieci świetnie przygotowały się do swojego występu. Były odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności, pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
1: Dzisiaj święto waszych cioci. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie? Co jest w nich najfajniejszego?
2: Bawienie się. I uszenie.
1: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was?
2: No.

0: śpiewają.
1: Powiedzcie mi, za co lubicie chodzić do przedszkola? Co to jest najfajniejszego? Poznaliście może nowych kolegów? Czegoś fajnego uczycie?
0: Lubimy występować. Lubimy mieć nowe cioci, nowych kolegów.
1: Właśnie, dzisiaj też występowałyście przed swoimi kolegami i przed swoimi dzieciami. Jak długo się przygotowywałyście i co w ogóle wykonywałyście?
0: Wierszyki nauczyłyśmy i musieliśmy się przebierać do tańca.
1: Wierszyki właśnie. Powiedzcie, jak brzmiały te wierszyki?
0: O cioci Karolinie.
1: Opowiedz.
0: Nasza ciocia Karolina uczy nas wszystkiego, jak być dobrym kolegą dla dziecka każdego. Cierpliwość ma świętą, dlatego ją uwielbiamy i dziś te piękne serce dziś ci dam. Nam osiąsi Iwonce.
1: Okej, opowiedz o cioci Iwonce.
0: Nasza siosia Iwonka szapkę poprawi, busik zapnie i już każdy wygląda ładnie. Za to, że o nasze miasto dba, dobre serce dla nas ma. Dziś siosiu dziękujemy, bardzo mocne usiuszki.
2: Cioci Ewie.
1: Okej, to opowiedz pierwszy go o cioci Ewie.
3: Choć jesteśmy starsakami, urośliśmy wiele, ale o cioci Ewie pamiętają mali przyjaciele. Ciocia nas tuliła, gdy byliśmy maluchami, ocierała łezki i bawiła się klockami. Dzisiaj cioci z wielką mocą dziękujemy i mocne uściski ślemy.
4: Pani Madzia z Anią od samego rana przygotowują nam pyszne dania. Tam zamieszają, tam doprawiają, a dzieci wszystko chętnie zjadają. Zobaczmy pracę, dziękujemy.

0: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia.
1: Życzę sobie i wszystkim nauczycielom przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, ale również satysfakcji z pracy. Do naszego zawodu trafiają osoby, które naprawdę mają wielkie serce, oddanie i wielkie umiejętności, bo praca z dzieckiem, tym najmłodszym, jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca, ale daje niesamowicie dużo satysfakcji i dużo radości. Dzięki temu, że mamy możliwość kreowania i wychowywania, edukowania tych najmłodszych, jesteśmy na tym pierwszym etapie edukacji i widzimy ten największy rozwój tego dziecka.

0: Włocławska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwo dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w Urzędzie Gminy Braniewo. W przypadku komisji działających w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434.
1: Możemy podsumować pracę prokuratury okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym. Łącznie prokuratura okręgowa we Włocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw. 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z okręgu włocławskiego oraz jedna z okręgu elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
0: Zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego, za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do kolejnej kradzieży z wykorzystaniem podstępu doszło we Włocławku. Tym razem ofiarą padła 75-letnia kobieta. Mężczyzna podający się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej przekonał ją, że musi wejść do mieszkania, aby zakręcić wodę. Gdy seniorka straciła czujność, ukradł biżuterię z komody i uciekł.
3: We wtorek zostaliśmy powiadomieni o kradzieży biżuterii w jednym z mieszkań bloku osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Mężczyzna, który tego dokonał, uprzednio zaczepił 75-letnią kobietę, poinformował, iż jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, że z jej mieszkania przecieka woda i musi wejść do środka. Kobieta wpuściła mężczyznę do wnętrza swojego mieszkania, udała się do kuchni i wykonywała generalnie wszystkie polecenia tego rzekomego pracownika spółdzielni. Po jakimś czasie pan oświadczył, że musi wyjść, przyjdzie następnego dnia i po chwili kobieta zorientowała się, że w pokoju, w którym trzymała biżuterię, tej biżuterii wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych nie ma. Apelujemy w związku z tym o to, aby nie wpuszczać do domu osób, których nie znamy. Dobrze mieć numer telefonu do spółdzielni, zatelefonować, zapytać, czy spółdzielnia wysłała do nas

0: pracownika. Często też spółdzielnia wywiesza ogłoszenia o ewentualnych przeglądach. Także zwracajmy na to uwagę, nie wpuszczajmy osób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto powiedzieć takiej osobie: za chwilę poproszę sąsiada, czy poproszę członka rodziny, żeby przyszedł, i wtedy w obecności tych osób wpuszczać taką osobę, którą generalnie nie znamy. Za kradzież tego typu grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: O zdarzeniu, do którego doszło 13 października, poinformowali włocławscy policjanci. Sprawca zaczepił kobietę pod blokiem i pod pretekstem wykonania czynności związanych z wodą dostał się do jej mieszkania. Wystarczyła chwila nieuwagi, by seniorka straciła kosztowności. To nie pierwszy sygnał o kradzieży w podobnych okolicznościach. Do naszej redakcji wcześniej zgłosiła się mieszkanka włocławskiego Zazamcza, która również miała zostać okradziona przez osobę wykorzystującą podobny sposób działania. Takie sytuacje powinny być ostrzeżeniem, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników spółdzielni, administracji, wodociągów oraz innych instytucji. Wykorzystują zaufanie mieszkańców, a następnie odwracają ich uwagę, by ukraść pieniądze lub wartościowe przedmioty.
2: Wchodziłam do domu na 4 piętro. Ja wchodzę, jestem starsza pani, wchodzę wolno i na tych idzie młoda pani, sympatycznie wyglądająca, taka ciemna, czarne włosy. I mówi: proszę pani, ja też idę wysoko, mogę pani wziąć ten bagaż. No dobrze, no to pani mi wzięła i mi postawiła, ja tutaj pod drzwiami. I wie pani, schodzi na dół, a ja powoli. Ja jeszcze nie zdążyłam drzwi zamknąć, tych zakupów sobie wstawić. I ona leci z powrotem, mówi: proszę pani zalewa cały pion. Ja muszę tutaj sprawdzić łazienkę i to, bo nie wiemy, gdzie te przecieki są. No to mówię: pani wejdzie. Ona weszła, zaczęła sprawdzać najpierw łazienkę, ubikację, no wszędzie sucho. Mówi: to może w kuchni tam są przecieki. Mówi: pani puści wodę, żeby ta woda leciała, pani ten korek włoży, żeby tam się napełniło. Mówi: potem pani puści, a my zejdziemy, bo się natychmiast druga pani zjawiła. A ta druga to mnie obrobiła chyba, no bo ta to ciągle siedziała ze mną w kuchni. No i wie pani co, mówi: proszę pani, to pani za pół minuty puści tą wodę, a my idziemy zobaczyć, czy tam leci. No to dobrze. Ale mnie coś to zaczęło śmierdzieć.
1: Kobieta nabrała podejrzeń i zapytała sąsiadkę, czy rzeczywiście doszło do zalania. Ta zaprzeczyła. Poszkodowana wróciła więc do mieszkania, ale było już za późno. Z szuflady zniknęło 2000 zł. Jak relacjonuje poszkodowana, w kradzież miały być zamieszane dwie kobiety.
2: Jedna taka niższa i taka bardziej taka może nie gruba, ale taka no pulchna taka, a druga szczupła, wysoka.
1: A proszę powiedzieć, w jakim wieku mogły być te panie?
2: Między 30 a 40 lat.
1: Seniorka opowiedziała o całej sytuacji swojej kuzynce, która również mieszka na osiedlu Zazamcze. Kobieta przyznała, że w jej bloku pojawiły się również dwie nieznajome osoby. Ich zachowanie i zadawane pytania wzbudziły podejrzenia, że mogą szukać samotnie mieszkających seniorów. Policjanci przypominają, by nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych bez sprawdzenia, kim są i w jakim celu przyszli. Apelujemy do seniorów i ich bliskich o czujność. Warto rozmawiać z osobami starszymi o metodach działań oszustów i przypominać im, że nie muszą wpuszczać do domu nikogo obcego.
3: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki.
4: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy, i 5 pań z klubu seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74. I co dla nich mamy?
5: Co dla nich mamy? To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię, Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuły siebie niesamowite. chciane, młode i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuli się wyjątkowe.
6: Z tego co wiem, panie będą nie tylko

0: elegancko ubrane, też będzie zrobiony cały ten anturaż, czyli makijaż, fryzjer, ale na wybieg nie wyjdą także same.
1: Nie, nie wyjdą same, będą z naszymi wspaniałymi mężami i nie tylko, i synami. Po prostu część z tych pań, że tak powiem, wymaga jakiegoś podparcia, żeby się czuły pewnie. Więc nasi panowie będą wyprowadzały
2: I
1: nasi
2: pomagam,
1: i
2: będziemy ich wspierać, pomagać w każdym kroku, żeby czuli się spokojnie, bezpiecznie i po prostu poczuli się bardzo, bardzo ładnie i wyjątkowo.
3: niezależnie od

0: Pana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samo zainteresowanie ze strony innych.
1: Jest to bardzo ważne dla kobiet, szczególnie zauważyłyśmy to właśnie u tych kobiet starszych. One często są same, już zostawione tutaj rodziny, ich dzieci pozakładały rodziny w innym mieście, często to są nawet inne państwa. One z taką wielką ufnością do nas podchodzą, potrzebują jakby naszego ciepła, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, jesteśmy szczęśliwe i chcemy po prostu dać im taką przestrzeń tylko dla nich. One jako kobiety kochane, chciane, jakby przywrócić im taką dawną młodość. Na co dzień oczywiście one są bardzo obolałe, często borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale nie tylko, takimi dnia codziennego. I to jest właśnie tylko dedykowane dla nich. W tym dniu one będą królowymi i żeby poczuły, że ten czas się dla nich nie kończy jeszcze, absolutnie. Że tak naprawdę, żeby wiedziały, że jest w nich kobiecość, jest w nich dużo miłości, dużo serca, akceptacji innych ludzi, bez względu na to, jak wyglądają, jak się czują. Po prostu chcemy, żeby poczuły się szczęśliwe, jak za dawnych lat.
2: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. O jedną właściwie akcję, natomiast rzecz zobaczymy za chwilkę. Akcja też charytatywna, powiedzmy dwa słowa na ten ciężki temat.
1: Tak, to jest dla nas bardzo ciężki temat. Jedna z naszych dziewczyn, nasza wocławianka, po prostu ma przerzuty. I Amazonka, młoda dziewczyna, 40-letnia, niespełna zresztą, ma troje dzieci, w tym małego chłopczyka. No to sytuacja jest dosyć trudna, tym bardziej jest nam trudno, bo pomagałyśmy i ona między innymi zawsze i do tej pory pomaga.
3: I będzie na
1: tych uroczystościach pomagać. Po prostu chcemy, żeby jest taka, będzie organizowana. Już mamy w internecie taką, organizujemy dla zbiórkę na jej leczenie, bo wiem, sama wiem po sobie, bo przechodziłam tą chorobę, nadal się jeszcze leczę, wiem, że to po prostu jest bardzo kosztowne wszystko. Więc chciałybyśmy wspomóc Asię i taka prośba. Jak będzie ktoś chciał, mógł.
3: Także bardzo prosimy.
1: Jest zorganizowana zbiórka,
3: jak
1: pomagamy.
3: Jak nas więcej, to wiadomo, lepiej, nie chodzi o tam więcej, ale chociaż jakąś małą cegielkę włożyć w tą pomoc.
1: Dla kobiety z Fundacji Włocławiane, kobiety dla kobiet, teraz potrzebujemy tej pomocy bardzo dla Asi i mimo tego, że ona strasznie się tym denerwuje i w ogóle. Jest jedną z kobiet, więc to jest nasza jakby taka prośba do państwa serdeczna, że po prostu no, pomagajmy.
0: Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób.
1: To wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Robimy to dzięki pomocy chętnych osób. Salony z rewitalizacji, z części rewitalizacji zgłosiły się właśnie do ubioru tych pań, do zrobienia im makijażu, do uczesania. Właśnie mamy Pałac Bursztynowy, za to serdecznie również dziękujemy. Ogromne wsparcie Was w telewizji, za co bardzo dziękujemy.
3: Wspiera zawsze.
1: Tak, naszego fotografa też takiego, który też zawsze jest. I tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czym Was będzie więcej, tym naszym paniom będzie na pewno bardziej przyjemnie. No i się ucieszymy, że my jako Fundacja Włocławianki możemy coś zrobić po prostu od siebie, bo energia dziewczyn jest ogromna. Naprawdę coraz więcej dziewczyn do nas się przyłącza i coraz więcej dziewczyn chce nam pomagać, uczestniczyć w tym, żeby być częścią kobiet z Włocławka.
0: Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15:00.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360.

0: Zresztą to Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi jest pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku oraz pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Dzień dobry paniom.
1: Dzień
0: Dzień
1: dobry.
0: Dobry. Moje panie, chciałabym porozmawiać dzisiaj z paniami tutaj na temat pani projektu, który powstał u was w galerii, projektu Posztukuj z GSW. Opowiedzcie panie o tym projekcie, skąd pomysł na ten projekt i skąd ta nazwa?
2: Posztukuj GSW to właściwie jest projekt Moniki, edukatorki, i ona jakby wpadła na tą nazwę. Posztukuj GSW ma odczarować trochę warsztaty artystyczne. Nazwa ta jakby ma przekonać laików do sztuki. Dlatego jest taki w taki po prostu luźny sposób przekaz. Projekt skierowany jest do seniorów. Partnerami naszymi w tym projekcie jest Medyczny Uniwersytet
1: Trzeciego wieku.
2: Panie przychodzą na te warsztaty, żeby odpocząć, spotkać się, pośmiać, a jednocześnie stworzyć coś,
1: z czym wcześniej nie miały do
2: tak,
1: czynienia,
2: z czym
1: coś całkiem
2: wcześniej
1: nowego.
2: Nie miały, tak,
1: tak, tak, tak.
2: Zrealizowały już różne prace malarskie, z tkaniny, z kompozycji, z rękodzieła. Kierowaliśmy je w kierunku abstrakcji, żeby jakby przełamać tą barierę, te obawy do sztuki wyższej, żeby zobaczyły, że obcowanie ze sztuką nie jest trudne i tworzenie może sprawiać przyjemność. Po prostu.
1: Tak, tak, tak.
0: A opowiedzcie panie o samym procesie, zanim już tutaj doszliśmy do momentu, kiedy ten projekt ruszył. Jak to wyglądało?
1: Znaczy ja mogę powiedzieć, że zachęciła w sumie mnie do tego pani dyrektor, dlatego że powiedziała, że jest coś takiego jak Interwencje 2026, taki stały projekt Narodowego Centrum Kultury, który co roku jest organizowany i do którego trzeba zgłosić

0: projekt takich zajęć. Konkurencja była dosyć duża, ponieważ było to ponad 1300 instytucji, które chciały dostać dofinansowanie i zrealizować swoje pomysły. Nam się udało, ponieważ jesteśmy w takim gronie chyba 130 mniej więcej organizacji, które no, mogą realizować swoje pomysły w tym momencie. Także jest to dla nas ogromne wyróżnienie i sukces. Bardzo się cieszymy, dla mnie zwłaszcza dlatego, że to taka pierwsza przygoda moja akurat z interwencjami. No i ten projekt został napisany, razem wspólnie go dopracowałyśmy, pani dyrektor go wysłała, no, a potem już cała jakby lawina się potoczyła, czyli partnerzy, którzy z nami współpracują, czyli właśnie tak jak pani dyrektor wspomniała, Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku, w ogóle też panie seniorki, które przychodzą do nas po prostu, ponieważ zobaczyły nas u państwa w telewizji, czy słuchały audycji, więc jakby dowiedziały się dodatkowo o czymś takim jak Posztukuj z GSW. Tak naprawdę ewaluacja tego wszystkiego, czyli ulotki, jakieś informacje, poczta pantoflowa. No w sumie to się tak potoczyło.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego akurat ten projekt został skierowany do osób takich starszych, seniorów? Skąd ta myśl przewodnia, żeby właśnie aktywizować seniorów?
0: Czy z tym aktywizowaniem to jest nawet... Tak bym powiedziała na pograniczu, ponieważ seniorzy i tak się aktywizują. To jest taka grupa wiekowa, która wbrew pozorom bardzo chętnie bierze udział w różnych akcjach, nie tylko plastycznych, ale w ogóle w życiu takim towarzyskim Wrocławka. Tak jak w wielu innych instytucjach u nas w mieście chodzą na potańcówki, chodzą na spotkania w bibliotece z aktorami, z pisarzami. Wszędzie jest ich pełno i to jest taka wdzięczna grupa, z którą się świetnie pracuje, więc docelowo chodziło o to, żeby zapewnić seniorom miejsce przyjazne, żeby ich bliżej poznać, ponieważ jakby no, też mniej było zawsze w galerii tych seniorów, aniżeli dzieci, młodzieży, ale jakby no, jest to też taka grupa narażona na odrzucenie, na samotność, więc jakby jak najwięcej chcieliśmy spróbować jakby spędzać z nimi tego czasu i zobaczyć, jakie są też potrzeby tej grupy wiekowej.
1: A proszę opowiedzieć o samych zajęciach, jakie techniki były na tych zajęciach wykonywane, poruszane, jakie tematyki. A propos na przykład gości też, którzy prowadzili zajęcia.
0: No to bardzo ciekawa jest też sprawa, ponieważ mieliśmy okazję zaproponować seniorom tworzenie mozaiki takiej z lustrem pięknej, eleganckiej, którą poprowadziła nasza zaprzyjaźniona tutaj z galerią artystka Kasia Żukowska. To było ciekawe doświadczenie podzielone na dwa spotkania. Z tego, co możemy stwierdzić, to chyba były panie bardzo zadowolone, tak, bardzo się cieszyły. To też było ciekawe, bo mozaika to jest dosyć taka wciągająca i wcale niełatwa.
2: Trudna technika i kosztowna technika, dzięki temu projektowi i dofinansowaniu mogliśmy zrealizować tego
0: Uzwolić
2: typu
0: sobie,
2: warsztaty.
0: Tak. W ogóle, tak jak powiedziała pani dyrektor, to jest bardzo ważne, bo często się o tym nie myśli, ale zajęcia plastyczne w jakimkolwiek wymiarze to jednak są pieniążki. I jak się przychodzi na jakieś warsztaty, za które się płaci, no to człowiek gdzieś tam ma poczucie, że no ileś tam wydaje i jakiś materiał dzięki temu mu przysługuje. Tutaj mamy wielki przywilej zaproponować i proponować nadal naszym gościom zajęcia całkowicie nieodpłatne. Wszystkie materiały są zapewniane przez galerię. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury możemy sobie pozwolić i przez całe ostatnie pół roku mogliśmy sobie pozwolić na zakup materiałów, których pewnie normalnie no, byśmy nie kupili. Także to było super i dzięki temu też możemy zwiększyć atrakcyjność tych zajęć.
1: No. Czyli jeszcze pani opowiedzcie, bo byłam też na niektórych zajęciach, skrzydełkowania, ciekawe, piękne wzory powstawały.
0: Tak, dzisiaj jest skrzydełkowanie akurat, także tak. Nawet dzisiaj się panie spotykają na skrzydełkowaniu, także kolejne zajęcia.
1: Wiem, że jeszcze przed nami kolejne zajęcia, tutaj między innymi, które poprowadzi pani Aleksandra.
2: Tak, następne zajęcia to będzie tkanina artystyczna filcowana, więc z paniami będziemy realizować abstrakcyjne obrazy z wełny techniką filcowania.
1: A trochę proszę nam opowiedzieć o tej technice, jak ona wygląda. Czy jest naprawdę taką trudną do opanowania techniką?
2: To nie jest trudna technika, aczkolwiek wymaga takiego myślenia koncepcyjnego, ponieważ

0: nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki obraz nam wyjdzie, ponieważ wełna filtruje się z takich kłaczków wełny, można powiedzieć, i obrazy wychodzą naprawdę piękne, piękne malarskie.
1: No bez...
0: A jeszcze proszę opowiedzieć, bo były też zajęcia z pani Moniko.
1: Tak, były zajęcia. Też akurat ja miałam przyjemność prowadzić zajęcia z takich technik, jak na przykład technika marmurkowania papieru ryżowego suminagashi. To też taka nowość, którą wprowadziłyśmy z panią dyrektor i to się przyjęło bardzo fajnie. Powstały ciekawe, abstrakcyjne wzory, które no, wręcz zachwycały uczestniczki. To było nasze pierwsze spotkanie, w ogóle takie na otwarcie całego cyklu Posztukuj z GSW. Więc to już sprawiło, że panie tak jakby chwyciły tego bakcyla i były chętne na kolejne i kolejne spotkania, więc jakby to, mówię, to taka jedna z takich technik, techniki malarskie, rysunkowe, robienie kolażu, co tam jeszcze wspólnie robiłyśmy, ojejku, no trochę tego było, ogólnie promowanie technik recyklingowych, czyli upcycling, gdzie panie wykorzystywały materiały tak pozornie już bezużyteczne i tworzyły z tego piękne formy, można powiedzieć coś pomiędzy
0: Reliefem a rzeźbą, płaską
1: reliefem, tak,
0: rzeźbą.
1: taką, tak, coś takiego totalnie abstrakcyjnego, przepiękne rzeczy, także to w ogóle te techniki, które wydawały się takie najmniej atrakcyjne, powodowały, że panie jakby totalnie kumulowały cały swój potencjał i tworzyły najfajniejsze rzeczy.
0: Tak, uruchomiały najbardziej
1: Tak.
0: wyobraźnię.
1: Tak, bo troszeczkę farba, troszeczkę jednak jakieś takie typowe media malarskie czasami je wystraszają, bo no jednak to jest trochę takie na zasadzie, no jak ja tego nigdy nie robiłam, to jak użyć tej farby, żeby to wyglądało dobrze. A tutaj przy papierze, przy takich niezobowiązujących materiałach, puszcza totalnie stres, nie ma go i panie no, wykazywały się największą wyobraźnią i tak naprawdę pokazywały no, talent, który gdzieś w każdej z nich tkwi, bo do tworzenia takich form, które mają być czymś relaksującym, czymś, co nas troszeczkę uspokaja, nie wymaga to talentu na miarę artystów znanych nam z kanonu sztuki. Po prostu każdy coś potrafi w mniejszym bądź większym stopniu, i te panie nam to właśnie udowadniają, że w każdym tkwi ten potencjał.
0: A które zajęcia właśnie cieszyły się największym takim, powiedzmy, zainteresowaniem i ekscytacją uczestników?
1: Ja myślę, że tutaj nie było takiego, i to mówię całkowicie szczerze, nie było takich zajęć, które byłyby mniej bądź bardziej atrakcyjne, bo co jest ciekawe i co też właśnie nawet tutaj sobie rozmawiamy, później komentując, jak każde kolejne spotkania wyglądały, uczestnicy tych zajęć podchodzą do każdego spotkania poważnie. To nie jest tak, że wybrzydzają, że mówią, że o nie, to mi się nie podoba. Nie, wszystko, co proponujemy, jest przyjmowane naprawdę z entuzjazmem. I to mogę powiedzieć szczerze, nie ma w tym nawet odrobiny jakiegoś takiego skłamania, jakiegoś, nie wiem, mówienia, że coś jest troszeczkę inaczej, odwracania prawdy. Nie. Wszystkie zajęcia bardzo się podobały, taki mamy też feedback od uczestników i czego byśmy nie zaproponowały, bardzo poważnie do tego podchodzą. Tak jak takie, traktują to jak wyzwanie i chcą z tego wybrnąć. Tak jakby i z jak najlepszym skutkiem. Nie ma tak, że ktoś się poddaje i nie robi.
0: Super. A proszę nam powiedzieć, jak frekwencja na tych zajęciach, jak to wyglądało na początku, jak to wygląda już teraz, tak naprawdę ku końcowi projektu, już zbliżamy się, ale jak to wygląda teraz?
2: Od początku mieliśmy bardzo dużą frekwencję. Przewidziane było 15 miejsc, bo tyle w stanie, że tak powiem, taką grupę jesteśmy w stanie jakby
1: Zaopiekować się.
2: zaopiekować się
1: Tak.
2: taką grupą. Ale też były zajęcia, że było znacznie, znacznie więcej osób, 17
1: Do 20.
2: do 20 osób. Też miałyśmy taki feedback, że dlaczego są te zajęcia w godzinach przedpołudniowych. Ale to też było z tego powodu, że to też był też taki czas, można powiedzieć, już letni, kiedy rozpoczynałyśmy te zajęcia. Wiadomo, seniorzy wolą też jakby
0: Od rana
2: od
0: bardziej tą
2: rana
0: aktywność taką.
2: tą aktywność prowadzić. I na pewno będziemy realizować tego

0: typu warsztaty dla dorosłych wszystkich, dla wszystkich
1: I to
0: dorosłych.
1: już zapewne w godzinach popołudniowych, dlatego że jest taka grupka osób, które już wkraczają w ten wiek powoli senioralny, jeszcze nie, ale pracują nadal, bądź dorabiają. I dla nich takie poranne godziny to troszeczkę, no niestety, czują się wykluczeni.
0: No tak,
1: No i w
0: jednak.
1: tym momencie, tak, w tym momencie, jeżeli uda nam się właśnie po nowym roku troszeczkę zorganizować ten czas inaczej, to zapewne to już będzie w godzinach popołudniowych, żeby zarówno seniorzy, którzy nas teraz odwiedzają, jak i seniorzy bądź osoby dorosłe, pracujące, które chciałyby skorzystać z tej oferty, którą zaproponujemy po nowym roku, no to wtedy już po południu i mamy nadzieję, że to umożliwi również przybycie takim osobom do
0: A
1: nas.
0: proszę powiedzieć, więcej było pani czy panów, jak tutaj, jeżeli chodzi o.
1: Pani. Panie, panie, dopiero teraz mamy pana, także dołączył do nas niedawno nowy uczestnik i też dzielnie stawia czoła tym wszystkim dziwnym akcjom, jak właśnie koronka i tak dalej. Wszystko mu pięknie wychodzi, także mamy jednego pana, ale no, tak jak zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie plastyczne spotkania, to panie.
0: Proszę nam powiedzieć, przed nami jeszcze kilka ostatnich spotkań, ale wiem, że będzie też również takie finalne zakończenie Pani projektu.
2: Tak, 20 listopada będzie wernisaż wystawy warsztatowej, na których zaprezentujemy pracę uczestniczek. Będzie to taka trochę nietypowa wystawa do autorstwa Moniki Przybylskiej, realizatorki, ponieważ prace będą skomponowane we wspólne obrazy. Pokażemy najciekawsze prace z najciekawszych technik. Wszystkich technik
1: Nie damy
2: nie
1: rady.
2: damy rady pokazać, ale na pewno będzie bardzo interesująca wystawa.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, jeszcze przed nami te ostatnie spotkania, czy nadal można do Państwa zgłosić się, jeżeli ktoś jest chętny,
1: Oczywiście,
0: żeby
1: pewnie, że
0: spróbować?
1: tak, bo to też może sprawić, że dana osoba zachęci się do tego, żeby przychodzić do nas częściej i to już mówię, na te kolejne spotkania, które będą się odbywały, tak jak wspominałyśmy, już po nowym roku. To zawsze jest jakiś taki moment, gdzie możemy się bliżej poznać, możemy czymś zainteresować i jakby to może zawiązać jakąś taką znajomość już długotrwałą. Także pewnie zapraszamy i nikogo nie wyprosimy, także zapraszamy nadal.
0: Moje panie, piękna inicjatywa, naprawdę myślę, że z fantastycznym tutaj pomysłem się panie wstrzeliłyście. Galeria rzeczywiście zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie idziemy coś oglądać, prawda, podziwiać pracę czyjeś, a tu moment, że jednak można samemu gdzieś tam coś
1: No,
0: stworzyć.
1: jeżeli jeszcze mogę na chwileczkę
0: Tak?
1: właśnie, bo teraz powiedziała Pani o czymś bardzo ważnym, bo w sumie tego typu warsztaty, gdzie mamy do czynienia z amatorami, którzy nigdy wcześniej nie mieli możliwości wystawić swoich prac dla szerszej publiczności, to tutaj właśnie nasi uczestnicy też dostaną piękną okazję, żeby wyjść do ludzi z tym, co zrobili i to jest też taka no, podniosła i dosyć niecodzienna sytuacja. Także warsztaty warsztatami, przyjście na porozmawianie, tak jak mówiła pani dyrektor, przy kawie, pośmiać się, zrelaksować się, to jest bardzo ważne, bo ten dobrostan się liczy, ale dla wielu osób to było wielkie zaskoczenie, że to, co to później będzie wernisaż, to jest takie, no mówię to nawet dla osób, które zajmują się sztuką, to wernisaż prac to jest coś bardzo ważnego i do tego się też dąży, po to się pracuje, a tym bardziej dla osób, które się tego nie spodziewały. To też taki piękny ukłon ze strony galerii i umożliwienie przez panią dyrektor jakiejkolwiek przestrzeni, bo to też jest trudne, ponieważ to nie jest łatwe udostępnić przestrzeń, ponieważ jest ten harmonogram na cały rok. Więc
0: Tak.
1: super, że udało się pani dyrektor to zaproponować i że powalczyła o to, żeby mo można było tak zrobić ten wernisaż, więc to tym bardziej, mówię, to jest
0: Ukłony, tak,
1: taki
0: dla
1: ukłon i
0: pani.
1: dla pani dyrektor i
0: Tak.
1: ukłon też dla naszych warsztatowiczów, dla naszych warsztatowiczek wcześniejszych. Podziękowanie, jakby takie uhonorowanie tego, że przez pół roku dzielnie nam towarzyszą i w sumie zawsze możemy liczyć na nie.
0: A
1: Także.
0: proszę powiedzieć jeszcze, czy na warsztatach, wiadomo, tutaj taki element twórczy, plastyczny, ale czy też te panie integrowały się, powstały jakieś nowe znajomości, przyjaźni, jak to?
2: Tak, myślę, że tak. No też my się zaprzyjaźniłyśmy, można powiedzieć, z paniami.
1: Jesteśmy z nimi tak
2: Panie się
1: naprawdę na ty.
2: zaprzyjaźniły z galerią. Widujemy je teraz na wernisażach, bo przychodzą na
1: Przychodzą,
2: spotkania
1: tak.
2: autorskie, z artystami też przychodzą. Tak.

0: Także mamy, powiedzmy, nowe koleżanki.
1: Nawet widując na mieście, to jest na zasadzie cześć, cześć i po prostu tak jakby, tak, nowe koleżanki, tak. Także widząc na mieście nie ma odwracania głowy czy udawania, że tylko po prostu, że się nie znamy, tylko normalnie bardzo, bardzo, bardzo taka piękna relacja. To też jest dla nas bardzo ważne, bo to jest sama przyjemność.
0: Moje panie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moi państwo, przypomnę, że dziś moimi gośćmi była pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku oraz pani Monika Przybylska, kurator kulturalny. Dziękujemy serdecznie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Most imienia marszałka Rydza-Śmigłego we Wrocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu.
1: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów, wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem. Jeszcze raz przypominam, te godziny to jest piątek od 17 do poniedziałku do 6 rano.
0: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady.

0: Odjazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostów w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych.
1: Jeśli chodzi o kolejne zamknięcia, będą planowane, natomiast to jest drugie. W ogóle jest zaplanowanych takich zamknięć 6. Będziemy o nich informować z wyprzedzeniem. A są one po prostu robione po to, aby to betonowanie płyty pomostu było wykonywane rzetelnie.
0: Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
2: Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów i przedstawianiem propozycji zmian w polityce senioralnej. Jego przedstawiciele działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów i ich większego udziału w życiu publicznym. Takie spotkanie odbyło się również we Wrocławku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, seniorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Rozmawiano o potrzebach osób starszych i możliwościach wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
3: My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali. Na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie, o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? Nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, więc to też uważam, że no kiedyś, lata wcześniej, też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim, aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie.
2: Seniorzy podkreślają, że takie spotkania są potrzebne, bo pozwalają mówić o problemach ich środowiska. Jak zaznaczają, polityka senioralna we Wrocławku nie wygląda najgorzej, ale wciąż jest przestrzeń do zgłaszania potrzeb i proponowania nowych rozwiązań.
4: Jeżeli chodzi o politykę senioralną we Wrocławku, to wcale nie jest źle. Dużo się dzieje, bardzo dużo i chlubą Wrocławka jest właśnie to Centrum Wsparcia Społecznego. Natomiast no przede wszystkim to opieka zdrowotna. Jednak no żeby te kolejki do lekarzy się skróciły. No, ale to już nie tylko nasz samorząd, ale to rząd również na pewno na to zwróci uwagę.
5: Myślę, że będziemy mieli się tu coś pochwalić, bo program jest bardzo bogaty. Oprócz właśnie tej pięknej sali, w której możemy korzystać dzięki uprzejmości Centrum Kultury Browar B, Klub Stara Remiza, to jeszcze będziemy zwiedzali fajans. Na pewno będą goście zachwyceni, bo jak byłam w Bydgoszczy, to właśnie się o ten festiwal fajansu dopytywali, powiedziałam, na pewno zwiedzicie, będziemy też w Centrum Wsparcia Społecznego i w Kawiarni Obywatelskiej. Jak wiecie, wszystko jest rzut beretem, więc nie będą musieli się daleko przemieszczać i wszędzie obejrzą, bo tak jak powiedziałam, to są punkty, gdzie my się spotykamy, seniorzy wrocławscy, i będziemy mogli się tymi miejscami pochwalić. Mówiłam, jak byłam na takim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii Wrocławka na lata aż 2030, i jak czytałam te założenia, które tam są dotyczące seniorów, to zabrakło mi takich miejsc na poszczególnych dzielnicach dla seniorów. Nie ma takich klubów jak inne miasta, ale w rozmowie już już i na temat i w czasie różnych spotkań, gdzie uczestniczyła pani prezydent Monika Jabłońska, ona mówiła, że to zostało wpisane i że w planach są właśnie takie

0: kluby czy klubiki, gdzie będzie właśnie senior nie musiał dojeżdżać do centrum, bo w sumie teraz mamy wszystko w centrum Wrocławka, że pomyślą o tym, żeby na poszczególnych dzielnicach, żeby ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, też mogli skorzystać.
1: Ważnym tematem była także współpraca przy realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Seniorzy zwracają uwagę, że choć wiele inicjatyw jest wartościowych, chcieliby mieć większy wpływ na ich kształt i możliwość zgłaszania własnych uwag już na etapie ich planowania.
2: Ja zawsze mówię, że my seniorzy chcielibyśmy, żeby projekty, które są dla nas realizowane, były wcześniej z nami konsultowane. Bo często jest tak, że pisze się projekty, one są cudowne oczywiście i od strony formalnej i tematycznej, ale nie zawsze interesują seniorów. To jest jedna rzecz. Ale mogę też powiedzieć, że pełnomocnikiem wojewody jestem od sierpnia i założyłam sobie 3 takie priorytety. Pierwszy, aktywny senior, bo aktywny senior to dłużej zdrowy, senior to jest najlepsza recepta bezpłatna. Drugi punkt to senior bezpieczny. I trzeci, senior jak najdłużej w domu. I zawsze jest problem z pytaniem tym trzecim, ale na czym ma to polegać? Dla mnie najważniejsze, żeby seniorzy jak najdłużej mogli mieszkać u siebie w domu. Oczywiście, jeżeli mają problemy ze zdrowiem albo mają z innych przyczyn, należy ich wesprzeć, to oczywiście państwo musi to robić.
1: W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy z organizacjami senioralnymi oraz uwzględnianiu głosów osób starszych przy podejmowaniu decyzji publicznych.
3: Tak się składa, że tematyka rad seniorów jest mi bardzo bliska. Jestem współautorką nowelizacji przyjętej przez Sejm w poprzedniej kadencji ustawy o samorządzie, która pozwala samorządom na finansowanie rad seniorów. To jest niezwykle istotne. Rady seniorów są takimi ciałami, takimi gremiami, które pełnią opiniodawczą rolę dla samorządu, niezwykle istotne. Mam nadzieję, że samorząd wrocławski korzysta jak najbardziej z tej możliwości. No i również założyłam w Sejmie zespół parlamentarny do spraw seniorów i tak się składa, że ostatnio mieliśmy posiedzenie dotyczące właśnie funkcjonowania rad seniorów. Byli przedstawiciele samorządów z naszego regionu, była także przedstawicielka samorządu Wrocławka. Liczę na dobre spotkanie, jestem przekonana, że tak będzie i cieszę się przede wszystkim z tego, że nasi seniorzy są aktywni, że chce im się działać, pomimo tego, że już są na emeryturze, że chcą być aktywni również dla innych, bo to, co robią seniorzy w Radach Seniorów, w tym Wrocławskiej Radzie Seniorów, jest niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
4: Wiemy doskonale, że wszystkie wyzwania współczesności, jakim jest zmiana struktury demograficznej, coraz więcej osób w wieku senioralnym, więcej osób wymagających opieki i wsparcia, ale też także zagospodarowania tego czasu, żeby być osobami aktywnymi. Dlatego też dla nas samorządowców to jest ważne spotkanie, bo goście oprócz tych obrad dzisiaj w sali remizy naszej przy ulicy Żabiej będą mieli możliwość zobaczenia Centrum Fajansu Interaktywnego czy Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli tych miejsc, które są przykładem takiej rewitalizacji działań artystycznych, kulturalnych i też promujących Wrocławek, ale również też promujących takie budowanie relacji, współpracę międzypokoleniową, tak na przykład jaką jest Kawiarnia Obywatelska. Cieszymy się, że Wrocławek jest gospodarzem tego przedsięwzięcia.
1: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia postulatów środowiska senioralnego. Uczestnicy podkreślają, że dialog między seniorami a przedstawicielami władz jest istotny dla tworzenia rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby osób starszych.

Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W przedszkolu publicznym nr 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami.

0: kolerankami.
1: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas, są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć, ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj skrzydła. I tego właśnie życzymy sobie, żeby tych dzieci było jak najwięcej, żeby to nasze miasto również się rozwijało, piękniało, a dzięki tym wspaniałym maluchom, a później przyszłym absolwentom szkół, to nasze miasto, nasz Włocławek piękniało.

0: Dzieci świetnie przygotowały się do swojego występu. Były odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności. Pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
1: Dzisiaj święto waszych cioci. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie? Co jest w nich najfajniejszego?
2: Bawienie się. I uszenie.
1: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was?
2: No...

0: śpiewają.
1: Powiedzcie mi, za co lubicie chodzić do przedszkola? Co to jest najfajniejszego? Poznaliście może nowych kolegów? Czegoś fajnego uczycie?
0: Lubimy występować. Lubimy mieć zobaczyć nowych kolegów.
1: Właśnie, dzisiaj też występowałyście przed swoimi kolegami i przed swoimi dzieciami. Jak długo się przygotowywałyście i co w ogóle wykonywałyście?
0: Wierszyki się uczyłyśmy i musieliśmy się przebierać do tańca.
1: Wierszyki właśnie. Powiedzcie, jak brzmiały te wierszyki?
0: O cioci Karolinie.
1: Opowiedz.
0: Nasza ciocia Karolina uczy nas wszystkiego, jak być dobrym kolegą dla dziecka każdego. Cierpliwość ma świętą, dlatego ją uwielbiamy i dziś te piękne serce dziś ci dam. Nam osiąsi Iwonce.
1: Okej, opowiedz o cioci Iwonce.
0: Nasza siosia Iwonka szapkę poprawi, busik zapnie i już każdy wygląda ładnie. Za to, że o nasze miasto dba, dobre serce dla nas ma. Dziś siosiu dziękujemy, bardzo mocne uściski.
2: Cioci Ewie.
1: Okej, to opowiedz pierwszego o cioci Ewie.
3: Choć jesteśmy starsakami, urośliśmy wiele, ale o cioci Ewie pamiętają mali przyjaciele. Ciocia nas tuliła, gdy byliśmy maluchami, ocierała łezki i bawiła się klockami. Dzisiaj cioci z wielką mocą dziękujemy i mocne uściski ślemy.
4: Pani Madzia z Anią od samego rana przygotowują nam pyszne dania. Tam zamieszają, tam doprawiają, a dzieci wszystko chętnie zjadają. Zobaczmy pracę, dziękujemy, uśmiechy i buziaki.

0: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia.
1: Życzę sobie i wszystkim nauczycielom przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, ale również satysfakcji z pracy. Do naszego zawodu trafiają osoby, które naprawdę mają wielkie serce, oddanie i wielkie umiejętności, bo praca z dzieckiem, tym najmłodszym, jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca, ale daje niesamowicie dużo satysfakcji i dużo radości. Dzięki temu, że mamy możliwość kreowania i wychowywania, edukowania tych najmłodszych, jesteśmy na tym pierwszym etapie edukacji i widzimy ten największy rozwój tego dziecka.

0: Włocławska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwo dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w urzędzie gminy Braniewo. W przypadku komisji działającej w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434.
1: Możemy podsumować pracę prokuratury okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym. Łącznie prokuratura okręgowa we Włocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw. 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z okręgu włocławskiego oraz jedna z okręgu elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
0: Zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego, za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do kolejnej kradzieży z wykorzystaniem podstępu doszło we Włocławku. Tym razem ofiarą padła 75-letnia kobieta. Mężczyzna podający się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej przekonał ją, że musi wejść do mieszkania, aby zakręcić wodę. Gdy seniorka straciła czujność, ukradł biżuterię z komody i uciekł.
3: We wtorek zostaliśmy powiadomieni o kradzieży biżuterii w jednym z mieszkań bloku osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Mężczyzna, który tego dokonał, uprzednio zaczepił 75-letnią kobietę, poinformował, iż jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, że z jej mieszkania przecieka woda i musi wejść do środka. Kobieta wpuściła mężczyznę do wnętrza swojego mieszkania, udała się do kuchni i wykonywała generalnie wszystkie polecenia tego rzekomego pracownika spółdzielni. Po jakimś czasie pan oświadczył, że musi wyjść, przyjdzie następnego dnia i po chwili kobieta zorientowała się, że w pokoju, w którym trzymała biżuterię, tej biżuterii wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych nie ma. Apelujemy w związku z tym o to, aby nie wpuszczać do domu osób, których nie znamy. Dobrze mieć numer telefonu do spółdzielni, zatelefonować, zapytać, czy spółdzielnia wysłała do nas pracownika. Często też spółdzielnia

0: wywiesza ogłoszenia o ewentualnych przeglądach. Także zwracajmy na to uwagę, nie wpuszczajmy osób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto powiedzieć takiej osobie: za chwilę poproszę sąsiada, czy poproszę członka rodziny, żeby przyszedł, i wtedy w obecności tych osób wpuszczać taką osobę, którą generalnie nie znamy. Za kradzież tego typu grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: O zdarzeniu, do którego doszło 13 października, poinformowali włocławscy policjanci. Sprawca zaczepił kobietę pod blokiem i pod pretekstem wykonania czynności związanych z wodą dostał się do jej mieszkania. Wystarczyła chwila nieuwagi, by seniorka straciła kosztowności. To nie pierwszy sygnał o kradzieży w podobnych okolicznościach. Do naszej redakcji wcześniej zgłosiła się mieszkanka włocławskiego Zazamcza, która również miała zostać okradziona przez osobę wykorzystującą podobny sposób działania. Takie sytuacje powinny być ostrzeżeniem, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników spółdzielni, administracji wodociągów oraz innych instytucji. Wykorzystują zaufanie mieszkańców, a następnie odwracają ich uwagę, by ukraść pieniądze lub wartościowe przedmioty.
2: Wchodziłam do domu na 4. piętro. Ja wchodzę, jestem starsza pani, wchodzę wolno i na tych idzie młoda pani, sympatycznie wyglądająca, taka ciemna, czarne włosy. I mówi: proszę pani, ja też idę wysoko, mogę pani wziąć ten bagaż. No dobrze, no to pani mi wzięła i mi postawiła, jak tutaj pod drzwiami. I wie pani, schodzi na dół, a ja powoli. Ja jeszcze nie zdążyłam drzwi zamknąć, tych zakupów sobie wstawić. I ona leci z powrotem, mówi: proszę pani zalewa cały pion. Ja muszę tutaj sprawdzić łazienkę i to, bo nie wiemy, gdzie te przecieki są. No to mówię: pani wejdzie. Ona weszła, zaczęła sprawdzać najpierw łazienkę, ubikację, no wszędzie sucho. Mówi: to może w kuchni tam są przecieki. Mówi: pani puści wodę, żeby ta woda leciała, pani za ten korek włoży, żeby tam się napełniło. Mówi: potem pani puści, tam my zejdziemy, bo się natychmiast druga pani zjawiła. A ta druga to mnie obrobiła chyba, no bo ta to ciągle siedziała ze mną w kuchni. No i wie pani co, mówi: proszę pani, to pani za pół minuty puści tą wodę, a my idziemy zobaczyć, czy tam leci. No to dobrze. Ale mnie coś to zaczęło śmierdzieć.
1: Kobieta nabrała podejrzeń i zapytała sąsiadkę, czy rzeczywiście doszło do zalania. Ta zaprzeczyła. Poszkodowana wróciła więc do mieszkania, ale było już za późno. Z szuflady zniknęło 2000 zł. Jak relacjonuje poszkodowana, w kradzież miały być zamieszane dwie kobiety.
2: Jedna taka niższa i taka bardziej taka może nie gruba, ale taka no pulchna taka, a druga szczupła, wysoka.
1: A proszę powiedzieć, w jakim wieku mogły być te panie?
2: Między 30 a 40 lat.
1: Seniorka opowiedziała o całej sytuacji swojej kuzynce, która również mieszka na osiedlu Zazamcze. Kobieta przyznała, że w jej bloku pojawiły się również dwie nieznajome osoby. Ich zachowanie i zadawane pytania wzbudziły podejrzenia, że mogą szukać samotnie mieszkających seniorów. Policjanci przypominają, by nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych bez sprawdzenia, kim są i w jakim celu przyszli. Apelujemy do seniorów i ich bliskich o czujność. Warto rozmawiać z osobami starszymi o metodach działań oszustów i przypominać im, że nie muszą wpuszczać do domu nikogo obcego.
3: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki.
4: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy, i 5 pań z klubu seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74. I co dla nich mamy?
5: Co dla nich mamy? To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię, Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuły siebie niesamowite, chciane, młode i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuli się wyjątkowe.
6: Z tego co wiem, panie będą nie tylko elegancko ubrane, też będzie zrobiony cały ten anturaż, czyli

0: makijaż, fryzjer, ale na wybieg nie wyjdą także same.
1: Nie, nie wyjdą same, będą z naszymi wspaniałymi mężami i nie tylko, i synami. Po prostu część z tych pań, że tak powiem, wymaga jakiegoś podparcia, żeby się czuły pewnie. Więc nasi panowie będą wyprowadzały nas.
2: Będziemy wspierać, pomagać w każdym kroku, żeby czuli się spokojnie, bezpiecznie i po prostu poczuli się bardzo, bardzo ładnie i wyjątkowo.
3: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samozainteresowanie ze strony innych.
1: Jest to bardzo ważne dla kobiet, szczególnie zauważyłyśmy to właśnie u tych kobiet starszych. One często są same, już zostawione tutaj rodziny, ich dzieci pozakładały rodziny w innym mieście, często to są nawet inne państwa. One z taką wielką ufnością do nas podchodzą, potrzebują jakby naszego ciepła, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, jesteśmy szczęśliwe i chcemy po prostu dać im taką przestrzeń tylko dla nich. One jako kobiety, kochane, chciane, jakby przywrócić im taką dawną młodość. Na co dzień oczywiście one są bardzo obolałe, często borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale nie tylko, takimi dnia codziennego. I to jest właśnie tylko dedykowane dla nich. W tym dniu one będą królowymi i żeby poczuły, że ten czas się dla nich nie kończy jeszcze, absolutnie. Że tak naprawdę, żeby wiedziały, że jest w nich kobiecość, jest w nich dużo miłości, dużo serca, akceptacji innych ludzi, bez względu na to, jak wyglądają, jak się czują. Po prostu chcemy, żeby poczuły się szczęśliwe, jak za dawnych lat.
0: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. O jedną właściwie akcję, natomiast rzecz zobaczymy za chwilkę. Akcja też charytatywna, powiedzmy dwa słowa na ten ciężki temat.
1: Tak, to jest dla nas bardzo ciężki temat. Jedna z naszych dziewczyn, nasza wrocławianka, po prostu ma przerzuty. I Amazonka, młoda dziewczyna, 40-letnia, niespełna zresztą, ma troje dzieci, w tym małego chłopczyka. No to sytuacja jest dosyć trudna, tym bardziej jest nam trudno, bo pomagałyśmy i ona między innymi zawsze i do tej pory pomaga.
2: I będzie na tej uroczystości pomagać.
1: Po prostu chcemy, żeby jest taka, będzie organizowana. Już mamy w internecie taką, organizujemy dla zbiórkę na jej leczenie, bo wiem, sama wiem po sobie, bo przechodziłam tą chorobę, nadal się jeszcze leczę, wiem, że to po prostu jest bardzo kosztowne wszystko. Więc chciałybyśmy wspomóc Asię i taka prośba. Jak będzie ktoś chciał, mógł.
2: Także bardzo prosimy.
1: Jest zorganizowana zbiórka,
2: jak
1: pomagamy.
2: Jak nas więcej, to wiadomo, lepiej, nie chodzi o tam więcej, ale chociaż jakąś małą cegielkę włożyć w tą pomoc.
1: Dla kobiety z Fundacji Włocławiane, kobiety dla kobiet, teraz potrzebujemy tej pomocy bardzo dla Asi i mimo tego, że ona strasznie się tym denerwuje i w ogóle. Jest jedną z kobiet, więc to jest nasza jakby taka prośba do państwa serdeczna, że po prostu no, pomagajmy.
3: Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób.
1: To wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Robimy to dzięki pomocy chętnych osób. Salony z rewitalizacji, z części rewitalizacji zgłosiły się właśnie do ubioru tych pań, do zrobienia im makijażu, do uczesania. Właśnie mamy Pałac Bursztynowy, za to serdecznie również dziękujemy. Ogromne wsparcie Was w telewizji, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Wspiera zawsze.
1: Tak, naszego fotografa też takiego, który też zawsze jest. I tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czym Was będzie więcej, tym naszym paniom będzie na pewno bardziej przyjemnie. No i się ucieszymy, że my jako Fundacja Włocławianki możemy coś zrobić po prostu od siebie, bo energia dziewczyn jest ogromna. Naprawdę coraz więcej dziewczyn do nas się przyłącza i coraz więcej dziewczyn chce nam pomagać, uczestniczyć w tym, żeby być częścią kobiet z Włocławka.
3: Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15.

0: to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Wrocławek, Osiedle Południe.

96 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi jest pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku oraz pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Dzień dobry paniom.
1: Dzień dobry.
0: Moje panie, chciałabym porozmawiać dzisiaj z paniami tutaj na temat panie projektu, który powstał u was w galerii, projektu Posztukuj z GSW. Opowiedzcie panie o tym projekcie, skąd pomysł na ten projekt i skąd ta nazwa?
2: Posztukuj GSW to właściwie jest projekt Moniki, edukatorki, i ona jakby wpadła na tą nazwę. Posztukuj GSW ma odczarować trochę warsztaty artystyczne. Nazwa ta jakby ma przekonać laików do sztuki. Dlatego jest taki, w taki po prostu luźny sposób przekaz. Projekt skierowany jest do seniorów. Partnerami naszymi w tym projekcie jest Medyczny Uniwersytet
1: Trzeciego wieku.
2: Panie przychodzą na te warsztaty, żeby odpocząć, spotkać się, pośmiać, a jednocześnie stworzyć coś,
1: z czym wcześniej nie miały do czynienia,
2: tak, z czym
1: coś całkiem
2: wcześniej
1: nowego.
2: Nie miały, tak.
1: Tak.
2: Zrealizowały już różne prace malarskie, z tkaniny, z kompozycji, z rękodzieła. Kierowaliśmy je w kierunku abstrakcji, żeby jakby przełamać tą barierę, te obawy do sztuki wyższej, żeby zobaczyły, że obcowanie ze sztuką nie jest trudne i tworzenie może sprawiać przyjemność. Po prostu.
1: Tak.
0: A opowiedzcie panie o samym procesie, zanim już tutaj doszliśmy do momentu, kiedy ten projekt ruszył. Jak to wyglądało?
1: Znaczy ja mogę powiedzieć, że zachęciła w sumie mnie do tego pani dyrektor, dlatego że powiedziała, że jest coś takiego jak Interwencje 2026, taki stały projekt Narodowego Centrum Kultury, który co roku jest organizowany i do którego trzeba zgłosić projekt takich zajęć. Konkurencja była dosyć duża, ponieważ było to ponad 1300 instytucji, które chciały dostać dofinansowanie i zrealizować swoje pomysły. Nam się udało, ponieważ jesteśmy w takim gronie chyba 130 mniej więcej, tak, organizacji, które no, mogą realizować swoje pomysły w tym momencie. Także jest to dla nas ogromne wyróżnienie i sukces. Bardzo się cieszymy. Dla mnie zwłaszcza dlatego, że to taka pierwsza przygoda moja akurat z interwencjami. No i ten projekt został napisany razem wspólnie.

0: niego dopracowałyśmy, pani dyrektor go wysłała, no a potem już cała jakby lawina się potoczyła, czyli partnerzy, którzy z nami współpracują, czyli właśnie tak jak pani dyrektor wspomniała, Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku, w ogóle też panie seniorki, które przychodzą do nas po prostu, ponieważ zobaczyły nas u państwa w telewizji, czy słuchały audycji, więc jakby dowiedziały się dodatkowo o czymś takim jak Posztukuj z GSW. Tak naprawdę ewaluacja tego wszystkiego, czyli ulotki, jakieś informacje, poczta pantoflowa, no w sumie to się tak potoczyło.
1: A
0: No.
1: proszę powiedzieć, dlaczego akurat ten projekt został skierowany do osób takich starszych, seniorów? Skąd ta myśl przewodnia, żeby właśnie aktywizować seniorów?
0: Czy tym aktywizowaniem to jest nawet, tak bym powiedziała, na pograniczu, ponieważ seniorzy i tak się aktywizują. To jest taka grupa wiekowa, która wbrew pozorom bardzo chętnie bierze udział w różnych akcjach, nie tylko plastycznych, ale w ogóle w życiu takim towarzyskim w Włocławka. Tak jak w wielu innych instytucjach u nas w mieście, chodzą na potańcówki, chodzą na spotkania w bibliotece z aktorami, z pisarzami. Wszędzie jest ich pełno i to jest taka wdzięczna grupa, z którą się świetnie pracuje, więc docelowo chodzi o to, żeby zapewnić seniorom miejsce przyjazne, żeby ich bliżej poznać, ponieważ jakby no, też mniej było zawsze w galerii tych seniorów, aniżeli dzieci, młodzieży, ale jakby no, jest to też taka grupa narażona na odrzucenie, na samotność, więc jakby jak najwięcej chcieliśmy spróbować jakby spędzać z nimi tego czasu i zobaczyć, jakie są też potrzeby tej grupy wiekowej.
1: A proszę opowiedzieć o samych zajęciach, jakie techniki były na tych zajęciach wykonywane, poruszane, jakie tematyki, a propos na przykład gości też, którzy prowadzili
0: No
1: zajęcia.
0: to bardzo ciekawa jest też sprawa, ponieważ mieliśmy okazję zaproponować seniorom tworzenie mozaiki takiej z lustrem pięknej, eleganckiej, którą poprowadziła nasza zaprzyjaźniona tutaj z galerią artystka Kasia Żukowska. To było ciekawe doświadczenie podzielone na dwa spotkania. Z tego, co możemy stwierdzić, to chyba były panie bardzo zadowolone, tak, bardzo się cieszyły. To też było ciekawe, bo mozaika to jest dosyć taka wciągająca i wcale niełatwa.
1: Trudna technika i kosztowna technika,
0: Kosztowna
1: a
0: technika.
1: dzięki temu projektowi i dofinansowaniu mogliśmy zrealizować tego
0: Pozwolić
1: typu
0: sobie,
1: warsztaty.
0: tak.
1: Tak.
0: W ogóle, tak jak powiedziała pani dyrektor, to jest bardzo ważne, bo często się o tym nie myśli, ale zajęcia plastyczne w jakimkolwiek wymiarze to jednak są pieniążki. I jak się przychodzi na jakieś warsztaty, za które się płaci, no to człowiek gdzieś tam ma poczucie, że no ileś tam wydaje i jakiś materiał dzięki temu mu przysługuje. Tutaj mamy wielki przywilej zaproponować i proponować nadal naszym gościom zajęcia całkowicie nieodpłatne. Wszystkie materiały są zapewniane przez galerię. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury możemy sobie pozwolić i przez całe ostatnie pół roku mogliśmy sobie pozwolić na zakup materiałów, których pewnie normalnie no, byśmy nie kupili. Także to było super i dzięki temu też możemy zwiększyć atrakcyjność tych zajęć. No.
1: Czyli jeszcze Pani opowiedzcie, bo byłam też
0: Tak.
1: na niektórych zajęciach,
0: Tak.
1: skrzydełkowania, ciekawe, piękne wzory
0: Tak, dzisiaj
1: powstawały.
0: skrzydełkowanie akurat, także tak. Nawet dzisiaj się panie spotykają na skrzydełkowaniu, także kolejne zajęcia.
1: Wiem, że jeszcze przed nami kolejne zajęcia, tutaj między innymi, które poprowadzi Pani Aleksandra.
2: Tak, następne zajęcia to będzie tkanina artystyczna filcowana, więc z paniami będziemy realizować abstrakcyjne obrazy z wełny techniką filcowania.
1: A trochę proszę nam opowiedzieć o tej technice, jak ona wygląda. Czy jest naprawdę taką trudną do opanowania techniką?
2: To nie jest trudna technika, aczkolwiek wymaga takiego myślenia koncepcyjnego, ponieważ nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki obraz nam wyjdzie, ponieważ wełna filcuje się z takich kłaczków wełny, można powiedzieć, i obrazy wychodzą naprawdę piękne, piękne malarskie.
1: A jeszcze proszę opowiedzieć, bo były też zajęcia z panią, pani Moniko.
0: Tak, były zajęcia. Też akurat ja miałam przyjemność prowadzić zajęcia z takich technik, jak na przykład technika marmurkowania papieru ryżowego suminagashi.

0: To też taka nowość, którą wprowadziłyśmy z panią dyrektor i to się przyjęło bardzo fajnie. Powstały ciekawe, abstrakcyjne wzory, które no, wręcz zachwycały uczestniczki. To było nasze pierwsze spotkanie, w ogóle takie na otwarcie całego cyklu Posztukuj z GSW, więc to już sprawiło, że panie tak jakby chwyciły tego bakcyla i były chętne na kolejne i kolejne spotkania, więc jakby to, mówię, to taka jedna z takich technik. Techniki malarskie, rysunkowe, robienie kolażu, co tam jeszcze wspólnie robiłyśmy? Ojejku, no trochę tego było. Ogólnie promowanie technik recyklingowych, czyli upcycling, gdzie panie wykorzystywały materiały tak pozornie już bezużyteczne i tworzyły z tego piękne formy, można powiedzieć coś pomiędzy
1: reliefem a rzeźbą,
0: reliefem,
1: płaską
0: tak,
1: rzeźbą.
0: Taką, tak, coś takiego totalnie abstrakcyjnego, przepiękne rzeczy, także to w ogóle te techniki, które wydawały się takie najmniej atrakcyjne, powodowały, że panie jakby totalnie kumulowały cały swój potencjał i tworzyły najfajniejsze rzeczy.
1: Tak, uruchomiały najbardziej wyobraźnię.
0: Tak, bo troszeczkę farba, troszeczkę jednak jakieś takie typowe media malarskie czasami je wystraszają, bo no jednak to jest trochę takie na zasadzie, no jak ja tego nigdy nie robiłam, to jak użyć tej farby, żeby to wyglądało dobrze. A tutaj przy papierze, przy takich niezobowiązujących materiałach puszcza totalnie stres, nie ma go i panie no, wykazywały się największą wyobraźnią i tak naprawdę pokazywały no, talent, który gdzieś w każdej z nich tkwi, bo do tworzenia takich form, które mają być czymś relaksującym, czymś, co nas troszeczkę uspokaja, nie wymaga to talentu na miarę artystów znanych nam z kanonu sztuki. Po prostu każdy coś potrafi w mniejszym bądź większym stopniu i te panie nam to właśnie udowadniają, że w każdym tkwi ten potencjał.
1: A które zajęcia właśnie cieszyły się największym takim, powiedzmy, zainteresowaniem i ekscytacją uczestników?
0: Ja myślę, że tutaj nie było takiego, i to mówię całkowicie szczerze, nie było takich zajęć, które byłyby mniej bądź bardziej atrakcyjne, bo co jest ciekawe i co też właśnie nawet tutaj sobie rozmawiamy, później komentując, jak każde kolejne spotkania wyglądały, uczestnicy tych zajęć podchodzą do każdego spotkania poważnie. To nie jest tak, że wybrzydzają, że mówią, że o nie, to mi się nie podoba. Nie, wszystko, co proponujemy, jest przyjmowane naprawdę z entuzjazmem. I to mogę powiedzieć szczerze, nie ma w tym nawet odrobiny jakiegoś takiego skłamania, jakiegoś, nie wiem, mówienia, że coś jest troszeczkę inaczej, odwracania prawdy. Nie, wszystkie zajęcia bardzo się podobały, taki mamy też feedback od uczestników i czego byśmy nie zaproponowały, bardzo poważnie do tego podchodzą. Tak jak takie, traktują to jak wyzwanie i chcą z tego wybrnąć, tak jakby z jak najlepszym skutkiem. Nie ma tak, że ktoś się poddaje i nie robi.
1: Super. A proszę nam powiedzieć, jak frekwencja na tych zajęciach, jak to wyglądało na początku, jak to wygląda już teraz, tak naprawdę ku końcowi projektu, już zbliżamy się, ale jak to wygląda teraz?
2: Od początku mieliśmy bardzo dużą frekwencję. Przewidziane było 15 miejsc, bo tyle w stanie, że tak powiem, taką grupę jesteśmy w stanie jakby zaopiekować się taką grupą. Ale też były zajęcia, że było znacznie więcej osób, 17 do 20 osób. Też miałyśmy taki feedback, że dlaczego są te zajęcia w godzinach przedpołudniowych. Ale to też było z tego powodu, że to też był też taki czas, można powiedzieć, już letni, kiedy rozpoczynałyśmy te zajęcia. Wiadomo, seniorzy wolą też jakby
1: od rana tą aktywność
2: prowadzić. I na pewno będziemy realizować tego typu warsztaty dla dorosłych wszystkich, dla wszystkich dorosłych.
0: I to już zapewne w godzinach popołudniowych, dlatego że jest taka grupa osób, które już wkraczają w ten wiek powoli senioralny, jeszcze nie, ale pracują nadal, bądź dorabiają. I dla nich takie poranne godziny to troszeczkę, no niestety, czują się wykluczeni.
1: No tak.
0: No i w tym momencie, tak, w tym momencie, jeżeli uda nam się właśnie po nowym roku troszeczkę zorganizować ten czas inaczej, to zapewne to już będzie w godzinach popołudniowych, żeby zarówno seniorzy, którzy nas teraz odwiedzają, jak i seniorzy bądź osoby dorosłe, pracujące, które chciałyby skorzystać z tej oferty, którą zaproponujemy po nowym roku, no to wtedy już

0: już po południu i mamy nadzieję, że to umożliwi również przybycie takim osobom do
1: A
0: nas.
1: proszę powiedzieć, więcej było pań czy panów, jak tutaj, jeżeli chodzi o...
0: Pani. Panie, panie, dopiero teraz mamy pana, także dołączył do nas niedawno nowy uczestnik i też dzielnie stawia czoła tym wszystkim dziwnym akcjom, jak właśnie koronka i tak dalej. Wszystko mu pięknie wychodzi, także mamy jednego pana, ale no tak jak zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie plastyczne spotkania, to panie.
1: Proszę nam powiedzieć, przed nami jeszcze kilka ostatnich spotkań, ale wiem, że będzie też również takie finalne zakończenie Pani projektu.
2: Tak, 20 listopada będzie wernisaż wystawy warsztatowej, na których zaprezentujemy prace uczestniczek. Będzie to taka trochę nietypowa wystawa do autorstwa Moniki Przybylskiej, realizatorki, ponieważ prace będą skomponowane we wspólne obrazy. Pokażemy najciekawsze prace z najciekawszych technik. Wszystkich technik nie damy rady pokazać, ale na pewno będzie bardzo interesująca wystawa.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, jeszcze przed nami te ostatnie spotkania, czy nadal można do Państwa zgłosić się, jeżeli ktoś
0: Oczywiście,
1: jest chętny, żeby spróbować.
0: Pewnie, że tak, bo to też może sprawić, że dana osoba zachęci się do tego, żeby przychodzić do nas częściej i to już mówię, na te kolejne spotkania, które będą się odbywały, tak jak wspominałyśmy już po Nowym Roku. To zawsze jest jakiś taki moment, gdzie możemy się bliżej poznać, możemy czymś zainteresować i jakby to może zawiązać jakąś taką znajomość już długotrwałą. Także pewnie zapraszamy i nikogo nie wyprosimy, także zapraszamy nadal.
1: Moje panie, piękna inicjatywa, naprawdę myślę, że z fantastycznym tutaj pomysłem się panie wstrzeliłyście. Galeria rzeczywiście zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie idziemy coś oglądać, prawda, podziwiać pracę czyjeś, a tu moment, że jednak można samemu gdzieś tam coś stworzyć.
0: No jeżeli jeszcze mogę na chwileczkę właśnie, bo teraz powiedziała pani o czymś bardzo ważnym, bo w sumie tego typu warsztaty, gdzie mamy do czynienia z amatorami, którzy nigdy wcześniej nie mieli możliwości wystawić swoich prac dla szerszej publiczności, to tutaj właśnie nasi uczestnicy też dostaną piękną okazję, żeby wyjść do ludzi z tym, co zrobili i to jest też taka no, podniosła i dosyć niecodzienna sytuacja. Także warsztaty warsztatami, przyjście na porozmawianie, tak jak mówiła pani dyrektor, przy kawie, pośmiać się, zrelaksować się, to jest bardzo ważne, bo ten dobrostan się liczy, ale dla wielu osób to było wielkie zaskoczenie, że to, co to później będzie wernisaż, to jest takie, no mówię, to nawet dla osób, które zajmują się sztuką, to wernisaż prac to jest coś bardzo ważnego i do tego się też dąży, po to się pracuje, a tym bardziej dla osób, które się tego nie spodziewały. To też taki piękny ukłon ze strony galerii i umożliwienie przez panią dyrektor jakiejkolwiek przestrzeni, bo to też jest trudne, ponieważ to nie jest łatwe udostępnić przestrzeń, ponieważ jest ten harmonogram na cały rok. Tak. Więc super, że udało się pani dyrektor to zaproponować i że powalczyła o to, żeby można było tak zrobić ten wernisaż, więc to tym bardziej,
1: mówię,
0: to
1: jest taki
0: ukłon
1: pani.
0: I dla pani dyrektor i tak. Ukłon też dla naszych warsztatowiczów, dla naszych warsztatowiczek wcześniejszych. Podziękowanie, jakby takie uhonorowanie tego, że przez pół roku dzielnie nam towarzyszą i w sumie zawsze możemy liczyć na nie. Także.
1: A proszę powiedzieć jeszcze, czy na warsztatach, wiadomo, tutaj taki element twórczy, plastyczny, ale czy też te panie integrowały się, powstały jakieś nowe znajomości, przyjaźni, jak to?
2: Tak, myślę, że tak. No też my się zaprzyjaźniłyśmy, można powiedzieć, z paniami.
0: Jesteśmy z nimi
2: panie
0: tak naprawdę
2: się zaprzyjaźniły z galerią. Widujemy je teraz na wernisażach, bo przychodzą na spotkania autorskie, z artystami też przychodzą. Także mamy, powiedzmy, nowe koleżanki.
0: Nawet widując na mieście, to jest na zasadzie cześć i po prostu tak jakby, tak, nowe koleżanki, tak. Także widząc na mieście nie ma odwracania głowy czy udawania, że tylko po prostu, że się nie znamy, tylko normalnie bardzo, bardzo, bardzo taka piękna relacja. To też jest dla nas bardzo ważne, bo to jest sama przyjemność.
1: Moje panie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moi państwo, przypomnę, że dziś moimi gośćmi była pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku oraz pani Monika Przybylska, kurator kultury.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w jej imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Poszczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową www.mpwik.wloclawek.pl.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724-671-020.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Most imienia marszałka Rydza Śmigłego we Wrocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu.
1: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów, wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem. Jeszcze raz przypominam te godziny, to jest piątek od 17 do poniedziałku do 6 rano.
0: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostów w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych.
1: Jeśli chodzi o kolejne zamknięcia, będą planowane, natomiast to jest drugie. W ogóle jest zaplanowanych takich zamknięć 6. Będziemy o nich informować z wyprzedzeniem, a są one po prostu robione po to, aby to betonowanie płyty pomostu było wykonywane rzetelnie.
0: Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
2: Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów i przedstawianiem propozycji zmian w polityce senioralnej.

0: Socjalnej. Jego przedstawiciele działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów i ich większego udziału w życiu publicznym. Takie spotkanie odbyło się również we Wrocławku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, seniorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Rozmawiano o potrzebach osób starszych i możliwościach wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
1: My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali, na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie, o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? Nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, więc to też uważam, że no kiedyś, lata wcześniej, też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim, aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie.
0: Seniorzy podkreślają, że takie spotkania są potrzebne, bo pozwalają mówić o problemach ich środowiska. Jak zaznaczają, polityka senioralna we Wrocławku nie wygląda najgorzej, ale wciąż jest przestrzeń do zgłaszania potrzeb i proponowania nowych rozwiązań.
2: Jeżeli chodzi o politykę senioralną we Wrocławku, to wcale nie jest źle. Dużo się dzieje, bardzo dużo, i chlubą Wrocławka jest właśnie to Centrum Wsparcia Społecznego. Natomiast no przede wszystkim to opieka zdrowotna. Jednak no żeby te kolejki do lekarzy się skróciły. No, ale to już nie tylko nasz samorząd, ale to rząd również na pewno na to zwróci uwagę.
3: Myślę, że będziemy mieli się tu coś pochwalić, bo program jest bardzo bogaty. Oprócz właśnie tej pięknej sali, w której możemy korzystać dzięki uprzejmości Centrum Kultury Browar B, Klub Stara Remiza, to jeszcze będziemy zwiedzali fajans. Na pewno będą goście zachwyceni, bo jak byłam w Bydgoszczy, to właśnie się o ten festiwal fajansu dopytywali, powiedziałam, na pewno zwiedzicie, będziemy też w Centrum Wsparcia Społecznego i w Kawiarni Obywatelskiej. Jak wiecie, wszystko jest rzut beretem, więc nie będą musieli się daleko przemieszczać i wszędzie obejrzą, bo tak jak powiedziałam, to są punkty, gdzie my się spotykamy, seniorzy wrocławscy, i będziemy mogli się tymi miejscami pochwalić. Mówiłam, jak byłam na takim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii Wrocławka na lata aż 2030, i jak czytałam te założenia, które tam są dotyczące seniorów, to zabrakło mi takich miejsc na poszczególnych dzielnicach dla seniorów. Nie ma takich klubów jak inne miasta, ale w rozmowie już i na temat, i w czasie różnych spotkań, gdzie uczestniczyła pani prezydent Monika Jabłońska, ona mówiła, że to zostało wpisane i że w planach są właśnie takie kluby czy klubiki, gdzie będzie właśnie senior nie musiał dojeżdżać do centrum, bo w sumie teraz mamy wszystko w centrum Wrocławka, że pomyślą o tym, żeby na poszczególnych dzielnicach, żeby ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, też mogli skorzystać.
0: Ważnym tematem była także współpraca przy realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Seniorzy zwracają uwagę, że choć wiele inicjatyw jest wartościowych, chcieliby mieć większy wpływ na ich kształt i możliwość zgłaszania własnych uwag już na etapie ich planowania.
4: Ja zawsze mówię, że my seniorzy chcielibyśmy, żeby projekty, które są dla nas realizowane, były wcześniej z nami konsultowane. Bo często jest tak, że pisze się projekty, one są cudowne oczywiście i od strony formalnej i tematycznej, ale nie zawsze interesują seniorów. To jest jedna rzecz. Ale mogę też powiedzieć, że pełnomocnik

0: pełnomocnikiem wojewody jestem od sierpnia i założyłam sobie 3 takie priorytety. Pierwszy, aktywny senior, bo aktywny senior to dłużej zdrowy senior, to jest najlepsza recepta bezpłatna. Drugi punkt to senior bezpieczny i trzeci, senior jak najdłużej w domu. I zawsze jest problem z pytaniem tym trzecim, ale na czym ma to polegać? Dla mnie najważniejsze, żeby seniorzy jak najdłużej mogli mieszkać u siebie w domu. Oczywiście, jeżeli mają problemy ze zdrowiem albo mają z innych przyczyn, należy ich wesprzeć, to oczywiście państwo musi to robić.
1: W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Rozmowy dotyczyły między innymi współpracy z organizacjami senioralnymi oraz uwzględnianiu głosów osób starszych przy podejmowaniu decyzji publicznych.
2: Tak się składa, że tematyka rad seniorów jest mi bardzo bliska. Jestem współautorką nowelizacji przyjętej przez Sejm w poprzedniej kadencji ustawy o samorządzie, która pozwala samorządom na finansowanie rad seniorów. To jest niezwykle istotne. Rady seniorów są takimi ciałami, takimi gremiami, które pełnią opiniodawczą rolę dla samorządu, niezwykle istotne. Mam nadzieję, że samorząd wrocławski korzysta jak najbardziej z tej możliwości. No i również założyłam w Sejmie zespół parlamentarny do spraw seniorów i tak się składa, że ostatnio mieliśmy posiedzenie dotyczące właśnie funkcjonowania rad seniorów. Byli przedstawiciele samorządów z naszego regionu, była także przedstawicielka samorządu Wrocławka. Liczę na dobre spotkanie, jestem przekonana, że tak będzie i cieszę się przede wszystkim z tego, że nasi seniorzy są aktywni, że chce im się działać, pomimo tego, że już są na emeryturze, że chcą być aktywni również dla innych, bo to, co robią seniorzy w Radach Seniorów, w tym Wrocławskiej Radzie Seniorów, jest niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
3: Wiemy doskonale, że wszystkie wyzwania współczesności, jakim jest zmiana struktury demograficznej, coraz więcej osób w wieku senioralnym, więcej osób wymagających opieki i wsparcia, ale też także zagospodarowania tego czasu, żeby być osobami aktywnymi. Dlatego też dla nas samorządowców to jest ważne spotkanie, bo goście oprócz tych obrad dzisiaj w sali remizy naszej przy ulicy Żabiej będą mieli możliwość zobaczenia Centrum Fajansu Interaktywnego czy Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli tych miejsc, które są przykładem takiej rewitalizacji działań artystycznych, kulturalnych i też promujących Wrocławek, ale również też promujących takie budowanie relacji, współpracę międzypokoleniową, tak na przykład jaką jest Kawiarnia Obywatelska. Cieszymy się, że Wrocławek jest gospodarzem tego przedsięwzięcia.
1: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia postulatów środowiska senioralnego. Uczestnicy podkreślają, że dialog między seniorami a przedstawicielami władz jest istotny dla tworzenia rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby osób starszych.

0: Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W przedszkolu publicznym nr 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami i koleżankami.
1: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas, są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć. Ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj

skrzydła. I tego właśnie życzymy sobie, żeby tych dzieci było jak najwięcej, żeby to nasze miasto również się rozwijało, piękniało, a dzięki tym wspaniałym maluchom, a później przyszłym absolwentom szkół, to nasze miasto, nasz Włocławek piękniało.

0: Dzieci świetnie przygotowały się do swojego występu. Były odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności. Pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
1: Dzisiaj święto waszych cioci. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie? Co jest w nich najfajniejszego?
2: Bawienie się. I uszenie.
1: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was?
2: No...

0: śpiewają.
1: Powiedzcie mi, za co lubicie chodzić do przedszkola? Co to jest najfajniejszego? Poznaliście może nowych kolegów? Czegoś fajnego uczycie?
0: Lubimy występować. Lubimy mieć nowe cioci, nowych kolegów.
1: Właśnie, dzisiaj też występowałyście przed swoimi kolegami i przed swoimi dzieciami. Jak długo się przygotowywałyście i co w ogóle wykonywałyście?
0: Wierszyki nauczyłyśmy i musieliśmy się przebierać do tańca.
1: Wierszyki, właśnie. Powiedzcie, jak brzmiały te wierszyki?
0: O cioci Karolinie.
1: Opowiedz.
0: Nasza ciocia Karolina uczy nas wszystkiego, jak być dobrym kolegą dla dziecka każdego. Cierpliwość ma świętą, dlatego ją uwielbiamy i dziś te piękne serce dziś ci dam. Nam osiąsi Iwonce.
1: Okej, opowiedz o cioci Iwonce.
0: Nasza siosia Iwonka szapkę poprawi, busik zapnie i już każdy wygląda ładnie. Za to, że o nasze miasto dba, dobre serce dla nas ma. Dziś siosiu dziękujemy, bardzo mocne usiuszki.
2: Cioci Ewie.
1: Okej, to opowiedz pierwszy go o cioci Ewie.
3: Choć jesteśmy starsakami, urośliśmy wiele, ale o cioci Ewie pamiętają mali przyjaciele. Ciocia nas tuliła, gdy byliśmy maluchami, ocierała łezki i bawiła się klockami. Dzisiaj cioci z wielką mocą dziękujemy i mocne uściski ślemy.
4: Pani Madzia z Anią od samego rana przygotowują nam pyszne dania. Tam zamieszają, tam doprawiają, a dzieci wszystko chętnie zjadają. Zobaczmy pracę, dziękujemy, uśmiechy i buziaki z

0: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia.
1: Życzę sobie i wszystkim nauczycielom przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, ale również satysfakcji z pracy. Do naszego zawodu trafiają osoby, które naprawdę mają wielkie serce, oddanie i wielkie umiejętności, bo praca z dzieckiem, tym najmłodszym, jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca, ale daje niesamowicie dużo satysfakcji i dużo radości. Dzięki temu, że mamy możliwość kreowania i wychowywania, edukowania tych najmłodszych, jesteśmy na tym pierwszym etapie edukacji i widzimy ten największy

dalszy rozwój tego dziecka.

0: Włocławska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwa dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w urzędzie gminy Braniewo. W przypadku komisji działającej w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434.
1: Możemy podsumować pracę prokuratury okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym. Łącznie prokuratura okręgowa we Włocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw. 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z okręgu włocławskiego oraz jedna z okręgu elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
0: Zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego, za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do kolejnej kradzieży z wykorzystaniem podstępu doszło we Włocławku. Tym razem ofiarą padła 75-letnia kobieta. Mężczyzna podający się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej przekonał ją, że musi wejść do mieszkania, aby zakręcić wodę. Gdy seniorka straciła czujność, ukradł biżuterię z komody i uciekł.
3: We wtorek zostaliśmy powiadomieni o kradzieży biżuterii w jednym z mieszkań bloku osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Mężczyzna, który tego dokonał, uprzednio zaczepił 75-letnią kobietę, poinformował, iż jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, że z jej mieszkania przecieka woda i musi wejść do środka. Kobieta wpuściła mężczyznę do wnętrza swojego mieszkania, udała się do kuchni i wykonywała generalnie wszystkie polecenia tego rzekomego pracownika spółdzielni. Po jakimś czasie pan oświadczył, że musi wyjść, przyjdzie następnego dnia i po chwili kobieta zorientowała się, że w pokoju, w którym trzymała biżuterię, tej biżuterii wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych nie ma. Apelujemy w związku z tym o to, aby nie wpuszczać do domu osób, których nie znamy. Dobrze mieć numer telefonu do spółdzielni, zatelefonować, zapytać, czy spółdzielnia wysłała do nas pracownika. Często też spółdzielnia wywiesza ogłoszenia o ewentualnych przeglądach. Także zwracajmy na to uwagę, nie wpuszczajmy osób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto powiedzieć takiej osobie: za chwilę poproszę sąsiada, czy poproszę członka rodziny, żeby przyszedł, i wtedy w obecności tych osób wpuszczać taką osobę, którą generalnie nie znamy. Za kradzież tego typu grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: O zdarzeniu, do którego doszło 13 października, poinformowali włocławscy policjanci. Sprawca zaczepił kobietę pod blokiem i pod pretekstem wykonania czynności związanych z wodą dostał się do jej mieszkania. Wystarczyła chwila nieuwagi, by seniorka straciła kosztowności. To nie pierwszy sygnał o kradzieży w podobnych okolicznościach. Do naszej redakcji wcześniej zgłosiła się

0: mieszkanka włocławskiego Zazamcza, która również miała zostać okradziona przez osobę wykorzystującą podobny sposób działania. Takie sytuacje powinny być ostrzeżeniem, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników spółdzielni, administracji, wodociągów oraz innych instytucji. Wykorzystują zaufanie mieszkańców, a następnie odwracają ich uwagę, by ukraść pieniądze lub wartościowe przedmioty.
1: Wchodziłam do domu na czwarte piętro. Ja wchodzę, jestem starsza pani, wchodzę wolno i na tych idzie młoda pani, sympatycznie wyglądająca, taka ciemna, czarne włosy. I mówi, proszę pani, ja też idę wysoko, mogę pani wziąć ten bagaż. No dobrze, no to pani mi wzięła i mi postawiła, jak tutaj pod drzwiami. I wie pani, schodzi na dół, a ja powoli. Ja jeszcze nie zdążyłam drzwi zamknąć, tych zakupów sobie wstawić. I ona leci z powrotem, mówi, proszę pani zalewa cały pion. Ja muszę tutaj sprawdzić łazienkę i to, bo nie wiemy, gdzie te przecieki są. No to mówię, pani wejdzie. Ona weszła, zaczęła sprawdzać najpierw łazienkę, ubikację, no wszędzie sucho. Mówi, to może w kuchni tam są przecieki. Mówi, pani puści wodę, żeby ta woda leciała, pani za ten korek włoży, żeby tam się napełniło, mówi, potem pani puści, tam my zejdziemy, bo się natychmiast druga pani zjawiła, a ta druga to mnie obrobiła chyba, no bo ta co ciągle siedziała ze mną w kuchni. No i wie pani co, mówi, proszę pani, to pani za pół minuty puści tą wodę, a my idziemy zobaczyć, czy tam leci. No to dobrze. Ale mnie coś to zaczęło śmierdzieć.
0: Kobieta nabrała podejrzeń i zapytała sąsiadkę, czy rzeczywiście doszło do zalania. Ta zaprzeczyła. Poszkodowana wróciła więc do mieszkania, ale było już za późno. Z szuflady zniknęło 2000 zł. Jak relacjonuje poszkodowana, w kradzież miały być zamieszane dwie kobiety.
1: Jedna taka niższa i taka bardziej taka może nie gruba, ale taka no pulchna taka, a druga szczupła, wysoka.
0: A proszę powiedzieć, w jakim wieku mogły być te panie?
1: Między 30 a 40 lat.
0: Seniorka opowiedziała o całej sytuacji swojej kuzynce, która również mieszka na osiedlu Zazamcze. Kobieta przyznała, że w jej bloku pojawiły się również dwie nieznajome osoby. Ich zachowanie i zadawane pytania wzbudziły podejrzenia, że mogą szukać samotnie mieszkających seniorów. Policjanci przypominają, by nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych bez sprawdzenia, kim są i w jakim celu przyszli. Apelujemy do seniorów i ich bliskich o czujność. Warto rozmawiać z osobami starszymi o metodach działań oszustów i przypominać im, że nie muszą wpuszczać do domu nikogo obcego.
2: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki.
3: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy, i 5 pań z klubu seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74. I co dla nich mamy?
4: Co dla nich mamy? To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię, Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuli siebie niesamowicie chciane, młode i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuli się wyjątkowe.
5: Z tego co wiem, panie będą nie tylko elegancko ubrane, też będzie zrobiony cały ten anturaż, czyli makijaż, fryzjer, ale na wybieg nie wyjdą także same.
3: Nie wyjdą same, będą z naszymi wspaniałymi mężami i nie tylko, i synami. Po prostu część z tych pań, że tak powiem, wymaga jakiegoś podparcia, żeby się czuły pewnie. Więc nasi panowie będą wyprowadzały nas.
4: Wspierać, pomagać w każdym kroku, żeby czuli się spokojnie, bezpiecznie i i po prostu poczuli się bardzo, bardzo ładnie i wyjątkowo.
2: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samozainteresowanie ze strony innych.
3: Jest to bardzo ważne dla kobiet,

0: szczególnie zauważyłyśmy to właśnie u tych kobiet starszych. One często są same, już zostawione tutaj rodziny, ich dzieci pozakładały rodziny w innym mieście, często to są nawet inne państwa. One z taką wielką ufnością do nas podchodzą, potrzebują jakby naszego ciepła, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, jesteśmy szczęśliwe i chcemy po prostu dać im taką przestrzeń tylko dla nich. One jako kobiety, kochane, chciane, jakby przywrócić im taką dawną młodość. Na co dzień oczywiście one są bardzo obolałe, często borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale nie tylko, takimi dnia codziennego. I to jest właśnie tylko dedykowane dla nich. W tym dniu one będą królowymi i żeby poczuły, że ten czas się dla nich nie kończy jeszcze, absolutnie. Że tak naprawdę, żeby wiedziały, że jest w nich kobiecość, jest w nich dużo miłości, dużo serca, akceptacji innych ludzi, bez względu na to, jak wyglądają, jak się czują. Po prostu chcemy, żeby poczuły się szczęśliwe, jak za dawnych lat.
1: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, o jedną właściwie akcję, natomiast rzecz zobaczymy za chwilkę. Akcja też charytatywna, powiedzmy dwa słowa na ten ciężki temat.
0: Tak, to jest dla nas bardzo ciężki temat. Jedna z naszych dziewczyn, nasza włocławianka, po prostu ma przerzuty. I Amazonka, młoda dziewczyna, 40-letnia, niespełna zresztą, ma troje dzieci, w tym małego chłopczyka. No, to sytuacja jest dosyć trudna. Tym bardziej jest nam trudno, bo pomagałyśmy i ona między innymi zawsze i do tej pory pomaga.
2: I będzie na
0: I
2: tej
0: będzie
2: uroczystości
0: pomagać. Po
2: pomagać.
0: prostu chcemy, żeby jest taka, będzie organizowana. Już mamy w internecie taką, organizujemy dla zbiórkę na jej leczenie, bo wiem, sama wiem po sobie, bo przechodziłam tą chorobę, nadal się jeszcze leczę, wiem, że to po prostu jest bardzo kosztowne wszystko. Więc chciałybyśmy wspomóc Asię i taka prośba, jak będzie ktoś chciał, mógł.
2: Chętnie, także bardzo prosimy.
0: Jest zorganizowana zbiórka,
2: Jak nas
0: pomagamy Asi.
2: więcej, to wiadomo, lepiej, nie chodzi o tam więcej, ale chociaż jakąś małą cegiełkę włożyć w tą pomoc.
0: Dla kobiety z Fundacji Włocławianek, kobiety dla kobiet, teraz potrzebujemy tej pomocy bardzo dla Asi i mimo tego, że ona strasznie się tym denerwuje i w ogóle jest jedną z kobiet, więc to jest nasza jakby taka prośba do Państwa serdeczna, że po prostu no, pomagajmy.
3: Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób.
0: To wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Robimy to dzięki pomocy chętnych osób. Salony z rewitalizacji, z części rewitalizacji zgłosiły się właśnie do ubioru tych pań, do zrobienia im makijażu, do uczesania. Właśnie mamy Pałac Bursztynowy, za to serdecznie również dziękujemy. Ogromne wsparcie Was w telewizji, za co bardzo,
2: Telewizji
0: bardzo,
2: Oddziały,
0: bardzo
2: który nas bardzo
0: dziękujemy.
2: wspiera zawsze.
0: Tak, naszego fotografa też takiego, który też zawsze jest i tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czym was będzie więcej, tym naszym paniom będzie na pewno bardziej przyjemnie. No i się ucieszymy, że my jako Fundacja Włocławianki możemy coś zrobić po prostu od siebie, bo energia dziewczyn jest ogromna. Naprawdę coraz więcej dziewczyn do nas się przyłącza i coraz więcej dziewczyn chce nam pomagać, uczestniczyć w tym, żeby być częścią kobiet z Włocławka.
3: Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15:00.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a

0: Przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi jest pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku oraz pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Dzień dobry paniom.
1: Dzień
0: Dzień
1: dobry.
0: Dobry. Moje panie, chciałabym porozmawiać dzisiaj z paniami tutaj na temat panie projektu, który powstał u was w galerii, projektu Posztukuj z GSW. Opowiedzcie panie o tym projekcie, skąd pomysł na ten projekt i skąd ta nazwa?
2: Posztukuj GSW to właściwie jest projekt Moniki, edukatorki, i ona jakby wpadła na tą nazwę. Posztukuj GSW ma odczarować trochę warsztaty artystyczne. Nazwa ta jakby ma przekonać laików do sztuki. Dlatego jest taki, w taki po prostu luźny sposób przekaz. Projekt skierowany jest do seniorów. Partnerami naszymi w tym projekcie jest Medyczny Uniwersytet
1: Trzeciego wieku.
2: Panie przychodzą na te warsztaty, żeby odpocząć, spotkać się, pośmiać, a jednocześnie stworzyć coś,
1: z czym wcześniej nie miały do
2: tak,
1: czynienia,
2: z czym
1: coś całkiem
2: wcześniej
1: nowego.
2: Nie miały, tak,
1: tak, tak, tak.
2: Realizują, zrealizowały już różne prace malarskie, z tkaniny, z kompozycji, z rękodzieła. Kierowaliśmy je w kierunku abstrakcji, żeby jakby przełamać tą barierę, te obawy do sztuki wyższej, żeby zobaczyły, że obcowanie ze sztuką nie jest trudne i tworzenie może sprawiać przyjemność. Po prostu.
1: Tak, tak, tak.
0: A opowiedzcie panie o samym procesie, zanim już tutaj doszliśmy do momentu, kiedy ten projekt ruszył. Jak to wyglądało?
1: Znaczy ja mogę powiedzieć, że zachęciła w sumie mnie do tego pani dyrektor, dlatego że powiedziała, że jest coś takiego jak Interwencje 2026, taki stały projekt Narodowego Centrum Kultury, który co roku jest organizowany i do którego trzeba zgłosić projekt takich zajęć. Konkurencja była dosyć duża, ponieważ było to ponad 1300

instytucji, które chciały dostać dofinansowanie i zrealizować swoje pomysły. Nam się udało, ponieważ jesteśmy w takim gronie chyba 130 mniej więcej organizacji, które mogą realizować swoje pomysły w tym momencie. Także jest to dla nas ogromne wyróżnienie i super.

0: Ją, czyli właśnie tak jak pani dyrektor wspomniała, Uniwersytet Medyczny trzeciego wieku, w ogóle też panie seniorki, które przychodzą do nas po prostu, ponieważ zobaczyły nas u państwa w telewizji, czy słuchały audycji, więc jakby dowiedziały się dodatkowo o czymś takim jak Posztukuj z GSW. Tak naprawdę ewaluacja tego wszystkiego, czyli ulotki, jakieś informacje, poczta pantoflowa. No w sumie to się tak potoczyło.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego akurat ten projekt został skierowany do osób takich starszych, seniorów? Skąd ta myśl przewodnia, żeby właśnie aktywizować seniorów?
0: Czy tym aktywizowaniem to jest nawet... Tak bym powiedziała na pograniczu, ponieważ seniorzy i tak się aktywizują. To jest taka grupa wiekowa, która wbrew pozorom bardzo chętnie bierze udział w różnych akcjach, nie tylko plastycznych, ale w ogóle w życiu takim towarzyskim Włocławka. Tak jak w wielu innych instytucjach u nas w mieście, chodzą na potańcówki, chodzą na spotkania w bibliotece z aktorami, z pisarzami. Wszędzie jest ich pełno i to jest taka wdzięczna grupa, z którą się świetnie pracuje, więc docelowo chodzi o to, żeby zapewnić seniorom miejsce przyjazne, żeby ich bliżej poznać, ponieważ jakby no, też mniej było zawsze w galerii tych seniorów, aniżeli dzieci, młodzieży, ale jakby no, jest to też taka grupa narażona na odrzucenie, na samotność, więc jakby jak najwięcej chcieliśmy spróbować jakby spędzać z nimi tego czasu i zobaczyć, jakie są też potrzeby tej grupy wiekowej.
1: A proszę opowiedzieć o samych zajęciach, jakie techniki były na tych zajęciach wykonywane, poruszane, jakie tematyki. A propos na przykład gości też, którzy prowadzili zajęcia.
0: No to bardzo ciekawa jest też sprawa, ponieważ mieliśmy okazję zaproponować seniorom tworzenie mozaiki takiej z lustrem pięknej, eleganckiej, którą poprowadziła nasza zaprzyjaźniona tutaj z galerią artystka Kasia Żukowska. To było ciekawe doświadczenie podzielone na dwa spotkania. Z tego, co możemy stwierdzić, to chyba były panie bardzo zadowolone, tak, bardzo się cieszyły. To też było ciekawe, bo mozaika to jest dosyć taka wciągająca i wcale niełatwa.
2: Trudna technika i kosztowna technika, kosztowna technika. Dzięki temu projektowi dofinansowaniu mogliśmy zrealizować tego
0: Pozwolić
2: typu warsztaty.
0: Sobie, tak. W ogóle, tak jak powiedziała pani dyrektor, to jest bardzo ważne, bo często się o tym nie myśli, ale zajęcia plastyczne w jakimkolwiek wymiarze to jednak są pieniążki. I jak się przychodzi na jakieś warsztaty, za które się płaci, no to człowiek gdzieś tam ma poczucie, że no ileś tam wydaje i jakiś materiał dzięki temu mu przysługuje. Tutaj mamy wielki przywilej zaproponować i proponować nadal naszym gościom zajęcia całkowicie nieodpłatne. Wszystkie materiały są zapewniane przez galerię. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury możemy sobie pozwolić i przez całe ostatnie pół roku mogliśmy sobie pozwolić na zakup materiałów, których pewnie normalnie no, byśmy nie kupili. Także to było super i dzięki temu też możemy zwiększyć atrakcyjność tych zajęć.
1: No. Czyli jeszcze pani opowiedzcie, bo byłam też na niektórych zajęciach, skrzydełkowania, ciekawe, piękne wzory powstawały.
0: Tak, dzisiaj jest skrzydełkowanie akurat, także tak. Nawet dzisiaj się panie spotykają na skrzydełkowaniu, także kolejne zajęcia.
1: Wiem, że jeszcze przed nami kolejne zajęcia, tutaj między innymi, które poprowadzi pani Aleksandra.
2: Tak, następne zajęcia to będzie tkanina artystyczna filcowana, więc z paniami będziemy realizować abstrakcyjne obrazy z wełny techniką filcowania.
1: A trochę proszę nam opowiedzieć o tej technice, jak ona wygląda. Czy jest naprawdę taką trudną do opanowania techniką?
2: To nie jest trudna technika, aczkolwiek wymaga takiego myślenia koncepcyjnego, ponieważ nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki obraz nam wyjdzie, ponieważ wełna filcuje się z takich kłaczków wełny, można powiedzieć, i obrazy wychodzą naprawdę piękne, piękne malarskie.
1: A jeszcze proszę opowiedzieć, bo były też zajęcia z panią Moniko.
0: Tak, były zajęcia. Też akurat ja miałam przyjemność prowadzić zajęcia z takich technik, jak na przykład technika marmurkowania papieru ryżowego suminagashi. To też taka nowość, którą wprowadziłyśmy z panią dyrektor i to się przyjęło bardzo fajnie. Powstały ciekawe, abstrakcyjne wzory, które no, wręcz zachwycały uczestniczki. To było nasze pierwsze spotkanie, w ogóle takie na otwarcie całego cyklu Posztukuj z GSW. Więc to już sprawiło, że panie tak jakby chwyciły tego bakcyla i

0: i były chętne na kolejne i kolejne spotkania, więc jakby to, mówię, to taka jedna z takich technik, techniki malarskie, rysunkowe, robienie kolażu, co tam jeszcze wspólnie robiłyśmy, ojejku, no trochę tego było, ogólnie promowanie technik recyklingowych, czyli upcycling, gdzie panie wykorzystywały materiały tak pozornie już bezużyteczne i tworzyły z tego piękne formy, można powiedzieć coś pomiędzy
1: reliefem,
0: tak,
1: rzeźbą.
0: Taką, tak, coś takiego totalnie abstrakcyjnego, przepiękne rzeczy, także to w ogóle te techniki, które wydawały się takie najmniej atrakcyjne, powodowały, że panie jakby totalnie kumulowały cały swój potencjał i tworzyły najfajniejsze rzeczy.
1: Tak, uruchomiały najbardziej wyobraźnię.
0: Tak, bo troszeczkę farba, troszeczkę jednak jakieś takie typowe media malarskie czasami je wystraszają, bo no jednak to jest trochę takie na zasadzie, no jak ja tego nigdy nie robiłam, to jak użyć tej farby, żeby to wyglądało dobrze. A tutaj przy papierze, przy takich niezobowiązujących materiałach puszcza totalnie stres, nie ma go i panie no, wykazywały się największą wyobraźnią i tak naprawdę pokazywały no, talent, który gdzieś w każdej z nich tkwi, bo do tworzenia takich form, które mają być czymś relaksującym, czymś, co nas troszeczkę uspokaja, nie wymaga to talentu na miarę artystów znanych nam z kanonu sztuki. Po prostu każdy coś potrafi w mniejszym bądź większym stopniu i te panie nam to właśnie udowadniają, że w każdym tkwi ten potencjał.
1: A które zajęcia właśnie cieszyły się największym takim, powiedzmy, zainteresowaniem i ekscytacją uczestników?
0: Ja myślę, że tutaj nie było takiego, i to mówię całkowicie szczerze, nie było takich zajęć, które byłyby mniej bądź bardziej atrakcyjne, bo co jest ciekawe i co też właśnie nawet tutaj sobie rozmawiamy, później komentując, jak każde kolejne spotkania wyglądały, uczestnicy tych zajęć podchodzą do każdego spotkania poważnie. To nie jest tak, że wybrzydzają, że mówią, że o nie, to mi się nie podoba. Nie, wszystko, co proponujemy, jest przyjmowane naprawdę z entuzjazmem. I to mogę powiedzieć szczerze, nie ma w tym nawet odrobiny jakiegoś takiego skłamania, jakiegoś, nie wiem, mówienia, że coś jest troszeczkę inaczej, odwracania prawdy. Nie, wszystkie zajęcia bardzo się podobały, taki mamy też feedback od uczestników i czego byśmy nie zaproponowały, bardzo poważnie do tego podchodzą. Tak jak takie, traktują to jak wyzwanie i chcą z tego wybrnąć, tak jakby z jak najlepszym skutkiem. Nie ma tak, że ktoś się poddaje i nie robi.
1: Super. A proszę nam powiedzieć, jak frekwencja na tych zajęciach, jak to wyglądało na początku, jak to wygląda już teraz tak naprawdę ku końcowi projektu, już zbliżamy się, ale jak to wygląda teraz?
2: Od początku mieliśmy bardzo dużą frekwencję. Mhm. Przewidziane było 15 miejsc, bo tyle w stanie, że tak powiem, taką grupę jesteśmy w stanie jakby zaopiekować się taką grupą. Ale też były zajęcia, że było znacznie więcej osób, 17 do 20 osób. Też miałyśmy taki feedback, że dlaczego są te zajęcia w godzinach przedpołudniowych. Ale to też było z tego powodu, że to też był też taki czas, można powiedzieć, już letni, kiedy rozpoczynałyśmy te zajęcia. Wiadomo, seniorzy wolą też jakby
1: od rana tą aktywność
2: prowadzić. I na pewno będziemy realizować tego typu warsztaty dla wszystkich dorosłych.
0: I to już zapewne w godzinach popołudniowych, dlatego że jest taka grupa osób, które już wkraczają w ten wiek powoli senioralny, jeszcze nie, ale pracują nadal, bądź dorabiają. I dla nich takie poranne godziny to troszeczkę, no niestety, czują się wykluczeni.
1: No tak.
0: No i w tym momencie, jeżeli uda nam się właśnie po nowym roku troszeczkę zorganizować ten czas inaczej, to zapewne to już będzie w godzinach popołudniowych, żeby zarówno seniorzy, którzy nas teraz odwiedzają, jak i seniorzy bądź osoby dorosłe, pracujące, które chciałyby skorzystać z tej oferty, którą zaproponujemy po nowym roku, no to wtedy już po południu i mamy nadzieję, że to umożliwi również przybycie takim osobom do nas.
1: A proszę powiedzieć, więcej było pań czy panów, jak tutaj, jeżeli chodzi o...
0: Panie, dopiero teraz mamy pana, także dołączył do nas niedawno nowy uczestnik i też dzielnie stawia...

0: czoła tym wszystkim dziwnym akcjom, jak właśnie koronka i tak dalej. Wszystko mu pięknie wychodzi, także mamy jednego pana, ale no, tak jak zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie plastyczne spotkania, to panie.
1: Proszę nam powiedzieć, przed nami jeszcze kilka ostatnich spotkań, ale wiem, że będzie też również takie finalne zakończenie Pani projektu.
2: Tak, 20 listopada będzie wernisaż wystawy warsztatowej, na których zaprezentujemy prace uczestniczek. Będzie to taka trochę nietypowa wystawa do autorstwa Moniki Przybylskiej, realizatorki, ponieważ prace będą skomponowane we wspólne obrazy. Pokażemy najciekawsze prace z najciekawszych technik. Wszystkich technik nie damy rady pokazać, ale na pewno będzie bardzo interesująca wystawa.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, jeszcze przed nami te ostatnie spotkania, czy nadal można do Państwa zgłosić się, jeżeli ktoś jest chętny,
0: Oczywiście,
1: żeby
0: pewnie,
1: spróbować?
0: Że tak, bo to też może sprawić, że dana osoba zachęci się do tego, żeby przychodzić do nas częściej i to już mówię, na te kolejne spotkania, które będą się odbywały, tak jak wspominałyśmy już po Nowym Roku. To zawsze jest jakiś taki moment, gdzie możemy się bliżej poznać, możemy czymś zainteresować i jakby to może zawiązać jakąś taką znajomość już długotrwałą. Także pewnie zapraszamy i nikogo nie wyprosimy, także zapraszamy nadal.
1: Moje panie, piękna inicjatywa, naprawdę myślę, że z fantastycznym tutaj pomysłem się panie wstrzeliłyście. Galeria rzeczywiście zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie idziemy coś oglądać, prawda, podziwiać pracę czyjeś, a tu moment, że jednak można samemu gdzieś tam coś stworzyć.
0: No jeżeli jeszcze mogę na chwileczkę właśnie, bo teraz powiedziała pani o czymś bardzo ważnym, bo w sumie tego typu warsztaty, gdzie mamy do czynienia z amatorami, którzy nigdy wcześniej nie mieli możliwości wystawić swoich prac dla szerszej publiczności, to tutaj właśnie nasi uczestnicy też dostaną piękną okazję, żeby wyjść do ludzi z tym, co zrobili i to jest też taka no, podniosła i dosyć niecodzienna sytuacja. Także warsztaty warsztatami, przyjście na porozmawianie, tak jak mówiła pani dyrektor, przy kawie, pośmiać się, zrelaksować się, to jest bardzo ważne, bo ten dobrostan się liczy, ale dla wielu osób to było wielkie zaskoczenie, że to, co to później będzie wernisaż, to jest takie, no mówię, to nawet dla osób, które zajmują się sztuką, to wernisaż prac to jest coś bardzo ważnego i do tego się też dąży, po to się pracuje, a tym bardziej dla osób, które się tego nie spodziewały. To też taki piękny ukłon ze strony galerii i umożliwienie przez panią dyrektor jakiejkolwiek przestrzeni, bo to też jest trudne, ponieważ to nie jest łatwe udostępnić przestrzeń, ponieważ jest ten harmonogram na cały rok. Tak. Więc super, że udało się pani dyrektor to zaproponować i że powalczyła o to, żeby można było tak zrobić ten wernisaż, więc to tym bardziej,
1: ukłony,
0: mówię, to jest taki ukłon dla pani dyrektor i ukłon też dla naszych warsztatowiczów, dla naszych warsztatowiczek wcześniejszych, podziękowanie, jakby takie uhonorowanie tego, że przez pół roku dzielnie nam towarzyszą i w sumie zawsze możemy liczyć na nie.
1: Także. A proszę powiedzieć jeszcze, czy na warsztatach, wiadomo, tutaj taki element twórczy, plastyczny, ale czy też te panie integrowały się, powstały jakieś nowe znajomości, przyjaźni, jak to?
2: Tak, myślę, że tak. No też my się zaprzyjaźniłyśmy, można powiedzieć, z paniami.
0: Jesteśmy z nimi
2: Panie
0: tak naprawdę
2: się zaprzyjaźniły z galerią. Widujemy je teraz na wernisażach, bo przychodzą na spotkania autorskie, z artystami też przychodzą. Także mamy, powiedzmy, nowe koleżanki.
0: Nawet widując na mieście, to jest na zasadzie cześć, cześć i po prostu tak jakby, tak, nowe koleżanki, tak, tak. Także widząc na mieście nie ma odwracania głowy czy udawania, że tylko po prostu, że się nie znamy, tylko normalnie bardzo, bardzo, bardzo taka piękna relacja. To też jest dla nas bardzo ważne, bo to jest sama przyjemność.
1: Moje panie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moi państwo, przypomnę, że dziś moimi gośćmi była pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku oraz pani Monika Przybylska, kurator kulturalny. Dziękujemy serdecznie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Most imienia marszałka Rydza-Śmigłego we Wrocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu.
1: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem. Jeszcze raz przypominam te godziny, to jest piątek od 17 do poniedziałku do 6 rano.
0: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostów w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych.
1: Jeśli chodzi o kolejne zamknięcia, będą planowane, natomiast to jest drugie. W ogóle jest zaplanowanych takich zamknięć 6. Będziemy o nich informować z wyprzedzeniem, a są one po prostu robione po to, aby to betonowanie płyty pomostu było wykonywane rzetelnie.
0: Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
2: Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów i przedstawianiem propozycji zmian w polityce senioralnej. Jego przedstawiciele działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów

0: i ich większego udziału w życiu publicznym. Takie spotkanie odbyło się również we Wrocławku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, seniorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Rozmawiano o potrzebach osób starszych i możliwościach wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
1: My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali, na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie, o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? Nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, więc to też uważam, że no kiedyś, lata wcześniej, też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim, aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie.
0: Seniorzy podkreślają, że takie spotkania są potrzebne, bo pozwalają mówić o problemach ich środowiska. Jak zaznaczają, polityka senioralna we Wrocławku nie wygląda najgorzej, ale wciąż jest przestrzeń do zgłaszania potrzeb i proponowania nowych rozwiązań.
2: Jeżeli chodzi o politykę senioralną we Wrocławku, to wcale nie jest źle. Dużo się dzieje, bardzo dużo, i chlubą Wrocławka jest właśnie to Centrum Wsparcia Społecznego. Natomiast no przede wszystkim to opieka zdrowotna. Jednak no żeby te kolejki do lekarzy się skróciły. No, ale to już nie tylko nasz samorząd, ale to rząd również na pewno na to zwróci uwagę.
3: Myślę, że będziemy mieli się tu coś pochwalić, bo program jest bardzo bogaty. Oprócz właśnie tej pięknej sali, w której możemy korzystać dzięki uprzejmości Centrum Kultury Browar B, Klub Stara Remiza, to jeszcze będziemy zwiedzali fajans. Na pewno będą goście zachwyceni, bo jak byłam w Bydgoszczy, to właśnie się o ten festiwal fajansu dopytywali, powiedziałam, na pewno zwiedzicie, będziemy też w Centrum Wsparcia Społecznego i w Kawiarni Obywatelskiej. Jak wiecie, wszystko jest rzut beretem, więc nie będą musieli się daleko przemieszczać i wszędzie obejrzą, bo tak jak powiedziałam, to są punkty, gdzie my się spotykamy, seniorzy wrocławscy, i będziemy mogli się tymi miejscami pochwalić. Mówiłam, jak byłam na takim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii Wrocławka na lata aż 2030, i jak czytałam te założenia, które tam są dotyczące seniorów, to zabrakło mi takich miejsc na poszczególnych dzielnicach dla seniorów. Nie ma takich klubów jak inne miasta, ale w rozmowie już i na temat, i w czasie różnych spotkań, gdzie uczestniczyła pani prezydent Monika Jabłońska, ona mówiła, że to zostało wpisane i że w planach są właśnie takie kluby czy klubiki, gdzie będzie właśnie senior nie musiał dojeżdżać do centrum, bo w sumie teraz mamy wszystko w centrum Wrocławka, że pomyślą o tym, żeby na poszczególnych dzielnicach, żeby ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, też mogli skorzystać.
0: Ważnym tematem była także współpraca przy realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Seniorzy zwracają uwagę, że choć wiele inicjatyw jest wartościowych, chcieliby mieć większy wpływ na ich kształt i możliwość zgłaszania własnych uwag już na etapie ich planowania.
4: Ja zawsze mówię, że my seniorzy chcielibyśmy, żeby projekty, które są dla nas realizowane, były wcześniej z nami konsultowane. Bo często jest tak, że pisze się projekty, one są cudowne oczywiście i od strony formalnej i tematycznej, ale nie zawsze interesują seniorów. To jest jedna rzecz. Ale mogę też powiedzieć, że pełnomocnikiem wojewody jestem od sierpnia i założyłam

0: Założyłam sobie trzy takie priorytety. Pierwszy, aktywny senior, bo aktywny senior to dużej zdrowy senior. To jest najlepsza recepta bezpłatna. Drugi punkt to senior bezpieczny. I trzeci, senior jak najdłużej w domu. I zawsze jest problem z pytaniem tym trzecim, ale na czym ma to polegać? Dla mnie najważniejsze, żeby seniorzy jak najdłużej mogli mieszkać u siebie w domu. Oczywiście, jeżeli mają problemy ze zdrowiem albo mają z innych przyczyn, należy ich wesprzeć, to oczywiście państwo musi to robić.
1: W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy z organizacjami senioralnymi oraz uwzględnianiu głosów osób starszych przy podejmowaniu decyzji publicznych.
2: Tak się składa, że tematyka rad seniorów jest mi bardzo bliska. Jestem współautorką nowelizacji przyjętej przez Sejm w poprzedniej kadencji ustawy o samorządzie, która pozwala samorządom na finansowanie rad seniorów. To jest niezwykle istotne. Rady seniorów są takimi ciałami, takimi gremiami, które pełnią opiniodawczą rolę dla samorządu, niezwykle istotne. Mam nadzieję, że samorząd wrocławski korzysta jak najbardziej z tej możliwości. No i również założyłam w Sejmie zespół parlamentarny do spraw seniorów i tak się składa, że ostatnio mieliśmy posiedzenie dotyczące właśnie funkcjonowania rad seniorów. Byli przedstawiciele samorządów z naszego regionu, była także przedstawicielka samorządu Włocławka. Liczę na dobre spotkanie, jestem przekonana, że tak będzie i cieszę się przede wszystkim z tego, że nasi seniorzy są aktywni, że chce im się działać, pomimo tego, że już są na emeryturze, że chcą być aktywni również dla innych, bo to, co robią seniorzy w Radach Seniorów, w tym Włocławskiej Radzie Seniorów, jest niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
3: Wiemy doskonale, że wszystkie wyzwania współczesności, jakim jest zmiana struktury demograficznej, coraz więcej osób w wieku senioralnym, więcej osób wymagających opieki i wsparcia, ale też także zagospodarowania tego czasu, żeby być osobami aktywnymi. Dlatego też dla nas samorządowców to jest ważne spotkanie, bo goście oprócz tych obrad dzisiaj w sali remizy naszej przy ulicy Żabiej będą mieli możliwość zobaczenia Centrum Fajansu Interaktywnego czy Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli tych miejsc, które są przykładem takiej rewitalizacji działań artystycznych, kulturalnych i też promujących Włocławek, ale również też promujących takie budowanie relacji, współpracę międzypokoleniową, tak na przykład jaką jest Kawiarnia Obywatelska. Cieszymy się, że Włocławek jest gospodarzem tego przedsięwzięcia.
1: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia postulatów środowiska senioralnego. Uczestnicy podkreślają, że dialog między seniorami a przedstawicielami władz jest istotny dla tworzenia rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby osób starszych.

0: Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W przedszkolu publicznym nr 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami i koleżankami.
1: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas, są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć, ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj skrzydła. I tego właśnie życzymy sobie, żeby tych dzieci

dzieci było jak najwięcej, żeby to nasze miasto również się rozwijało, piękniało, a dzięki tym wspaniałym maluchom, a później przyszłym absolwentom szkół, to nasze miasto, nasz Włocławek piękniało.

0: Dzieci świetnie przygotowały się do swojego występu. Były odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności, pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
1: Dzisiaj święto waszych cioci. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie? Co jest w nich najfajniejszego?
2: Bawienie się. I uszenie.
1: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was.

0: zwyczajem.
1: Powiedzcie mi, za co lubicie chodzić do przedszkola? Co to jest najfajniejszego? Poznajecie może nowych kolegów? Czegoś się fajnego uczycie?
0: Lubimy występować. Lubimy mieć zobaczyć nowych kolegów.
1: Właśnie, dzisiaj też występowałyście przed swoimi kolegami i przed swoimi dzieciami. Jak długo się przygotowywałyście i co w ogóle wykonywałyście?
0: Wierszyki się uczyłyśmy i musieliśmy się przebierać do tańca.
1: Wierszyki, właśnie. Powiedzcie, jak brzmiały te wierszyki?
0: O cioci Karolinie.
1: Opowiedz.
0: Nasza ciocia Karolina uczy nas wszystkiego, jak być dobrym kolegą dla dziecka każdego. Cierpliwość ma świętą, dlatego ją uwielbiamy i dziś te piękne serce dziś ci damy. Mam osiąsi i wąs.
1: Okej, opowiedz o cioci Iwonce.
0: Nasza siosia Iwonka szapkę poprawi, busik zapnie i już każdy wygląda ładnie. Za to, że ona szczęście dba, dobre serce dla nas ma. Dziś siosiu dziękujemy, bardzo mocne uściski.
2: O cioci Ewie.
1: Okej, to opowiedz pierwszego o cioci Ewie.
3: Choć jesteśmy starsakami, urośliśmy wiele, ale o cioci Ewie pamiętają mali przyjaciele. Ciocia nas tuliła, gdy byliśmy maluchami, ocierała łezki i bawiła się klockami. Dzisiaj cioci z wielką mocą dziękujemy i mocne uściski ślemy.
4: Pani Madzia z Anią od samego rana przygotowują nam pyszne dania. Tam zamieszają, tam doprawiają, a dzieci wszystko chętnie zjadają. Zobaczmy pracę, dziękujemy, uśmiechy i buziaki.

0: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia.
1: Życzę sobie i wszystkim nauczycielom przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, ale również satysfakcji z pracy. Do naszego zawodu trafiają osoby, które naprawdę mają wielkie serce, oddanie i wielkie umiejętności, bo praca z dzieckiem, tym najmłodszym, jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca, ale daje niesamowicie dużo satysfakcji i dużo radości. Dzięki temu, że mamy możliwość kreowania i wychowywania, edukowania tych najmłodszych, jesteśmy na tym pierwszym etapie edukacji i widzimy ten największy rozwój tego dziecka.

0: Włocławska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwa dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w urzędzie gminy Braniewo. W przypadku komisji działających w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434.
1: Możemy podsumować pracę prokuratury okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym. Łącznie prokuratura okręgowa we Włocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw. 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z okręgu włocławskiego oraz jedna z okręgu elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
0: Zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego, za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do kolejnej kradzieży z wykorzystaniem podstępu doszło we Włocławku. Tym razem ofiarą padła 75-letnia kobieta. Mężczyzna podający się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej przekonał ją, że musi wejść do mieszkania, aby zakręcić wodę. Gdy seniorka straciła czujność, ukradł biżuterię z komody i uciekł.
3: We wtorek zostaliśmy powiadomieni o kradzieży biżuterii w jednym z mieszkań bloku osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Mężczyzna, który tego dokonał, uprzednio zaczepił 75-letnią kobietę, poinformował, iż jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, że z jej mieszkania przecieka woda i musi wejść do środka. Kobieta wpuściła mężczyznę do wnętrza swojego mieszkania, udała się do kuchni i wykonywała generalnie wszystkie polecenia tego rzekomego pracownika spółdzielni. Po jakimś czasie pan oświadczył, że musi wyjść, przyjdzie następnego dnia i po chwili kobieta zorientowała się, że w pokoju, w którym trzymała biżuterię, tej biżuterii wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych nie ma. Apelujemy w związku z tym o to, aby nie wpuszczać do domu osób, których nie znamy. Dobrze mieć numer telefonu do spółdzielni, zatelefonować, zapytać, czy spółdzielnia wysłała do nas pracownika. Często też spółdzielnia wywiesza ogłoszenia o ewentualnych przeglądach. Także zwracajmy na to uwagę, nie wpuszczajmy osób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto powiedzieć takiej osobie: za chwilę poproszę sąsiada, czy poproszę członka rodziny, żeby przyszedł, i wtedy w obecności tych osób wpuszczać taką osobę, którą generalnie nie znamy. Za kradzież tego typu grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: O zdarzeniu, do którego doszło 13 października, poinformowali włocławscy policjanci. Sprawca zaczepił kobietę pod blokiem i pod pretekstem wykonania czynności związanych z wodą dostał się do jej mieszkania. Wystarczyła chwila nieuwagi, by seniorka straciła kosztowności. To nie pierwszy sygnał o kradzieży w podobnych okolicznościach. Do naszej redakcji wcześniej zgłosiła się mieszkanka włocławskiego Zazamcza, która również miała zostać

0: ukradziona przez osobę wykorzystującą podobny sposób działania. Takie sytuacje powinny być ostrzeżeniem, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników spółdzielni, administracji, wodociągów oraz innych instytucji. Wykorzystują zaufanie mieszkańców, a następnie odwracają ich uwagę, by ukraść pieniądze lub wartościowe przedmioty.
1: Wchodziłam do domu na czwarte piętro. Ja wchodzę, jestem starsza pani, wchodzę wolno i na tych idzie młoda pani, sympatycznie wyglądająca, taka ciemna, czarne włosy. I mówi, proszę pani, ja też idę wysoko, mogę pani wziąć ten bagaż. No dobrze, no to pani mi wzięła i mi postawiła, jak tutaj pod drzwiami. I wie pani, schodzi na dół, a ja powoli. Ja jeszcze nie zdążyłam drzwi zamknąć, tych zakupów sobie wstawić i ona leci z powrotem, mówi, proszę pani zalewa cały pion, ja muszę tutaj sprawdzić łazienkę i to, bo nie wiemy, gdzie te przecieki są. No to mówię, pani wejdzie. Ona weszła, zaczęła sprawdzać najpierw łazienkę, ubikację, no wszędzie sucho. Mówi, to może w kuchni tam są przecieki. Mówi, pani puści wodę, żeby ta woda leciała, pani za ten korek włoży, żeby tam się napełniło, mówi, potem pani puści, tam my zejdziemy, bo się natychmiast druga pani zjawiła, a ta druga to mnie obrobiła chyba, no bo ta to ciągle siedziała ze mną w kuchni. No i wie pani co, mówi, proszę pani, to pani za pół minuty puści tą wodę, a my idziemy zobaczyć, czy tam leci. No to dobrze. Ale mnie coś to zaczęło śmierdzieć.
0: Kobieta nabrała podejrzeń i zapytała sąsiadkę, czy rzeczywiście doszło do zalania. Ta zaprzeczyła. Poszkodowana wróciła więc do mieszkania, ale było już za późno. Z szuflady zniknęło 2000 zł. Jak relacjonuje poszkodowana, w kradzież miały być zamieszane dwie kobiety.
1: Jedna taka niższa i taka, bardziej taka może nie gruba, ale taka no pulchna taka, a druga szczupła, wysoka.
0: A proszę powiedzieć, w jakim wieku mogły być te panie?
1: Między 30 a 40 lat.
0: Seniorka opowiedziała o całej sytuacji swojej kuzynce, która również mieszka na osiedlu Zazamcze. Kobieta przyznała, że w jej bloku pojawiły się również dwie nieznajome osoby. Ich zachowanie i zadawane pytania wzbudziły podejrzenia, że mogą szukać samotnie mieszkających seniorów. Policjanci przypominają, by nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych bez sprawdzenia, kim są i w jakim celu przyszli. Apelujemy do seniorów i ich bliskich o czujność. Warto rozmawiać z osobami starszymi o metodach działań oszustów i przypominać im, że nie muszą wpuszczać do domu nikogo obcego.
2: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki.
3: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy, i 5 pań z klubu seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74. I co dla nich mamy?
4: Co dla nich mamy? To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię, Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuli siebie niesamowicie chciane, młode, i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuli się wyjątkowe.
5: Z tego co wiem, panie będą nie tylko elegancko ubrane, też będzie zrobiony cały ten anturaż, czyli makijaż, fryzjer, ale na wybieg nie wyjdą także same.
3: Nie wyjdą same, będą z naszymi wspaniałymi mężami i nie tylko, i synami. Po prostu część z tych pań, że tak powiem, wymaga jakiegoś podparcia, żeby się czuły pewnie. Więc nasi panowie będą wyprowadzały nas.
4: Będziemy wspierać, pomagać w każdym kroku, żeby czuli się spokojnie, bezpiecznie i po prostu poczuli się bardzo, bardzo ładnie i wyjątkowo.
2: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samo zainteresowanie ze strony innych.
3: Jest to bardzo ważne dla kobiet, szczególnie zauważyłyśmy to właśnie u tych

0: tych kobiet starszych. One często są same, już zostawione tutaj rodziny, ich dzieci pozakładały rodziny w innym mieście, często to są nawet inne państwa. One z taką wielką ufnością do nas podchodzą, potrzebują jakby naszego ciepła, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, jesteśmy szczęśliwe i chcemy po prostu dać im taką przestrzeń tylko dla nich. One jako kobiety kochane, chciane, jakby przywrócić im taką dawną młodość. Na co dzień oczywiście one są bardzo obolałe, często borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale nie tylko, takimi dnia codziennego. I to jest właśnie tylko dedykowane dla nich. W tym dniu one będą królowymi i żeby poczuły, że ten czas się dla nich nie kończy jeszcze, absolutnie. Że tak naprawdę, żeby wiedziały, że jest w nich kobiecość, jest w nich dużo miłości, dużo serca, akceptacji innych ludzi, bez względu na to, jak wyglądają, jak się czują. Po prostu chcemy, żeby poczuły się szczęśliwe, jak za dawnych lat.
1: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. O jedną właściwie akcję, natomiast rzecz zobaczymy za chwilkę. Akcja też charytatywna, powiedzmy dwa słowa na ten ciężki temat.
0: Tak, to jest dla nas bardzo ciężki temat. Jedna z naszych dziewczyn, nasza wrocławianka, po prostu ma przerzuty. I Amazonka, młoda dziewczyna, 40-letnia, niespełna zresztą, ma troje dzieci, w tym małego chłopczyka. No, to sytuacja jest dosyć trudna. Tym bardziej jest nam trudno, bo pomagałyśmy i ona między innymi zawsze i do tej pory pomaga.
2: I będzie na
0: i
2: tej
0: będzie
2: uroczystości pomagać.
0: Po prostu chcemy, żeby jest taka, będzie organizowana. Już mamy w internecie taką, organizujemy dla zbiórkę na jej leczenie, bo wiem, sama wiem po sobie, bo przechodziłam tą chorobę, nadal się jeszcze leczę, wiem, że to po prostu jest bardzo kosztowne wszystko. Więc chciałybyśmy wspomóc Asię i taka prośba. Jak będzie ktoś chciał, mógł.
2: Także bardzo prosimy.
0: Jest zorganizowana zbiórka,
2: jak
0: pomagamy.
2: Jak nas więcej, to wiadomo, lepiej, nie chodzi o tam więcej, ale chociaż jakąś małą cegielkę włożyć w tą pomoc.
0: Dla kobiety z Fundacji Włocławiane, kobiety dla kobiet, teraz potrzebujemy tej pomocy bardzo dla Asi i mimo tego, że ona strasznie się tym denerwuje i w ogóle. Jest jedną z kobiet, więc to jest nasza jakby taka prośba do Państwa serdeczna, że po prostu no, pomagajmy.
3: Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób.
0: To wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Robimy to dzięki pomocy chętnych osób. Salony z rewitalizacji, z części rewitalizacji zgłosiły się właśnie do ubioru tych pań, do zrobienia im makijażu, do uczesania. Właśnie mamy Pałac Bursztynowy, za to serdecznie również dziękujemy. Ogromne wsparcie Was w telewizji, za co bardzo dziękujemy.
2: Wspiera zawsze.
0: Tak, naszego fotografa też takiego, który też zawsze jest. I tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czym Was będzie więcej, tym naszym paniom będzie na pewno bardziej przyjemnie. No i się ucieszymy, że my jako Fundacja Włocławianki możemy coś zrobić po prostu od siebie, bo energia dziewczyn jest ogromna. Naprawdę coraz więcej dziewczyn do nas się przyłącza i coraz więcej dziewczyn chce nam pomagać, uczestniczyć w tym, żeby być częścią kobiet z Włocławka.
3: Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15:00.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi jest pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku oraz pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Dzień dobry paniom.
1: Dzień
0: Dzień
1: dobry.
0: Dobry. Moje panie, chciałabym porozmawiać dzisiaj z paniami tutaj na temat pani projektu, który powstał u was w galerii, projektu Posztukuj z GSW. Opowiedzcie panie o tym projekcie, skąd pomysł na ten projekt i skąd ta nazwa?
2: Posztukuj GSW to właściwie jest projekt Moniki, edukatorki, i ona jakby wpadła na tą nazwę. Posztukuj GSW ma odczarować trochę warsztaty artystyczne. Nazwa ta jakby ma przekonać laików do sztuki. Dlatego jest taki w taki po prostu luźny sposób przekaz. Projekt skierowany jest do seniorów. Partnerami naszymi w tym projekcie jest Medyczny Uniwersytet
1: Trzeciego wieku.
2: Panie przychodzą na te warsztaty, żeby odpocząć, spotkać się, pośmiać, a jednocześnie stworzyć coś,
1: z czym wcześniej nie miały do czynienia,
2: tak, z
1: coś
2: czym
1: całkiem
2: wcześniej
1: nowego.
2: Nie miały, tak,
1: tak, tak, tak.
2: Zrealizowały już różne prace malarskie, z tkaniny, z kompozycji, z rękodzieła. Kierowaliśmy je w kierunku abstrakcji, żeby jakby przełamać tą barierę, te obawy do sztuki wyższej, żeby zobaczyły, że obcowanie ze sztuką nie jest trudne i tworzenie może sprawiać przyjemność. Po prostu.
1: Tak, tak, tak.
0: A opowiedzcie panie o samym procesie, zanim już tutaj doszliśmy do momentu, kiedy ten projekt ruszył. Jak to wyglądało?
1: Znaczy ja mogę powiedzieć, że zachęciła w sumie mnie do tego pani dyrektor, dlatego że powiedziała, że jest coś takiego jak Interwencje 2026, taki stały projekt Narodowego Centrum Kultury, który co roku jest organizowany i do którego trzeba zgłosić projekt takich zajęć. Konkurencja była dosyć duża, ponieważ było to ponad 1300 instytucji, które chciały dostać dofinansowanie i zrealizować swoje pomysły. Nam się udało, ponieważ jesteśmy w takim gronie chyba 130 mniej więcej, tak, organizacji, które no, mogą realizować swoje pomysły w tym momencie. Także jest to dla nas ogromne wyróżnienie i sukces. Bardzo się cieszymy. Dla mnie zwłaszcza dlatego, że to taka pierwsza przygoda moja akurat z interwencjami. No i ten projekt został napisany. Razem wspólnie go dopracowałyśmy. Pani dyrektor go wysłała. No, a potem już cała jakby lawina się potoczyła, czyli

0: partnerzy, którzy z nami współpracują, czyli właśnie tak jak pani dyrektor wspomniała, Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku, w ogóle też panie seniorki, które przychodzą do nas po prostu, ponieważ zobaczyły nas u państwa w telewizji, czy słuchały audycji, więc jakby dowiedziały się dodatkowo o czymś takim jak Posztukuj z GSW. Tak naprawdę ewaluacja tego wszystkiego, czyli ulotki, jakieś informacje, poczta pantoflowa, no w sumie to się tak potoczyło.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego akurat ten projekt został skierowany do osób takich starszych, seniorów? Skąd ta myśl przewodnia, żeby właśnie aktywizować seniorów?
0: Czy tym aktywizowaniem to jest nawet... tak bym powiedziała, na pograniczu, ponieważ seniorzy i tak się aktywizują. To jest taka grupa wiekowa, która wbrew pozorom bardzo chętnie bierze udział w różnych akcjach, nie tylko plastycznych, ale w ogóle w życiu takim towarzyskim Wrocławka. Tak jak w wielu innych instytucjach u nas w mieście, chodzą na potańcówki, chodzą na spotkania w bibliotece z aktorami, z pisarzami. Wszędzie jest ich pełno i to jest taka wdzięczna grupa, z którą się świetnie pracuje, więc docelowo chodziło o to, żeby zapewnić seniorom miejsce przyjazne, żeby ich bliżej poznać, ponieważ jakby no, też mniej było zawsze w galerii tych seniorów, aniżeli dzieci, młodzieży, ale jakby no, jest to też taka grupa narażona na odrzucenie, na samotność, więc jakby jak najwięcej chcieliśmy spróbować jakby spędzać z nimi tego czasu i zobaczyć, jakie są też potrzeby tej grupy wiekowej.
1: A proszę opowiedzieć o samych zajęciach, jakie techniki były na tych zajęciach wykonywane, poruszane, jakie tematyki. A propos na przykład gości też, którzy prowadzili zajęcia.
0: No to bardzo ciekawa jest też sprawa, ponieważ mieliśmy okazję zaproponować seniorom tworzenie mozaiki takiej z lustrem pięknej, eleganckiej, którą poprowadziła nasza zaprzyjaźniona tutaj z galerią artystka Kasia Żukowska. To było ciekawe doświadczenie podzielone na dwa spotkania. Z tego, co możemy stwierdzić, to chyba były panie bardzo zadowolone, tak, bardzo się cieszyły. To też było ciekawe, bo mozaika to jest dosyć taka wciągająca i wcale niełatwa.
2: Trudna technika i kosztowna technika, dzięki temu projektowi i dofinansowaniu mogliśmy zrealizować tego
0: Uzwolić
2: typu
0: sobie,
2: warsztaty.
0: Tak. W ogóle, tak jak powiedziała pani dyrektor, to jest bardzo ważne, bo często się o tym nie myśli, ale zajęcia plastyczne w jakimkolwiek wymiarze to jednak są pieniążki. I jak się przychodzi na jakieś warsztaty, za które się płaci, no to człowiek gdzieś tam ma poczucie, że no ileś tam wydaje i jakiś materiał dzięki temu mu przysługuje. Tutaj mamy wielki przywilej zaproponować i proponować nadal naszym gościom zajęcia całkowicie nieodpłatne. Wszystkie materiały są zapewniane przez galerię. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury możemy sobie pozwolić i przez całe ostatnie pół roku mogliśmy sobie pozwolić na zakup materiałów, których pewnie normalnie no, byśmy nie kupili. Także to było super i dzięki temu też możemy zwiększyć atrakcyjność tych zajęć.
1: No. Czyli jeszcze pani opowiedzcie, bo byłam też na niektórych zajęciach, skrzydełkowania, ciekawe, piękne wzory powstawały.
0: Tak, dzisiaj jest skrzydełkowanie akurat, także tak, nawet dzisiaj się panie spotykają na skrzydełkowaniu, także kolejne zajęcia.
1: Wiem, że jeszcze przed nami kolejne zajęcia, tutaj między innymi, które poprowadzi pani Aleksandra.
2: Tak, następne zajęcia to będzie tkanina artystyczna filcowana, więc z paniami będziemy realizować abstrakcyjne obrazy z wełny techniką filcowania.
1: A trochę proszę nam opowiedzieć o tej technice, jak ona wygląda. Czy jest naprawdę taką trudną do opanowania techniką?
2: To nie jest trudna technika, aczkolwiek wymaga takiego myślenia koncepcyjnego, ponieważ nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki obraz nam wyjdzie, ponieważ wełna filcuje się z takich kłaczków wełny, można powiedzieć, i obrazy wychodzą naprawdę piękne, piękne malarskie.
1: A jeszcze proszę opowiedzieć, bo były też zajęcia z panią Moniko.
0: Tak, były zajęcia. Też akurat ja miałam przyjemność prowadzić zajęcia z takich technik, jak na przykład technika marmurkowania papieru ryżowego suminagashi. To też taka nowość, którą wprowadziłyśmy z panią dyrektor i to się przyjęło bardzo fajnie. Powstały ciekawe, abstrakcyjne wzory.

które no, wręcz zachwycały uczestniczki. To było nasze pierwsze spotkanie, w ogóle takie na otwarcie całego cyklu Posztukuj z GSW, więc to już sprawiło, że panie tak jakby chwyciły tego bakcyla i były chętne na kolejne i kolejne spotkania, więc jakby to, mówię, to taka jedna z takich technik, techniki malarskie, rysunkowe,

0: technik recyklingowych, czyli upcycling, gdzie panie wykorzystywały materiały tak pozornie już bezużyteczne i tworzyły z tego piękne formy, można powiedzieć coś pomiędzy
1: Reliefem a rzeźbą, płaską
0: reliefem, tak,
1: rzeźbą.
0: taką, tak, coś takiego totalnie abstrakcyjnego, przepiękne rzeczy. Także to w ogóle te techniki, które wydawały się takie najmniej atrakcyjne, powodowały, że panie jakby totalnie kumulowały cały swój potencjał i tworzyły najfajniejsze rzeczy.
1: Tak, uruchomiały najbardziej
0: Tak,
1: wyobraźnię.
0: tak, tak, tak, tak, bo troszeczkę farba, troszeczkę jednak jakieś takie typowe media malarskie czasami je wystraszają, bo no jednak to jest trochę takie na zasadzie, no jak ja tego nigdy nie robiłam, to jak użyć tej farby, żeby to wyglądało dobrze. A tutaj przy papierze, przy takich niezobowiązujących materiałach, puszcza totalnie stres, nie ma go i panie no, wykazywały się największą wyobraźnią i tak naprawdę pokazywały no, talent, który gdzieś w każdej z nich tkwi, bo do tworzenia takich form, które mają być czymś relaksującym, czymś, co nas troszeczkę uspokaja, nie wymaga to talentu na miarę artystów znanych nam z kanonu sztuki. Po prostu każdy coś potrafi w mniejszym bądź większym stopniu, i te panie nam to właśnie udowadniają, że w każdym tkwi ten potencjał.
1: A które zajęcia właśnie cieszyły się największym takim, powiedzmy, zainteresowaniem i ekscytacją uczestników?
0: Ja myślę, że tutaj nie było takiego, i to mówię całkowicie szczerze, nie było takich zajęć, które byłyby mniej bądź bardziej atrakcyjne, bo co jest ciekawe i co też właśnie nawet tutaj sobie rozmawiamy, później komentując, jak każde kolejne spotkania wyglądały, uczestnicy tych zajęć podchodzą do każdego spotkania poważnie. To nie jest tak, że wybrzydzają, że mówią, że o nie, to mi się nie podoba. Nie, wszystko, co proponujemy, jest przyjmowane naprawdę z entuzjazmem. I to mogę powiedzieć szczerze, nie ma w tym nawet odrobiny jakiegoś takiego skłamania, jakiegoś, nie wiem, mówienia, że coś jest troszeczkę inaczej, odwracania prawdy. Nie. Wszystkie zajęcia bardzo się podobały, taki mamy też feedback od uczestników i czego byśmy nie zaproponowały, bardzo poważnie do tego podchodzą. Tak jak takie, traktują to jak wyzwanie i chcą z tego wybrnąć. Tak jakby i z jak najlepszym skutkiem. Nie ma tak, że ktoś się poddaje i nie robi.
1: Super. A proszę nam powiedzieć, jak frekwencja na tych zajęciach, jak to wyglądało na początku, jak to wygląda już teraz, tak naprawdę ku końcowi projektu, już zbliżamy się, ale jak to wygląda teraz?
2: Od początku mieliśmy bardzo dużą frekwencję. Przewidziane było 15 miejsc, bo tyle w stanie, że tak powiem, taką grupę jesteśmy w stanie jakby
0: Zaopiekowaciel.
2: zaopiekować się
0: Tak.
2: taką grupą. Ale też były zajęcia, że było znacznie, znacznie więcej osób, 17
0: Do 20.
2: do 20 osób. Też miałyśmy taki feedback, że dlaczego są te zajęcia w godzinach przedpołudniowych. Ale to też było z tego powodu, że to też był też taki czas, można powiedzieć, już letni, kiedy rozpoczynałyśmy te zajęcia. Wiadomo, seniorzy wolą też jakby
1: Od rana
2: od
1: bardziej tą
2: rana
1: aktywność
2: tak
1: taką.
2: tą aktywność prowadzić. I na pewno będziemy realizować tego typu warsztaty dla dorosłych wszystkich, dla wszystkich
0: I to
2: dorosłych.
0: już zapewne w godzinach popołudniowych, dlatego że jest taka grupka osób, które już wkraczają w ten wiek powoli senioralny, jeszcze nie, ale pracują nadal, bądź dorabiają. I dla nich takie poranne godziny to troszeczkę, no niestety, czują się wykluczeni.
1: No tak,
0: No i w
1: jednak.
0: tym momencie, tak, w tym momencie, jeżeli uda nam się właśnie po nowym roku troszeczkę zorganizować ten czas inaczej, to zapewne to już będzie w godzinach popołudniowych, żeby zarówno seniorzy, którzy nas teraz odwiedzają, jak i seniorzy bądź osoby dorosłe, pracujące, które chciałyby skorzystać z tej oferty, którą zaproponujemy po nowym roku, no to wtedy już po południu i mamy nadzieję, że to umożliwi również przybycie takim osobom do
1: A
0: nas.
1: proszę powiedzieć, więcej było pani czy panów, jak tutaj, jeżeli chodzi o.
0: Pani, panie, panie, dopiero teraz mamy pana, także dołączył do nas niedawno nowy uczestnik i też dzielnie stawia czoła tym wszystkim dziwnym akcjom, jak właśnie koronka i tak dalej. Wszystko mu pięknie wychodzi, także mamy jednego pana, ale no, tak jak zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie plastyczne spotkania, to panie.
1: Proszę nam powiedzieć, przed nami jeszcze kilka ostatnich spotkań, ale

0: Wiem, że będzie też również takie finalne zakończenie pani projektu.
1: Tak, 20 listopada będzie wernisaż wystawy popup-arsztatowej, na których zaprezentujemy pracę uczestniczek. Będzie to taka trochę nietypowa wystawa do autorstwa Moniki Przybylskiej, realizatorki, ponieważ prace będą skomponowane we wspólne obrazy. Pokażemy najciekawsze prace z najciekawszych technik. Wszystkich technik
0: Nie damy
1: nie
0: rady.
1: damy rady pokazać, ale na pewno będzie bardzo interesująca wystawa.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, jeszcze przed nami te ostatnie spotkania, czy nadal można do Państwa zgłosić się, jeżeli ktoś jest chętny,
1: Oczywiście,
0: żeby
1: pewnie, że
0: spróbować?
1: tak, bo to też może sprawić, że dana osoba zachęci się do tego, żeby przychodzić do nas częściej i to już mówię, na te kolejne spotkania, które będą się odbywały, tak jak wspominałyśmy już po nowym roku. To zawsze jest jakiś taki moment, gdzie możemy się bliżej poznać, możemy czymś zainteresować i jakby to może zawiązać jakąś taką znajomość już długotrwałą. Także pewnie zapraszamy i nikogo nie wyprosimy, także zapraszamy nadal.
0: Moje panie, piękna inicjatywa, naprawdę myślę, że z fantastycznym tutaj pomysłem się panie wstrzeliłyście. Galeria rzeczywiście zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie idziemy coś oglądać, prawda, podziwiać pracę czyjeś, a tu moment, że jednak można samemu gdzieś tam coś
1: No,
0: stworzyć.
1: jeżeli jeszcze mogę na chwileczkę
0: Tak?
1: właśnie, bo teraz powiedziała Pani o czymś bardzo ważnym, bo w sumie tego typu warsztaty, gdzie mamy do czynienia z amatorami, którzy nigdy wcześniej nie mieli możliwości wystawić swoich prac dla takiego, w tym, dla szerszej publiczności, to tutaj właśnie nasi uczestnicy też dostaną piękną okazję, żeby wyjść do ludzi z tym, co zrobili i to jest też taka no, podniosła i dosyć niecodzienna sytuacja. Także warsztaty warsztatami, przyjście na porozmawianie, tak jak mówiła pani dyrektor, przy kawie, pośmiać się, zrelaksować się, to jest bardzo ważne, bo ten dobrostan się liczy, ale dla wielu osób to było wielkie zaskoczenie, że to, co to później będzie wernisaż, to jest takie, no mówię to nawet dla osób, które zajmują się sztuką, to wernisaż prac to jest coś bardzo ważnego i do tego się też dąży, po to się pracuje, a tym bardziej dla osób, które się tego nie spodziewały. To też taki piękny ukłon ze strony galerii i umożliwienie przez panią dyrektor jakiejkolwiek przestrzeni, bo to też jest trudne, ponieważ to nie jest łatwe udostępnić przestrzeń, ponieważ jest ten harmonogram na cały rok. Więc super, że udało się pani dyrektor to zaproponować i że powalczyła o to, żeby można było tak zrobić ten wernisaż, więc to tym bardziej, mówię, to jest
0: Ukłony, tak,
1: taki
0: dla
1: ukłon i
0: pani.
1: dla pani dyrektor i
0: Tak.
1: ukłon też dla naszych warsztatowiczów, dla naszych warsztatowiczek wcześniejszych, podziękowanie, jakby takie uhonorowanie tego, że przez pół roku dzielnie nam towarzyszą i w sumie zawsze możemy liczyć na nie.
0: A
1: Także.
0: proszę powiedzieć jeszcze, czy na warsztatach, wiadomo, tutaj taki element twórczy, plastyczny, ale czy też te panie integrowały się, powstały jakieś nowe znajomości, przyjaźni, jak to?
1: Tak, myślę, że tak. No też my się zaprzyjaźniłyśmy, można powiedzieć, z paniami.
0: Jesteśmy z nimi tak
1: Panie się
0: naprawdę na ty.
1: zaprzyjaźniły z galerią. Widujemy je teraz na wernisażach, bo przychodzą na
0: Przychodzą,
1: spotkania
0: tak.
1: autorskie, z artystami też przychodzą. Także mamy, powiedzmy, nowe koleżanki.
0: Nawet widując na mieście, to jest na zasadzie cześć, cześć i po prostu tak jakby, tak, nowe koleżanki, tak. Także widząc na mieście nie ma odwracania głowy czy udawania, że tylko po prostu, że się nie znamy, tylko normalnie, bardzo, bardzo, bardzo taka piękna relacja. To też jest dla nas bardzo ważne, bo to jest sama przyjemność.
1: Moje panie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moi państwo, przypomnę, że dziś moimi gośćmi była pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku, oraz pani Monika Przybylska, kurator kulturalny. Dziękujemy serdecznie.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542.

0: 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławku przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w jej imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Poszczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową www.mpwik.wloclawek.pl.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Most imienia marszałka Rydza-Śmigłego we Wrocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu.
1: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem. Jeszcze raz przypominam te godziny, to jest piątek od 17 do poniedziałku do 6 rano.
0: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostu w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych.
1: Jeśli chodzi o kolejne zamknięcia, będą planowane, natomiast to jest drugie. W ogóle jest zaplanowanych takich zamknięć 6. Będziemy o nich informować z wyprzedzeniem, a są one po prostu robione po to, aby to betonowanie płyty pomostu było wykonywane rzetelnie.
0: Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
2: Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów i przedstawianiem propozycji zmian w polityce senioralnej. Jego przedstawiciele działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów i ich większego udziału w życiu publicznym. Takie spotkanie odbyło się również we Wrocławku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, seniorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Rozmawiano o potrzebach osób starszych i możliwościach wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
3: My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na samym

0: sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali, na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie, o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? Nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, więc to też uważam, że no kiedyś, lata wcześniej, też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim, aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie.
1: Seniorzy podkreślają, że takie spotkania są potrzebne, bo pozwalają mówić o problemach ich środowiska. Jak zaznaczają, polityka senioralna we Wrocławku nie wygląda najgorzej, ale wciąż jest przestrzeń do zgłaszania potrzeb i proponowania nowych rozwiązań.
2: Jeżeli chodzi o politykę senioralną we Wrocławku, to wcale nie jest źle. Dużo się dzieje, bardzo dużo, i chlubą Wrocławka jest właśnie to Centrum Wsparcia Społecznego. Natomiast no przede wszystkim to opieka zdrowotna. Jednak no żeby te kolejki do lekarzy się skróciły. No, ale to już nie tylko nasz samorząd, ale to rząd również na pewno na to zwróci uwagę.
3: Myślę, że będziemy mieli się tu coś pochwalić, bo program jest bardzo bogaty. Oprócz właśnie tej pięknej sali, w której możemy korzystać dzięki uprzejmości Centrum Kultury Browar B, Klub Stara Remiza, to jeszcze będziemy zwiedzali fajans. Na pewno będą goście zachwyceni, bo jak byłam w Bydgoszczy, to właśnie się o ten festiwal fajansu dopytywali, powiedziałam, na pewno zwiedzicie, będziemy też w Centrum Wsparcia Społecznego i w Kawiarni Obywatelskiej. Jak wiecie, wszystko jest rzut beretem, więc nie będą musieli się daleko przemieszczać i wszędzie obejrzą, bo tak jak powiedziałam, to są punkty, gdzie my się spotykamy, seniorzy wrocławscy, i będziemy mogli się tymi miejscami pochwalić. Mówiłam, jak byłam na takim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii Wrocławka na lata aż 2030, i jak czytałam te założenia, które tam są dotyczące seniorów, to zabrakło mi takich miejsc na poszczególnych dzielnicach dla seniorów. Nie ma takich klubów jak inne miasta, ale w rozmowie już i na temat, i w czasie różnych spotkań, gdzie uczestniczyła pani prezydent Monika Jabłońska, ona mówiła, że to zostało wpisane i że w planach są właśnie takie kluby czy klubiki, gdzie będzie właśnie senior nie musiał dojeżdżać do centrum, bo w sumie teraz mamy wszystko w centrum Wrocławka, że pomyślą o tym, żeby na poszczególnych dzielnicach, żeby ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, też mogli skorzystać.
1: Ważnym tematem była także współpraca przy realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Seniorzy zwracają uwagę, że choć wiele inicjatyw jest wartościowych, chcieliby mieć większy wpływ na ich kształt i możliwość zgłaszania własnych uwag już na etapie ich planowania.
4: Ja zawsze mówię, że my seniorzy chcielibyśmy, żeby projekty, które są dla nas realizowane, były wcześniej z nami konsultowane. Bo często jest tak, że pisze się projekty, one są cudowne oczywiście i od strony formalnej i tematycznej, ale nie zawsze interesują seniorów. To jest jedna rzecz. Ale mogę też powiedzieć, że pełnomocnikiem wojewody jestem od sierpnia i założyłam sobie 3 takie priorytety. Pierwszy, aktywny senior, bo aktywny senior to dłużej zdrowy, senior to jest najlepsza recepta bezpłatna. Drugi punkt to senior bezpieczny. I trzeci, senior jak najdłużej w domu. I zawsze jest problem z pytaniem tym trzecim, ale na czym ma to polegać? Dla mnie najważniejsze, żeby seniorzy jak najdłużej mogli mieszkać u siebie w domu. Oczywiście, jeżeli mają problemy ze zdrowiem albo mają

0: z innych przyczyn należy ich wesprzeć, to oczywiście państwo musi to robić.
1: W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy z organizacjami senioralnymi oraz uwzględnianiu głosów osób starszych przy podejmowaniu decyzji publicznych.
2: Tak się składa, że tematyka rad seniorów jest mi bardzo bliska. Jestem współautorką nowelizacji przyjętej przez Sejm w poprzedniej kadencji ustawy o samorządzie, która pozwala samorządom na finansowanie rad seniorów. To jest niezwykle istotne. Rady seniorów są takimi ciałami, takimi gremiami, które pełnią opiniodawczą rolę dla samorządu, niezwykle istotne. Mam nadzieję, że samorząd wrocławski korzysta jak najbardziej z tej możliwości. No i również założyłam w Sejmie zespół parlamentarny do spraw seniorów i tak się składa, że ostatnio mieliśmy posiedzenie dotyczące właśnie funkcjonowania rad seniorów. Byli przedstawiciele samorządów z naszego regionu, była także przedstawicielka samorządu Wrocławka. Liczę na dobre spotkanie, jestem przekonana, że tak będzie i cieszę się przede wszystkim z tego, że nasi seniorzy są aktywni, że chce im się działać, pomimo tego, że już są na emeryturze, że chcą być aktywni również dla innych, bo to, co robią seniorzy w Radach Seniorów, w tym Wrocławskiej Radzie Seniorów, jest niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
3: Wiemy doskonale, że wszystkie wyzwania współczesności, jakim jest zmiana struktury demograficznej, coraz więcej osób w wieku senioralnym, więcej osób wymagających opieki i wsparcia, ale też także zagospodarowania tego czasu, żeby być osobami aktywnymi. Dlatego też dla nas samorządowców to jest ważne spotkanie, bo goście oprócz tych obrad dzisiaj w sali remizy naszej przy ulicy Żabiej będą mieli możliwość zobaczenia Centrum Fajansu Interaktywnego czy Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli tych miejsc, które są przykładem takiej rewitalizacji działań artystycznych, kulturalnych i też promujących Wrocławek, ale również też promujących takie budowanie relacji, współpracę międzypokoleniową, tak na przykład jaką jest Kawiarnia Obywatelska. Cieszymy się, że Wrocławek jest gospodarzem tego przedsięwzięcia.
1: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia postulatów środowiska senioralnego. Uczestnicy podkreślają, że dialog między seniorami a przedstawicielami władz jest istotny dla tworzenia rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby osób starszych.

0: Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W przedszkolu publicznym nr 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami i koleżankami.
1: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas. To są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć, ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj skrzydła. I tego właśnie życzymy sobie, żeby tych dzieci było jak najwięcej, żeby to nasze miasto również się rozwijało, piękniało, a dzięki tym wspaniałym maluchom, a później przyszłym absolwentom szkół, to nasze miasto, nasz Włocławek piękniało.

0: dzieci świetnie przygotowały się do swojego występu. Były odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności, pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
1: Dzisiaj święto waszych cioci. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie, co jest w nich najfajniejszego?
2: Bawienie się. I uszenie.
1: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was.

0: nami śpiewają.
1: Powiedzcie mi, za co lubicie chodzić do przedszkola? Co to jest najfajniejszego? Poznaliście może nowych kolegów? Czegoś się fajnego uczycie?
0: Lubimy występować. Lubimy mieć nowe cioci, nowych kolegów.
1: Właśnie, dzisiaj też występowałyście przed swoimi kolegami i przed swoimi ciociami. Jak długo się przygotowywałyście i co w ogóle wykonywałyście?
0: Wierszyki nauczyłyśmy i musieliśmy się przebierać do tańca.
1: Wierszyki właśnie. Powiedzcie, jak brzmiały te wierszyki?
0: O cioci Karolinie.
1: Opowiedz.
0: Nasza ciocia Karolina uczy nas wszystkiego, jak być dobrym kolegą dla dziecka każdego. Cierpliwość ma świętą, dlatego ją uwielbiamy i dziś te piękne serce dziś ci dam. Mam osiosi i wąsy.
1: Okej, opowiedz o cioci Iwonce.
0: Nasza siosia Iwonka szapkę poprawi, busik zapnie i już każdy wygląda ładnie. Za to, że o nasze miasto dba, dobre serce dla nas ma. Dzisiaj siosiu dziękujemy, bardzo mocne uściski.
2: O cioci Ewie.
1: Okej, to opowiedz pierwszy go o cioci Ewie.
3: Choć jesteśmy starsakami, urośliśmy wiele, ale o cioci Ewie pamiętają mali przyjaciele. Ciocia nas tuliła, gdy byliśmy maluchami, ocierała łezki i bawiła się klockami. Dzisiaj cioci z wielką mocą dziękujemy i mocne uściski ślemy.
4: Pani Madzia z Anią od samego rana przygotowują nam pyszne dania. Tam zamieszają, tam doprawiają, a dzieci wszystko chętnie zjadają. Zobaczmy pracę, dziękujemy.

0: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia.
1: Życzę sobie i wszystkim nauczycielom przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, ale również satysfakcji z pracy. Do naszego zawodu trafiają osoby, które naprawdę mają wielkie serce, oddanie i wielkie umiejętności, bo praca z dzieckiem, tym najmłodszym, jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca, ale daje niesamowicie dużo satysfakcji i dużo radości. Dzięki temu, że mamy możliwość kreowania i wychowywania, edukowania tych najmłodszych, jesteśmy na tym pierwszym etapie edukacji i widzimy ten największy rozwój tego dziecka.

0: Włocławska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwo dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w urzędzie gminy Braniewo. W przypadku komisji działającej w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434.
1: Możemy podsumować pracę prokuratury okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym. Łącznie prokuratura okręgowa we Włocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw. 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z okręgu włocławskiego oraz jedna z okręgu elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
0: Zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego, za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do kolejnej kradzieży z wykorzystaniem podstępu doszło we Włocławku. Tym razem ofiarą padła 75-letnia kobieta. Mężczyzna podający się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej przekonał ją, że musi wejść do mieszkania, aby zakręcić wodę. Gdy seniorka straciła czujność, ukradł biżuterię z komody i uciekł.
3: We wtorek zostaliśmy powiadomieni o kradzieży biżuterii w jednym z mieszkań bloku osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Mężczyzna, który tego dokonał, uprzednio zaczepił 75-letnią kobietę, poinformował, iż jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, że z jej mieszkania przecieka woda i musi wejść do środka. Kobieta wpuściła mężczyznę do wnętrza swojego mieszkania, udała się do kuchni i wykonywała generalnie wszystkie polecenia tego rzekomego pracownika spółdzielni. Po jakimś czasie pan oświadczył, że musi wyjść, przyjdzie następnego dnia i po chwili kobieta zorientowała się, że w pokoju, w którym trzymała biżuterię, tej biżuterii wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych nie ma. Apelujemy w związku z tym o to, aby nie wpuszczać do domu osób, których nie znamy. Dobrze mieć numer telefonu do spółdzielni, zatelefonować, zapytać, czy spółdzielnia wysłała do nas pracownika. Często też spółdzielnia wywiesza ogłoszenia o ewentualnych przeglądach. Także zwracajmy na to uwagę, nie wpuszczajmy osób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto powiedzieć takiej osobie: za chwilę poproszę sąsiada, czy poproszę członka rodziny, żeby przyszedł, i wtedy w obecności tych osób wpuszczać taką osobę, którą generalnie nie znamy. Za kradzież tego typu grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: O zdarzeniu, do którego doszło 13 października, poinformowali włocławscy policjanci. Sprawca zaczepił kobietę pod blokiem i pod pretekstem wykonania czynności związanych z wodą dostał się do jej mieszkania. Wystarczyła chwila nieuwagi, by seniorka straciła kosztowności. To nie pierwszy sygnał o kradzieży w podobnych okolicznościach. Do naszej redakcji wcześniej zgłosiła się mieszkanka włocławskiego Zazamcza, która również miała zostać okradziona przez osobę wykorzystującą podobny sposób działania. Takie sytuacje powinny być ostrzeżeniem, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników spółdzielni, administracji, wodociągów oraz innych instytucji. Wykorzystują zaufanie mieszkańców, a następnie odwracają ich uwagę, by ukraść pieniądze lub wartościowe przedmioty.
4: Wchodziłam do domu na 4 piętro. Ja wchodzę, jestem starsza pani, wchodzę wolno i na tych idzie młoda pani, sympatycznie wyglądająca, taka ciemna, czarne włosy. Mój

0: I mówi, proszę pani, ja też idę wysoko, mogę pani wziąć ten bagaż. No dobrze, no to pani mi wzięła i mi postawiła, ja tutaj pod drzwiami. I wie pani, schodzi na dół, a ja powoli. Ja jeszcze nie zdążyłam drzwi zamknąć, tych zakupów sobie wstawić i ona leci z powrotem, mówi, proszę pani zalewa cały pion, ja muszę tutaj sprawdzić łazienkę i to, bo nie wiemy, gdzie te przecieki są. No to mówię, pani wejdzie. Ona weszła, zaczęła sprawdzać najpierw łazienkę, ubikację, no wszędzie sucho. Mówi, to może w kuchni tam są przecieki. Mówi, pani puści wodę, żeby ta woda leciała, pani ten korek włoży, żeby tam się napełniło. Mówi, potem pani puści, tam my zejdziemy, bo się natychmiast druga pani zjawiła. A ta druga to mnie obrobiła chyba, no bo ta to ciągle siedziała ze mną w kuchni. No i wie pani co, mówi, proszę pani, to pani za pół minuty puści tą wodę, a my idziemy zobaczyć, czy tam leci. No to dobrze. Ale mnie coś to zaczęło śmierdzieć.
1: Kobieta nabrała podejrzeń i zapytała sąsiadkę, czy rzeczywiście doszło do zalania. Ta zaprzeczyła. Poszkodowana wróciła więc do mieszkania, ale było już za późno. Z szuflady zniknęło 2000 zł. Jak relacjonuje poszkodowana, w kradzież miały być zamieszane dwie kobiety.
0: Jedna taka niższa i taka, bardziej taka może nie gruba, ale taka no pulchna taka, a druga szczupła, wysoka.
1: A proszę powiedzieć, w jakim wieku mogły być te panie?
0: Między 30 a 40 lat.
1: Seniorka opowiedziała o całej sytuacji swojej kuzynce, która również mieszka na osiedlu Zazamcze. Kobieta przyznała, że w jej bloku pojawiły się również dwie nieznajome osoby. Ich zachowanie i zadawane pytania wzbudziły podejrzenia, że mogą szukać samotnie mieszkających seniorów. Policjanci przypominają, by nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych bez sprawdzenia, kim są i w jakim celu przyszli. Apelujemy do seniorów i ich bliskich o czujność. Warto rozmawiać z osobami starszymi o metodach działań oszustów i przypominać im, że nie muszą wpuszczać do domu nikogo obcego.
2: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki.
3: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy. I 5 pań z klubu seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74. I co dla nich mamy?
4: Co dla nich mamy? To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię, Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuli siebie niesamowite, chciane, młode i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuli się wyjątkowe.
5: Z tego co wiem, panie będą nie tylko elegancko ubrane, też będzie zrobiony cały ten anturaż, czyli makijaż, fryzjer, ale na wybieg nie wyjdą także same.
3: Nie wyjdą same, będą z naszymi wspaniałymi mężami i nie tylko, i synami. Po prostu część z tych pań, że tak powiem, wymaga jakiegoś podparcia, żeby się czuły pewnie. Więc nasi panowie będą wyprowadzały nas.
4: Będziemy wspierać, pomagać w każdym kroku, żeby czuli się spokojnie, bezpiecznie i po prostu poczuli się bardzo, bardzo ładnie i wyjątkowo.
2: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samo zainteresowanie ze strony innych.
3: Jest to bardzo ważne dla kobiet, szczególnie zauważyłyśmy to właśnie u tych kobiet starszych. One często są same, już zostawione tutaj rodziny, ich dzieci pozakładały rodziny w innym mieście, często to są nawet inne państwa. One z taką wielką ufnością do nas podchodzą, potrzebują jakby naszego ciepła, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, jesteśmy szczęśliwe i chcemy po prostu dać im taką przestrzeń tylko dla nich. One jako kobiety, kochane, chciane, jakby przywrócić im taką dawną młodość. Na co dzień oczywiście one są bardzo obolałe często, borykają się z różnymi problemami.

0: problemami zdrowotnymi, ale nie tylko, takimi dnia codziennego. I to jest właśnie tylko dedykowane dla nich. W tym dniu one będą królowymi i żeby poczuły, że ten czas się dla nich nie kończy jeszcze, absolutnie. Że tak naprawdę, żeby wiedziały, że jest w nich kobiecość, jest w nich dużo miłości, dużo serca, akceptacji innych ludzi, bez względu na to, jak wyglądają, jak się czują. Po prostu chcemy, żeby poczuły się szczęśliwe, jak za dawnych lat.
1: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. O jedną właściwie akcję, natomiast rzecz zobaczymy za chwilkę. Akcja też charytatywna, powiedzmy dwa słowa na ten ciężki temat.
0: Tak, to jest dla nas bardzo ciężki temat. Jedna z naszych dziewczyn, nasza wocławianka, po prostu ma przerzuty. I Amazonka, młoda dziewczyna, 40-letnia, niespełna zresztą, ma troje dzieci, w tym małego chłopczyka. No, to sytuacja jest dosyć trudna. Tym bardziej jest nam trudno, bo pomagałyśmy i ona między innymi zawsze i do tej pory pomaga.
2: I będzie na
0: i
2: tej
0: będzie
2: uroczystości pomagać.
0: Po prostu chcemy, żeby jest taka, będzie organizowana. Już mamy w internecie taką, organizujemy dla zbiórkę na jej leczenie, bo wiem, sama wiem po sobie, bo przechodziłam tą chorobę, nadal się jeszcze leczę, wiem, że to po prostu jest bardzo kosztowne wszystko. Więc chciałybyśmy wspomóc Asię i taka prośba. Jak będzie ktoś chciał, mógł.
2: Chętnie, także bardzo prosimy.
0: Jest zorganizowana zbiórka,
2: jak
0: pomagamy.
2: Jak więcej, to wiadomo, lepiej, nie chodzi o tam więcej, ale chociaż jakąś małą cegielkę włożyć w tą pomoc.
0: Dla kobiety z Fundacji Włocławiane Kobiety, dla kobiet, teraz potrzebujemy tej pomocy bardzo dla Asi i mimo tego, że ona strasznie się tym denerwuje i w ogóle. Jest jedną z kobiet, więc to jest nasza jakby taka prośba do Państwa serdeczna, że po prostu no, pomagajmy.
3: Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób.
0: To wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Robimy to dzięki pomocy chętnych osób. Salony z rewitalizacji, z części rewitalizacji zgłosiły się właśnie do ubioru tych pań, do zrobienia im makijażu, do uczesania. Właśnie mamy Pałac Bursztynowy, za to serdecznie również dziękujemy. Ogromne wsparcie Was w telewizji, za co bardzo dziękujemy.
2: Wspiera zawsze.
0: Tak, naszego fotografa też takiego, który też zawsze jest. I tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czym Was będzie więcej, tym naszym paniom będzie na pewno bardziej przyjemnie. No i się ucieszymy, że my jako Fundacja Włocławianki możemy coś zrobić po prostu od siebie, bo energia dziewczyn jest ogromna. Naprawdę coraz więcej dziewczyn do nas się przyłącza i coraz więcej dziewczyn chce nam pomagać, uczestniczyć w tym, żeby być częścią kobiet z Włocławka.
3: Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15:00.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas

0: Osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi jest pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku oraz pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Dzień dobry paniom.
1: Dzień
0: Dzień
1: dobry.
0: dobry. Moje panie, chciałabym porozmawiać dzisiaj z paniami tutaj na temat panie projektu, który powstał u was w galerii, projektu Posztukuj z GSW. Opowiedzcie panie o tym projekcie, skąd pomysł na ten projekt i skąd ta nazwa?
1: Posztukuj GSW to właściwie jest projekt Moniki, edukatorki, i ona jakby wpadła na tą nazwę. Posztukuj GSW ma odczarować trochę warsztaty artystyczne. Nazwa ta jakby ma przekonać laików do sztuki. Dlatego jest taki w taki po prostu luźny sposób przekaz. Projekt skierowany jest do seniorów. Partnerami naszymi w tym projekcie jest Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Panie przychodzą na te warsztaty, żeby odpocząć, spotkać się, pośmiać, a jednocześnie stworzyć coś,
2: z czym wcześniej nie miały do czynienia,
1: z czym
2: coś całkiem
1: wcześniej nie
2: nowego.
1: miały, tak.
2: Tak.
1: Realizują, zrealizowały już różne prace malarskie, z tkaniny, z kompozycji, z rękodzieła. Kierowaliśmy je w kierunku abstrakcji, żeby jakby przełamać tą barierę, te obawy do sztuki wyższej, żeby zobaczyły, że obcowanie ze sztuką nie jest trudne i tworzenie może sprawiać przyjemność. Po prostu.
2: Tak.
0: A opowiedzcie panie o samym procesie, zanim już tutaj doszliśmy do momentu, kiedy ten projekt ruszył. Jak to wyglądało?
2: Znaczy ja mogę powiedzieć, że zachęciła w sumie mnie do tego pani dyrektor, dlatego że powiedziała, że jest coś takiego jak Interwencje 2026, taki stały projekt Narodowego Centrum Kultury, który co roku jest organizowany i do którego trzeba zgłosić projekt takich zajęć. Konkurencja była dosyć duża, ponieważ było to ponad 1300 instytucji, które chciały dostać dofinansowanie i zrealizować swoje pomysły. Nam się udało, ponieważ jesteśmy w takim gronie chyba 130 mniej więcej organizacji, które mogą realizować swoje pomysły w tym momencie. Także jest to dla nas ogromne wyróżnienie i sukces. Bardzo się cieszymy, dla mnie zwłaszcza dlatego, że to taka pierwsza przygoda moja akurat z interwencjami. No i ten projekt został napisany, razem wspólnie go dopracowałyśmy, pani dyrektor go wysłała, no a potem już cała jakby lawina się potoczyła, czyli

0: partnerzy, którzy z nami współpracują, czyli właśnie tak jak pani dyrektor wspomniała, Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku, w ogóle też panie seniorki, które przychodzą do nas po prostu, ponieważ zobaczyły nas u państwa w telewizji, czy słuchały audycji, więc jakby dowiedziały się dodatkowo o czymś takim jak Posztukuj z GSW. Tak naprawdę ewaluacja tego wszystkiego, czyli ulotki, jakieś informacje, poczta pantoflowa, no w sumie to się tak potoczyło.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego akurat ten projekt został skierowany do osób takich starszych, seniorów? Skąd ta myśl przewodnia, żeby właśnie aktywizować seniorów?
0: Czy tym aktywizowaniem to jest nawet... tak bym powiedziała, na pograniczu, ponieważ seniorzy i tak się aktywizują. To jest taka grupa wiekowa, która wbrew pozorom bardzo chętnie bierze udział w różnych akcjach, nie tylko plastycznych, ale w ogóle w życiu takim towarzyskim w Włocławka. Tak jak w wielu innych instytucjach u nas w mieście, chodzą na potańcówki, chodzą na spotkania w bibliotece z aktorami, z pisarzami. Wszędzie jest ich pełno i to jest taka wdzięczna grupa, z którą się świetnie pracuje, więc docelowo chodziło o to, żeby zapewnić seniorom miejsce przyjazne, żeby ich bliżej poznać, ponieważ jakby no, też mniej było zawsze w galerii tych seniorów, aniżeli dzieci, młodzieży, ale jakby no, jest to też taka grupa narażona na odrzucenie, na samotność, więc jakby jak najwięcej chcieliśmy spróbować jakby spędzać z nimi tego czasu i zobaczyć, jakie są też potrzeby tej grupy wiekowej.
1: A proszę opowiedzieć o samych zajęciach, jakie techniki były na tych zajęciach wykonywane, poruszane, jakie tematyki, a propos na przykład gości też, którzy prowadzili zajęcia.
0: No to bardzo ciekawa jest też sprawa, ponieważ mieliśmy okazję zaproponować seniorom tworzenie mozaiki takiej z lustrem pięknej, eleganckiej, którą poprowadziła nasza zaprzyjaźniona tutaj z galerią artystka Kasia Żukowska. To było ciekawe doświadczenie podzielone na dwa spotkania. Z tego, co możemy stwierdzić, to chyba były panie bardzo zadowolone, tak, bardzo się cieszyły. To też było ciekawe, bo mozaika to jest dosyć taka wciągająca i wcale niełatwa.
2: Trudna technika i kosztowna technika, dzięki temu projektowi i dofinansowaniu mogliśmy zrealizować tego
0: Uzwolić
2: typu
0: sobie,
2: warsztaty.
0: Tak. W ogóle, tak jak powiedziała pani dyrektor, to jest bardzo ważne, bo często się o tym nie myśli, ale zajęcia plastyczne w jakimkolwiek wymiarze to jednak są pieniążki. I jak się przychodzi na jakieś warsztaty, za które się płaci, no to człowiek gdzieś tam ma poczucie, że no ileś tam wydaje i jakiś materiał dzięki temu mu przysługuje. Tutaj mamy wielki przywilej zaproponować i proponować nadal naszym gościom zajęcia całkowicie nieodpłatne. Wszystkie materiały są zapewniane przez galerię. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury możemy sobie pozwolić i przez całe ostatnie pół roku mogliśmy sobie pozwolić na zakup materiałów, których pewnie normalnie no, byśmy nie kupili. Także to było super i dzięki temu też możemy zwiększyć atrakcyjność tych zajęć.
1: No. Czyli jeszcze pani opowiedzcie, bo byłam też na niektórych zajęciach, skrzydełkowania, ciekawe, piękne wzory powstawały.
0: Tak, dzisiaj jest skrzydełkowanie akurat, także tak, nawet dzisiaj się panie spotykają na skrzydełkowaniu, także kolejne zajęcia.
1: Wiem, że jeszcze przed nami kolejne zajęcia, tutaj między innymi, które poprowadzi pani Aleksandra.
2: Tak, następne zajęcia to będzie tkanina artystyczna filcowana, więc z paniami będziemy realizować abstrakcyjne obrazy z wełny techniką filcowania.
1: A trochę proszę nam opowiedzieć o tej technice, jak ona wygląda. Czy jest naprawdę taką trudną do opanowania techniką?
2: To nie jest trudna technika, aczkolwiek wymaga takiego myślenia koncepcyjnego, ponieważ nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki obraz nam wyjdzie, ponieważ wełna filcuje się z takich kłaczków wełny, można powiedzieć, i obrazy wychodzą naprawdę piękne, piękne malarskie.
1: No a jeszcze proszę opowiedzieć, bo były też zajęcia z panią Moniko.
0: Tak, były zajęcia. Też akurat ja miałam przyjemność prowadzić zajęcia z takich technik, jak na przykład technika marmurkowania papieru ryżowego suminagashi. To też taka nowość, którą wprowadziłyśmy z panią dyrektor i to się przyjęło bardzo fajnie. Powstały ciekawe, abstrakcyjne wzory.

0: Tory, które no, wręcz zachwycały uczestniczki. To było nasze pierwsze spotkanie, w ogóle takie na otwarcie całego cyklu Posztukuj z GSW, więc to już sprawiło, że panie tak jakby chwyciły tego bakcyla i były chętne na kolejne i kolejne spotkania, więc jakby to, mówię, to taka jedna z takich technik. Techniki malarskie, rysunkowe, robienie kolażu, co tam jeszcze wspólnie robiłyśmy? Ojejku, no trochę tego było. Ogólnie promowanie technik recyklingowych, czyli upcycling, gdzie panie wykorzystywały materiały tak pozornie już bezużyteczne i tworzyły z tego piękne formy, można powiedzieć coś pomiędzy
1: reliefem a rzeźbą, płaską
0: reliefem, tak,
1: rzeźbą.
0: Taką, tak, coś takiego totalnie abstrakcyjnego, przepiękne rzeczy, także to w ogóle te techniki, które wydawały się takie najmniej atrakcyjne, powodowały, że panie jakby totalnie kumulowały cały swój potencjał i tworzyły najfajniejsze rzeczy.
1: Tak, uruchomiały najbardziej
0: Tak,
1: wyobraźnię.
0: Tak, tak, tak, tak, bo troszeczkę farba, troszeczkę jednak jakieś takie typowe media malarskie czasami je wystraszają, bo no jednak to jest trochę takie na zasadzie, no jak ja tego nigdy nie robiłam, to jak użyć tej farby, żeby to wyglądało dobrze. A tutaj przy papierze, przy takich niezobowiązujących materiałach puszcza totalnie stres, nie ma go i panie no, wykazywały się największą wyobraźnią i tak naprawdę pokazywały no, talent, który gdzieś w każdej z nich tkwi, bo do tworzenia takich form, które mają być czymś relaksującym, czymś, co nas troszeczkę uspokaja, nie wymaga to talentu na miarę artystów znanych nam z kanonu sztuki. Po prostu każdy coś potrafi w mniejszym bądź większym stopniu i te panie nam to właśnie udowadniają, że w każdym tkwi ten potencjał.
1: A które zajęcia właśnie cieszyły się największym takim, powiedzmy, zainteresowaniem i ekscytacją uczestników?
0: Ja myślę, że tutaj nie było takiego, i to mówię całkowicie szczerze, nie było takich zajęć, które byłyby mniej bądź bardziej atrakcyjne, bo co jest ciekawe i co też właśnie nawet tutaj sobie rozmawiamy, później komentując, jak każde kolejne spotkania wyglądały, uczestnicy tych zajęć podchodzą do każdego spotkania poważnie. To nie jest tak, że wybrzydzają, że mówią, że o nie, to mi się nie podoba. Nie, wszystko, co proponujemy, jest przyjmowane naprawdę z entuzjazmem. I to mogę powiedzieć szczerze, nie ma w tym nawet odrobiny jakiegoś takiego skłamania, jakiegoś, nie wiem, mówienia, że coś jest troszeczkę inaczej, odwracania prawdy. Nie, wszystkie zajęcia bardzo się podobały, taki mamy też feedback od uczestników i czego byśmy nie zaproponowały, bardzo poważnie do tego podchodzą. Tak jak takie, traktują to jak wyzwanie i chcą z tego wybrnąć, tak jakby z jak najlepszym skutkiem. Nie ma tak, że ktoś się poddaje i nie robi.
1: Super. A proszę nam powiedzieć, jak frekwencja na tych zajęciach, jak to wyglądało na początku, jak to wygląda już teraz tak naprawdę ku końcowi projektu, już zbliżamy się, ale jak to wygląda teraz?
2: Od początku mieliśmy bardzo dużą frekwencję. Przewidziane było 15 miejsc, bo tyle w stanie, że tak powiem, taką grupę jesteśmy w stanie jakby zaopiekować się taką grupą. Ale też były zajęcia, że było znacznie więcej osób, 17 do 20 osób. Też miałyśmy taki feedback, że dlaczego są te zajęcia w godzinach przedpołudniowych. Ale to też było z tego powodu, że to też był też taki czas, można powiedzieć, już letni, kiedy rozpoczynałyśmy te zajęcia. Wiadomo, seniorzy wolą też jakby
1: od rana tą aktywność
2: prowadzić. I na pewno będziemy realizować tego typu warsztaty dla wszystkich dorosłych.
0: I to już zapewne w godzinach popołudniowych, dlatego że jest taka grupa osób, które już wkraczają w ten wiek powoli senioralny, jeszcze nie, ale pracują nadal, bądź dorabiają. I dla nich takie poranne godziny to troszeczkę, no niestety, czują się wykluczeni.
1: No tak.
0: No i w tym momencie, tak, w tym momencie, jeżeli uda nam się właśnie po nowym roku troszeczkę zorganizować ten czas inaczej, to zapewne to już będzie w godzinach popołudniowych, żeby zarówno seniorzy, którzy nas teraz odwiedzają, jak i seniorzy, bądź osoby dorosłe, pracujące, które chciałyby skorzystać z tej oferty, którą zaproponujemy po nowym roku, no to wtedy już po południu i mamy nadzieję, że to umożliwi również przybycie takim osobom do
1: nas. A proszę powiedzieć więcej,

0: było pani czy panów, jak tutaj, jeżeli chodzi o.
1: Pani. Panie, panie, dopiero teraz mamy pana, także dołączył do nas niedawno nowy uczestnik i też dzielnie stawia czoła tym wszystkim dziwnym akcjom, jak właśnie koronka i tak dalej. Wszystko mu pięknie wychodzi, także mamy jednego pana, ale no, tak jak zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie plastyczne spotkania, to panie.
0: Proszę nam powiedzieć, przed nami jeszcze kilka ostatnich spotkań.

0: wyjątkowa wystawa do autorstwa Moniki Przybylskiej, realizatorki, ponieważ prace będą skomponowane we wspólne obrazy. Pokażemy najciekawsze prace z najciekawszych technik. Wszystkich technik nie damy rady pokazać, ale na pewno będzie bardzo interesująca wystawa.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, jeszcze przed nami te ostatnie spotkania, czy nadal można do Państwa zgłosić się, jeżeli ktoś
2: Oczywiście,
1: jest chętny, żeby spróbować.
2: Pewnie, że tak, bo to też może sprawić, że dana osoba zachęci się do tego, żeby przychodzić do nas częściej i to już mówię, na te kolejne spotkania, które będą się odbywały, tak jak wspominałyśmy już po Nowym Roku. To zawsze jest jakiś taki moment, gdzie możemy się bliżej poznać, możemy czymś zainteresować i jakby to może zawiązać jakąś taką znajomość już długotrwałą, także pewnie zapraszamy i nikogo nie wyprosimy, także zapraszamy nadal.
1: Moje panie, piękna inicjatywa, naprawdę myślę, że z fantastycznym tutaj pomysłem się panie wstrzeliłyście. Galeria rzeczywiście zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie idziemy coś oglądać, prawda, podziwiać pracę czyjeś, a tu moment, że jednak można samemu gdzieś tam coś stworzyć.
2: No jeżeli jeszcze mogę na chwileczkę właśnie, bo teraz powiedziała pani o czymś bardzo ważnym, bo w sumie tego typu warsztaty, gdzie mamy do czynienia z amatorami, którzy nigdy wcześniej nie mieli możliwości wystawić swoich prac dla szerszej publiczności, to tutaj właśnie nasi uczestnicy też dostaną piękną okazję, żeby wyjść do ludzi z tym, co zrobili i to jest też taka podniosła i dosyć niecodzienna sytuacja. Także warsztaty warsztatami, przyjście na porozmawianie, tak jak mówiła pani dyrektor, przy kawie, pośmiać się, zrelaksować się, to jest bardzo ważne, bo ten dobrostan się liczy, ale dla wielu osób to było wielkie zaskoczenie, że to, co to później będzie wernisaż, to jest takie, no mówię, to nawet dla osób, które zajmują się sztuką, to wernisaż prac to jest coś bardzo ważnego i do tego się też dąży, po to się pracuje, a tym bardziej dla osób, które się tego nie spodziewały. To też taki piękny ukłon ze strony galerii i umożliwienie przez panią dyrektor jakiejkolwiek przestrzeni, bo to też jest trudne, ponieważ to nie jest łatwe udostępnić przestrzeń, ponieważ jest ten harmonogram na cały rok. Tak. Więc super, że udało się pani dyrektor to zaproponować i że powalczyła o to, żeby można było tak zrobić ten wernisaż, więc to tym bardziej
1: ukłony,
2: mówię, to jest taki ukłon dla pani dyrektor i ukłon też dla naszych warsztatowiczów, dla naszych warsztatowiczek wcześniejszych. Podziękowanie, jakby takie uhonorowanie tego, że przez pół roku dzielnie nam towarzyszą i w sumie zawsze możemy liczyć na nie.
1: Także. A proszę powiedzieć jeszcze, czy na warsztatach, wiadomo, tutaj taki element twórczy, plastyczny, ale czy też te panie integrowały się, powstały jakieś nowe znajomości, przyjaźni, jak to?
0: Tak, myślę, że tak. No też my się zaprzyjaźniłyśmy, można powiedzieć, z paniami.
2: Jesteśmy z nimi
0: Panie się zaprzyjaźniły z galerią. Widujemy je teraz na wernisażach, bo przychodzą na spotkania autorskie z artystami, też przychodzą. Także mamy, powiedzmy, nowe koleżanki.
2: Nawet widując na mieście, to jest na zasadzie cześć i po prostu tak jakby, tak, nowe koleżanki, tak. Także widząc na mieście nie ma odwracania głowy czy udawania, że tylko po prostu, że się nie znamy, tylko normalnie bardzo, bardzo, bardzo taka piękna relacja. To też jest dla nas bardzo ważne, bo to jest sama przyjemność.
1: Moje panie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moi państwo, przypomnę, że dziś moimi gośćmi była pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku oraz pani Monika Przybylska, kurator kulturalny. Dziękujemy serdecznie.

0: dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Most imienia marszałka Rydza-Śmigłego we Wrocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu.
1: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem. Jeszcze raz przypominam te godziny, to jest piątek od 17 do poniedziałku do 6 rano.
0: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostów w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych.
1: Jeśli chodzi o kolejne zamknięcia, będą planowane, natomiast to jest drugie. W ogóle jest zaplanowanych takich zamknięć 6. Będziemy o nich informować z wyprzedzeniem, a są one po prostu robione po to, aby to betonowanie płyty pomostu było wykonywane rzetelnie.
0: Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
2: Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów i przedstawianiem propozycji zmian w polityce senioralnej. Jego przedstawiciele działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów i ich większego udziału w życiu publicznym. Takie spotkanie odbyło się również we Wrocławku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, seniorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Rozmawiano o potrzebach osób starszych i możliwościach wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
3: My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła.

0: Będziemy też monitorowali, na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie, o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? Nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, więc to też uważam, że no kiedyś, lata wcześniej, też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie.
1: Seniorzy podkreślają, że takie spotkania są potrzebne, bo pozwalają mówić o problemach ich środowiska. Jak zaznaczają, polityka senioralna we Wrocławku nie wygląda najgorzej, ale wciąż jest przestrzeń do zgłaszania potrzeb i proponowania nowych rozwiązań.
2: Jeżeli chodzi o politykę senioralną we Wrocławku, to wcale nie jest źle. Dużo się dzieje, bardzo dużo i chlubą Wrocławka jest właśnie to Centrum Wsparcia Społecznego. Natomiast no przede wszystkim to opieka zdrowotna. Jednak no żeby te kolejki do lekarzy się skróciły. No, ale to już nie tylko nasz samorząd, ale to rząd również na pewno na to zwróci uwagę.
3: Myślę, że będziemy mieli się tu coś pochwalić, bo program jest bardzo bogaty. Oprócz właśnie tej pięknej sali, w której możemy korzystać dzięki uprzejmości Centrum Kultury Browar B, Klub Stara Remiza, to jeszcze będziemy zwiedzali fajans. Na pewno będą goście zachwyceni, bo jak byłam w Bydgoszczy, to właśnie się o ten festiwal fajansu dopytywali, powiedziałam, na pewno zwiedzicie, będziemy też w Centrum Wsparcia Społecznego i w Kawiarni Obywatelskiej. Jak wiecie, wszystko jest rzut beretem, więc nie będą musieli się daleko przemieszczać i wszędzie obejrzą, bo tak jak powiedziałam, to są punkty, gdzie my się spotykamy, seniorzy wrocławscy, i będziemy mogli się tymi miejscami pochwalić. Mówiłam, jak byłam na takim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii Wrocławka na lata aż 2030, i jak czytałam te założenia, które tam są dotyczące seniorów, to zabrakło mi takich miejsc na poszczególnych dzielnicach dla seniorów. Nie ma takich klubów jak inne miasta, ale w rozmowie już i na temat, i w czasie różnych spotkań, gdzie uczestniczyła pani prezydent Monika Jabłońska, ona mówiła, że to zostało wpisane i że w planach są właśnie takie kluby czy klubiki, gdzie będzie właśnie senior nie musiał dojeżdżać do centrum, bo w sumie teraz mamy wszystko w centrum Wrocławka, że pomyślą o tym, żeby na poszczególnych dzielnicach, żeby ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, też mogli skorzystać.
1: Ważnym tematem była także współpraca przy realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Seniorzy zwracają uwagę, że choć wiele inicjatyw jest wartościowych, chcieliby mieć większy wpływ na ich kształt i możliwość zgłaszania własnych uwag już na etapie ich planowania.
4: Ja zawsze mówię, że my seniorzy chcielibyśmy, żeby projekty, które są dla nas realizowane, były wcześniej z nami konsultowane. Bo często jest tak, że pisze się projekty, one są cudowne oczywiście i od strony formalnej i tematycznej, ale nie zawsze interesują seniorów. To jest jedna rzecz. Ale mogę też powiedzieć, że pełnomocnikiem wojewody jestem od sierpnia i założyłam sobie 3 takie priorytety. Pierwszy, aktywny senior, bo aktywny senior to dłużej zdrowy, senior to jest najlepsza recepta bezpłatna. Drugi punkt to senior bezpieczny. I trzeci, senior jak najdłużej w domu. I zawsze jest problem z pytaniem tym trzecim, ale na czym ma to polegać? Dla mnie najważniejsze, żeby seniorzy jak najdłużej mogli mieszkać u siebie w domu. Oczywiście, jeżeli mają problemy ze zdrowiem albo mają z innych przyczyn, należy ich wesprzeć,

0: oczywiście państwo musi to robić.
1: W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy z organizacjami senioralnymi oraz uwzględnianiu głosów osób starszych przy podejmowaniu decyzji publicznych.
2: Tak się składa, że tematyka rad seniorów jest mi bardzo bliska. Jestem współautorką nowelizacji przyjętej przez Sejm w poprzedniej kadencji ustawy o samorządzie, która pozwala samorządom na finansowanie rad seniorów. To jest niezwykle istotne. Rady seniorów są takimi ciałami, takimi gremiami, które pełnią opiniodawczą rolę dla samorządu, niezwykle istotne. Mam nadzieję, że samorząd wrocławski korzysta jak najbardziej z tej możliwości. No i również założyłam w Sejmie zespół parlamentarny do spraw seniorów i tak się składa, że ostatnio mieliśmy posiedzenie dotyczące właśnie funkcjonowania rad seniorów. Byli przedstawiciele samorządów z naszego regionu, była także przedstawicielka samorządu Wrocławka. Liczę na dobre spotkanie, jestem przekonana, że tak będzie i cieszę się przede wszystkim z tego, że nasi seniorzy są aktywni, że chce im się działać, pomimo tego, że już są na emeryturze, że chcą być aktywni również dla innych, bo to, co robią seniorzy w Radach Seniorów, w tym Wrocławskiej Radzie Seniorów, jest niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
3: Wiemy doskonale, że wszystkie wyzwania współczesności, jakim jest zmiana struktury demograficznej, coraz więcej osób w wieku senioralnym, więcej osób wymagających opieki i wsparcia, ale też także zagospodarowania tego czasu, żeby być osobami aktywnymi. Dlatego też dla nas samorządowców to jest ważne spotkanie, bo goście oprócz tych obrad dzisiaj w sali remizy naszej przy ulicy Żabiej będą mieli możliwość zobaczenia Centrum Fajansu Interaktywnego czy Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli tych miejsc, które są przykładem takiej rewitalizacji działań artystycznych, kulturalnych i też promujących Wrocławek, ale również też promujących takie budowanie relacji, współpracę międzypokoleniową, tak na przykład jaką jest Kawiarnia Obywatelska. Cieszymy się, że Wrocławek jest gospodarzem tego przedsięwzięcia.
1: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia postulatów środowiska senioralnego. Uczestnicy podkreślają, że dialog między seniorami a przedstawicielami władz jest istotny dla tworzenia rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby osób starszych.

0: Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W przedszkolu publicznym nr 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami i koleżankami.
1: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas, są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć, ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj skrzydła. I tego właśnie życzymy sobie, żeby tych dzieci było jak najwięcej, żeby to nasze miasto również się rozwijało, piękniało, a dzięki tym wspaniałym maluchom, a później przyszłym absolwentom szkół, to nasze miasto, nasz Włocławek piękniało.

0: odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności, pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
1: Dzisiaj święto waszych cioć. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie? Co jest z nich najfajniejszego?
2: Bawienie się. I uszenie.
1: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was?
2: No...

0: Powiedzcie mi, za co lubicie chodzić do przedszkola? Co to jest najfajniejszego? Poznaliście może nowych kolegów? Czegoś się fajnego uczycie?
1: Lubimy występować. Lubimy mieć zobaczyć nowych kolegów.
0: Właśnie, dzisiaj też występowałyście przed swoimi kolegami i przed swoimi dzieciami. Jak długo się przygotowywałyście i co w ogóle wykonywałyście?
1: Wierszyki nauczyłyśmy i musieliśmy się przebierać do tańca.
0: Wierszyki właśnie. Powiedzcie, jak brzmiały te wierszyki?
1: O cioci Karolinie.
0: Opowiedz.
1: Nasza ciocia Karolina uczy nas wszystkiego, jak być dobrym kolegą dla dziecka każdego. Cierpliwość ma świętą, dlatego ją uwielbiamy i dziś te piękne serce dziś ci dam. Nam osiąsi i wąs.
0: Okej, opowiedz o cioci Iwonce.
1: Nasza siosia Iwonka szapkę poprawi, busik zapnie i już każdy wygląda ładnie. Za to, że o nasze miasto dba, dobre serce dla nas ma. Dziś siosiu dziękujemy, bardzo mocne usiuszki.
2: Cioci Ewie.
0: Okej, to opowiedz pierwszego o cioci Ewie.
3: Choć jesteśmy starsakami, urośliśmy wiele, ale o cioci Ewie pamiętają mali przyjaciele. Ciocia nas tuliła, gdy byliśmy maluchami, ocierała łezki i bawiła się klockami. Dzisiaj cioci z wielką mocą dziękujemy i mocne uściski ślemy.
4: Pani Madzia z Anią od samego rana przygotowują nam pyszne dania. Tam zamieszają, tam doprawiają, a dzieci wszystko chętnie zjadają. Zobaczmy pracę, dziękujemy, uśmiechy i buziaki.
5: Thank you.

0: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia.
1: Życzę sobie i wszystkim nauczycielom przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, ale również satysfakcji z pracy. Do naszego zawodu trafiają osoby, które naprawdę mają wielkie serce, oddanie i wielkie umiejętności, bo praca z dzieckiem, tym najmłodszym, jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca, ale daje niesamowicie dużo satysfakcji i dużo radości. Dzięki temu, że mamy możliwość kreowania i wychowywania, edukowania tych najmłodszych, jesteśmy na tym pierwszym etapie edukacji i widzimy ten największy rozwój tego dziecka.
2: Podziękowanie. Dużo.

0: Włocławska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwa dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w urzędzie gminy Braniewo. W przypadku komisji działającej w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434.
1: Możemy podsumować pracę prokuratury okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym. Łącznie prokuratura okręgowa we Włocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw. 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z okręgu włocławskiego oraz jedna z okręgu elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
0: Zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego, za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do kolejnej kradzieży z wykorzystaniem podstępu doszło we Włocławku. Tym razem ofiarą padła 75-letnia kobieta. Mężczyzna podający się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej przekonał ją, że musi wejść do mieszkania, aby zakręcić wodę. Gdy seniorka straciła czujność, ukradł biżuterię z komody i uciekł.
3: We wtorek zostaliśmy powiadomieni o kradzieży biżuterii w jednym z mieszkań bloku osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Mężczyzna, który tego dokonał, uprzednio zaczepił 75-letnią kobietę, poinformował, iż jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, że z jej mieszkania przecieka woda i musi wejść do środka. Kobieta wpuściła mężczyznę do wnętrza swojego mieszkania, udała się do kuchni i wykonywała generalnie wszystkie polecenia tego rzekomego pracownika spółdzielni. Po jakimś czasie pan oświadczył, że musi wyjść, przyjdzie następnego dnia i po chwili kobieta zorientowała się, że w pokoju, w którym trzymała biżuterię, tej biżuterii wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych nie ma. Apelujemy w związku z tym o to, aby nie wpuszczać do domu osób, których nie znamy. Dobrze mieć numer telefonu do spółdzielni, zatelefonować, zapytać, czy spółdzielnia wysłała do nas pracownika. Często też spółdzielnia wywiesza ogłoszenia o ewentualnych przeglądach. Także zwracajmy na to uwagę, nie wpuszczajmy osób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto powiedzieć takiej osobie: za chwilę poproszę sąsiada, czy poproszę członka rodziny, żeby przyszedł, i wtedy w obecności tych osób wpuszczać taką osobę, którą generalnie nie znamy. Za kradzież tego typu grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: O zdarzeniu, do którego doszło 13 października, poinformowali włocławscy policjanci. Sprawca zaczepił kobietę pod blokiem i pod pretekstem wykonania czynności związanych z wodą dostał się do jej mieszkania. Wystarczyła chwila nieuwagi, by seniorka straciła kosztowności. To nie pierwszy sygnał o kradzieży w podobnych okolicznościach. Do naszej redakcji wcześniej zgłosiła się mieszkanka włocławskiego Zazamcza, która również miała zostać okradziona przez osobę wykorzystującą podobny sposób działania. Takie sytuacje powinny być ostrzeżeniem, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników spółdzielni, administracji wodociągów oraz innych instytucji. Wykorzystują zaufanie mieszkańców, a następnie odwracają ich uwagę, by ukraść pieniądze lub wartościowe przedmioty.
4: Wchodziłam do domu na 4 piętro. Ja wchodzę, jestem starsza pani, wchodzę wolno i na tych idzie młoda pani, sympatycznie wyglądająca, taka ciemna, czarne włosy. I mówi: proszę pani, ja też idę wysoko, mogę pani wziąć ten.

0: ten bagaż. No dobrze, no to pani mi wzięła i mnie postawiła, jak tutaj pod drzwiami. I wie pani, schodzi na dół. Schodzi na dół, a ja powoli. Ja jeszcze nie zdążyłam drzwi zamknąć, tych zakupów sobie wstawić. I ona leci z powrotem, mówi, proszę pani, pani zalewa cały pion. Ja muszę tutaj sprawdzić łazienkę i to, bo nie wiemy, gdzie te przecieki są. No to mówię, pani wejdzie. Ona weszła, zaczęła sprawdzać najpierw łazienkę, ubikację, no wszędzie sucho. Mówi, to może w kuchni tam są przecieki. Mówi, pani puści wodę, żeby ta woda leciała, pani za ten korek włoży, żeby tam się napełniło. Mówi, potem pani puści, tam my zejdziemy, bo się natychmiast druga pani zjawiła. A ta druga to mnie obrobiła chyba, no bo ta to ciągle siedziała ze mną w kuchni. No i wie pani co, mówi, proszę pani, to pani za pół minuty puści tą wodę, a my idziemy zobaczyć, czy tam leci. No to dobrze. Ale mnie coś to zaczęło śmierdzieć.
1: Kobieta nabrała podejrzeń i zapytała sąsiadkę, czy rzeczywiście doszło do zalania. Ta zaprzeczyła. Poszkodowana wróciła więc do mieszkania, ale było już za późno. Z szuflady zniknęło 2000 zł. Jak relacjonuje poszkodowana, w kradzież miały być zamieszane dwie kobiety.
0: Jedna taka niższa i taka bardziej taka może nie gruba, ale taka no pulchna taka, a druga szczupła, wysoka.
1: A proszę powiedzieć, w jakim wieku mogły być te panie?
0: Między 30 a 40 lat.
1: Seniorka opowiedziała o całej sytuacji swojej kuzynce, która również mieszka na osiedlu Zazamcze. Kobieta przyznała, że w jej bloku pojawiły się również dwie nieznajome osoby. Ich zachowanie i zadawane pytania wzbudziły podejrzenia, że mogą szukać samotnie mieszkających seniorów. Policjanci przypominają, by nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych bez sprawdzenia, kim są i w jakim celu przyszli. Apelujemy do seniorów i ich bliskich o czujność. Warto rozmawiać z osobami starszymi o metodach działań oszustów i przypominać im, że nie muszą wpuszczać do domu nikogo obcego.
2: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki.
3: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy, i 5 pań z klubu seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74. I co dla nich mamy?
4: Co dla nich mamy? To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię, Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuli siebie niesamowite, chciane, młode, i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuli się wyjątkowe.
5: Z tego co wiem, panie będą nie tylko elegancko ubrane, też będzie zrobiony cały ten anturaż, czyli makijaż, fryzjer, ale na wybieg nie wyjdą także same.
3: Nie wyjdą same, będą z naszymi wspaniałymi mężami i nie tylko, i synami. Po prostu część z tych pań, że tak powiem, wymaga jakiegoś podparcia, żeby się czuły pewnie. Więc nasi panowie będą wyprowadzały nasi.
4: Będziemy wspierać, pomagać w każdym kroku, żeby czuli się spokojnie, bezpiecznie i po prostu poczuli się bardzo, bardzo ładnie i wyjątkowo.
2: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samo zainteresowanie ze strony innych.
3: Jest to bardzo ważne dla kobiet, szczególnie zauważyłyśmy to właśnie u tych kobiet starszych, one często są same, już zostawione tutaj rodziny, ich dzieci pozakładały rodziny w innym mieście, często to są nawet inne państwa. One z taką wielką ufnością do nas podchodzą, potrzebują jakby naszego ciepła, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, jesteśmy szczęśliwe i chcemy po prostu dać im taką przestrzeń tylko dla nich. One jako kobiety, kochane, chciane, jakby przywrócić im taką dawną młodość. Na co dzień oczywiście one są bardzo obolałe, często borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale nie tylko, takimi dnia codziennego.

0: to jest właśnie tylko dedykowane dla nich. W tym dniu one będą królowymi i żeby poczuły, że ten czas się dla nich nie kończy jeszcze, absolutnie. Że tak naprawdę, żeby wiedziały, że jest w nich kobiecość, jest w nich dużo miłości, dużo serca, akceptacji innych ludzi, bez względu na to, jak wyglądają, jak się czują. Po prostu chcemy, żeby poczuły się szczęśliwe, jak za dawnych lat.
1: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. O jedną właściwie akcję, natomiast rzecz zobaczymy za chwilkę. Akcja też charytatywna, powiedzmy dwa słowa na ten ciężki temat.
0: Tak, to jest dla nas bardzo ciężki temat. Jedna z naszych dziewczyn, nasza wrocławianka, po prostu ma przerzuty. I Amazonka, młoda dziewczyna, 40-letnia, niespełna zresztą, ma troje dzieci, w tym małego chłopczyka. No, to sytuacja jest dosyć trudna. Tym bardziej jest nam trudno, bo pomagałyśmy i ona między innymi zawsze i do tej pory pomaga.
2: I będzie na
0: i
2: tej
0: będzie
2: uroczystości pomagać.
0: Po prostu chcemy, żeby jest taka, będzie organizowana. Już mamy w internecie taką, organizujemy dla zbiórkę na jej leczenie, bo wiemy, sama wiem po sobie, bo przechodziłam tą chorobę, nadal się jeszcze leczę, wiem, że to po prostu jest bardzo kosztowne wszystko. Więc chciałybyśmy wspomóc Asię i taka prośba. Jak będzie ktoś chciał, mógł.
2: Także bardzo prosimy.
0: Jest zorganizowana zbiórka,
2: jak
0: pomagamy.
2: Jak nas więcej, to wiadomo, lepiej nie chodzi o tam więcej, ale chociaż jakąś małą cegielkę włożyć w tą pomoc.
0: Dla kobiety z Fundacji Włocławianek, kobiety dla kobiet, teraz potrzebujemy tej pomocy bardzo dla Asi i mimo tego, że ona strasznie się tym denerwuje i w ogóle. Jest jedną z kobiet, więc to jest nasza jakby taka prośba do Państwa serdeczna, że po prostu no, pomagajmy.
3: Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób.
0: To wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Robimy to dzięki pomocy chętnych osób. Salony z rewitalizacji, z części rewitalizacji zgłosiły się właśnie do ubioru tych pań, do zrobienia im makijażu, do uczesania. Właśnie mamy Pałac Bursztynowy, za to serdecznie również dziękujemy. Ogromne wsparcie Was w telewizji, za co bardzo dziękujemy.
2: Nas wspiera zawsze.
0: Tak, naszego fotografa też takiego, który też zawsze jest. I tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czym Was będzie więcej, tym naszym paniom będzie na pewno bardziej przyjemnie. No i się ucieszymy, że my jako Fundacja Włocławianki możemy coś zrobić po prostu od siebie, bo energia dziewczyn jest ogromna. Naprawdę coraz więcej dziewczyn do nas się przyłącza i coraz więcej dziewczyn chce nam pomagać, uczestniczyć w tym, żeby być częścią kobiet z Włocławka.
3: Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15:00.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi jest pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku oraz pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Dzień dobry paniom.
1: Dzień dobry.
0: Moje panie, chciałabym porozmawiać dzisiaj z paniami tutaj na temat pani projektu, który powstał u was w galerii, projektu Posztukuj z GSW. Opowiedzcie panie o tym projekcie, skąd pomysł na ten projekt i skąd ta nazwa?
2: Posztukuj GSW to właściwie jest projekt Moniki, edukatorki, i ona jakby wpadła na tą nazwę. Posztukuj GSW ma odczarować trochę warsztaty artystyczne. Nazwa ta jakby ma przekonać laików do sztuki. Dlatego jest taki w taki po prostu luźny sposób przekaz. Projekt skierowany jest do seniorów. Partnerami naszymi w tym projekcie jest Medyczny Uniwersytet
1: Trzeciego wieku.
2: Panie przychodzą na te warsztaty, żeby odpocząć, spotkać się, pośmiać, a jednocześnie stworzyć coś,
1: z czym wcześniej nie miały do czynienia,
2: tak, z czym
1: coś całkiem
2: wcześniej
1: nowego.
2: Miały, tak,
1: tak, tak, tak.
2: Zrealizowały już różne prace malarskie, z tkaniny, z kompozycji, z rękodzieła. Kierowaliśmy je w kierunku abstrakcji, żeby jakby przełamać tą barierę, te obawy do sztuki wyższej, żeby zobaczyły, że obcowanie ze sztuką nie jest trudne i tworzenie może sprawiać przyjemność. Po prostu.
1: Tak, tak, tak.
0: A opowiedzcie panie o samym procesie, zanim już tutaj doszliśmy do momentu, kiedy ten projekt ruszył. Jak to wyglądało?
1: Znaczy ja mogę powiedzieć, że zachęciła w sumie mnie do tego pani dyrektor, dlatego że powiedziała, że jest coś takiego jak Interwencje 2026, taki stały projekt Narodowego Centrum Kultury, który co roku jest organizowany i do którego trzeba zgłosić projekt takich zajęć. Konkurencja była dosyć duża, ponieważ było to ponad 1300 instytucji, które chciały dostać dofinansowanie i zrealizować swoje pomysły. Nam się udało, ponieważ jesteśmy w takim gronie chyba 130 mniej więcej tak. organizacji, które no, mogą realizować swoje pomysły w tym momencie. Także jest to dla nas ogromne wyróżnienie i sukces. Bardzo się cieszymy. Dla mnie zwłaszcza dlatego, że to taka pierwsza przygoda moja akurat z interwencjami. No i ten projekt został napisany. Razem wspólnie go dopracowałyśmy. Pani dyrektor go wysłała. No, a potem już cała jakby lawina się potoczyła, czyli partnerzy, którzy z nami współpracują, czyli właśnie tak jak pani dyrektor wspomniała, Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku, w ogóle też panie seniorki, które przychodzą do nas po prostu, ponieważ zobaczyły nas u państwa w telewizji, czy słuchały audycji, więc jakby dowiedziały się dodatkowo o czymś takim jak Posztukuj z GSW. Tak naprawdę ewaluacja tego wszystkiego, czyli ulotki, jakieś informacje, poczta pantoflowa. No w sumie to się tak potoczyło.
0: A proszę powiedzieć, dlaczego akurat ten projekt został skierowany do osób takich starszych?

0: seniorów. Skąd ta myśl przewodnia, żeby właśnie aktywizować seniorów?
1: Czy tym aktywizowaniem to jest nawet, tak bym powiedziała, na pograniczu, ponieważ seniorzy i tak się aktywizują. To jest taka grupa wiekowa, która wbrew pozorom bardzo chętnie bierze udział w różnych akcjach, nie tylko plastycznych, ale w ogóle w życiu takim towarzyskim Włocławka. Tak jak w wielu innych instytucjach u nas w mieście, chodzą na potańcówki, chodzą na spotkania w bibliotece z aktorami, z pisarzami. Wszędzie jest ich pełno i to jest taka wdzięczna grupa, z którą się świetnie pracuje, więc docelowo chodziło o to, żeby zapewnić seniorom miejsce przyjazne, żeby ich bliżej poznać, ponieważ jakby no, też mniej było zawsze w galerii tych seniorów, aniżeli dzieci, młodzieży, ale jakby no, jest to też taka grupa narażona na odrzucenie, na samotność, więc jakby jak najwięcej chcieliśmy spróbować jakby spędzać z nimi tego czasu i zobaczyć, jakie są też potrzeby tej grupy wiekowej.
0: A proszę opowiedzieć o samych zajęciach, jakie techniki były na tych zajęciach wykonywane, poruszane, jakie tematyki. A propos na przykład gości też, którzy prowadzili zajęcia.
1: No to bardzo ciekawa jest też sprawa, ponieważ mieliśmy okazję zaproponować seniorom tworzenie mozaiki takiej z lustrem pięknej, eleganckiej, którą poprowadziła nasza zaprzyjaźniona tutaj z galerią artystka Kasia Żukowska. To było ciekawe doświadczenie podzielone na dwa spotkania. Z tego, co możemy stwierdzić, to chyba były panie bardzo zadowolone, tak, bardzo się cieszyły. To też było ciekawe, bo mozaika to jest dosyć taka wciągająca i wcale niełatwa.
2: Trudna technika i kosztowna technika,
1: kosztowna technika,
2: a dzięki temu projektowi i dofinansowaniu mogliśmy zrealizować tego
1: Pozwolić
2: typu warsztaty.
1: Sobie, tak. W ogóle, tak jak powiedziała pani dyrektor, to jest bardzo ważne, bo często się o tym nie myśli, ale zajęcia plastyczne w jakimkolwiek wymiarze to jednak są pieniążki. I jak się przychodzi na jakieś warsztaty, za które się płaci, no to człowiek gdzieś tam ma poczucie, że no ileś tam wydaje i jakiś materiał dzięki temu mu przysługuje. Tutaj mamy wielki przywilej zaproponować i proponować nadal naszym gościom zajęcia całkowicie nieodpłatne. Wszystkie materiały są zapewniane przez galerię. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury możemy sobie pozwolić i przez całe ostatnie pół roku mogliśmy sobie pozwolić na zakup materiałów, których pewnie normalnie no, byśmy nie kupili. Także to było super i dzięki temu też możemy zwiększyć atrakcyjność tych zajęć.
0: No. Czyli jeszcze pani opowiedzcie, bo byłam też na niektórych zajęciach, skrzydełkowania, ciekawe, piękne wzory
1: powstały.
0: Tak,
1: dzisiaj jest skrzydełkowanie akurat, także tak, nawet dzisiaj się panie spotykają na skrzydełkowaniu, także kolejne zajęcia.
0: Wiem, że jeszcze przed nami kolejne zajęcia, tutaj między innymi, które poprowadzi pani Aleksandra.
2: Tak, następne zajęcia to będzie tkanina artystyczna filcowana, więc z paniami będziemy realizować abstrakcyjne obrazy z wełny techniką filcowania.
0: A trochę proszę nam opowiedzieć o tej technice, jak ona wygląda. Czy jest naprawdę taką trudną do opanowania techniką?
2: To nie jest trudna technika, aczkolwiek wymaga takiego myślenia koncepcyjnego, ponieważ nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki obraz nam wyjdzie, ponieważ wełna filcuje się z takich kłaczków wełny, można powiedzieć, i obrazy wychodzą naprawdę piękne, piękne malarskie.
0: A jeszcze proszę opowiedzieć, bo były też zajęcia z panią, pani Moniko.
1: Tak, były zajęcia. Też akurat ja miałam przyjemność prowadzić zajęcia z takich technik, jak na przykład technika marmurkowania papieru ryżowego suminagashi. To też taka nowość, którą wprowadziłyśmy z panią dyrektor i to się przyjęło bardzo fajnie. Powstały ciekawe, abstrakcyjne wzory, które no, wręcz zachwycały uczestniczki. To było nasze pierwsze spotkanie, w ogóle takie na otwarcie całego cyklu Posztukuj z GSW. Więc to już sprawiło, że panie tak jakby chwyciły tego bakcyla i były chętne na kolejne i kolejne spotkania, więc jakby to, mówię, to taka jedna z takich technik. Techniki malarskie, rysunkowe, robienie kolażu, co tam jeszcze wspólnie robiłyśmy, ojejku, no trochę tego było, ogólnie promowanie technik recyklingowych, czyli upcycling, gdzie panie wykorzystywały materiały tak pozornie już

0: bezużyteczne i tworzyły z tego piękne formy, można powiedzieć coś pomiędzy
1: reliefem, płaską
0: tak, rzeźbą. Coś takiego totalnie abstrakcyjnego, przepiękne rzeczy. Także to w ogóle te techniki, które wydawały się takie najmniej atrakcyjne, powodowały, że panie jakby totalnie kumulowały cały swój potencjał i tworzyły najfajniejsze rzeczy.
1: Tak, uruchomiały najbardziej wyobraźnię.
0: Tak, bo troszeczkę farba, troszeczkę jednak jakieś takie typowe media malarskie czasami je wystraszają, bo no jednak to jest trochę takie na zasadzie, no jak ja tego nigdy nie robiłam, to jak użyć tej farby, żeby to wyglądało dobrze. A tutaj przy papierze, przy takich niezobowiązujących materiałach puszcza totalnie stres, nie ma go i panie no, wykazywały się największą wyobraźnią i tak naprawdę pokazywały no, talent, który gdzieś w każdej z nich tkwi. Bo do tworzenia takich form, które mają być czymś relaksującym, czymś, co nas troszeczkę uspokaja, nie wymaga to talentu na miarę artystów znanych nam z kanonu sztuki. Po prostu każdy coś potrafi w mniejszym bądź większym stopniu i te panie nam to właśnie udowadniają, że w każdym tkwi ten potencjał.
1: A które zajęcia właśnie cieszyły się największym takim, powiedzmy, zainteresowaniem i ekscytacją uczestników?
0: Ja myślę, że tutaj nie było takiego, i to mówię całkowicie szczerze, nie było takich zajęć, które byłyby mniej bądź bardziej atrakcyjne, bo co jest ciekawe i co też właśnie nawet tutaj sobie rozmawiamy, później komentując, jak każde kolejne spotkania wyglądały, uczestnicy tych zajęć podchodzą do każdego spotkania poważnie. To nie jest tak, że wybrzydzają, że mówią, że o nie, to mi się nie podoba. Nie, wszystko, co proponujemy, jest przyjmowane naprawdę z entuzjazmem. I to mogę powiedzieć szczerze, nie ma w tym nawet odrobiny jakiegoś takiego skłamania, jakiegoś, nie wiem, mówienia, że coś jest troszeczkę inaczej, odwracania prawdy. Nie. Wszystkie zajęcia bardzo się podobały, taki mamy też feedback od uczestników i czego byśmy nie zaproponowały, bardzo poważnie do tego podchodzą. Tak jak takie, traktują to jak wyzwanie i chcą z tego wybrnąć tak jakby z jak najlepszym skutkiem. Nie ma tak, że ktoś się poddaje i nie robi.
1: Super. A proszę nam powiedzieć, jak frekwencja na tych zajęciach, jak to wyglądało na początku, jak to wygląda już teraz, tak naprawdę ku końcowi projektu, już zbliżamy się, ale jak to wygląda teraz?
2: Od początku mieliśmy bardzo dużą frekwencję. Mhm. Przewidziane było 15 miejsc, bo tyle w stanie, że tak powiem, taką grupę jesteśmy w stanie jakby zaopiekować się taką grupą. Ale też były zajęcia, że było znacznie więcej osób, 17 do 20 osób. Też miałyśmy taki feedback, że dlaczego są te zajęcia w godzinach przedpołudniowych. Ale to też było z tego powodu, że to też był też taki czas, można powiedzieć, już letni, kiedy rozpoczynałyśmy te zajęcia. Wiadomo, seniorzy wolą też jakby
1: od rana tą aktywność
2: prowadzić. I na pewno będziemy realizować tego typu warsztaty dla dorosłych wszystkich, dla wszystkich dorosłych.
0: I to już zapewne w godzinach popołudniowych, dlatego że jest taka grupa osób, które już wkraczają w ten wiek powoli senioralny, jeszcze nie, ale pracują nadal, bądź dorabiają. I dla nich takie poranne godziny to troszeczkę, no niestety, czują się wykluczeni.
1: No tak.
0: No i w tym momencie, tak, w tym momencie, jeżeli uda nam się właśnie po Nowym Roku troszeczkę zorganizować ten czas inaczej, to zapewne to już będzie w godzinach popołudniowych, żeby zarówno seniorzy, którzy nas teraz odwiedzają, jak i seniorzy, bądź osoby dorosłe, pracujące, które chciałyby skorzystać z tej oferty, którą zaproponujemy po Nowym Roku, no to wtedy już po południu i mamy nadzieję, że to umożliwi również przybycie takim osobom do nas.
1: A proszę powiedzieć, więcej było pań czy panów, jak tutaj, jeżeli chodzi o...
0: Panie, dopiero teraz mamy pana, także dołączył do nas niedawno nowy uczestnik i też dzielnie stawia czoła tym wszystkim dziwnym akcjom, jak właśnie koronka i tak dalej. Wszystko mu pięknie wychodzi, także mamy jednego pana, ale no tak jak zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie plastyczne spotkania, to panie.
1: Proszę nam powiedzieć, przed nami jeszcze kilka ostatnich spotkań, ale wiem, że będzie też również takie finalne zakończenie Pani projektu.
2: Tak, 20.

0: listopada będzie wernisaż wystawy warsztatowej, na których zaprezentujemy pracę uczestniczek. Będzie to taka trochę nietypowa wystawa do autorstwa Moniki Przybylskiej, realizatorki, ponieważ prace będą skomponowane we wspólne obrazy. Pokażemy najciekawsze prace z najciekawszych technik. Wszystkich technik nie damy rady pokazać, ale na pewno będzie bardzo interesująca wystawa.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, jeszcze przed nami te ostatnie spotkania, czy nadal można do Państwa zgłosić się, jeżeli ktoś
2: Oczywiście,
1: jest chętny, żeby spróbować.
2: Pewnie, że tak, bo to też może sprawić, że dana osoba zachęci się do tego, żeby przychodzić do nas częściej i to już mówię, na te kolejne spotkania, które będą się odbywały, tak jak wspominałyśmy już po Nowym Roku. To zawsze jest jakiś taki moment, gdzie możemy się bliżej poznać, możemy czymś zainteresować i jakby to może zawiązać jakąś taką znajomość już długotrwałą, także pewnie zapraszamy i nikogo nie wyprosimy, także zapraszamy nadal.
1: Moje panie, piękna inicjatywa, naprawdę myślę, że z fantastycznym tutaj pomysłem się panie wstrzeliłyście. Galeria rzeczywiście zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie idziemy coś oglądać, prawda, podziwiać pracę czyjeś, a tu moment, że jednak można samemu gdzieś tam coś stworzyć.
2: No jeżeli jeszcze mogę na chwileczkę właśnie, bo teraz powiedziała pani o czymś bardzo ważnym, bo w sumie tego typu warsztaty, gdzie mamy do czynienia z amatorami, którzy nigdy wcześniej nie mieli możliwości wystawić swoich prac dla szerszej publiczności, to tutaj właśnie nasi uczestnicy też dostaną piękną okazję, żeby wyjść do ludzi z tym, co zrobili i to jest też taka podniosła i dosyć niecodzienna sytuacja. Także warsztaty warsztatami, przyjście na porozmawianie, tak jak mówiła pani dyrektor, przy kawie, pośmiać się, zrelaksować się, to jest bardzo ważne, bo ten dobrostan się liczy, ale dla wielu osób to było wielkie zaskoczenie, że to, co to później będzie wernisaż, to jest takie, no mówię, to nawet dla osób, które zajmują się sztuką, to wernisaż prac to jest coś bardzo ważnego i do tego się też dąży, po to się pracuje, a tym bardziej dla osób, które się tego nie spodziewały. To też taki piękny ukłon ze strony galerii i umożliwienie przez panią dyrektor jakiejkolwiek przestrzeni, bo to też jest trudne, ponieważ to nie jest łatwe udostępnić przestrzeń, ponieważ jest ten harmonogram na cały rok. Tak. Więc super, że udało się pani dyrektor to zaproponować i że powalczyła o to, żeby można było tak zrobić ten wernisaż, więc to tym bardziej,
1: mówię,
2: ukłony, to jest taki ukłon dla pani dyrektor i ukłon też dla naszych warsztatowiczów, dla naszych warsztatowiczek wcześniejszych, podziękowanie, jakby takie uhonorowanie tego, że przez pół roku dzielnie nam towarzyszą i w sumie zawsze możemy liczyć na nie.
1: Także. A proszę powiedzieć jeszcze, czy na warsztatach, wiadomo, tutaj taki element twórczy, plastyczny, ale czy też te panie integrowały się, powstały jakieś nowe znajomości, przyjaźni, jak to?
0: Tak, myślę, że tak. No też my się zaprzyjaźniłyśmy, można powiedzieć, z paniami.
2: Jesteśmy z nimi
0: panie
2: tak naprawdę
0: na ty. Panie się zaprzyjaźniły z galerią. Widujemy je teraz na wernisażach, bo przychodzą na spotkania autorskie, z artystami też przychodzą. Także mamy, powiedzmy, nowe koleżanki.
2: Nawet widując na mieście, to jest na zasadzie cześć i po prostu tak jakby, tak, nowe koleżanki, tak. Także widząc na mieście nie ma odwracania głowy czy udawania, że tylko po prostu, że się nie znamy, tylko normalnie bardzo, bardzo, bardzo taka piękna relacja. To też jest dla nas bardzo ważne, bo to jest sama przyjemność.
1: Moje panie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moi państwo, przypomnę, że dziś moimi gośćmi była pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku oraz pani Monika Przybylska, kurator kulturalny. Dziękujemy serdecznie.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl.

0: zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w jej imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i

0: Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Most imienia marszałka Rydza Śmigłego we Wrocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu.
1: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem. Jeszcze raz przypominam te godziny, to jest piątek od 17 do poniedziałku do 6 rano.
0: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostu w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych.
1: Jeśli chodzi o kolejne zamknięcia, będą planowane, natomiast to jest drugie. W ogóle jest zaplanowanych takich zamknięć 6. Będziemy o nich informować z wyprzedzeniem, a są one po prostu robione po to, aby to betonowanie płyty pomostu było wykonywane rzetelnie.
0: Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
2: Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów i przedstawianiem propozycji zmian w polityce senioralnej. Jego przedstawiciele działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów i ich większego udziału w życiu publicznym. Takie spotkanie odbyło się również we Wrocławku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, seniorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Rozmawiano o potrzebach osób starszych i możliwościach wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
3: My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali, na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie, o komunikacji społecznej, tej werbalnej i niewerbalnej. Jeśli chodzi o werbalną, to coraz więcej jest słów z języka angielskiego w naszym języku polskim. Jeśli na przykład się idzie na konferencję, to co w przerwie jest? Nie ma obiadu, tylko jest lunch. Jak do telewizji się przychodzi, to się robi make-up, tak? Nie robi się makijażu, więc to też uważam, że no kiedyś, lata wcześniej, też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim aniżeli polskim.

0: polskim łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czy czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie.
1: Seniorzy podkreślają, że takie spotkania są potrzebne, bo pozwalają mówić o problemach ich środowiska. Jak zaznaczają, polityka senioralna we Wrocławku nie wygląda najgorzej, ale wciąż jest przestrzeń do zgłaszania potrzeb i proponowania nowych rozwiązań.
2: Jeżeli chodzi o politykę senioralną we Wrocławku, to wcale nie jest źle. Dużo się dzieje, bardzo dużo i chlubą Wrocławka jest właśnie to Centrum Wsparcia Społecznego. Natomiast no przede wszystkim to opieka zdrowotna. Jednak no żeby te kolejki do lekarzy się skróciły. No, ale to już nie tylko nasz samorząd, ale to rząd również na pewno na to zwróci uwagę.
3: Myślę, że będziemy mieli się tu coś pochwalić, bo program jest bardzo bogaty. Oprócz właśnie tej pięknej sali, w której możemy korzystać dzięki uprzejmości Centrum Kultury Browar B, Klub Stara Remiza, to jeszcze będziemy zwiedzali fajans. Na pewno będą goście zachwyceni, bo jak byłam w Bydgoszczy, to właśnie się o ten festiwal fajansu dopytywali, powiedziałam, na pewno zwiedzicie, będziemy też w Centrum Wsparcia Społecznego i w Kawiarni Obywatelskiej. Jak wiecie, wszystko jest rzut beretem, więc nie będą musieli się daleko przemieszczać i wszędzie obejrzą, bo tak jak powiedziałam, to są punkty, gdzie my się spotykamy, seniorzy wrocławscy, i będziemy mogli się tymi miejscami pochwalić. Mówiłam, jak byłam na takim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii Wrocławka na lata aż 2030, i jak czytałam te założenia, które tam są dotyczące seniorów, to zabrakło mi takich miejsc na poszczególnych dzielnicach dla seniorów. Nie ma takich klubów jak inne miasta, ale w rozmowie już i na temat, i w czasie różnych spotkań, gdzie uczestniczyła pani prezydent Monika Jabłońska, ona mówiła, że to zostało wpisane i że w planach są właśnie takie kluby czy klubiki, gdzie będzie właśnie senior nie musiał dojeżdżać do centrum, bo w sumie teraz mamy wszystko w centrum Wrocławka, że pomyślą o tym, żeby na poszczególnych dzielnicach, żeby ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, też mogli skorzystać.
1: Ważnym tematem była także współpraca przy realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Seniorzy zwracają uwagę, że choć wiele inicjatyw jest wartościowych, chcieliby mieć większy wpływ na ich kształt i możliwość zgłaszania własnych uwag już na etapie ich planowania.
4: Ja zawsze mówię, że my seniorzy chcielibyśmy, żeby projekty, które są dla nas realizowane, były wcześniej z nami konsultowane. Bo często jest tak, że pisze się projekty, one są cudowne oczywiście i od strony formalnej i tematycznej, ale nie zawsze interesują seniorów. To jest jedna rzecz. Ale mogę też powiedzieć, że pełnomocnikiem wojewody jestem od sierpnia i założyłam sobie 3 takie priorytety. Pierwszy, aktywny senior, bo aktywny senior to dłużej zdrowy, senior to jest najlepsza recepta bezpłatna. Drugi punkt to senior bezpieczny. I trzeci, senior jak najdłużej w domu. I zawsze jest problem z pytaniem tym trzecim, ale na czym ma to polegać? Dla mnie najważniejsze, żeby seniorzy jak najdłużej mogli mieszkać u siebie w domu. Oczywiście, jeżeli mają problemy ze zdrowiem albo mają z innych przyczyn, należy ich wesprzeć, to oczywiście państwo musi to robić.
1: W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Rozmowy dotyczyły między innymi współpracy z organizacjami senioralnymi oraz uwzględnianiu głosów osób starszych przy podejmowaniu decyzji publicznych.
5: Tak się składa, że tematyka rad seniorów jest mi bardzo bliska. Jestem współautorką nowelizacji przyjętej przez Sejm w poprzedniej kadencji ustawy o samorządzie, która pozwala samorządom na finansowanie rad seniorów. To jest niezwykle istotne. Rady rady seniorów są takimi ciałami, takimi gremiami, które pełnią opiniodawczą rolę dla samorządu, niezwykle istotne. Mam nadzieję, że samorząd wrocławski korzysta jak najbardziej z tej możliwości. No i również założyłam

0: Użyłam w Sejmie zespół parlamentarny do spraw seniorów i tak się składa, że ostatnio mieliśmy posiedzenie dotyczące właśnie funkcjonowania rad seniorów. Byli przedstawiciele samorządów z naszego regionu, była także przedstawicielka samorządu Włocławka. Liczę na dobre spotkanie, jestem przekonana, że tak będzie i cieszę się przede wszystkim z tego, że nasi seniorzy są aktywni, że chce im się działać, pomimo tego, że już są na emeryturze, że chcą być aktywni również dla innych, bo to, co robią seniorzy w Radach Seniorów, w tym Włocławskiej Radzie Seniorów, jest niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
1: Wiemy doskonale, że wszystkie wyzwania współczesności, jakim jest zmiana struktury demograficznej, coraz więcej osób w wieku senioralnym, więcej osób wymagających opieki i wsparcia, ale też także zagospodarowania tego czasu, żeby być osobami aktywnymi. Dlatego też dla nas samorządowców to jest ważne spotkanie, bo goście oprócz tych obrad dzisiaj w sali remizy naszej przy ulicy Żabiej będą mieli możliwość zobaczenia Centrum Fajansu Interaktywnego czy Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli tych miejsc, które są przykładem takiej rewitalizacji działań artystycznych, kulturalnych i też promujących Włocławek, ale również też promujących takie budowanie relacji, współpracę międzypokoleniową, tak na przykład jaką jest Kawiarnia Obywatelska. Cieszymy się, że Włocławek jest gospodarzem tego przedsięwzięcia.
2: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia postulatów środowiska senioralnego. Uczestnicy podkreślają, że dialog między seniorami a przedstawicielami władz jest istotny dla tworzenia rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby osób starszych.

0: Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W przedszkolu publicznym nr 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami i koleżankami.
1: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas. To są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć, ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj skrzydła. I tego właśnie życzymy sobie, żeby tych dzieci było jak najwięcej, żeby to nasze miasto również się rozwijało, piękniało, a dzięki tym wspaniałym maluchom, a później przyszłym absolwentom szkół, to nasze miasto, nasz Włocławek piękniało.

0: Dzieci świetnie przygotowały się do swojego występu. Były odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności, pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
1: Dzisiaj święto waszych cioci. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie? Co jest w nich najfajniejszego?
2: Bawienie się. I uszenie.
1: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was.

0: śpiewają.
1: Powiedzcie mi, za co lubicie chodzić do przedszkola? Co to jest najfajniejszego? Poznaliście może nowych kolegów? Czegoś się fajnego uczycie?
0: Lubimy występować. Lubimy mieć nowe trzecie, nowe szkole.

0: Właśnie, dzisiaj też występowałyście przed swoimi kolegami i przed swoimi dzieciami. Jak długo się przygotowywałyście i co w ogóle wykonywałyście?
1: Wierszyki nauczyłyśmy i musieliśmy się przebierać do tańca.
0: Wierszyki, właśnie. Powiedzcie, jak brzmiały te wierszyki?
1: O cioci Karolinie.
0: Opowiedz.
1: Nasza ciocia Karolina uczy nas wszystkiego, jak być dobrym kolegą dla dziecka każdego. Cierpliwość ma świętą, dlatego ją uwielbiamy i dziś te piękne serce dziś ci dam.
2: Mam osiąsi i wąs.
0: Okej, opowiedz o cioci Iwonce.
2: Nasza siosia Iwonka szapkę poprawi, busik zapnie i już każdy wygląda ładnie. Za to, że o nasze miasto dba, dobre serce dla nas ma. Dziś siosiu dziękujemy, bardzo mocne uściski.
3: O cioci Ewie.
0: Okej, to opowiedz pierwszy go o cioci Ewie.
4: Choć jesteśmy starsakami, urośliśmy wiele, ale o cioci Ewie pamiętają mali przyjaciele. Ciocia nas tuliła, gdy byliśmy maluchami, ocierała łezki i bawiła się klockami. Dzisiaj cioci z wielką mocą dziękujemy i mocne uściski ślemy.
5: Pani Madzia z Anią od samego rana przygotowują nam pyszne dania. Tam zamieszają, tam doprawiają, a dzieci wszystko chętnie zjadają. Zabrać im pracę, dziękujemy, uśmiechy i buziaki z

0: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia.
1: Życzę sobie i wszystkim nauczycielom przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, ale również satysfakcji z pracy. Do naszego zawodu trafiają osoby, które naprawdę mają wielkie serce, oddanie i wielkie umiejętności, bo praca z dzieckiem, tym najmłodszym, jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca, ale daje niesamowicie dużo satysfakcji i dużo radości. Dzięki temu, że mamy możliwość kierowania i wychowywania, edukowania tych najmłodszych, jesteśmy na tym pierwszym etapie edukacji i widzimy ten największy rozwój tego dziecka.

0: Włocławska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwa dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w urzędzie gminy Braniewo. W przypadku komisji działającej w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434.
1: Możemy podsumować pracę prokuratury okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym.

0: biegłym. Łącznie prokuratura okręgowa we Wrocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw. 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z okręgu wrocławskiego oraz jedna z okręgu elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
1: Zgodnie z artykułem 231 kodeksu karnego, za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do kolejnej kradzieży z wykorzystaniem podstępu doszło we Wrocławku. Tym razem ofiarą padła 75-letnia kobieta. Mężczyzna podający się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej przekonał ją, że musi wejść do mieszkania, aby zakręcić wodę. Gdy seniorka straciła czujność, ukradł biżuterię z komody i uciekł.
3: We wtorek zostaliśmy powiadomieni o kradzieży biżuterii w jednym z mieszkań bloku osiedla Kazimierza Wielkiego we Wrocławku. Mężczyzna, który tego dokonał, uprzednio zaczepił 75-letnią kobietę, poinformował, iż jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, że z jej mieszkania przecieka woda i musi wejść do środka. Kobieta wpuściła mężczyznę do wnętrza swojego mieszkania, udała się do kuchni i wykonywała generalnie wszystkie polecenia tego rzekomego pracownika spółdzielni. Po jakimś czasie pan oświadczył, że musi wyjść, przyjdzie następnego dnia i po chwili kobieta zorientowała się, że w pokoju, w którym trzymała biżuterię, tej biżuterii wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych nie ma. Apelujemy w związku z tym o to, aby nie wpuszczać do domu osób, których nie znamy. Dobrze mieć numer telefonu do spółdzielni, zatelefonować, zapytać, czy spółdzielnia wysłała do nas pracownika. Często też spółdzielnia wywiesza ogłoszenia o ewentualnych przeglądach. Także zwracajmy na to uwagę, nie wpuszczajmy osób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto powiedzieć takiej osobie: za chwilę poproszę sąsiada, czy poproszę członka rodziny, żeby przyszedł, i wtedy w obecności tych osób wpuszczać taką osobę, którą generalnie nie znamy. Za kradzież tego typu grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: O zdarzeniu, do którego doszło 13 października, poinformowali wrocławscy policjanci. Sprawca zaczepił kobietę pod blokiem i pod pretekstem wykonania czynności związanych z wodą dostał się do jej mieszkania. Wystarczyła chwila nieuwagi, by seniorka straciła kosztowności. To nie pierwszy sygnał o kradzieży w podobnych okolicznościach. Do naszej redakcji wcześniej zgłosiła się mieszkanka wrocławskiego Zazamcza, która również miała zostać okradziona przez osobę wykorzystującą podobny sposób działania. Takie sytuacje powinny być ostrzeżeniem, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników spółdzielni, administracji, wodociągów oraz innych instytucji. Wykorzystują zaufanie mieszkańców, a następnie odwracają ich uwagę, by ukraść pieniądze lub wartościowe przedmioty.
4: Wchodziłam do domu na czwarte piętro. Ja wchodzę, jestem starsza pani, wchodzę wolno i na tych idzie młoda pani, sympatycznie wyglądająca, taka ciemna, czarne włosy. I mówi: proszę pani, ja też idę wysoko, mogę pani wziąć ten bagaż. No dobrze, no to pani mi wzięła i mi postawiła, ja tutaj pod drzwiami. I wie pani, schodzi na dół, a ja powoli. Ja jeszcze nie zdążyłam drzwi zamknąć, tych zakupów sobie wstawić. I ona leci z powrotem, mówi: proszę pani, pani zalewa cały pion. Ja muszę tutaj sprawdzić łazienkę i to, bo nie wiemy, gdzie te przecieki są. No to mówię: pani wejdzie. Ona weszła, zaczęła sprawdzać najpierw łazienkę, ubikację, no wszędzie sucho. Mówi: to może w kuchni tam są przecieki. Mówi: pani puści wodę. żeby ta woda leciała, pani ten korek włoży, żeby tam się napełniło. Mówi, potem pani puści, tam my zejdziemy, bo się natychmiast druga pani zjawiła. A ta druga to mnie obrobiła chyba, no bo ta to ciągle siedziała ze mną w

0: kuchni. I wie pani co? Mówi, proszę pani, to pani za pół minuty puści tą wodę, a my idziemy zobaczyć, czy tam leci. No to dobrze. Ale mnie coś to zaczęło śmierdzieć.
1: Kobieta nabrała podejrzeń i zapytała sąsiadkę, czy rzeczywiście doszło do zalania. Ta zaprzeczyła. Poszkodowana wróciła więc do mieszkania, ale było już za późno. Z szuflady zniknęło 2000 zł. Jak relacjonuje poszkodowana, w kradzież miały być zamieszane dwie kobiety.
0: Jedna taka niższa i taka bardziej taka może nie gruba, ale taka pulchna taka, a druga szczupła, wysoka.
1: A proszę powiedzieć, w jakim wieku mogły być te panie?
0: Między 30 a 40 lat.
1: Seniorka opowiedziała o całej sytuacji swojej kuzynce, która również mieszka na osiedlu Zazamcze. Kobieta przyznała, że w jej bloku pojawiły się również dwie nieznajome osoby. Ich zachowanie i zadawane pytania wzbudziły podejrzenia, że mogą szukać samotnie mieszkających seniorów. Policjanci przypominają, by nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych bez sprawdzenia, kim są i w jakim celu przyszli. Apelujemy do seniorów i ich bliskich o czujność. Warto rozmawiać z osobami starszymi o metodach działań oszustów i przypominać im, że nie muszą wpuszczać do domu nikogo obcego.
2: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki.
3: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy, i 5 pań z klubu seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74. I co dla nich mamy?
4: Co dla nich mamy? To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię, Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuli siebie niesamowite, chciane, młode, i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuli się wyjątkowe.
5: Z tego co wiem, panie będą nie tylko elegancko ubrane, też będzie zrobiony cały ten anturaż, czyli makijaż, fryzjer, ale na wybieg nie wyjdą także same.
3: Nie wyjdą same, będą z naszymi wspaniałymi mężami i nie tylko, i synami. Po prostu część z tych pań, że tak powiem, wymaga jakiegoś podparcia, żeby się czuły pewnie. Więc nasi panowie będą wyprowadzały nas.
4: Będziemy wspierać, pomagać w każdym kroku, żeby czuli się spokojnie, bezpiecznie i po prostu poczuli się bardzo, bardzo ładnie i wyjątkowo.
2: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samo zainteresowanie ze strony innych.
3: Jest to bardzo ważne dla kobiet, szczególnie zauważyłyśmy to właśnie u tych kobiet starszych. One często są same, już zostawione tutaj rodziny, ich dzieci pozakładały rodziny w innym mieście, często to są nawet inne państwa. One z taką wielką ufnością do nas podchodzą, potrzebują jakby naszego ciepła, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, jesteśmy szczęśliwe i chcemy po prostu dać im taką przestrzeń tylko dla nich. One jako kobiety, kochane, chciane, jakby przywrócić im taką dawną młodość. Na co dzień oczywiście one są bardzo obolałe, często borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale nie tylko, takimi dnia codziennego. I to jest właśnie tylko dedykowane dla nich. W tym dniu one będą królowymi i żeby poczuły, że ten czas się dla nich nie kończy jeszcze, absolutnie. Że tak naprawdę, żeby wiedziały, że jest w nich kobiecość, jest w nich dużo miłości, dużo serca, akceptacji innych ludzi, bez względu na to, jak wyglądają, jak się czują. Po prostu chcemy, żeby poczuły się szczęśliwe, jak za dawnych lat.
5: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. O jedną właściwie akcję, natomiast rzecz zobaczymy za chwilkę. Akcja też charytatywna, powiedzmy dwa słowa na ten ciężki temat.
3: Tak, to jest dla nas bardzo ciężki temat. Jedna z naszych dziewczyn, nasza włocławianka, po prostu ma przerzuty. I amazonka, młoda dziewczyna, 40-letnia, niespełna zresztą, ma trójkę.

0: dzieci, w tym małego chłopczyka. No, to sytuacja jest dosyć trudna. Tym bardziej jest nam trudno, bo pomagałyśmy i ona między innymi zawsze i do tej pory pomaga.
1: I będzie na
0: I
1: tej
0: będzie
1: uroczystości
0: pomagać. Po
1: pomagać.
0: prostu chcemy, żeby jest taka, będzie organizowana. Już mamy w internecie taką, organizujemy dla zbiórkę na jej leczenie, bo wiem, sama wiem po sobie, bo przechodziłam tą chorobę, nadal się jeszcze leczę, wiem, że to po prostu jest bardzo kosztowne wszystko. Więc chciałybyśmy wspomóc Asię i taka prośba, jak będzie ktoś chciał, mógł.
1: Chętnie, także bardzo prosimy.
0: Jest zorganizowana zbiórka,
1: jak
0: pomagamy
1: nas więcej,
0: Asi.
1: To wiadomo, lepiej, nie chodzi o tam więcej, ale chociaż jakąś małą cegielkę włożyć w tą pomoc.
0: Dla kobiety z Fundacji Włocławiane, kobiety, dla kobiet, teraz potrzebujemy tej pomocy bardzo dla Asi i mimo tego, że ona strasznie się tym denerwuje i w ogóle jest jedną z kobiet, więc to jest nasza jakby taka prośba do Państwa serdeczna, że po prostu no, pomagajmy.
2: Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób.
0: To wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Robimy to dzięki pomocy chętnych osób. Salony z rewitalizacji, z części rewitalizacji zgłosiły się właśnie do ubioru tych pań, do zrobienia im makijażu, do uczesania. Właśnie mamy Pałac Bursztynowy, za to serdecznie również dziękujemy. Ogromne wsparcie Was w telewizji, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Nas bardzo wspiera zawsze.
0: Tak, naszego fotografa też takiego, który też zawsze jest. I tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czym Was będzie więcej, tym naszym paniom będzie na pewno bardziej przyjemnie. No i się ucieszymy, że my jako Fundacja Włocławianki możemy coś zrobić po prostu od siebie, bo energia dziewczyn jest ogromna. Naprawdę coraz więcej dziewczyn do nas się przyłącza i coraz więcej dziewczyn chce nam pomagać, uczestniczyć w tym, żeby być częścią kobiet z Włocławka.
2: Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15:00.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi jest pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku oraz pani Monika Przybylska, edukator kulturalny. Dzień dobry paniom.
1: Dzień
0: Dzień
1: dobry.
0: Dobry. Moje panie, chciałabym porozmawiać dzisiaj z paniami tutaj na temat pani projektu, który powstał u was w galerii, projektu Posztukuj z GSW. Opowiedzcie panie o tym projekcie, skąd pomysł na ten projekt i skąd ta nazwa?
2: Posztukuj GSW to właściwie jest projekt Moniki, edukatorki, i ona jakby wpadła na tą nazwę. Posztukuj GSW ma odczarować trochę warsztaty artystyczne. Nazwa ta jakby ma przekonać laików do sztuki. Dlatego jest taki w taki po prostu luźny sposób przekaz. Projekt skierowany jest do seniorów. Partnerami naszymi w tym projekcie jest medyczny Uniwersytet
1: Trzeciego wieku.
2: Panie przychodzą na te warsztaty, żeby odpocząć, spotkać się, pośmiać, a jednocześnie stworzyć coś,
1: z czym wcześniej nie miały do czynienia,
2: tak, z czym
1: coś całkiem
2: wcześniej
1: nowego.
2: Nie miały, tak,
1: tak, tak, tak.
2: Zrealizowały już różne prace malarskie, z tkaniny, z kompozycji, z rękodzieła. Kierowaliśmy je w kierunku abstrakcji, żeby jakby przełamać tą barierę, te obawy do sztuki wyższej, żeby zobaczyły, że obcowanie ze sztuką nie jest trudne i tworzenie może sprawiać przyjemność. Po prostu.
1: Tak, tak, tak.
0: A opowiedzcie panie o samym procesie, zanim już tutaj doszliśmy do momentu, kiedy ten projekt ruszył. Jak to wyglądało?
1: Znaczy ja mogę powiedzieć, że zachęciła w sumie mnie do tego pani dyrektor, dlatego że powiedziała, że jest coś takiego jak Interwencje 2026, taki stały projekt Narodowego Centrum Kultury, który co roku jest organizowany i do którego trzeba zgłosić projekt takich zajęć. Konkurencja była dosyć duża, ponieważ było to ponad 1300 instytucji, które chciały dostać dofinansowanie i zrealizować swoje pomysły. Nam się udało, ponieważ jesteśmy w takim gronie chyba 130 mniej więcej, tak, organizacji, które no, mogą realizować swoje pomysły w tym momencie. Także jest to dla nas ogromne wyróżnienie i sukces. Bardzo się cieszymy. Dla mnie zwłaszcza dlatego, że to taka pierwsza przygoda moja akurat z interwencjami. No i ten projekt został napisany. Razem wspólnie go dopracowałyśmy. Pani dyrektor go wysłała. No, a potem już cała jakby lawina się potoczyła, czyli partnerzy, którzy z nami współpracują, czyli właśnie tak jak pani dyrektor wspomniała, Uniwersytet Medyczny Trzeciego Wieku, w ogóle też panie seniorki, które przychodzą do nas po prostu, ponieważ zobaczyły nas u państwa w telewizji, czy słuchały audycji, więc jakby dowiedziały się dodatkowo o czymś takim jak Posztukuj z GSW. Tak naprawdę ewaluacja tego wszystkiego, czyli ulotki, jakieś informacje, poczta pantoflowa. No w sumie to się tak potoczyło.
0: A proszę powiedzieć, dlaczego akurat ten projekt został skierowany do osób takich starszych, seniorów? Skąd ta myśl przewodnia, żeby właśnie aktywizować seniorów?
1: Czy tym aktywizowaniem to jest nawet, tak bym powiedziała, na pograniczu, ponieważ seniorzy i tak się aktywizują. To jest taka grupa wiekowa, która wbrew pozorom bardzo chętnie bierze udział w różnych akcjach, nie tylko plastycznych, ale

0: w ogóle w życiu takim towarzyskim w Włocławka, tak jak w wielu innych instytucjach u nas w mieście, chodzą na potańcówki, chodzą na spotkania w bibliotece z aktorami, z pisarzami, wszędzie jest ich pełno i to jest taka wdzięczna grupa, z którą się świetnie pracuje, więc docelowo chodziło o to, żeby zapewnić seniorom miejsce przyjazne, żeby ich bliżej poznać, ponieważ jakby no, też mniej było zawsze w galerii tych seniorów, aniżeli dzieci, młodzieży, ale jakby no jest to też taka grupa narażona na odrzucenie, na samotność, więc jakby jak najwięcej chcieliśmy spróbować jakby spędzać z nimi tego czasu i zobaczyć, jakie są też potrzeby tej grupy wiekowej.
1: A proszę opowiedzieć o samych zajęciach, jakie techniki były na tych zajęciach wykonywane, poruszane, jakie tematyki. A propos na przykład gości też, którzy prowadzili zajęcia.
0: No to bardzo ciekawa jest też sprawa, ponieważ mieliśmy okazję zaproponować seniorom tworzenie mozaiki takiej z lustrem pięknej, eleganckiej, którą poprowadziła nasza zaprzyjaźniona tutaj z galerią artystka Kasia Żukowska. To było ciekawe doświadczenie podzielone na dwa spotkania. Z tego, co możemy stwierdzić, to chyba były panie bardzo zadowolone, tak, bardzo się cieszyły. To też było ciekawe, bo mozaika to jest dosyć taka wciągająca i wcale niełatwa.
2: Trudna technika i kosztowna technika, dzięki temu projektowi i dofinansowaniu mogliśmy zrealizować tego
0: Pozwolić
2: typu
0: sobie,
2: warsztaty.
0: Tak. W ogóle, tak jak powiedziała pani dyrektor, to jest bardzo ważne, bo często się o tym nie myśli, ale zajęcia plastyczne w jakimkolwiek wymiarze to jednak są pieniążki. I jak się przychodzi na jakieś warsztaty, za które się płaci, no to człowiek gdzieś tam ma poczucie, że no ileś tam wydaje i jakiś materiał dzięki temu mu przysługuje. Tutaj mamy wielki przywilej zaproponować i proponować nadal naszym gościom zajęcia całkowicie nieodpłatne. Wszystkie materiały są zapewniane przez galerię. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury możemy sobie pozwolić i przez całe ostatnie pół roku mogliśmy sobie pozwolić na zakup materiałów, których pewnie normalnie no, byśmy nie kupili. Także to było super i dzięki temu też możemy zwiększyć atrakcyjność tych zajęć.
1: No. Czyli jeszcze pani opowiedzcie, bo byłam też na niektórych zajęciach, skrzydełkowania, ciekawe, piękne wzory powstawały.
0: Tak, dzisiaj jest skrzydełkowanie akurat, także tak, nawet dzisiaj się panie spotykają na skrzydełkowaniu, także kolejne zajęcia.
1: Wiem, że jeszcze przed nami kolejne zajęcia, tutaj między innymi, które poprowadzi pani Aleksandra.
2: Tak, następne zajęcia to będzie tkanina artystyczna filcowana, więc z paniami będziemy realizować abstrakcyjne obrazy z wełny techniką filcowania.
1: A trochę proszę nam opowiedzieć o tej technice, jak ona wygląda. Czy jest naprawdę taką trudną do opanowania techniką?
2: To nie jest trudna technika, aczkolwiek wymaga takiego myślenia koncepcyjnego, ponieważ nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki obraz nam wyjdzie, ponieważ wełna filcuje się z takich kłaczków wełny, można powiedzieć, i obrazy wychodzą naprawdę piękne, piękne malarskie.
1: A jeszcze proszę opowiedzieć, bo były też zajęcia z panią, pani Moniko.
0: Tak, były zajęcia. Też akurat ja miałam przyjemność prowadzić zajęcia z takich technik, jak na przykład technika marmurkowania papieru ryżowego suminagashi. To też taka nowość, którą wprowadziłyśmy z panią dyrektor i to się przyjęło bardzo fajnie. Powstały ciekawe, abstrakcyjne wzory, które no, wręcz zachwycały uczestniczki. To było nasze pierwsze spotkanie, w ogóle takie na otwarcie całego cyklu Posztukuj z GSW. Więc to już sprawiło, że panie tak jakby chwyciły tego bakcyla i były chętne na kolejne i kolejne spotkania, więc jakby to mówię, to taka jedna z takich technik. Techniki malarskie, rysunkowe, robienie kolażu, co tam jeszcze wspólnie robiłyśmy, ojejku, no trochę tego było, ogólnie promowanie technik recyklingowych, czyli upcycling, gdzie panie wykorzystywały materiały tak pozornie już bezużyteczne i tworzyły z tego piękne formy, można powiedzieć coś pomiędzy reliefem,
2: płaską rzeźbą.
0: Coś takiego totalnie abstrakcyjnego, przepiękne rzeczy, także to w ogóle te techniki, które wydawały się takie najmniej atrakcyjne, powodowały, że

0: a nie jakby totalnie kumulowały cały swój potencjał i tworzyły najfajniejsze rzeczy.
1: Tak, uruchamiały najbardziej wyobraźnię.
0: Tak, tak, tak, tak, bo troszeczkę farba, troszeczkę jednak jakieś takie typowe media malarskie czasami je wystraszają, bo no jednak to jest trochę takie na zasadzie, no jak ja tego nigdy nie robiłam, to jak użyć tego, tej farby, żeby to wyglądało dobrze. A tutaj przy papierze, przy takich niezobowiązujących materiałach puszcza totalnie stres, nie ma go i panie no, wykazywały się największą wyobraźnią i tak naprawdę pokazywały no, talent, który gdzieś w każdej z nich tkwi, bo do tworzenia takich form, które mają być czymś relaksującym, czymś, co nas troszeczkę uspokaja, nie wymaga to talentu na miarę artystów znanych nam z kanonu sztuki. Po prostu każdy coś potrafi w mniejszym bądź większym stopniu i te panie nam to właśnie udowadniają, że w każdym tkwi ten potencjał.
1: A które zajęcia właśnie cieszyły się największym takim, powiedzmy, zainteresowaniem i ekscytacją uczestników?
0: Ja myślę, że tutaj nie było takiego, i to mówię całkowicie szczerze, nie było takich zajęć, które byłyby mniej bądź bardziej atrakcyjne, bo co jest ciekawe i co też właśnie nawet tutaj sobie rozmawiamy, później komentując, jak każde kolejne spotkania wyglądały, uczestnicy tych zajęć podchodzą do każdego spotkania poważnie. To nie jest tak, że wybrzydzają, że mówią, że o nie, to mi się nie podoba. Nie, wszystko, co proponujemy, jest przyjmowane naprawdę z entuzjazmem. I to mogę powiedzieć szczerze, nie ma w tym nawet odrobiny jakiegoś takiego skłamania, jakiegoś, nie wiem, mówienia, że coś jest troszeczkę inaczej, odwracania prawdy. Nie, wszystkie zajęcia bardzo się podobały, taki mamy też feedback od uczestników i czego byśmy nie zaproponowały, bardzo poważnie do tego podchodzą. Tak jak takie, traktują to jak wyzwanie i chcą z tego wybrnąć, tak jakby z jak najlepszym skutkiem. Nie ma tak, że ktoś się poddaje i nie robi.
1: Super. A proszę nam powiedzieć, jak frekwencja na tych zajęciach, jak to wyglądało na początku, jak to wygląda już teraz, tak naprawdę ku końcowi projektu, już zbliżamy się, ale jak to wygląda teraz?
2: Od początku mieliśmy bardzo dużą frekwencję. Przewidziane było 15 miejsc, bo tyle w stanie, że tak powiem, taką grupę jesteśmy w stanie jakby zaopiekować się taką grupą. Ale też były zajęcia, że było znacznie więcej osób, 17 do 20 osób. Też miałyśmy taki feedback, że dlaczego są te zajęcia w godzinach przedpołudniowych. Ale to też było z tego powodu, że to też był też taki czas, można powiedzieć, już letni, kiedy rozpoczynałyśmy te zajęcia. Wiadomo, seniorzy wolą też jakby
1: od rana tą aktywność
2: prowadzić. I na pewno będziemy realizować tego typu warsztaty dla wszystkich dorosłych.
0: I to już zapewne w godzinach popołudniowych, dlatego że jest taka grupa, osób, które już wkraczają w ten wiek powoli senioralny, jeszcze nie, ale pracują nadal, bądź dorabiają. I dla nich takie poranne godziny to troszeczkę, no niestety, czują się wykluczeni.
1: No tak.
0: No i w tym momencie, tak, w tym momencie, jeżeli uda nam się właśnie po nowym roku troszeczkę zorganizować ten czas inaczej, to zapewne to już będzie w godzinach popołudniowych, żeby zarówno seniorzy, którzy nas teraz odwiedzają, jak i seniorzy, bądź osoby dorosłe, pracujące, które chciałyby skorzystać z tej oferty, którą zaproponujemy po nowym roku, no to wtedy już po południu i mamy nadzieję, że to umożliwi również przybycie takim osobom do nas.
1: A proszę powiedzieć, więcej było pań czy panów, jak tutaj, jeżeli chodzi o...
0: Panie, dopiero teraz mamy pana, także dołączył do nas niedawno nowy uczestnik i też dzielnie stawia czoła tym wszystkim dziwnym akcjom, jak właśnie koronka i tak dalej. Wszystko mu pięknie wychodzi, także mamy jednego pana, ale no tak jak zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie plastyczne spotkania, to panie.
1: Proszę nam powiedzieć, przed nami jeszcze kilka ostatnich spotkań, ale wiem, że będzie też również takie finalne zakończenie pani projektu.
2: Tak, 20 listopada będzie wernisaż wystawy warsztatowej, na których zaprezentujemy pracę uczestniczek. Będzie to taka trochę nietypowa wystawa do autorstwa Moniki Przybylskiej, realizatorki.

0: ponieważ prace będą skomponowane we wspólne obrazy. Pokażemy najciekawsze prace z najciekawszych technik. Wszystkich technik nie damy rady pokazać, ale na pewno będzie bardzo interesująca wystawa.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, jeszcze przed nami te ostatnie spotkania, czy nadal można do Państwa zgłosić się, jeżeli ktoś
2: Oczywiście,
1: jest chętny, żeby spróbować.
2: Pewnie, że tak, bo to też może sprawić, że dana osoba zachęci się do tego, żeby przychodzić do nas częściej i to już mówię, na te kolejne spotkania, które będą się odbywały, tak jak wspominałyśmy już po Nowym Roku. To zawsze jest jakiś taki moment, gdzie możemy się bliżej poznać, możemy czymś zainteresować i jakby to może zawiązać jakąś taką znajomość już długotrwałą, także pewnie zapraszamy i nikogo nie wyprosimy, także zapraszamy nadal.
1: Moje panie, piękna inicjatywa, naprawdę myślę, że z fantastycznym tutaj pomysłem się panie wstrzeliłyście. Galeria rzeczywiście zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie idziemy coś oglądać, prawda, podziwiać pracę czyjeś, a tu moment, że jednak można samemu gdzieś tam coś stworzyć.
2: No jeżeli jeszcze mogę na chwileczkę właśnie, bo teraz powiedziała pani o czymś bardzo ważnym, bo w sumie tego typu warsztaty, gdzie mamy do czynienia z amatorami, którzy nigdy wcześniej nie mieli możliwości wystawić swoich prac dla szerszej publiczności, to tutaj właśnie nasi uczestnicy też dostaną piękną okazję, żeby wyjść do ludzi z tym, co zrobili i to jest też taka podniosła i dosyć niecodzienna sytuacja. Także warsztaty warsztatami, przyjście na porozmawianie, tak jak mówiła pani dyrektor, przy kawie, pośmiać się, zrelaksować się, to jest bardzo ważne, bo ten dobrostan się liczy, ale dla wielu osób to było wielkie zaskoczenie, że to, co to później będzie wernisaż, to jest takie, no mówię, to nawet dla osób, które zajmują się sztuką, to wernisaż prac to jest coś bardzo ważnego i do tego się też dąży, po to się pracuje, a tym bardziej dla osób, które się tego nie spodziewały. To też taki piękny ukłon ze strony galerii i umożliwienie przez panią dyrektor jakiejkolwiek przestrzeni, bo to też jest trudne, ponieważ to nie jest łatwe udostępnić przestrzeń, ponieważ jest ten harmonogram na cały rok. Tak. Więc super, że udało się pani dyrektor to zaproponować i że powalczyła o to, żeby można było zrobić ten wernisaż, więc to tym bardziej
1: ukłony,
2: mówię, to jest taki ukłon dla pani dyrektor i ukłon też dla naszych warsztatowiczów, dla naszych warsztatowiczek wcześniejszych, podziękowanie, jakby takie uhonorowanie tego, że przez pół roku dzielnie nam towarzyszą i w sumie zawsze możemy liczyć na nie.
1: Także. A proszę powiedzieć jeszcze, czy na warsztatach, wiadomo, tutaj taki element twórczy, plastyczny, ale czy też te panie integrowały się, powstały jakieś nowe znajomości, przyjaźni, jak to?
0: Tak, myślę, że tak. No też my się zaprzyjaźniłyśmy, można powiedzieć, z paniami.
2: Jesteśmy z nimi
0: Panie
2: tak naprawdę
0: się zaprzyjaźniły z galerią. Widujemy je teraz na wernisażach, bo przychodzą na spotkania autorskie, z artystami też przychodzą. Także mamy, powiedzmy, nowe koleżanki.
2: Nawet widując na mieście, to jest na zasadzie cześć i po prostu tak jakby, tak, nowe koleżanki, tak. Także widząc na mieście nie ma odwracania głowy czy udawania, że tylko po prostu, że się nie znamy, tylko normalnie bardzo, bardzo, bardzo taka piękna relacja. To też jest dla nas bardzo ważne, bo to jest sama przyjemność.
1: Moje panie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Moi państwo, przypomnę, że dziś moimi gośćmi była pani Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku oraz pani Monika Przybylska, kurator kulturalny. Dziękujemy serdecznie.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 9.

0: 1993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Most imienia marszałka Rydza-Śmigłego we Wrocławku ponownie zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Utrudnienia rozpoczną się w piątek o godzinie 17 i potrwają do poniedziałku 19 października do godziny 6 rano. Powodem są prace związane z betonowaniem płyty pomostu.
1: W związku z realizacją tej inwestycji, to jest rekonstrukcji jezdni i chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i iluminacją, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni po rozmowach z wykonawcą i ustaleniach informuje, że w najbliższy piątek od godziny 17 do najbliższego poniedziałku do godziny 6 rano nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego na moście. No, przyczyną tego jest kolejny etap robót, betonowanie płyty ustroju mostu. Podczas wiązania tego betonowania po prostu jest niedopuszczalne wykonywanie przejazdów, wszelkiego rodzaju drgań na moście, dlatego no, uznaliśmy, że trzeba go zamknąć wraz z wykonawcą. Od razu uprzedzam, że dopuszczone do ruchu w wyjątkowych sytuacjach będą pojazdy służb porządkowych oraz karetek pogotowia w kierunku Zawiśla oraz okolic. Tak jak było przy pierwszym zamknięciu, które mieliśmy kilka tygodni temu, oczywiście chodnik będzie dostępny do użytkowania, także przejazdy rowerem. Jeszcze raz przypominam te godziny, to jest piątek od 17 do poniedziałku do 6 rano.
0: Zmiany obejmą również autobusy MPK linii 1 i 9. Obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy, a przystanki Brzeska 01 i Katedra 01 zostaną wyłączone z obsługi. To drugie z 6 zaplanowanych zamknięć mostów w związku z remontem. Przed drogowcami są jeszcze 4 takie przerwy w ruchu, jednak na razie nie podano terminów kolejnych.
1: Jeśli chodzi o kolejne zamknięcia, będą planowane, natomiast to jest drugie. W ogóle jest zaplanowanych takich zamknięć 6. Będziemy o nich informować z wyprzedzeniem, a są one po prostu robione po to, aby to betonowanie płyty pomostu było wykonywane rzetelnie.
0: Remont mostu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz zabezpieczenie konstrukcji. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Kolejne zamknięcia będą uzależnione od harmonogramu prac.
2: Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów i przedstawianiem propozycji zmian w polityce senioralnej. Jego przedstawiciele działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów i ich większego udziału w życiu publicznym. Takie spotkanie odbyło się również we Wrocławku. Wzięli w nim udział przedstawiciele kujawsko-pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, seniorzy, parlamentarzyści i samorządowcy. Rozmawiano o potrzebach osób starszych i możliwościach wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
3: My będziemy też rozmawiali o naszych inicjatywach, jeśli chodzi o OPS, gdzie wnioskowaliśmy o to, żeby seniorów otoczyć opieką prawną, nie tylko porady prawne, ale też i opieka już na sali sądowej, jeśli taka by sytuacja zaszła. Będziemy też monitorowali, na pewno Państwo też to widzicie, spostrzegacie,

0: No kiedyś, lata wcześniej, też mówiono o tych makaronizmach, o tym zanieczyszczaniu języka polskiego, ale w tej chwili to też jest. I mnie na przykład boli, że moje wnuki lepiej posługują się chyba językiem angielskim aniżeli polskim. Łatwiej wiele rzeczy powiedzieć po angielsku, więc tutaj to też jest jakby istotne, ale też i w tej części niewerbalnej, czyli na przykład jak urzędy piszą do nas pisma. Oni piszą do nas tak, że to są 3-4 strony paragrafów, ustęp taki, siaki, owaki, ale tak naprawdę senior nie wie, czego to dotyczy, czy ma sprawę załatwioną, czy nie.
1: Seniorzy podkreślają, że takie spotkania są potrzebne, bo pozwalają mówić o problemach ich środowiska. Jak zaznaczają, polityka senioralna we Wrocławku nie wygląda najgorzej, ale wciąż jest przestrzeń do zgłaszania potrzeb i proponowania nowych rozwiązań.
2: Jeżeli chodzi o politykę senioralną we Wrocławku, to wcale nie jest źle. Dużo się dzieje, bardzo dużo, i chlubą Wrocławka jest właśnie to Centrum Wsparcia Społecznego. Natomiast no przede wszystkim to opieka zdrowotna. Jednak no żeby te kolejki do lekarzy się skróciły. No, ale to już nie tylko nasz samorząd, ale to rząd również na pewno na to zwróci uwagę.
3: Myślę, że będziemy mieli się tu coś pochwalić, bo program jest bardzo bogaty. Oprócz właśnie tej pięknej sali, w której możemy korzystać dzięki uprzejmości Centrum Kultury Browar B, Klub Stara Remiza, to jeszcze będziemy zwiedzali fajans. Na pewno będą goście zachwyceni, bo jak byłam w Bydgoszczy, to właśnie się o ten festiwal fajansu dopytywali i powiedziałam, na pewno zwiedzicie. Będziemy też w Centrum Wsparcia Społecznego i w Kawiarni Obywatelskiej. Jak wiecie, wszystko jest rzut beretem, więc nie będą musieli się daleko przemieszczać i wszędzie obejrzą, bo tak jak powiedziałam, to są punkty, gdzie my się spotykamy, seniorzy wrocławscy, i będziemy mogli się tymi miejscami pochwalić. Mówiłam, jak byłam na takim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii Wrocławka na lata aż 2030, i jak czytałam te założenia, które tam są dotyczące seniorów, to zabrakło mi takich miejsc na poszczególnych dzielnicach dla seniorów. Nie ma takich klubów jak inne miasta, ale w rozmowie już i na temat, i w czasie różnych spotkań, gdzie uczestniczyła pani prezydent Monika Jabłońska, ona mówiła, że to zostało wpisane i że w planach są właśnie takie kluby czy klubiki, gdzie będzie właśnie senior nie musiał dojeżdżać do centrum, bo w sumie teraz mamy wszystko w centrum Wrocławka, że pomyślą o tym, żeby na poszczególnych dzielnicach, żeby ci, którzy mają ograniczenia ruchowe, też mogli skorzystać.
1: Ważnym tematem była także współpraca przy realizacji projektów skierowanych do osób starszych. Seniorzy zwracają uwagę, że choć wiele inicjatyw jest wartościowych, chcieliby mieć większy wpływ na ich kształt i możliwość zgłaszania własnych uwag już na etapie ich planowania.
4: Ja zawsze mówię, że my, seniorzy, chcielibyśmy, żeby projekty, które są dla nas realizowane, były wcześniej z nami konsultowane, bo często jest tak, że pisze się projekty, one są cudowne, oczywiście, i od strony formalnej i tematycznej, ale nie zawsze interesują seniorów. To jest jedna rzecz. Ale mogę też powiedzieć, że pełnomocnikiem wojewody jestem od sierpnia i założyłam sobie trzy takie priorytety. Pierwszy, aktywny senior, bo aktywny senior to dłużej zdrowy senior, to jest najlepsza recepta bezpłatna. Drugi punkt to senior bezpieczny. I trzeci, senior jak najdłużej w domu. I zawsze jest problem z pytaniem tym trzecim, ale na czym ma to polegać? Dla mnie najważniejsze, żeby seniorzy jak najdłużej mogli mieszkać u siebie w domu. Oczywiście, jeżeli mają problemy ze zdrowiem albo mają z innych przyczyn, należy ich wesprzeć, to oczywiście państwo musi to robić.
1: W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy z organizacjami senioralnymi oraz uwzględnianiu głosów osób starszych przy podejmowaniu decyzji publicznych.
5: Tak się składa, że tematyka rad seniorów jest mi bardzo bliska. Jestem współautorką nowelizacji przyjętej przez Sejm w poprzedniej kadencji ustawy o samorządzie, która pozwala samorządom na finansowanie rad seniorów. To jest niezwykle istotne. Rady rady seniorów są takimi ciałami, takimi gremiami, które pełnią opiniodawczą rolę dla samorządu, niezwykle istotne. Mam nadzieję, że samorząd

0: Sławski korzysta jak najbardziej z tej możliwości. No i również założyłam w Sejmie zespół parlamentarny do spraw seniorów. I tak się składa, że ostatnio mieliśmy posiedzenie dotyczące właśnie funkcjonowania rad seniorów. Byli przedstawiciele samorządów z naszego regionu, była także przedstawicielka samorządu Włocławka. Liczę na dobre spotkanie, jestem przekonana, że tak będzie i cieszę się przede wszystkim z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Że chce im się działać, pomimo tego, że już są na emeryturze, że chcą być aktywni również dla innych, bo to, co robią seniorzy w Radach Seniorów, w tym Włocławskiej Radzie Seniorów, jest niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
1: Wiemy doskonale, że wszystkie wyzwania współczesności, jakim jest zmiana struktury demograficznej, coraz więcej osób w wieku senioralnym, więcej osób wymagających opieki i wsparcia, ale też także zagospodarowania tego czasu, żeby być osobami aktywnymi. Dlatego też dla nas samorządowców to jest ważne spotkanie, bo goście oprócz tych obrad dzisiaj w sali remizy naszej przy ulicy Żabiej będą mieli możliwość zobaczenia Centrum Fajansu Interaktywnego czy Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli tych miejsc, które są przykładem takiej rewitalizacji działań artystycznych, kulturalnych i też promujących Włocławek, ale również też promujących takie budowanie relacji, współpracę międzypokoleniową, tak na przykład jaką jest Kawiarnia Obywatelska. Cieszymy się, że Włocławek jest gospodarzem tego przedsięwzięcia.
2: Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia postulatów środowiska senioralnego. Uczestnicy podkreślają, że dialog między seniorami a przedstawicielami władz jest istotny dla tworzenia rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby osób starszych.

0: Dzień Edukacji Narodowej upłynął w szkołach i przedszkolach pod znakiem uroczystych apeli i akademii. Uczniowie dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za trud wkładany w ich edukację. W przedszkolu publicznym nr 35 dzieci wystąpiły przed swoimi ciociami oraz kolegami i koleżankami.
1: Jesteśmy nauczycielami wychowania przedszkolnego, ale ponieważ chcemy, żeby dzieci czuły się tutaj bezpieczne, żeby poczuły tę więź emocjonalną z nami, dlatego mówimy zawsze o sobie ciocia. To tak zbliża, daje takie zabarwienie emocjonalne, pozytywne i dlatego tym dzieciom łatwiej jest zaadoptować się w naszym środowisku i wejść w ten etap edukacji przedszkolnej. Wiadomo, że mamy je przez określony czas, są 4 lata spędzone w przedszkolach, a później idą do szkoły. I to jest kolejny etap, który będą musiały przekroczyć, ale dzięki naszym staraniom, dzięki naszemu sercu, dzięki naszemu wsparciu, dzięki edukacji, która jest w przedszkolach, dzieci mają łatwiejszą drogę. Tak jak zawsze ja to mówię, rozwijają tutaj skrzydła. I tego właśnie życzymy sobie, żeby tych dzieci było jak najwięcej, żeby to nasze miasto również się rozwijało, piękniało, a dzięki tym wspaniałym maluchom, a później przyszłym absolwentom szkół, to nasze miasto, nasz Włocławek piękniało.

0: Dzieci świetnie przygotowały się do swojego występu. Były odświętne stroje, wiersze, a także to, co wzbudziło największe emocje wśród publiczności, pokazy taneczne i wokalne. Na koniec ciocie oraz dwaj wujkowie otrzymali róże.
1: Dzisiaj święto waszych cioci. Powiedzcie, za co kochacie swoje ciocie, co jest w nich najfajniejszego?
2: Bawienie się. I uszenie.
1: Coś jeszcze? Są miłe, fajne, pomagają wam, uczą was?
2: No...

0: sami śpiewają.
1: Powiedzcie mi, za co lubicie chodzić do przedszkola? Co to jest najfajniejszego? Poznajecie może nowych kolegów? Czegoś fajnego uczycie?
0: Lubimy występować.

0: mamy mieć ciocinowych kolegów.
1: Właśnie, dzisiaj też występowałyście przed swoimi kolegami i przed swoimi dzieciami. Jak długo się przygotowywałyście i co w ogóle wykonywałyście?
0: Wierszyki nauczyłyśmy i musieliśmy się przebierać do tańca.
1: Wierszyki właśnie. Powiedzcie, jak brzmiały te wierszyki?
0: O cioci Karolinie.
1: Opowiedz.
0: Nasza ciocia Karolina uczy nas wszystkiego, jak być dobrym kolegą dla dziecka każdego. Cierpliwość ma świętą, dlatego ją uwielbiamy i dziś te piękne serce dziś ci dam. Mam osiąsi i wąs.
1: Okej, opowiedz o cioci Iwonce.
0: Nasza siosia Iwonka szapkę poprawi, busik zapnie i już każdy wygląda ładnie. Za to, że ona szczęście dba, dobre serce dla nas ma. Dziś siosiu dziękujemy, bardzo mocne uściski.
2: Cioci Ewie.
1: Okej, to opowiedz pierwszego o cioci Ewie.
3: Choć jesteśmy starsakami, urośliśmy wiele, ale o cioci Ewie pamiętają mali przyjaciele. Ciocia nas tuliła, gdy byliśmy maluchami, ocierała łezki i bawiła się klockami. Dzisiaj cioci z wielką mocą dziękujemy i mocne uściski ślemy.
4: Pani Madzia z Anią od samego rana przygotowują nam pyszne dania. Tam zamieszają, tam doprawiają, a dzieci wszystko chętnie zjadają. Zobaczmy pracę, dziękujemy, uśmiech.

0: Czego życzyć pedagogom i pracownikom placówek oświatowych? Przede wszystkim zdrowia.
1: Życzę sobie i wszystkim nauczycielom przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, ale również satysfakcji z pracy. Do naszego zawodu trafiają osoby, które naprawdę mają wielkie serce, oddanie i wielkie umiejętności, bo praca z dzieckiem, tym najmłodszym, jest bardzo, bardzo trudna i wymagająca, ale daje niesamowicie dużo satysfakcji i dużo radości. Dzięki temu, że mamy możliwość kreowania i wychowywania, edukowania tych najmłodszych, jesteśmy na tym pierwszym etapie edukacji i widzimy ten największy rozwój tego dziecka.

Włocławska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwa dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich. Sprawy dotyczyły obwodowych komisji wyborczych w Wieńcu, w jednym z włocławskich przedszkoli oraz w urzędzie gminy Braniewo. W przypadku komisji działającej w przedszkolu jej członkowie nie dopełnili obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania. Kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, podczas gdy uzyskał ich 282. Natomiast kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, choć w rzeczywistości otrzymał ich 434.

0: Możemy podsumować pracę prokuratury okręgowej, jeżeli chodzi o sprawy wyborcze w tym roku oraz w ubiegłym. Łącznie prokuratura okręgowa we Włocławku prowadziła i zakończyła 16 śledztw, 13 z nich zostało umorzonych. Natomiast w trzech sprawach, dwie z okręgu włocławskiego oraz jedna z okręgu elbląskiego, zostały skierowane do sądów akty oskarżenia. Odpowiednio takie akty zostały skierowane 27 listopada 2025 roku, 5 sierpnia i 11 sierpnia bieżącego roku. Dotyczyły one oczywiście nieprawidłowości związanymi z ustaleniem wyników głosowania w poszczególnych obwodach w związku z wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zarzuty w ramach tych poszczególnych aktów oskarżenia zostały przedstawione przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego oraz członkom komisji wyborczych.
1: Zgodnie z artykułem 231 kodeksu karnego, za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Do kolejnej kradzieży z wykorzystaniem podstępu doszło we Włocławku. Tym razem ofiarą padła 75-letnia kobieta. Mężczyzna podający się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej przekonał ją, że musi wejść do mieszkania, aby zakręcić wodę. Gdy seniorka straciła czujność, ukradł biżuterię z komody i uciekł.
3: We wtorek zostaliśmy powiadomieni o kradzieży biżuterii w jednym z mieszkań bloku osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Mężczyzna, który tego dokonał, uprzednio zaczepił 75-letnią kobietę, poinformował, iż jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, że z jej mieszkania przecieka woda i musi wejść do środka. Kobieta wpuściła mężczyznę do wnętrza swojego mieszkania, udała się do kuchni i wykonywała generalnie wszystkie polecenia tego rzekomego pracownika spółdzielni. Po jakimś czasie pan oświadczył, że musi wyjść, przyjdzie następnego dnia i po chwili kobieta zorientowała się, że w pokoju, w którym trzymała biżuterię, tej biżuterii wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych nie ma. Apelujemy w związku z tym o to, aby nie wpuszczać do domu osób, których nie znamy. Dobrze mieć numer telefonu do spółdzielni, zatelefonować, zapytać, czy spółdzielnia wysłała do nas pracownika. Często też spółdzielnia wywiesza ogłoszenia o ewentualnych przeglądach. Także zwracajmy na to uwagę, nie wpuszczajmy osób. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto powiedzieć takiej osobie: za chwilę poproszę sąsiada, czy poproszę członka rodziny, żeby przyszedł, i wtedy w obecności tych osób wpuszczać taką osobę, którą generalnie nie znamy. Za kradzież tego typu grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: O zdarzeniu, do którego doszło 13 października, poinformowali włocławscy policjanci. Sprawca zaczepił kobietę pod blokiem i pod pretekstem wykonania czynności związanych z wodą dostał się do jej mieszkania. Wystarczyła chwila nieuwagi, by seniorka straciła kosztowności. To nie pierwszy sygnał o kradzieży w podobnych okolicznościach. Do naszej redakcji wcześniej zgłosiła się mieszkanka włocławskiego Zazamcza, która również miała zostać okradziona przez osobę wykorzystującą podobny sposób działania. Takie sytuacje powinny być ostrzeżeniem, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. Oszuści często podszywają się pod pracowników spółdzielni, administracji, wodociągów oraz innych instytucji. Wykorzystują zaufanie mieszkańców, a następnie odwracają ich uwagę, by ukraść pieniądze lub wartościowe przedmioty.
4: Wchodziłam do domu na 4. piętro. Ja wchodzę, jestem starsza pani, wchodzę wolno i na tych idzie młoda pani, sympatycznie wyglądająca, taka ciemna, czarne włosy. I mówi: proszę pani, ja też idę wysoko, mogę pani wziąć ten bagaż. No dobrze, no to pani mi wzięła i mi postawiła, jak tutaj pod drzwiami. I wie pani, schodzi na dół, a ja powoli. Ja jeszcze nie zdążyłam drzwi zamknąć, tych zakupów sobie wstawić. I ona leci z powrotem, mówi: proszę pani, pani zalewa cały pion. Ja muszę tutaj sprawdzić łazienkę i to, bo nie wiemy, gdzie te przecieki są. No to mówię: pani wejdzie. Ona weszła, zaczęła sprawdzać najpierw łazienkę, ubikację, no wszędzie sucho. Mówi: to może w kuchni tam są przecieki. Mówi: pani puści wodę, żeby ta woda leciała, pani za ten korek włoży, żeby tam się napełniło. Mówi: potem pani puści, tam my zejdziemy, bo się natychmiast

0: druga pani znajawiła, a ta druga to mnie obrobiła chyba, no bo ta to ciągle siedziała ze mną w kuchni. No i wie pani co, mówi, proszę pani, to pani za pół minuty puści tą wodę, a my idziemy zobaczyć, czy tam leci. No to dobrze. Ale mnie coś to zaczęło śmierdzieć.
1: Kobieta nabrała podejrzeń i zapytała sąsiadkę, czy rzeczywiście doszło do zalania. Ta zaprzeczyła. Poszkodowana wróciła więc do mieszkania, ale było już za późno. Z szuflady zniknęło 2000 zł. Jak relacjonuje poszkodowana, w kradzież miały być zamieszane dwie kobiety.
0: Jedna taka niższa i taka, bardziej taka może nie gruba, ale taka no pulchna taka, a druga szczupła, wysoka.
1: A proszę powiedzieć, w jakim wieku mogły być te panie?
0: Między 30 a 40 lat.
1: Seniorka opowiedziała o całej sytuacji swojej kuzynce, która również mieszka na osiedlu Zazamcze. Kobieta przyznała, że w jej bloku pojawiły się również dwie nieznajome osoby. Ich zachowanie i zadawane pytania wzbudziły podejrzenia, że mogą szukać samotnie mieszkających seniorów. Policjanci przypominają, by nie wpuszczać do mieszkania nieznajomych bez sprawdzenia, kim są i w jakim celu przyszli. Apelujemy do seniorów i ich bliskich o czujność. Warto rozmawiać z osobami starszymi o metodach działań oszustów i przypominać im, że nie muszą wpuszczać do domu nikogo obcego.
2: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet organizuje w niedzielę 18 października ciekawe wydarzenie w Pałacu Bursztynowym. Jedna z sal zamieni się w wybieg, po którym będą przechodzić modelki seniorki.
3: Będzie 10 dziewczyn występowało, będą naszymi modelkami. 5 z dziewczyn to Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek, w których również uczestniczymy, i 5 pań z klubu seniora. Średnia wieku naszych seniorek, które będą występowały, 80 lat. Najstarsza będzie miała 89, najmłodsza 74. I co dla nich mamy?
4: Co dla nich mamy? To wydarzenie startuje pod hasłem Widzę Cię, Włocławianko. Także chcemy, żeby te kobiety poczuły się wyróżnione, poczuły się wyjątkowe, poczuli siebie niesamowite, chciane, młode, i niezależnie od tego, że mają za sobą tyle lat doświadczeń, przeżyć i różnych sytuacji życiowych, żeby poczuli się wyjątkowe.
5: Z tego co wiem, panie będą nie tylko elegancko ubrane, też będzie zrobiony cały ten anturaż, czyli makijaż, fryzjer, ale na wybieg nie wyjdą także same.
3: Nie wyjdą same, będą z naszymi wspaniałymi mężami i nie tylko, i synami. Po prostu część z tych pań, że tak powiem, wymaga jakiegoś podparcia, żeby się czuły pewnie. Więc nasi panowie będą wyprowadzały nasi.
4: Będziemy wspierać, pomagać w każdym kroku, żeby czuli się spokojnie, bezpiecznie i po prostu poczuli się bardzo, bardzo ładnie i wyjątkowo.
2: Niezależnie od wieku, kobiety chcą być piękne i doceniane. Wygląd i atrakcyjność pełnią ważną i wielowymiarową rolę w życiu seniorek, wpływając zarówno na ich samopoczucie psychiczne, jak i funkcjonowanie społeczne. Schludny wygląd, zadbana fryzura czy ulubiony strój mogą poprawiać samoocenę i nastrój. Ważne jest również samo zainteresowanie ze strony innych.
3: Jest to bardzo ważne dla kobiet, szczególnie zauważyłyśmy to właśnie u tych kobiet starszych. One często są same, już zostawione tutaj rodziny, ich dzieci pozakładały rodziny w innym mieście, często to są nawet inne państwa. One z taką wielką ufnością do nas podchodzą, potrzebują jakby naszego ciepła, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, jesteśmy szczęśliwe i chcemy po prostu dać im taką przestrzeń tylko dla nich. One jako kobiety, kochane, chciane, jakby przywrócić im taką dawną młodość. Na co dzień oczywiście one są bardzo obolałe, często borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, ale nie tylko, takimi dnia codziennego. I to jest właśnie tylko dedykowane dla nich. W tym dniu one będą królowymi i żeby poczuły, że ten czas się dla nich nie kończy jeszcze, absolutnie. Że tak naprawdę, żeby wiedziały, że jest w nich kobiecość, jest w nich dużo miłości, dużo serca, akceptacji innych ludzi, bez względu na to, jak wyglądają, jak się czują. Po prostu chcemy, żeby poczuły się szczęśliwe, jak za dawnych lat.
5: Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. O jedną właściwie akcję, natomiast rzecz zobaczymy za chwilkę. Akcja też charytatywna, powiedzmy dwa słowa na ten ciężki temat.
3: Tak, to jest dla nas bardzo ciężki temat. Jedna z naszych dziewczyn, nasza włocławianka, po prostu ma przerzuty. I

0: Amazonka, młoda dziewczyna, 40-letnia, niespełna zresztą, ma troje dzieci, w tym małego chłopczyka. No, to sytuacja jest dosyć trudna. Tym bardziej jest nam trudno, bo pomagałyśmy i ona między innymi zawsze i do tej pory pomaga.
1: I będzie na
0: i
1: tej
0: będzie
1: uroczystości
0: pomagać.
1: Pomagać.
0: Po prostu chcemy, żeby jest taka, będzie organizowana. Już mamy w internecie taką, organizujemy dla zbiórkę na jej leczenie, bo wiem, sama wiem po sobie, bo przechodziłam tą chorobę, nadal się jeszcze leczę, wiem, że to po prostu jest bardzo kosztowne wszystko. Więc chciałybyśmy wspomóc Asię i taka prośba. Jak będzie ktoś chciał, mógł.
1: Także bardzo prosimy.
0: Jest zorganizowana zbiórka,
1: jak
0: pomagamy.
1: Jak nas więcej, to wiadomo, lepiej, nie chodzi o tam więcej, ale chociaż jakąś małą cegielkę włożyć w tą pomoc.
0: Dla kobiety z Fundacji Włocławiane, kobiety, dla kobiet, teraz potrzebujemy tej pomocy bardzo dla Asi i mimo tego, że ona strasznie się tym denerwuje i w ogóle. Jest jedną z kobiet, więc to jest nasza jakby taka prośba do Państwa serdeczna, że po prostu no, pomagajmy.
2: Wydarzenie organizowane przez Fundację Włocławianki to również okazja do spotkania, rozmów i poznania nowych osób.
0: To wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Robimy to dzięki pomocy chętnych osób. Salony z rewitalizacji, z części rewitalizacji zgłosiły się właśnie do ubioru tych pań, do zrobienia im makijażu, do uczesania. Właśnie mamy Pałac Bursztynowy, za to serdecznie również dziękujemy. Ogromne wsparcie Was w telewizji, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Nas bardzo wspiera zawsze.
0: Tak, naszego fotografa też takiego, który też zawsze jest. I tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czym Was będzie więcej, tym naszym paniom będzie na pewno bardziej przyjemnie. No i się ucieszymy, że my jako Fundacja Włocławianki możemy coś zrobić po prostu od siebie, bo energia dziewczyn jest ogromna. Naprawdę coraz więcej dziewczyn do nas się przyłącza i coraz więcej dziewczyn chce nam pomagać, uczestniczyć w tym, żeby być częścią kobiet z Włocławka.
2: Przypominamy, wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Pałacu Bursztynowym. Początek o godzinie 15:00.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.